0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Boniker, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę Produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Dzień dobry Państwu. Tak jak już Pani powiedziała, większość osób mnie pewnie kojarzy z innym tematem, z Nadwiślańskim Urzeczem, prawda, bo też się nim zajmuję i cały czas pokazuję tą tożsamość Wawra, nie tylko związaną z linią kolejową z 1877 roku, ale też z tym planem wiślanym, prawda, i pokazuje, że te wszystkie wsie typu Falenica, Miedzeszyn to były dawne wioski nadwiślańskie i związane są z tą najstarszą osią osadniczą właśnie nadwiślańską. Ale antropolog to taki zawód, który ogarnia bardzo wiele tematów, nie tylko z pogranicza etnologii, etnografii, ale też przede wszystkim antropologii fizycznej, takiej biologicznej, czyli zajmujemy się szczątkami ludzkimi, rekonstrukcją życia dawnych ludów, populacji. I stąd tematyka badań antropologicznych jest wielowymiarowa. Mój świętej pamięci profesor Andrzej Wierciński zawsze mówił, że antropologia jest jak ameba i tymi mackami wszędzie się gdzieś tam wciśnie, prawda? Także proszę się nie dziwić, dlaczego akurat taki temat. Temat jest związany z moją pracą magisterską, czyli dość odległymi już czasami. Była ona właśnie związana z nietypowymi pochówkami, które występują na terenie Polski. Ponieważ jest tak, że czasem archeolodzy, którzy kopią cmentarzyska, bo w odróżnieniu od cmentarzy, wszystko co działo się we wczesnym średniowieczu i wcześniej, nazywamy tego typu obiekty cmentarzyskami, a więc pozostałościami po dawnych cmentarzach. I badając takie cmentarzyska, oni czasami natrafiają na jakieś dziwne groby, odróżniające się swoim wyglądem od reszty. Przykładowo obrządek we wczesnym średniowieczu, już za czasów chrześcijańskich, polegał na tym, że chowaliśmy się, nie paliliśmy swoich ciał, tak jak to było wcześniej, chowaliśmy się w pozycji wyprostowanej i z głową często w kierunku zachodnim, czasami w kierunku kościoła, który się znajdował gdzieś tam w pobliżu. No więc taki pochówek, który nas zaciekawi, powinien wyglądać jakoś inaczej, a więc albo leżeć poza cmentarzem, albo jego jakieś wyróżniki są na tyle dziwne inne, że przeważnie określano tego typu groby jako pochówek, przykładowo 450, różnił się swoją formą i wyglądem od reszty. Być może jest to grób na przykład upiora albo jakiegoś tam właśnie wampira. Przy czym dotychczas nie powstała żadna taka synteza tego zjawiska, zarówno skąd się w ogóle wiara w wampiry mogła wziąć, w upiory, jak też nikt tak zbiorczo nie dotarł do tychże pochówków. No ja przez swoją pracę właśnie magisterską, później uzupełnianą o różne nowe odkrycia, postarałem się dotrzeć do wszystkich tych szkieletów, które były interesujące i zajrzeć im w oczy prosto, czy coś jest z nimi nie tak. Mówię oczywiście nie tak w sensie antropologicznym, prawda? Czyli czy te osoby posądzone o bycie wampirem jakoś się w jakiś sposób odróżniały od reszty społeczeństwa. I to w zasadzie jest taka główna tematyka, która przyświecała mi wydanej w zeszłym roku książce Wampiry w średniowiecznej Polsce, którą chciałem tutaj właśnie Państwu zaprezentować też. Dlatego, że zawsze poruszany jest aspekt taki, że wampiry jako wierzenia przedchrześcijańskie przykładowo, czy też no, raczej się widzi w jakichś reliktach dawnych pogańskich wierzeń, a rzadziej się rozpatruje zjawisko wampiryzmu na gruncie wiedzy medycznej antropologii, prawda? A wydaje się, że może to stanowić taki swoisty klucz do wyjaśnienia tychże dziwnych pochówków. No ale idźmy dalej, żeby troszeczkę było jaśniej.
Tutaj tak na początku taka definicja, co to w ogóle jest wampir, czym jest wampiryzm, wedle takich słowiańskich głównie wierzeń, bo wampir, samo słowo wampir, co ciekawe, wywodzi się ze świata słowiańskiego, oznacza wypierzać się, jakby wypiór, wąpierz czasami mówiono. No w każdym razie występuje u południowych, wschodnich i zachodnich Słowian. Uważa się, językoznawcy powszechnie uważają, że ma ona proweniencję słowiańską. No i tutaj też będzie takie pytanie od razu, na które też się postaram odpowiedzieć, dlaczego akurat Słowianie, prawda? No przecież zjawisko jest dość powszechne i tego typu pochówki znane są z różnych kultur, z różnych okresów europejskich czy nawet światowych pradziejów. Ogólnie jest to taka istota, taki stwór można nazwać, która... Czasem jest określana jako duch, czasem jako ożywione ciało, które wierzono, że taki osobnik wychodzi nocą z grobu i szkodzi pozostałym przy życiu osobom. A więc bardzo często jest określany jako wysysający z nich krew, a to po to, żeby utrzymać swój nienaganny wygląd, czyli ciało, żeby nie uległo rozkładowi, musi odżywiać się tą substancją witalną, którą otrzymuje od żywych. No tak wierzono, że to niby jest taka istota, no w każdym bądź razie obawiano się tego typu istot. No i jak to wygląda? Wygląda to tak, że archeolodzy, którzy właśnie badają cmentarzyska, głównie średniowieczne, ale też od razu powiem, że praktyki antywampiryczne, bo tak o nich mówimy, występują nie tylko w średniowieczu występowały, ale można powiedzieć, że ciągnęły się albo występowały w głąb XX wieku. Prawda? Czyli jeszcze w latach 30. tego typu zabiegi były czynione. I mówiąc pochówki antywampiryczne, myślimy, jest to bardzo duże uogólnienie, prawda? Ponieważ zdajemy sobie sprawę jako badacze, że panteon wierzeń słowiańskich był ogromny, a więc mamy wieszczych, topielce, upiory, strzygi, rusałki, chowańce, niechrzczeńce i tak dalej, których na pewno też się obawiano. Ale nie mówimy na przykład pochówki antyzmorowe czy jakieś antywieszcze, ponieważ właśnie stosujemy taki ogólny termin pochówki antywampiryczne, co ma po prostu dotyczyć wszystkich takich zjawisk zabezpieczania się przed szkodliwą działalnością pewnych zmarłych. Na czym te pochówki polegały? No, że ja zaraz pokażę przykłady tego typu pochówków, że na przykład szkielet nie był ułożony, oczywiście tak, żeby państwo nie myśleli, że tutaj były jakieś morderstwa albo coś takiego, to następowało głównie, kiedy grupa czuła się zagrożona, była na przykład, przychodziła do w danej okolicy zaraza albo jakaś epidemia, dżuma, cholera i tak dalej i dziesiątkowała społeczność daną, czyli umierała jedna rodzina, umierali kolejni i grupa zaczynała się bać. Jak zaczynała się bać, to poszukiwała prostych rozwiązań. I tutaj zadziałała tak zwana w antropologii często zasada, można powiedzieć, kozła ofiarnego, prawda? A więc typowano osobę, która na przykład nie tak wyglądała albo zajmowała się nie tym, co trzeba, czyli jakaś na przykład zielarka albo zajmujący się jakimiś czarami albo magią, czy parający się nie tym, co przeciętny człowiek, albo ktoś, kto dziwnie wyglądał, na przykład był bardzo wysoki, bardzo niski, kulawy, garbaty i tak dalej, no w każdym razie budził jakiś lęk. No i wtedy, jeżeli powiedziano na przykład, wieś się zebrała, że ich właśnie tu dziesiątkuje ta śmierć i na przykład mówili, a żył 50 lat temu kiedyś jakiś zielarz, który na pewno to on wychodzi z grobu i nam szkodzi, prawda? No i wtedy tego typu zabiegi polegały na tym, że odkopywano taki grób,
Jeżeli zmarły wyglądał jak żywy, a często wyglądał, bo naturalna mumifikacja występuje dość często, jeżeli zmarły nie był np. pochowany w kwaśnej glebie, że te szczątki się szybko nie rozłożyły, mógł się naturalnie zmumifikować. To nie jest jakiś nic nadzwyczajnego. I w każdym razie, jeżeli uznali, że wyglądał jak żywy, no to starano się go zabezpieczyć, żeby im dalej nie szkodził. Co to miało na celu? W antropologii nazywamy tego typu proceder jako dojście do tak zwanej homeostazy. Homeostaza to jest inaczej uspokojenie grupy, czyli zrobiliśmy wszystko, żeby co w naszej mocy, żeby było spokojnie i dobrze. Czyli już można powiedzieć, że ten wampiryzm pierwotny wynikał z takich ludzkich lęków, prawda, że oni szukali jakiegoś sposobu, żeby się uratować przed dziesiątkującą ich śmiercią. No i tego typu pochówki, tak jak powiedziałem, nie ograniczały się zatem tylko do średniowiecza, ale na przykład w XVII wieku było ich bardzo dużo, kiedy było mnóstwo można powiedzieć, że podążały w ślad za przechodzącymi przez Europę epidemiami chorób rozmaitych. I bardzo często jest tak, że znajdujemy je wtedy, kiedy można wydatować na ten czas jakąś epidemię. No i takie jedno z pytań badawczych, bo ja tutaj chciałbym tak powiedzieć to troszeczkę wszystko w formie takich pytań badawczych. Czy antropolodzy mogą w ogóle stwierdzić, że mają do czynienia z pochówkiem wampira? Więc jak to wygląda w terenie? Tutaj pokażę Państwu kilka takich pochówków starych, bardzo dawnych, które były odkopane przez badaczy w latach 40., 50., 60., 70. Ogólnie mniej więcej zanotowano tego typu pochówków kilkadziesiąt w Polsce, przy czym największe ich nagromadzenie było na ziemi kujawskiej w Dolinie Środkowej Wisły i na Podkarpaciu Małopolsce, prawda, południe, prawda. Tutaj najwięcej zdecydowanie ich było, czyli centralna Polska i południowa. I okazało się po analizach antropologicznych, po dotarciu do dokumentacji tych grobów, że wbrew pozorom nie było ich tak dużo, bo bardzo wiele z tych pochówków, które określone zostały jako antywampiryczne, takimi nie była. A dlaczego na przykład? Jakiś sztandarowy pochówek z Adolfina koło na Kujawach przykładowo, napisano, że czaszka spoczywała w stopach zmarłego. Jak się dotarło do materiału, to okazało się do rysunków, że górna część czaszki spoczywała w stopach, a żuchwa w anatomicznie przeznaczonym jej miejscu. No to już jako antropolodzy wiemy, że mieliśmy do czynienia z jakimś naturalnym, pośmiertnym stoczeniem, a nie zaś z zabiegiem. I tego typu różnych wytłumaczeń było bardzo dużo. To spowodowało, że jeżeli byliśmy w swoich badaniach bardzo sceptyczni, prawda, czyli uważaliśmy, że wszystko da się jakoś naturalnie wytłumaczyć, no to tych pochówków było kilkanaście, można powiedzieć, na skalę Polski. Takich, że na pewno zastosowano tego typu zabiegi. I tutaj, jak Państwo widzą, on pozornie, ten środkowy szkielet się niczym nie różni, natomiast on jest położony w pozycji odwrotnej. Państwo widzą, że łopatki są na górze, a więc księża, bo w większości notatki, jakie mamy źródłowe, pochodzą z zapisków kościelnych od księży i to też proszę zobaczyć, skoro księża mówili, jak unicestwiać upiory, czy strzygi, czy wampiry, to proszę sobie wyobrazić światopogląd tych ludzi, którzy nie byli jako tako wykształceni i którzy rzeczywiście no, reprezentowali znacznie niższy poziom umysłowy. Przy czym ja tu chcę od razu wytłumaczyć, że panteon wierzeń słowiańskich był bardzo duży, tak jak powiedziałem, i coś trzeba było z nim zrobić. Tak jak dziś Państwa nie dziwi, że na przykład na święta obieramy sobie, znaczy, że malujemy sobie jajeczka, czy na inne święta ubieramy choinkę, czy obchodzimy takie święta jak śmigus, dyngus, czy zielone świątki na Urzeczu, to
tutaj dochodziło do walki Kościoła z dawnymi wierzeniami i zamiany ich na święta kościelne. I to się odbywało na bardzo szerokim polu i też dotyczyło także tych naszych nieszczęsnych upiorów, wampirów. A to dlaczego? Że one jakby zostały wprasowane, włożone w taki feudalny obraz piekła, a więc mieliśmy Lucyfera i różne inne tam diabliki. No i na przykład jakiś szósty czy siódmy rząd tego piekła to były jakieś właśnie niechrzczeńce, porońce, strzygi, upiory i tak dalej. I tak jak nie dziwią nas egzorcyzmy przykładowo robione przeciwko jakimś duszom potępionym, tak samo zwalczano tego typu zjawiska jak wampiry. Po prostu wierzono, że to coś może dać. I dlaczego powiedziałem ten taki pasus o tym właśnie, o księżach i o tych zapiskach? A to dlatego, że księża napisali na przykład tak, z południowej Polski. Kazałem go na gębę położyć. Tak właśnie to wygląda, ale tejże nocy powiadano, że znowu wyszedł i szkodził mieszkańcom. No to panowie parafianie postanowili, ażeby mu szyję odciąć rydlem i odtąd całe zło ustało i był spokój, prawda? Czyli dwa zabiegi wykonali i uważali, że ten zły duch, ten diabeł, jak można określić, wampir, poszedł sobie gdzieś w dal. No i tutaj jeszcze widać, że nogi i ręce też były krępowane, czyli ogólnie chodziło o to, żeby tego typu istota nie wyszła z grobu, prawda? Czyli dlaczego kazali kłaść na gębę? Aby się w ziemię wgryzał, czyli żeby po przebudzeniu wchodził w głąb tej ziemi, a nie na zewnątrz, prawda? I tego typu pochówki odnosiły się także do dzieci. Czasami się zdarzało, że na przykład urodziło się martwe dziecko albo jakieś poronione i też obawiano się tego typu dusz albo tego typu zmarłych, że one jako że nie zaznały jeszcze życia i jego uciech, jak to mówiono, będą nam szkodzić i straszyć nas po śmierci. I stosowano bardzo podobny zabieg antywampiryczny, polegający na tym, że tego typu ciałko wkładano do naczynia takiego, no tak jak coś w rodzaju garnka, prawda? Tak jak taka zastępcza trumna, można powiedzieć. I ten garnek stawiano w ziemi dnem do góry. I też są opisy, że to miało na celu, że po przebudzeniu takie dziecko będzie wchodzić w głąb ziemi, a nie przyjdzie mu do głowy nas straszyć. I tego typu pochówków dzieci przykładowo jest znanych kilkadziesiąt, całe północne Mazowsze, dominuje to, ale też okolice Przemyśla na przykład. O tym się mało wie, mało słyszy, ale te pochówki są przeważnie nie na cmentarzach, a poza cmentarzem albo przy kapliczkach na wsiach albo przy krzyżach na rozstajach dróg, prawda? Czyli tego typu, jak czasami znajduje się, albo też była tradycja, która była bardzo stara, że wkopywano je w miejsca dawnych cmentarzysk archeologicznych. Czyli często wiedzieli ludzie, że na przykład jak orze na polu, to wychodzą jakieś kości, jakieś różne ceramika i nazywano takie miejsca żalami często. I wiedzieli, że to jest jakiś cmentarz, żal jakichś ludzi, którzy żyli przed nimi. I bardzo często, że pogański ludności. I bardzo często na tego typu cmentarzyskach, tak jak Cichowo, Żumiech, Serock, bardzo dużo miejsc, wkopywano obrudnice ostatnio też taki. Także bardzo wiele takich miejsc jest wkopywano takiego typu garnki i my dzisiaj znajdujemy właśnie garnek, który jest znacznie późniejszy i zawiera szczątki dziecka.

Być może ktoś z Państwa słyszał, niedawno odkryty cmentarz w Gliwicach, taki budowano obwodnicę miasta i znaleziono cmentarzyk, gdzie wszystkie praktycznie groby, wszyscy zmarli byli w jakiś sposób zabezpieczeni. Głównie w ten sposób, jak to widać, i jeszcze mieli cegłówkami odgrodzone ręce, prawda, czyli żeby nie przyszło mu do głowy jednak się schylić jakoś, prawda, po tą głowę. Także ja zaraz pokażę Państwu taki pochówek z Gliwic. No tutaj całe National Geographic przyjechało wszyscy, bo to było bardzo spektakularne, że w Polsce cały cmentarz był z zabiegami antywampirycznymi. Ale powiem Państwu więcej. W XX już wieku, w latach 50. przenoszono cmentarzyk grekokatolicki pod Rzeszowem. I jak się okazało, prawie każdy zmarły był zabezpieczony. A to kołek, a to głowa, a to coś tam. I przerazili się ci ludzie, co to przenosili. No i wezwano etnologów, prawda, żeby tam jakieś badania zrobili pośród tej ludności, dlaczego tak robią. No i co się okazało? Ludzie powiedzieli, że nie, oni w to nie wierzą, ale tak na wszelki wypadek, żeby nie przyszło do głowy komuś nas z nich straszyć, prawda? Czyli jakby te wierzenia już jakby były wtórne dla nich, ale nie zaszkodziło tego robić. Ja powiem Państwu więcej, że my sobie nie zdajemy sprawy, że dzisiejsze uroczystości pogrzebowe również mają charakter pożegnalno-antywampiryczny. Tylko nikt sobie nie zdaje z tego sprawy. Oczywiście nie jest to już kołkowanie ani nic takiego, ale zabijamy trumnę gwoździami, sypiemy ziemię na trumnę, żeby go pożegnać raz na zawsze. Do lat 60. jeszcze się ciernie rzucało na trumnę, żeby się pokaleczył, jak będzie wychodził. Zakrywało się lustra, żeby go nie zobaczyć. Wynosiło się nogami do przodu, żeby zmylić mu drogę, żeby czasami nie przyszło mu do głowy wrócić. Tak więc robimy szereg czynności, które mają charakter antywampiryczny, a nie tylko pożegnalny, tylko że sobie z tego sprawy zupełnie nie zdajemy, prawda? Jak to było żywe, proszę sobie pomyśleć, na przykład podczas pierwszej wojny też jest taki odnotowany przypadek, że stał front i bardzo Niemcy z Polakami wtedy tam walczyli, czyli jak to pewnie w pierwszej wojnie bywało, Polacy z Polakami, bo na wszystkich frontach mieliśmy wszystkich. I o co chodzi? Bardzo dużo po bitwie zostało Niemców, których kazano miejscowym chłopom pochować. No i z racji, że oni już parę dni tam leżeli, dwóch podoficerów i jednego oficera konkretnie przebito kołkami, bo byli bardzo opuchnięci według chłopów i że to strzygonie, którzy na pewno wyssali krew, prawda? No z racji, że to była jeszcze pierwsza wojna, nie tak okrutna jak druga, no to dostali jakąś karę tam i ich puścili wolno, ale no, tego typu przypadki są jeszcze notowane. Inny przypadek, powiem Państwu też ciekawostkę od razu. Radomsko, niedaleko Łodzi, lata 30. Mężczyzna zapada w letarg albo w transkataleptyczny. Tego typu przypadki są znane, czyli funkcje życiowe prawie zanikają, że puls jest raz na minutę albo rzadziej. Uznano za zmarłego mężczyznę starszego, że to był lipiec, zdawano sobie sprawę z rozkładu ciała i w zasadzie następnego dnia czy dzień później już organizowano pogrzeb. I kiedy kobiety śpiewały pieśni przy trumnie, jak to dawniej na wsiach bywało, no niestety zmarły wypuścił gromnicę i się poruszył, prawda? No oczywiście z krzykiem wybiegły te kobiety, strzygoń, prawda? Że to nie było już pojęcia, że on się obudził, tylko strzygoń. No i jak to się skończyło? Co odważniejsi mężczyźni z kłonicami i z drągami wbiegli tam, dostał uderzony w głowę, ścięto mu głowę, bo zastali go w pozycji siedzącej z rękami, prawda, który chciał żeby go wyjęli. I jaka była konkluzja, że cała wieś się podpisała krzyżami, że dobrze zrobili, uważają, że dobrze zrobili, ponieważ strzygoń już więcej nie próbował z trumny wychodzić.

0: Także proszę zobaczyć, jak jeszcze, jaka ciemnota jeszcze była w latach 30., prawda? A my mówimy tutaj o średniowieczu. No ale to oczywiście jest przypadki marginalne, prawda, ale się zdarzały. Tutaj proszę zobaczyć te gliwice słynne, czyli mamy właśnie te cegłówki, które odgradzają nam już jeszcze dłonie, żeby nie uchwycić i ci zmarli, te głowy są wszystkie złożone między nogami tutaj, prawda, czyli z dala od miejsca anatomicznego. No i to była sensacja ogromna, bo oni nie wiedzieli, co z tym w ogóle zrobić, bo co kopną dalej, to znowu następny i tam było ich bardzo dużo. Nie wiem w końcu, jak to się skończyło. Podobna sytuacja była też pod krakowskim rynkiem, też znaleziono tego typu pochówki, no ale w końcu ich jakoś tam pochowano. Tak, znakomitym. Znakomitym. Tak, do badań DNA idealne, prawda? Bo teraz oczywiście można sprawdzić, pobierając taki ząb z korzenia zębowego, możemy ustalić tak zwaną haplogrupę, czyli grupę genetyczną, ustalić, czy on był Germaninem, Słowianinem, Ugrofinem, czy w ogóle z jakiego kręgu kulturowego się wywodził, czy był spokrewniony z resztą, czyli tutaj mamy badania autosomalne, a nie płciowe i no, wiedza jest ogromna teraz, no, zmieniła się diametralnie. Tego typu pochówki jak przebicie kołkiem, jest ich 3-4 mniej więcej w Polsce. No tutaj jeszcze jest taki wariant, jeden ze Złotej Pińczowskiej, gdzie nóż został wbity w kręgosłup i zmarły został położony, związany i wrzucony, przykryty ciężkimi głazami. No tu pochówek z Radomia, gdzie mamy cały cmentarz, wszyscy leżą, jak Bóg przykazał, jak to się mówi, na wznak, a jeden za cmentarzem właśnie przykryty takimi kamieniami w pozycji skurczonej, związane ręce, związane nogi. I też prawdopodobnie mieliśmy przykład takiego pochówku właśnie antywampirycznego, bo też uważa się, że skutecznie było przygwoździć takiego upiora do ziemi, żeby z niej nie wyszedł. Inny przykład przygwożdżenia do ziemi z Wielkopolski, kiedy właśnie duży głaz uniemożliwia wyjście zmarłego z grobu. Dzisiaj groby budujemy, też sobie nie zdajemy sprawy, że to nie tylko znaczenie, ale też ciężar, który nam uniemożliwia kontakt. Kiedy to się zaczęło? Etnolodzy i w ogóle antropolodzy uważają, że prawdopodobnie strach przed zmarłymi zaczął się od tak zwanej inhumacji, czyli od skończenia się kremacji w X wieku i nagle pojawił się problem, że mamy do czynienia ze zwłokami, prawda? I musimy coś z nimi zrobić. Bo wcześniej jak to było spalone i w ogóle dostawaliśmy urenkę, nikt się tego nie bał. To mogło stać na przysłowiowym kominku, prawda? I nikt się tego zmarłego nie bał. A tu nagle od chrześcijaństwa, od X-XI wieku, nagle zaczynamy obcować z ciałem ludzkim i ten strach zostaje zdwojony. Tak mi się wydaje, że duża w tym prawda. No tutaj taki pochówek z Dziekanowic, gdzie zmarła też była prawdopodobnie związana, położona, ale powiem, czym się wyróżniała. No ona miała 2,8 m wzrostu. Prawda? Czyli na średnią wczesnośredniowieczną, czyli około 1,50 m, 1,55 m, to już wysoka, prawda? To bardzo, bardzo wysoka. Także na pewno mogła budzić jakiś uzasadniony lęk. To jest słynna czaszka tak zwanego upiora, ale prawdopodobnie skazańca, znaleziona niedaleko Radomia i tutaj zmarły został przebity takim gwoździem, przy czym prawdopodobnie był to skazaniec, była to jedna, to nie był prawdopodobnie upiór, ale to była kara, ta głowa być może, że była przebita na przykład przy bramie jakiejś miejskiej albo w jakimś widocznym miejscu, żeby odstraszać na przykład ludzi przed gwałtami czy złodziejstwem, prawda, które mogły być jego udziałem, bo tego typu kary były też stosowane i bardzo trudno jest odróżnić, czy mamy do czynienia z zabiegami magicznymi, czy mamy do czynienia z dawnym systemem kar. No tutaj wchodzi cały szereg cech, czyli musimy mieć cały kontekst taki, żeby nam to potwierdziło, że dany pochówek jest antywampiryczny. No tutaj niby zwykły pochówek, a jednak sierp na szyi, prawda? Czyli powstanie grozi, no tutaj drawsko-pomorskie, czyli mamy już krąg ten północny, ale też tego typu pochówki są dość dobrze znane. Jak Państwo widzą, wszystkie te pochówki, te cechy mają na celu uniemożliwienie wyjścia zmarłego z grobu. To jest główny cel, który przyświeca wszystkim tym pochówkom. I to, co powiedziałem, że my stosujemy w dzisiejszej takiej delikatnej formie, również ma na celu zabezpieczenie tego się przed ewentualnym wyjściem zmarłego na zewnątrz. Tak jak powiedziałem, żeby powiedzieć, że pochówek był antywampiryczny, musi o tym zdecydować cały kontekst archeologiczny. Kontekst archeologiczny jest niezwykle ważny, prawda? A więc musimy mieć grób na peryferiach cmentarza, czyli w jego nie w środku, tylko gdzieś na zewnątrz. Powinno nie być w takim grobie wyposażenia, czyli tak jak się dawało, nie wiem, kabłączki skroniowe, nożyki, jakieś paciorki, rozmaite rzeczy. On był przeważnie bez wyposażenia. Bardzo często ciało nie jest ułożone w pozycji wyprostowanej na wznak, tylko jakoś w jakiejś anormalnej, atypowej pozie, na przykład skurczonej albo odwrotnej, albo jakiejś jeszcze innej. No i oczywiście mieliśmy te celowe uszkodzenia, czyli na przykład odjęcie głowy i złożenie jej w stopach albo przebicie klatki piersiowej jakimś ostrym przedmiotem. Bardzo często się słyszy o sikowych kołkach na przykład. No, z materiału archeologicznego widać, że przebijano wszystkim, co mieli wówczas pod ręką, ząb od brony, gwóźdź, prawda, czyli nie musiał być to żaden kołek z odpowiedniego drewna. Aha. Bo tutaj się jeszcze nałożyło, późniejsza nasza wiedza o wampirach i w ogóle to, co my dzisiaj dysponujemy, to jest w zasadzie Hollywood i Bram Stoker, Dracula i tradycja rumuńskiej Transylwanii, prawda? I tutaj dwie rzeczy musimy rozróżnić. Tradycje tych słowiańskich upiorów, wampirów, prawda, średniowiecznych, tych naszych, można powiedzieć, rodzimych i tej całej hollywoodzkiej otoczki, która pojawiła się wraz z powieścią Brama Stokera Dracula i opartej na życiorysie Vlada Tepesza, Vlada Draculi, który żył w rumuńskiej Transylwanii i który tak naprawdę żadnym wampirem nie był, był po prostu, no nie wiem, seryjnym mordercą, okrutnikiem. Mścił się całe życie za śmierć swojego ojca i wymyślał jakieś tam różne sposoby unicestwiania swoich wrogów, prawdziwych i domniemanych. I całe wszystkie mity związane później z tym wampirem hollywoodzkim nie mają nic wspólnego tak naprawdę z tymi wierzeniami naszymi dawnymi. No przykładowo jakieś zamiany w nietoperza. No to nietoperze, wampiry, trzy gatunki znamy z Ameryki Południowej tylko i wyłącznie i zostało ono odkryte przez białych ludzi, którzy dotarli tam w XVI wieku. Czyli już mamy rzecz dość późną, przynajmniej XVII-XVIII wieczną, a nie średniowieczną. No u nas dwie są takie tradycje, która jeszcze wchodziła, oprócz słowiańskiej jeszcze widać, że jakieś tam wierzenia mogły być związane z tą tradycją grecko-łacińską. Między innymi pozostałością jest na przykład to, że na wsiach bardzo często się mówiło strzyga albo strzygoń. To jest związane ze słowem strix, czyli sowa i z nocnym działaniem sowy i nocnym działaniem upiorów, prawda, których się boimy. Także no, tutaj widać pewne nawiązanie do tego nocnego trybu życia. Później z medycyny możemy na przykład dowiedzieć się o takim czymś jak porfiria. Jest taka choroba, między innymi oparta na niedoborach chemu i ona się dość rzadko występuje, ale charakteryzuje się tym, że mamy permanentny światłowstręt, możemy chodzić tylko w nocy, ponieważ skóra nam pęka, jeżeli chodzimy w dzień. Kły są obnażone dość u takiego człowieka. Ma chroniczny wstręt na alaninę, którą zawiera między innymi czosnek. I można by powiedzieć, że no wampir w 100%. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jeżeli tego typu choroba pojawiła się gdzieś na jakiejś zapadłej wiosce, no to mówiono o niej 100 albo 200 lat i mówiono, że żył tutaj taki i taki człowiek. I tego typu mity rodziły się właśnie w ten sposób. Albo ktoś właśnie zapadł w letarg czy transkataleptyczny i wykopywano, dochowywano kogoś w danym grobie i zobaczyli, że był w jakiejś konwulsyjnie wykrzywionej pozie albo no, obudził się w trumnie, mówiąc inaczej. To się zdarzało bardzo często kiedyś wobec niskiego poziomu medycyny. I też o takim przypadku mogli opowiadać po prostu przez kilka pokoleń, że coś takiego miało miejsce. I stąd te wszystkie mity, legendy się rodziły. No i teraz wracamy do tych naszych upiorów. Czy antropologia może nam pomóc w rozwiązaniu tychże pochówków? Możemy zadać sobie takie pytanie, czy istnieje jakaś w ogóle taka współzależność pomiędzy odmiennym sposobem pochówku, czyli jakimś nietypowym, a jakimś innym wyglądem zmarłego, prawda? Czyli reasumując, czy te wszystkie pochówki, które znamy z Polski, czymś się charakteryzowały? Czy ludność w nich pochowana, ludzie w nich pochowani?
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Odróżniali się od reszty, czy też nie? I to jakby było dla mnie najważniejsze, no bo w tym momencie wiemy, czy ten wampiryzm tkwił w cechach fizycznych zmarłych, czy w cechach ich psychiki, której nie jesteśmy w stanie zdiagnozować. No i powszechnie wiemy właśnie ze źródeł pisanych, z etnografii, o takiej wrogości ludności wiejskiej, chłopskiej wobec wszystkiego, co inne, co obce, wobec wszystkich ludzi, którzy odbiegali w jakiś sposób wyglądem czy zachowaniem od reszty. No i część z tych cech, które posiadali, które opisywali ci rozmaici ludzie, pisarze, można oczywiście odnaleźć w materiale kostnym, bo pozostawiają tego typu ślady. Wydaje się, że właśnie te cechy zmarłego, te nietypowe cechy osobnicze zmarłych mogły być takim znakomitym czynnikiem, dość ważnym, który powodował, że wydzielano daną jednostkę poza nawias społeczny, czyli że taki upiór, taki wampir, taki strzygoń mógł posiadać jakieś cechy fizyczne, które wśród mieszkańców budziły lęk. I to powodowało, że tego typu osoby traktowano najczęściej inaczej za życia i inaczej po śmierci, prawda? Za życia zwykle się ich obawiano albo stroniono o nich. Często takie domy znajdowały się gdzieś na kolonii albo niby leczono się u takich jakichś na przykład zielarzy, ale budzili oni powszechny lęk. No i później po śmierci, w chwilach zagrożenia, często te osoby stawały się ofiarą praktyk antywampirycznych. Te wszystkie nietypowe cechy osobnicze można podzielić na takie dwie grupy, a więc możliwe do identyfikacji w materiale kostnym. No i tutaj mamy na przykład trwałe kalectwo, między innymi jak ktoś posiadał garb jakiś, na przykład gruźliczy albo inny, był kulawy, czy też posiadał jakieś okaleczenia ciała, na przykład nie miał ręki, nie miał nogi, był karłem, był bardzo wysoki, czy też miał patologiczne uziębienie. Bo dzisiaj jest to proste, mamy stomatologię estetyczną, ktoś ma krzywe zęby, czy ma hiperdoncję przykładowo, czyli nadzębność, czyli ma więcej zębów niż trzeba, no to sobie wyrywa, przesuwa łuk i tak dalej, nie ma problemu z tym. No a wówczas było tak, że kto się rodził z takimi zębami, no to taki umierał, prawda? No niestety nie miał innego wyjścia, a ludność tolerancyjna była niekoniecznie bardzo. No i oczywiście mieliśmy też cechy niemożliwe do identyfikacji, a które są wymieniane w źródłach, takie jak zajęcza warga, owłosiona wewnętrzna strona dłoni, zrośnięte brwi, rude włosy, siność, opuchnięcie twarzy, no tego typu w zależności od okresu, od miejsca. To się brało stąd, że przykładowo taki człowiek z dużym nadciśnieniem albo z jakąś chorobą inną był na przykład bardzo czerwony i wyglądał opuchnięty, że myślano, że być może, że on się opija naszą krwią, prawda? Tak więc wynikało to z nieznajomości rozmaitych chorób, które były, no na przykład jakieś odmiany anemii, które możemy stwierdzić na szkielecie, bo mamy przykładowo w stropie oczodołu, jeżeli taka perforacja występuje albo na czaszce, no to bardzo często zmarły cierpiał na anemię, był na przykład blady i jakąś taką miał twarz, prawda, która mogła sugerować, że on tam nie sypia zbyt dobrze, prawda, tylko gdzieś tam sobie łazi. No i wydaje się, że do najistotniejszych cech, które należałoby przy wampiryzmie uwzględnić, to są tak zwane schorzenia wrodzone, czyli rozwojowe, czyli to, na co nie mamy wpływu, w czym się genetycznie, z jakim genetycznie bagażem się rodzimy. No i tutaj właśnie mogą być ubytki kończyn, zaburzenia rozwojowe kręgosłupa, czyli na przykład bloki kręgów, że przykładowo ktoś, kto długo pracował na roli w pozycji takiej, na przykład z motyczką, no to po paru latach miał kręgosłup w jednym kawałku, zrośnięty w pałąk, prawda, od szyi po lędźwia i tak naprawdę no, to dotyczy głównie starszych osób dzisiaj, prawda, że jeżeli ktoś nie rusza się jakoś za dużo, no ale często na przykład widzą Państwo taką sytuację, że na przykład jakiejś starszej pani przy kościele, czy gdzieś tam moneta upadnie albo torebka, prawda, no to zauważcie Państwo, że ona zawsze będzie się schylać w ten sposób i ten, a nie schyli się kręgosłupem, prawda, bo bardzo często jest tak, że robią się już bloki kręgowe i ona ma kręgosłup w jednym kawałku. I kiedyś, jak mieliśmy do czynienia z monotonną, ciężką pracą, te bloki kręgowe dotyczyły osób znacznie, znacznie młodszych, prawda, i to często wyglądało dość, poza tym przeżywalność była zupełnie inna. No jeszcze w lalce, prawda, jest 50-letni starzec wpadł pod koła rozpędzonego dyliżansu, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić, jakie w XIX wieku, jakie było pojęcie o starości, prawda? A co dopiero o średniowieczu, gdzie średnia wiekowa dla mężczyzn wynosiła 28-30 maksymalnie lat. Oczywiście to wiązało się z dużą śmiertelnością dzieci, z wojnami, z rozmaitymi chorobami, ze słabym poziomem medycyny. Niemniej jednak średnie były dość znacznie, znacznie niższe. Kręt szyi powodujący jakieś tam wygięcia, prawda, nienaturalne. Achondroplazja to jest inaczej taka karłowatość, prawda, achondroplastyczna, czyli taka proporcjonalna, można powiedzieć. Gigantyzm, czyli gigantyzm często, czyli bardzo wysoki wzrost połączony był z tak zwaną akromegalią, czyli mieliśmy bardzo duże ręce, bardzo duże usta, bardzo duże, no wszystkie te zakończenia, można powiedzieć, ciała. Choroby umysłowe. Często na przykład jest bardzo malutka czaszeczka, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić, że jak człowiek się rodzi, to ma na czaszce tak zwane szwy czaszkowe. Ma szew wieńcowy, szew czołowy i szew węgłowy. I teraz, jeżeli te szwy nam się za szybko zrosną, to dochodzi do wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i do tak zwanego debilizmu, prawda? Czyli mamy, po prostu ten mózg się nie może rozwijać i ciśnienie bardzo, bardzo silnie rośnie. Natomiast może być też w drugą stronę, że te szwy w ogóle się nie chcą zarastać i dochodzi do wodogłowia, czyli właśnie takiej makrocefalii, jak to my nazywamy. No i również powoduje to zmiany umysłowe, ale też szybszą śmierć. No i takie cechy jak skrzywienie przegrody nosa. My na to nie zwracamy uwagi dzisiaj specjalnie, ale kiedyś to miało znaczenie, na przykład, że ktoś mógł mieć na tyle krzywą przegrodę, że na przykład jak mówił, świszczał albo coś tam, prawda, jakoś inaczej się wysławiał i już mógł budzić jakiś strach u reszty osób. Konieczne też jest odnotowanie wszystkich chorób zapalnych, takich jak gruźlica, trąd, prawda, czyli mamy jakieś wyraźne zmiany na ciele, krzywica, anemia, więc choroby układowe, ale też urazy, czyli braki kończyn, trepanacje, przykładowo trepanacje czaszki bardzo często w materiale występują, a to jest też jakby zmniejszenie ciśnienia śródczaszkowego przy chronicznych na przykład bólach głowy, wykonywane jeszcze do dzisiaj i rzeczywiście dające efekty, no ale oczywiście jest szkaradna blizna i jest, wygląda to już nieciekawie i też mogło budzić lęk. No, schorzenia narządu żującego to, co już wspomniałem, hiperdoncja na przykład, czyli nadzębność, albo hipodoncja, czyli niedozębność, na przykład 3-4 zęby w ogóle, prawda, w jamie ustnej od początku, prawda, bo no, były też przypadki takie, które się zdarzają także do dzisiaj, że dziecko się rodziło z zębami, bo w okresie epigenezy, czyli właśnie tej fazy płodowej, zęby się wyrżnęły i urodził się już z zębami. Coś poszło nie tak, prawda, i tak wyszło. I takie przypadki też, jeżeli się zdarzyły jednostkowo, mogły być przyczyną jakichś właśnie wampirycznych opowieści. Po przebadaniu tego materiału, do którego dotarłem, okazało się, że 80% z tych szkieletów miało jakieś znamiona patologii, prawda? Czyli rzeczywiście tu chodziło o to, że obawiano się inaczej wyglądających ludzi. Tak jak w starożytności strącano tego typu osoby ze skały przykładowo, tak samo tutaj ta tolerancja nie poszła aż tak za mocno w bok, ponieważ no, kołkowano czy ścinano im głowy, prawda? Ale już no, nie za życia, prawda? Bo wiadomo już kontekst archeologiczny mówi, że to, te wszystkie zabiegi były wykonywane po śmierci, prawda, czyli później. I 80% z tychże szkieletów, do których dotarłem, właśnie to tak, albo zmarli byli za wysocy, tak jak tam 2,8, albo 1,30 m, prawda, czyli troszeczkę za mało. Albo na przykład jakiś bardzo silny garb, albo jakieś nie tak ustawione zęby, albo jakaś krzywa przegroda nosowa właśnie. Wydaje się, albo na przykład wszelakie złamania wielokrotne, które skracały kończyny, prawda, że na przykład ktoś miał, dzisiaj się założy but ortopedyczny, kiedyś musiał kuleć, prawda, i też jakoś wzbudzać strach. Tego typu groby, to właśnie tego typu przypadki może nie wyglądają dla Państwa ciekawie, bo tutaj nic nie ma nadzwyczajnego. Tutaj tylko jest pokazane, że kości piszczelowe, czyli tutaj podudzia, są, jedna jest skrócona po wielokrotnych złamaniach. Są też właśnie schorzenia wrodzone, typu ubytki kostne, tak jak tam widać, które tak naprawdę powodowały tylko duże problemy w lokomocji, prawda, czyli w chodzeniu i na pewno te ubytki tkanki kostnej wpływały na i wygląd, i sposób lokomocji danej osoby. No i to, co powiedziałem, te kręgosłupy, prawda, czyli mamy kręgosłupy zrośnięte w jeden kawałek, prawda, czyli od kręgu szyjnego pierwszego po kręgi lędźwiowe mamy wszystko zrośnięte w pałąk i to powodowało, że jeżeli ten kręgosłup wzrósł się krzywo, no to oczywiście ta osoba była na przykład mocno pochylona i też jakoś mogła być budzić lęk. No oczywiście anomalie uzębienia, tu niby pozornie jest wszystko w porządku, ale tam jest hiperdoncja, czyli dwa rzędy zębów, czyli mamy właśnie dwie kategorie, te same kategorie zębów, tylko że w dwóch rzędach. I tego typu schorzenia narządu żyjącego się zdarzały bardzo często w materiale, ponieważ, tak jak powiedziałem, medycyna estetyczna, znaczy stomatologia estetyczna nie istniała, tak więc mieliśmy wszystko związane z tym, co odziedziczyliśmy po przodkach. Na końcu powiem Państwu, w jakim i w ogóle, co ja o tym sądzę, ale ogólnie można stwierdzić po badaniach antropologicznych, które wcześniej nigdy nie były robione jakby na tego typu pochówkach, że istnieje na pewno współzależność pomiędzy odmiennym sposobem pochówku, tym dziwnym sposobem pochówku, a niektórymi cechami osobniczymi zmarłych, czyli właśnie, że ich wygląd był wyraźnie ważny, był jedną z przyczyn, dlaczego tak, a nie inaczej ich pochowano. Więc wydaje się, że te indywidualne cechy zmarłego, właśnie tak jak powiedziałem, ta kulawość, garbatość, czy gigantyzm, czy karłowatość, mogą być takim jednym z wyróżników pochówków antywampirycznych, przy czym oczywiście nigdy nie będziemy mieli pewności, czy ta pozostała część, no te 20% w tym momencie albo 30%, nie tkwiła w sferze psychicznej, prawda? Czyli tego nie jesteśmy w stanie na materiale kostnym stwierdzić, ale rzeczywiście mogło tak być, że zajęcie konkretne też mogło wpływać na potraktowanie po śmierci. Konkluzja jest mniej więcej też taka, że no w tym wampiryzmie współczesnym, hollywoodzkim, wszystko jest ładne, wesołe, prawda, i przystojne, i w ogóle, prawda, happy. A tak naprawdę no ten nasz słowiański wampir, no to jest jakaś taka biedna, patologiczna istota i trzeba by się zastanowić w ogóle nad takim czymś, żeby odkłamać te nasze słowiańskie wampiry, czy wampirami nie byli bardziej posądzający niż posądzeni, prawda? Bo to oni byli żądni krwi i szukali łatwych rozwiązań w chwilach zagrożenia, a nie ci biedni ludzie, którzy no nie mieli wyjścia, że się tacy, a nie inni urodzili, prawda? I tak naprawdę tutaj można by przewrotnie zamienić ten wampiryzm, że to bardziej świadczy, jest to skrajny objaw naszej ludzkiej nietolerancji, która kończyła się tego typu zabiegiem, a nie zaś jakimś aktem miłosierdzia. I wydaje się, że ten wampiryzm cały czas ma się dobrze dość, bo może już nikt nikogo kołkami nie przebija, prawda, ale w jakichś mniejszych społecznościach, z dala od traktów komunikacyjnych, no, ktoś ma inne włosy, inaczej się ubiera, innej muzyki słucha albo nie pasuje do reszty społeczności i często jest też w jakiś sposób izolowany albo nieraz pobity, nieraz jakoś, prawda, sekowany ze względu na swoją inność i tak naprawdę mechanizm jest identyczny, prawda? Nikt nikogo już nie kołkuje, ale ta inność, ta odmienność, prawda, i ta nieprzystawalność do reszty społeczności jest nadal jakoś sekowana, no można powiedzieć, prawda? Tak więc wydaje się, że mechanizm jest dość pospolity i prosty. Często wynikał, można tylko tych ludzi usprawiedliwiać, że on często wynikał z ludzkich lęków i ze strachu, prawda, że boimy się o swoje życie i staramy się zabezpieczyć przed ewentualnym zagrożeniem. Natomiast efekt kozła ofiarnego działa skutecznie, myślę, że do dziś. A więc tak, jeśli chodzi o samą taką genezę tego wampiryzmu, bo rzeczywiście tak, na cmentarzyskach germańskich, rzędowych, w Anglii, w Azji, czy w Chinach nawet, prawda, występują tego typu groby i tego typu zabiegi są spotykane, że wydaje się, że takiej genezy tych zabiegów antywampirycznych należałoby szukać w jakichś paleolitycznych wspólnotach pierwotnych, i takim odwiecznym lęku człowieka przed zmarłym, przed śmiercią, prawda, przed przemijaniem. I tak naprawdę tylko Słowianom możemy powiedzieć, że zawdzięczamy to, że oni zawsze byli bardziej tacy mistyczno-magiczni niż, można powiedzieć, że przewrotnie powiedzieć, nie przeszli reformacji, nie przeszli tego szkiełka i oka i tak naprawdę z tym swoim bagażem średniowiecznym wkroczyliśmy w romantyzm i w nowoczesność, więc współczesność. Tak więc w dużej mierze wydaje się, że to jakby istota duchowa, poziom duchowy Słowian zdecydował, że to u nas przetrwały właśnie przetrwała ta wiara w wampiry bardzo długo, a w innych społecznościach nie.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Uropatwa.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondi z Bydgoszcz. Z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
2: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like,

0: Bruno Lchowicz od 65 lat zajmuje się kryminalistyką, kryminologią, wiktymologią, suicydologią i psychologią kryminalistyczną. Opublikowałem zaledwie 1100 prac. Ostatnio byłem na Hawajach naukowo i na uniwersytecie pytam się kolegi, profesora, ile on ma prac. On mówi, słuchaj, ja mam bardzo dużo publikacji, a był tak prawie w moim wieku. Ja mam już 65 prac. Ja mówię, no to jak skończysz 150 lat, to może dojdziesz do moich publikacji. Byłem, proszę Państwa, profesorem w Chinach, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych. Gdzie tam jeszcze byłem? W Niemczech i tak dalej. Mam opublikowane książki w Japonii, w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, na Ukrainie, w Rosji. Bardzo ważny region, zwłaszcza, że tam na Ukrainie przestępczość jest szczególnie duża, korupcyjna. Opowiadał mi jeden dygnitarz polski, który pojechał zakładać urząd antykorupcyjny na Ukrainie. Powiedzieli, ty się nie śpiesz z tym urzędem, bo jak dostajemy milion na poprawę dróg, to 700 tysięcy idzie do prywatnych kieszeni, 300 na drogi. No i te drogi nie są takie, jakie być powinny, czyli korupcja święci triumfy na całym świecie. Chcę także pochwalić się, że byłem pierwszym Polakiem, który był gościem FBI w latach 80. Pierwszym Polakiem, który był gościem New Scotland Yardu, pierwszym Polakiem, który był w Bundeskryminalamcie i pierwszym Polakiem, który zwiedzał laboratoria kryminalistyczne we Francji, no i tylko ty. Poza tym jestem skromnym człowiekiem, mimo że zajmuję się zbrodnią, to jestem optymistą. Widzę w każdym człowieku samo dobro. Proszę Państwa, więc mój wykład dotyczy mojej pierwszej miłości w życiu, to jest kryminalistyki. Zajmuję się tą dziedziną bardzo wcześnie, jak już byłem studentem drugiego roku prawa, wychodząc z założenia, że muszę mieć specjalizację uniwersalną, żeby trafić na świat cały, a nie tylko być znany przez wójta i sołtysa. No i tak się stało. A ponadto uważałem, że ta dziedzina jest wolna od polityki. I ona w rzeczywistości jest wolna od polityki. Jak weźmiemy prawo karne, to ona ma elementy polityczne. Każda dziedzina prawa, a ta dziedzina prawa kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii czy psychologii kryminalistycznej jest wolna od polityki. Pierwsza teza, którą chciałem...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Postawić to jest taka, że przestępczość współcześnie na całym świecie ulega procesom demokratyzacji. Zarówno w sensie kryminologicznym, jak i wiktymologicznym. To oznacza, że przestępców nie szukamy tylko w środowisku marginesu społecznego. Przestępców coraz częściej szukamy w środowisku białych kołnierzyków. White collar crime, przestępczość, czyli są to osoby piastujące wysokie stanowiska państwowe. I proszę Państwa, przykładów mamy mnóstwo. Kiedyś tradycyjnie poszukiwano przestępców wśród środowisk biednych i tak dalej. Dzisiaj sięgamy do marszałków, ministrów, prezesów, czyli nikt nie jest wolny od dokonywania przestępstw. To jest w sensie kryminologiczno-kryminalistycznym, ale także ofiary przestępstw rekrutują się ze wszystkich środowisk. Dlatego moja teza jest taka, że mówię o demokratyzacji przestępczości w sensie kryminologicznym i w sensie wiktymologicznym. Proszę Państwa, przestępczość w tej chwili właściwie można powiedzieć, że przestępczość jest zjawiskiem dnia codziennego. Jak obserwujemy dziennik telewizyjny, to można byłoby powiedzieć, że jest to dziennik zdarzeń kryminalnych. Ten ukradł, tego zabito, temu grożono. I to jest właściwie, wypełnia treść czasem komunikatów. Z tym, że uważam, że w godzinach wieczornych nie powinno się podawać komunikatów o takiej treści negatywnej. Trzeba byłoby pokazać, że tu młodzież zdobywa laury, że mamy wspaniałą młodzież, a my ciągle mówimy, że pijemy, bijemy się i tak dalej, i tak dalej. Nawet Straż Marszałkowska nie jest wolna od przestępców, co napawa nas pewnym zdumieniem, czy selekcja osób na odpowiednie stanowiska nie jest negatywna. Żeby, proszę Państwa, zostać profesorem, to trzeba 30 lat siedzieć na tyłku, nosem się podpierać, pracować, bo trzeba skończyć studia, trzeba być asystentem, starszym asystentem, adiunktem, zrobić habilitację i jeszcze. I dlatego, jak przeczytałem ostatnio, że dom publiczny na Podkarpaciu, prowadzony przez Ukraińców, braci Ukraińców, odwiedził arcybiskup, komendant wojewódzki policji. Nie to, że się ucieszyłem, ja się zmartwiłem, ale nie było żadnego profesora. I sam myślę, arcybiskup, po co jemu dom publiczny, jak on ma zakonnicę, prawda? A wiadomo, że jak arcybiskup zgrzeszy, to zakonnica zostanie przeniesiona, a nie arcybiskup, bo on korzysta z przywileju stabilności pracy. Proszę Państwa, przestępczość jest zjawiskiem, jak powiedziałem, masowym w życiu prywatnym i w życiu publicznym. Przestępcy stosują skomplikowane metody śledcze. Z tym, że twórca powieści kryminalnej Edgar Allan Poe powiedział, że przestępca jest twórczym artystą, a detektyw nędznym krytykiem. Ja w swojej działalności dążę do tego, żeby twórczym artystą, żeby był policjant, nie przestępca. Ale tak to jest, że przestępca zawsze wyprzedza policjanta. W sensie takim chronologicznych działań. Skoro zatem mamy z jednej strony skomplikowane metody przestępcze, skomplikowany proces motywacyjny. Ja wczoraj dla Polsatu udzielałem wywiadu, bo czasem mnie proszą różne telewizje, żebym skomentował coś. I chodziło o tego człowieka, który przyszedł do policji, do komendy w Rybniku, 63-letni dżentelmen, wyciągnął nóż i zaatakował recepcjonistkę. Teraz się zastanawiałem. Pytanie jest takie, co tam w jego głowie było? Wstępne doniesienia mówią o tym, że on jest psychicznie chory. No to byłoby zrozumiałe, że on nie umiał pokierować swoim postępowaniem i nie wiedział, co czyni. Ale gdyby się okazało, że on jest zdrowy psychicznie, to my szukamy motywu. A zatem proces motywacyjny odgrywa zasadniczą rolę w identyfikacji sprawców. Już Rzymianie ukuli taką formułę cui bono, czyli komu służy dokonywanie przestępstwa. Jeżeli żona zabija męża, bo coraz częściej to się zdarza, żona zabija męża, to ma swój motyw. No? Ja ciągle mam przed oczyma taki kazus, gdzie mąż przychodzi zmęczony po pracy. Żona mówi, słuchaj, przygotowałem świetną zupę. Mąż je tę zupę i mówi, słuchaj, ale ona jest przesolona. No ona jest przesolona, bo ja cię kocham. No i mąż się zachowa kham, bo po wypowiedzi o złym smaku zupy napluł do tej, no to jest w ogóle chamstwo. To żona sobie myśli, ty jesteś taki? Poszła do kuchni, wzięła nóż i go zabiła. I teraz zastanawiamy się, ona miała motyw. Jej godność została naruszona. Ona myślała, że przygotowała coś smacznego, a mąż to zlekceważył. To są tak zwane zabójstwa kuchenne. I kiedy teraz my mówimy o dużej wykrywalności sprawców zabójstw, to ja 40 lat temu wprowadziłem do literatury dwa pojęcia. wykrywalność nominalna i wykrywalność rzeczywista. Kiedy sprawca jest znany, to jaka to jest zasługa policji, organów ścigania? Żadna. Policja tylko spełnia rolę księgowego i spisuje wszystkie wydarzenia. I to określam jako wykrywalność nominalną. Kiedy zaś mamy do czynienia z rozkawałkowanymi zwłokami, gdzie miejsce zbrodni ma 300 kilometrów, na przykład w Szczecinie jest zabójstwo, rozkawałkowane zwłoki, zwłoki zostają, część zwłok zostaje umieszczona, patrzę na zegarek, bo wiem, że będą następne ciekawsze wykłady od moich, prawda, więc nie powinny być, no ale niestety nie mam na to wpływu, że będą. I proszę Państwa, część zwłok została umieszczona w toalecie pociągu relacji Szczecin-Warszawa. Część zwłok została umieszczona w przechowalni bagażu w Poznaniu. I wtedy wykrycie sprawcy jest wynikiem efektywności działań policji. I dla tego rodzaju wykrywalności wprowadziłem pojęcie wykrywalność realna albo wykrywalność rzeczywista. Ponieważ mamy do czynienia ze skomplikowaną materią, to nie ma takiej nauki, która by nie brała udziału w przestępczości. Dlatego mówimy o... No dzisiaj właśnie udzielałem takiego wywiadu. Ktoś mnie pytał, proszę pana, dlaczego dopiero teraz uruchomiono archiwum X? Ja mówię, proszę pana, dlatego, że 30-40 lat temu w ogóle nie było DNA. Przypominam sobie taką ciekawy kazus, bo brałem udział w kształceniu policji w Policaj Film Akademii w Münster, gdzie w pewnej miejscowości koło Münster zgwałcono dziewczynkę. Podejrzanych było 3000 osób, wśród tych podejrzanych był sprawca, ale nie znano dowodu z badań DNA. Wszystkich zwolniono, ale ten sprawca myśli, że tak, jeżeli mnie się raz udało, to ja jeszcze raz powtórzę i znowu zabił i zgwałcił, ale już był postęp w zakresie badań kryminalistycznych, już było DNA, no i go ustalono i skazano go za dwa rodzaje zabójstw. Czyli jeżeli nie było postępu w zakresie nauk biologicznych, fizyko-chemicznych, no to dlaczego mieliśmy tworzyć archiwum X? No nie było szans. Jeszcze dzisiaj wspominam sprawy zabójstw, ostatnio nawet w telewizji, w historii występowałem, sprawa zabójstwa małżonków, ciekawa sprawa małżonków, którzy wybierali się z Płocka do Sochaczewa. Pani była bardzo agresywna, w ogóle on był oficerem Wojska Polskiego, ale dał się, ulegał agresji żony. Ona nim pomiatała, choć nie miała żadnego stopnia wojskowego, ale w wojsku generała, w domu ciapciuch. I on takim był ciapciuchem. Przy czym ona zawsze się miała duże zbiory biżuterii i jak jechała gdziekolwiek, to przypinała sobie biżuterię do pasa. No i wybrali się. Skończył się przystanek autobusowy. Mieli jeszcze 10 kilometrów. Zatrzymali przejeżdżający samochód. Młody człowiek, ponieważ pani była agresywna, to skomentowała wypowiedź kierowcy do żony, z którą on się rozwiódł, do byłej żony. I ona do niego mówi tak, a dlaczego pan się tak po chamsku zachował wobec swojej byłej żony, do kobiety? A mówi po chamsku? Zatrzymał samochód i zabił ją i męża. I nic nie zabrał. I teraz była historia taka, no jak ustalić ten motyw, prawda? Bardzo trudno. Ale i z punktu widzenia naukowego zrozumiałe. Godność tego człowieka została naruszona. On był poddenerwowany. On przeżył określoną sytuację. A ta kobieta, wtrąciła się w nie swoje sprawy. I to odebrało jej życie. Ale proszę Państwa, mówiąc o procesie wykrywalności, chciałbym jeszcze wskazać na bardzo ważny element. Mianowicie na podświadomą aktywność umysłu, jeżeli byśmy przyjęli takie wytłumaczenie psychoanalityczne, że całe 90% naszego życia przebiega w podświadomości, to właśnie jednym z takich elementów tej podświadomości jest intuicja. Wspomnę Państwu, trochę się pochwalę w tym momencie, o sprawie zabójstwa 10-letniej dziewczynki, pamiętacie Państwo, w województwie śląskim, dolnośląskim, gdzie dziewczynka została uprowadzona do samochodu i następnie znaleziono jej zwłoki. Całe śledztwo było prowadzone pod kątem widzenia, że to pedofil, że to motyw seksualny. I wieczorem w niedzielę otrzymuję telefon z TVN24, czybym rano wstajesz i wiesz, nie przyszedł do TVN24. Ja myślę sobie tak, północy nie spałem, myślę, że to jest niemożliwe, to nie mógł być pedofil. Intuicja mi kryminalistyczna podpowiadała, że to musi być człowiek z bliskiego otoczenia tej matki, całej rodziny. I przychodzę rano i mówię tak, to nie jest pedofil, nie motyw seksualny, ale moim zdaniem metody działania przestępnego przemawiają za realizacją uczucia zemsty. Ten redaktor tak sobie troszkę zlekceważył, o co mam do niego pretensje. A jak Państwo myślicie, dlaczego ja wpadłem na ten pomysł? Ano dlatego, że przestępca seksualny nie zadaje 30 cięć nożem. Przestępca seksualny robi, co do niego należy, wedle założeń i opuszcza miejsce zbrodni. Gwałci, pozostawia przy życiu lub nie, w zależności od tego, czy rozpoznała ofiara sprawcę, czy nie. No więc to strzeliłem i zacząłem mną targać pewne niepewności. Czy ja nie wygłupiłem się, bo wygłupienie się starego profesora jest blamaż. Myślę, cholera, co to będzie dalej ze mną? No i tak czekam do godziny. Aha, w tak zwanym międzyczasie zatrzymano chyba ze 150 osób. Zatrzymano sołtysa, zatrzymano jego syna, chcieli go zlinczować. Kto tylko nosił spodnie, był zatrzymywany z okolicznych wiosek. Niepewność mną targa i o godzinie 13 słyszę, że jest sprawca i nie motyw seksualny. Człowiek, który ubiegał się o względy matki tej dziewczynki. No i myślałem, że na tym koniec i w nocy otrzymuję telefon z FBI z Waszyngtonu, ponieważ oni mnie znali, że ja tam byłem. Pytałem, słuchaj, ale jak ty na to wpadłeś? Przecież nie znałeś, jak ja mówię, nie. No i z Chicago, z Polskiego Radia zadzwonili, ja 40 minut udzielałem wywiadu. Czyli warto czasem zaryzykować, ale to jest takie na granicy. Jakbym się pomylił, to opozycja moja by mi wytknęła. Mówi pana, co pan się bierze? Jaki z pana kryminalistyk? Z pana jest dupa, nie kryminalistyk. A ci policjanci, którzy prowadzili śledztwo, nie zatrudnili rozumu na pełnym etacie. Bo następnie powiedzieli tak, będziemy poszukiwali narzędzie zbrodni. I mnie chcieli zaprosić do telewizji. Ja mówię, ale po co taka głupota? Narzędzie zbrodni jest już dawno wyrzucone, a jeżeli jest w tym jeziorku, to trzeba całą wodę wypompować. Co to daje? O, czy to nie ma jakichś śladów osób trzecich? No tylko tacy idioci, prawda? Nie wolno przedobrzyć w danej sprawie. Tu było wszystko ewidentne. Sprawca zabójstwa popełnił samobójstwo. To co jeszcze komplikować? Będziemy szukali, rozszerzali i tak dalej. Tam, gdzie rozum niezatrudniony, nawet na pracach zleconych, nie może być wyniku. Dlatego ja postuluję, żeby pracownik służby śledczej, żeby to był inteligentny dyletant. Co to znaczy? To znaczy, że on się zna na wielu dyscyplinach naukowych. Kiedy 40 lat temu pisałem pierwszy podręcznik kryminalistyki, pisałem go 1,5 strony dziennie. A ponieważ w niedzielę nie pracowałem, tylko w sobotę, to w sobotę pisałem 3 strony dziennie. I napisałem aż 400 stron. I wtedy spotykam jednego profesora, on mówi, ale ty dużą książkę napisałeś. A ja się tak uśmiechnąłem, no tak mi się udało. Dzisiaj mój podręcznik ma 1500 stron, jest 13 wydanie i ja się zastanawiam, czy nie będę robił tego w dwóch tomach. Ale proszę Państwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę zakres zajmowania się kryminalistyki, to możemy powiedzieć o jakby takich trzech wielkich filarach. Mamy metody przestępne, śledcze i profilaktyczne. Najpierw mamy przestępstwo, później mamy śledztwo. I w związku z tym, tymi trzema dziedzinami musimy się zajmować równolegle. Nie można jednego dnia toczyć walki z chuliganami, następnie z narkomanami, a następnie z alkoholikami. Ta walka z przestępczością musi być paralelna, musi być równoległa, bo tylko taka walka z przestępczością, taka, o, pan kichnął kolego, znaczy, że mówię prawdę, to będę dalej kontynuował, prawda, kierując się przesądami. O, jak pan jeszcze raz kichnie, to znaczy, że wykład jest jeszcze lepszy. Wspomniałem o tym, wymieniłem trzy nauki, ale wchodzą w grę jeszcze kryminologia, za chwilę dojdę do kryminologii, socjologia, pedagoga i tak dalej. Proszę Państwa, nauki rolne, gleba też odgrywa ważną rolę. Kwiaty, mikroślady. Przypomina mi się bardzo ciekawy kazus z południowej Francji. To był początek XIX wieku, kiedy zakonnik zamordował dziewczynę. Ale był na tyle mądry, że przeciągnął zwłoki tej dziewczynki poza mury klasztoru. Ale śledczy, którzy poddali badaniom ciało w ramach zewnętrznych oględzin zwłok, stwierdzili we włosach kwiaty, które rosły na terenie zakonu. No i doszli do wniosku, że to pozwoliło niewątpliwie na ustalenie sprawcy zabójstwa. Także kiedyś na podeszwach obuwia znaleziono charakterystyczne cechy gleby i to również pozwoliło na identyfikację sprawcy. Ale w sprawie zabójstwa syna Lindberga. Lindberg to był taki lotnik, który pierwszy przeleciał, pokonał Atlantyk samolotem. Więc był bardzo fetowany, przyjmowany przez prezydenta. On był trochę faszyzujący człowiek. Porwano mu syna. Na miejscu zbrodni znaleziono drabinę. I w tej drabinie były dwa, jak to są te szczebelki, drabiny, tak? Szczebelki się mówi, wyłamane. Te zabezpieczono. Sprawdzono 3000 zakładów, które wytwarzały to drewno. I tak metodą selekcji wytypowano 3 zakłady i stwierdzono, kto kupił tę drabinę. I sprawców ustalono, to był Amerykanin pochodzenia niemieckiego, Hartmann. I on jechał samochodem i jechali za nim funkcjonariusze FBI. On jechał kabrioletem odkrytym i funkcjonariusze przeskoczyli z jednego samochodu do drugiego i sprawca został ujęty. Więc wskazuje, że i drewno odgrywa rolę, te słoje w drewnie, czyli właściwie wszystko. Przypominam sobie, że kiedyś było włamanie w Warszawie do wytwórni papierów wartościowych i sprawca, żeby sobie z drugiego piętra, żeby ulżyć sobie, zjechał na spodniach z tego drugiego piętra, ale nie zauważył, że tam były takie gwoździe wbite, takie środki powstrzymujące, żeby ktoś nie zjeżdżał na poręczy i zostawił ślad w postaci włókna pochodzącego ze swojego swetra. No i to doprowadziło do ustalenia sprawcy, między innymi. Czyli krótko mówiąc, nie ma zbrodni doskonałej. A to, że się czasem udaje sprawcy uniknąć odpowiedzialności karnej. A może mam pytanie takie do Państwa. Ilu sprawców na świecie zostaje skazanych prawomocnym wyrokiem. En bloc. Jak pan myśli, jaki procent sprawców? Jak pan ocenia? Znając się na rzeczy oczywiście.
2: A na rzeczy też nie wiem.
0: Ile?
2: No 60%.
0: 60. A pan?
2: 50?
0: 70. A pan? Co? Mniej. No dobra. Proszę państwa, 5%. Czyli sprawcy wśród nas. Dzięki temu, że mamy tak dobrych adwokatów, prawda? No, sprawcy unikają odpowiedzialności. Kolega, jak jest przekonany, że sprawca jest winien, to nie broni oczywiście. Tak tylko wtedy, kiedy jest sprawca niewinny. Przypomnę państwu ciekawy kazus amerykański. W Ameryce spędziłem trochę czasu. W sprawie, w której był oskarżony Simpson. O, kim on był? Co?
2: Futbol amerykański.
0: Tak jakby u nas Lewandowski, prawda? Albo ten z Realu Madryt, nie? Nie, z Barcelonu. Messi. A? Sześciokrotny. On zabił kochanka swojej żony. Ją i kochanka żony. Proces był sensacyjny. On 5 milionów dolarów wydał na obronę. No i co? Został uniewinniony. Dzięki nieuczciwym adwokatom. Ale w Stanach Zjednoczonych jest tak, że sąd cywilny przyłożył mu 20 milionów. On się już nie podniósł finansowo. I to była najcięższa kara. Ale on był murzynem, nie? Murzynem był, tak. I dobrano, bo on zawsze kwestionował, dobrano prawie, że samych murzynów. Czyli murzyn za murzynem.
3: Znaczy w sensie tego wyrazu nie było.
0: No nie no, Afroamerykanin. Ale moment. Ale wtedy wolno było. Bo to było 20 lat temu. Ja używam tej nomenklatury. Ja się też muszę bronić przed zarzutem, że ja jestem jakiś rasista, że to...
3: Nie, to ma tam chyba nie ma znaczenia, bo może jak wam go też wykreślono, nie wolno, chociaż to stare dzieje.
0: No tak, ale dopiero niedawno wykreślono. Afroamerykanin. Wiecie państwo, no powiem krótko. Ja ostatnio byłem na Hawajach, naukowo, nie wypoczynkowo. Tak mówią ci koledzy, to tam Hawajki zobaczysz. Jakie Hawajki? Tam są Chińczycy, Wietnamczycy, Malezyjczycy. Tam żadnych Hawajki ja nie widziałem. No jedna była Afroamerykanka taka, co to ważyła z 200 kilo i śpiewała na statku. No, no to była cała Hawajka. No. Także... Ale dziękuję, ale jak pani, mnie się podoba pani reakcja, to znaczy, że pani mnie kontroluje, co ja mówię. To świadczy o pani aktywnym podejściu do wykładu. To nie to, że ja sobie mogę głupić. A nie zdaję, ty będą pytania, jak ja skończę. A to i teraz to pani chce, bardzo proszę. A to, no to niech się pani już rozepnie psychicznie, no proszę.
3: Bo pan powiedział inteligentny dyletant.
0: Tak, a sprawie tak.
3: Czemu dyletant? W jakiej dziedzinie ma?
0: Proszę panią, jeżeli ja piszę kryminalistykę, czy ja się znam na chemii? Ja się tego nauczyłem. Ja skonsultowałem. Ja mogę siebie nazwać inteligentnym dyletantem. Jeżeli ja poruszam 40 dyscyplin naukowych, czy ja jestem genialny? Nie. Ja jestem prosty człowiek. Prosty rzemieślnik naukowy. I w tym, ale żeby nie mówić, że jestem dyletantem, bo to jest tak nieładnie, to ja sobie dodaję inteligentnym dyletantem, prawda? Ja się tak nie znam na architekturze. Trochę się znam, no. Na malarstwie się tak nie znam, jak pani na przykład. Czy na literaturze. Ale jeżeli mamy do czynienia z tak wieloma rodzajami przestępstw, różnorodnymi, od terroryzmu do zniesławienia, no to trzeba mieć jakąś taką ogólną wiedzę, prawda? Żeby sformułować nawet pytanie pod adresem biegłego. A czasem spotykam się, bo czasem wydaję opinię z takim pytaniem, czy strzał padł przypadkowo, czy celowo, no. I trzeba teraz ocenić tego prokuratora, który postawił takie pytanie. Albo co pan może powiedzieć o stanie psychicznym sprawcy na podstawie oględzin błony śluzowej żołądka? No to trzeba wiedzieć, że to jest bzdura, nie? A jakbym się nie orientował, to bym kombinował coś i by wyszło fatalnie. Chociaż kombinacja też daje dobre wyniki. Teraz mamy, proszę Państwa, kryminologię. Kryminologię, która jest drugą miłością mego życia. Notabene, ja byłem rektorem pewnej uczelni i w tej uczelni pracowała pewna pani, którą darzył sympatią pewien człowiek, który jeszcze nie osiągnął swojego apogeum, bo nie był ministrem. On został ministrem i mówi tak do niej: słuchaj, Kasiu, ja mam nową kochankę, a tą kochanką jest Polska. Tą kochanką jest ojczyzna. Ja już nie mogę ci tyle czasu poświęcać. A jak pięknie powiedział, prawda? Jaki patriota erotyczny w ten sposób. Chciał się z nią rozstać i tak się ładnie, ładnie rozstał. Więc mówię to w tym sensie, że no, różne są metody. Ja się zastanawiam, dlaczego ludzie, no, może tak powiem, trochę pokrętnie. Nic tak ludzi nie dzieli, jak wspólne mieszkanie w sytuacji konfliktowej. Dlaczego ludzie nie mogą się rozmówić, tylko muszą się zabijać? I dlaczego mąż bierze sobie młodszy rocznik samochodu do życia, a rozstaje się ze starszym modelem? Czasem ten starszy model jest nawet lepszy od tego nowego modelu, jeżeli jest produkowany gdzieś w Chinach, w Korei i tak dalej. No. Ale ludzie się nad tym nie zastanawiają. I tutaj dochodzimy do takiego podstawowego problemu procesu motywacyjnego. Tym się zajmuje psychologia. Ja napisałem taką broszurkę, czwarte wydanie, czwarte jest? Tak. Psychologia 1800 stron. Ale już mam koncepcję, żeby miała 2000. Chcę mieć książkę, żeby miała 2000 stron. I teraz, proszę Państwa, jak spojrzymy na proces motywacyjny, to on składa się z dwóch elementów. Z motywu i pobudki. Motyw to jest czynnik intelektualny. Pobudka to jest czynnik uczuciowy. Jakie są relacje pomiędzy uczuciem a rozumem? Mianowicie, rozum powinien kontrolować uczucie, a uczucie powinno stymulować rozum. Kiedy jest idealny stan? Kiedy uczucie i rozum są na jednakowym poziomie. Ale tak nie jest. Generalnie rzecz biorąc, ludzie w swoich działaniu kierują się tylko uczuciem. Rozum w ogóle nie ma racji bytu. Proszę sobie wyobrazić kierowcę, który napił się i prowadzi samochód. On się kierował tylko uczuciem, impulsem. Bo gdyby się zastanowił, gdyby antycypował skutki swego działania, to on by w ogóle nie wsiadł do samochodu. Po co zabić żonę? Wystarczy, że jej się da 3-4 miliony złotych. W Stanach Zjednoczonych się nie zabijają, tylko ona mówi, aktorka, no dasz mi tę drobną sumę, te 50 milionów dolarów albo 150. Już, odejdź sobie w dal. A ja siebie już urządzę. Ale najpierw urządzę siebie. Urządzę ciebie. Teraz, proszę Państwa, kiedyś miałem wykład z psychologii dla biznesmenów. No i na przyjęciu poszedł do mnie jeden biznesmen i mówi mu, jaki on ma wielki kłopot z żoną. Ja mówię, proszę Pana, proszę mi powiedzieć, czy wszystko Pan mówił żonie o swoich zarobkach, o swoich metodach działania? On mówi, tak. Mówiłem, słuchaj, ja tego Mariana wykiwałem na 2 miliony złotych. Tamtego oszukałem. Niech się pan zastanowi teraz nad swoim życiem. No tak, wie pan, ale ja się zakochałem w sekretarce. Ona młoda, piękna. Ma blond włosy, ale myśli jak brunetka. No i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jest historia następująca. Żona mówi, tak, ja się zgadzam na rozwód. Daj mi rączkę, najpierw idziemy do prokuratury. Kobieta wszystko, to mówię do panów, kobieta wszystko notuje. Nie wolno się dzielić z naszymi wątpliwościami, bo ona nam nie tylko nie pomoże, ale nas zaprowadzi do prokuratora. Także, czyli każdy z nas powinien mieć pewne tajemnice. I ten margines tajemnic nie może być szeroki, zbyt wąski. Czyli coś wiem, nie powiem, ale na ogół to mówię wszystko. Nie wolno zdobywać poprzez przestępczą działalność, jakiekolwiek uznanie u drugiej osoby i tak dalej. Proszę Państwa, tym się zajmuje między innymi kryminologia. Jeżeli mam motyw, to mogę zrozumieć i ustalić sprawcę. Jak nie mam motywu, to... Ale każde nasze działanie jest uzasadnione. Ma motyw, tylko policja nie może ustalić tego motywu. Stąd są te trudności. Na jakich zasadach opiera się między innymi opierają się rezultaty akcji policji, osiągnięć w śledztwie? Mianowicie, po pierwsze, każde działanie pozostawia ślady. Ja na przykład mogę ustalić, że pan siedział na tym miejscu. Dlaczego? Bo pan wydziela ślady termiczne. To są indywidualne ślady pana. Prawda? Jak się kierowcy przesiadają, też można ustalić, kto prowadził samochód i tak dalej. I każde działanie jest umotywowane. Nie ma działań nieumotywowanych. Nie ma działań nieumotywowanych. Tylko my nie możemy zrozumieć tego mechanizmu motywacyjnego i dlatego mówimy motyw nieznany. Nie ma motywów. Nie istnieją działania bez motywów. Każde działanie jest. Teraz, proszę Państwa, postęp w kryminalistyce polega na tym, że rozszerzamy zakres identyfikacji indywidualnej kosztem identyfikacji grupowej. Identyfikacja grupowa polega, no, na przykład dokonano napadu na bank i od razu w grę wchodzą podejrzani mężczyźni, którzy mają wzrost od 1,80 m. To jest identyfikacja grupowa. Kurduple nie wchodzą w grę, bo świadkowie stwierdzili, że to byli wysocy mężczyźni. No? To jest identyfikacja grupowa. Ktoś dał strzał z pistoletu produkcji belgijskiej Walter. Mówimy identyfikacja grupowa. Ale mamy, ktoś napisał anonim, z którego wynika, że ma wykształcenie techniczne. Identyfikacja grupowa. I dopiero poszczególne etapy prowadzą nas do sprawcy. Czyli postęp w dziedzinie kryminalistyki polega na tym, że dzięki osiągnięciom nauki rozszerza się zakres identyfikacji indywidualnej, a zmniejsza się zakres identyfikacji grupowej. Tu mamy nasz dowód osobisty, czyli linie papilarne. W tej chwili jest 7 200 000 000 ludzi i nikt, nawet bliźnięta jednojajowe, nie mają identycznych linii papilarnych. Ja jako młody doktor przeprowadziłem badania, które sprowadzały się do tego, czy mamy takie same linie papilarne na palcach stóp. Otóż wiadomo, że stopy, że nasze palce stóp się zacierają, bo to ktoś w ogóle nosi skarpetki 2 miesiące, 3, żołnierz o nuce to nosi kilka lat. No. Ale duży palec stóp ma wyraźne ślady linii papilarnych. Ale nie ma korelacji pomiędzy obrazem linii papilarnych palców rąk i palców stóp. To wyłączyłem z badań, które prowadziłem w zakładach kąpielowych, biorąc pod uwagę i te, i tamte odciski. Proszę Państwa, kolejną nauką, o której chciałbym poświęcić kilka, chyba że Państwo jesteście zmęczeni, znudzeni, to jest wiktymologia. Jest to nauka, wiktymologia, kryminalna nauka o ofierze przestępstwa. Teraz tak. Często ofiara stwarza warunki do dokonania przestępstwa. Dziewczynka poznaje chłopaka, fakty autentyczne, na zabawie w remizie strażackiej. On się jej podobał na jemu. On mówi, słuchaj, przyjdź do mnie, rodziców nie ma. Ja ci pokażę. W domu mam piękne zbiory filatelistyczne. Ona mówi, o jak się cieszy, ja lubię oglądać. Przychodzą do domu, a on w ogóle nie ma zbiorów filatelistycznych i co innego jej pokazuje. No. Ale ona nie wykazała ostrożności. No. Jeżeli ja czytam, że jakaś kobieta, która nie chce być singielką, dała się nabrać rzekomemu żołnierzowi armii amerykańskiej. I dała mu 400 tysięcy złotych. Znaczy, że no kobito, no. To jakiś bezrobotny by przyszedł za mniejszą cenę i byś miała jakiś pożytek. Więc nie wolno być łatwowiernym. Czyli trzeba mieć ograniczone zaufanie. To jest tak jak w ruchu drogowym. Jak ktoś wyrzuca kierunkowskaz, to tak się naprawdę nie orientujemy, czy on zaraz nie skręci na nasz pas. I tak lekko się zdejmujemy nogę z gazu. Czyli ta nieostrożność, prawda? Nieostrożność. I tutaj się wyłania taki problem, za który ja otrzymałem habilitację, mianowicie rola ofiary w genezie zabójstwa. W ogóle rola ofiary w genezie przestępstwa. Jako młody człowiek po doktoracie zostałem zaproszony na seminarium z zakresu prawa karnego i zgłosiłem taką tezę. W nocy nie mogłem spać i wstałem, naszkicowałem sobie, cholera, to będzie taka nowatorska teza, wina wiktymologiczna, czyli stosunek psychiczny ofiary do swojego działania. Na to, jako prawnicy są, ja też niestety jestem prawnikiem, ale takim trochę przygotowaniem psychologiczno-socjologicznym, więc czasem od prawa uciekam. Prawnicy to jest najbardziej konserwatywna część społeczeństwa. Nie ma bardziej zacofanej części społeczeństwa jak prawnicy. Najpierw jest zjawisko, później się zastanawiają kilka lat, jak ubrać to zjawisko w szatę prawną. To zjawisko już mija, wtedy oni ubierają i to jest nieaktualne. Więc kiedy skończyłem swój wykład, wydawało mi się, że mówię same rewelacje, no to starzy, ja miałem wtedy jakieś tam 25-6 lat, starzy profesorowie, ci inni tacy podstarzali. Mówią, proszę pana, przecież pan jest idiota. No tak nie powiedzieli, ale tak to sprowadzało. Co pan za bzdury mówi? Wina jako kategoria zachowania może być tylko jedna. Jest to stosunek psychiczny sprawcy do czynu. Ofiara nie ma nic wspólnego z winą. Choć ja mówiłem, quasi wina, jakby wina, stworzenie dobrych warunków dokonania przestępstwa. No więc ja muszę powiedzieć, że się załamałem 5 minut, wszedłem do domu, sobie myślę, tak cholera. Nikt nie może być prorokiem w swojej parafii. Zastanowiłem się i trzepnąłem artykuł do czasopisma Interpolu, który się został opublikowany w 5 językach. Wszedłem, pokazałem, mówię, teraz chcę habilitacji. Oczywiście dostałem. Wszyscy mnie przeprosili, się pomylili. Stąd jaki jest wniosek? Jeżeli człowiek jest pewny swoich racji, na przykład jest pewny, że jest niewinny, to nigdy nie ucieka przed dziennikarzem, przed nikim, bo ja jestem niewinny. A nie tam będę straszył czymś, nie? Żadnych pozwów tam nie zgłaszałem, tylko zabrałem się do pracy. Przemeblowałem swój umysł, że może oni mają rację, prawda? Te wątpliwości są dobre. Wątpliwości tworzą naukę. Wątpliwości generują nowe koncepcje i nowe idee. No i później już poszło. Mówią tak, jeżeli Interpol, a Polska wtedy nie była w Interpolu, to był rok 68-69, jeżeli Interpol opublikował, no to coś to jest to warte, a nie gówno intelektualne, jak my myśleliśmy. Także, proszę Państwa, ofiara mówi, jesteśmy na miejscu zbrodni, to wedle układu ciała, wedle śladów, ona nam przekazuje cenne informacje. Czy została pobita, czy zgwałcona, czy się broniła, czy nie. Czyli ofiary mówią. Nie za grobu, ale jeszcze, no właściwie za grobu, jak leżą na miejscu. Także ta wiktymologia jest bardzo ważną nauką. Nie wolno jej, zwłaszcza, że sąd przecież bierze pod uwagę stosunek sprawcy do pokrzywdzonego. Jeżeli jest wypadek drogowy, ja już tak trochę przechodzę, żeby koledze umożliwić łagodne przejście do następnego tematu. Jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem drogowym i niestety z ofiarami, to jeżeli się pomaga osobie pokrzywdzonej wypadku, to jest oczywiście mniejsza odpowiedzialność, okoliczność łagodząca, a inna jest, jak człowiek ucieka z miejsca przestępstwa. I wreszcie taką nauką, taką, która mnie bardzo fascynuje, to jest psychologia kryminalistyczna. Generalnie rzecz biorąc, ja mogę pani podać, jak pani chce sobie przejrzeć, tak? Bo panią na pewno psychologia interesuje. Ona jest ciężka, także może służyć jako, niech pan łaskawie, jako dżentelmen. Na Zachodzie używa się forensic psychology, psychologia sądowa. Ja to zakwestionowałem, dlatego że sądowa to tak jakby dotyczyła tylko zeznań świadków przed sądem. A my tu mamy wszystko od początku. Czyli jest psychologia sprawcy, psychologia policjanta, organów ścigania i psychologia ofiary. Także te trzy elementy trzeba wziąć pod uwagę przy uwzględnieniu całej tej problematyki. Proszę państwa, no to jest tyle na tyle.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicę, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów.

Ty unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

To zaczynamy nasz dzisiejszy program motoryzacyjny w Radiu Kuropatwa, Moto Kuropatwa. Tak już od kilku tygodni zaczynamy omawiać, moi drodzy, historię związaną z fabryką samochodów osobowych w Warszawie. Z pewnych względów jest mi ona bliska, nie pracowałem tam, ale wielokrotnie byłem w Pimocie, to Przemysłowy Instytut Motoryzacji, dawne CBK PMOT. Wielokrotnie tam bywałem, moi drodzy, i dlatego też z tego względu, że PIMOT współpracował m.in. z FSO i nie tylko z FSO, ten temat dzisiaj poruszymy. A dziś głównym takim właśnie naszym tematem będzie FSO Warszawa 210, taki prototyp, który powstał z początkiem lat 60. ubiegłego wieku. Zatem zaczynamy. Z początkiem lat 60. kondycja polskiej motoryzacji, jak i samej fabryki samochodów osobowych wyraźnie osłabła. Produkowana tam od roku 1951 Warszawa, no nie ukrywajmy, nigdy nie była autem nowoczesnym. Fabryka rosyjska, radziecka GAZ zbudowała ten samochód no w dość krótkim, w dość szybkim tempie. Stare zawieszenie oplowskie, część elementów z pojazdów zbliżonych konstrukcyjnie do pojazdów amerykańskich. No i tak powstał GAZ Pabieda. Już w latach 70., już w latach 50. raziły przestarzałe rozwiązania mechaniczne i słaby silnik, choć sylwetka jeszcze no, jako tako nadążała za ówczesnymi kanonami mody. W następnej dekadzie cały samochód zarówno wizualnie, jak i technologicznie stanowił produkt no, archaiczny, nawet w obozie państw socjalistycznych. Co prawda, zamiast garbuski pojawił się sedan, dzięki czemu nadal eksportowaliśmy Warszawę w liczbie około 15 tysięcy sztuk rocznie, no ale raczej do krajów ubogich, więc sprzedaż nie przynosiła oczekiwanych profitów. Drugiego auta wytwarzanego w żelańskiej fabryce, czyli omawianej przez ostatnie tygodnie Syreny, no nie eksportowaliśmy nigdzie i nigdy. Polska gospodarka potrzebowała dewiz, a żelańska fabryka w założeniu miała być jednym z ich głównych dostarczycieli. Aby towar sprzedawać za wymienialną walutę, należało produkować samochody nowoczesne, nie odbiegające od standardów europejskich. No tak, łatwo powiedzieć, ale skąd taki produkt wziąć, moi drodzy, skąd? Były dwie możliwości. Albo samemu stworzyć konkurencyjne auto, albo zakupić licencję na jego produkcję od jakiejś renomowanej firmy. Po październikowej odwilży, tej politycznej oczywiście mówię, stery państwa polskiego objął wtedy Władysław Gomułka. Z początku obdarzono go ogromnym kredytem zaufania, które z każdym rokiem jednak systematycznie spadało. Na początku lat 60. z entuzjazmu zostało już niewiele. Gomułka dał się poznać jako człowiek chorobliwie oszczędny. No by nie powiedzieć skąpy, po prostu skąpy. Wydawanie dewiz na jakiekolwiek dobra konsumpcyjne wykraczało poza jego wyobraźnię. Sprzeciwiał się na przykład zakupowi cytryn, argumentując, że kapusta kiszona posiada tyle samo, a nawet więcej witaminy C. Gdy naród odpowiedział, proszę sobie wycisnąć kapustę do herbaty, pozostał jednak niewzruszony. Nic zatem dziwnego, że Gomułka nie chciał słyszeć o zakupie licencji u zachodniego producenta. Bo no taka licencja kosztowała. W dodatku należało za nią płacić walutą wymienialną, a to już w oczach pierwszego sekretarza czyniło przedsięwzięcie niezasadne. Takie mamy okoliczności, moi drodzy. No i w takich oto okolicznościach fabryka samochodów osobowych zdecydowała się stworzyć prototyp własnego samochodu. Warszawę o numerze 210.
Jakie były kulisy powstania tego samochodu? Dlaczego 210? Były 202, 203, 223, 224. Zresztą po procesach, po sprzeciwie firmy Peugeot, która miała zastrzeżone zero w swoich modelach, też 203, 204, 205 i tak dalej, później no, tą nazwę zmieniono właśnie na 223, 224. Tu nie będziemy teraz dochodzić tego, jak, dlaczego te Warszawy tak się zmieniały, dlaczego miały takie oznaczenia akurat, a skupmy się właśnie na kulisach powstania projektu Warszawa 210. Chwilka muzyki. Na pewno znane jest Państwu, znane jest Wam nazwisko Cezary Nawrot. To też i główny stylista, powiedziałbym, w tej chwili FSO. Ten człowiek stworzył chociażby legendarną Syrenę Sport. Miał w dorobku wiele innych całkiem udanych prac. Zaprojektował harmonijne nadwozie sedan oraz kombi dla przestarzałej Warszawy M20. Stworzył Syrenę Bosto, a w późniejszych czasach Ogara i Polonę Zakaro. To on właśnie wchodził w skład zespołu projektującego Warszawę 210, która miała pomóc fabryce stanąć na nogi. Od roku 1960 głównym konstruktorem FSO był Roman Skwarek. Krótko po objęciu stanowiska powołał grupę inżynierów, którzy otrzymali zadanie zbudowania nowoczesnego samochodu osobowego. W tamtym czasie motoryzacja indywidualna istniała w szczątkowej formie i opierała się na małych pojazdach typu Syrena, P70 czy Mikrus chociażby. Tymczasem zespół Skwarka miał stworzyć auto duże, raczej używane służbowo niż prywatnie, czyli podobnie jak starsza Warszawa M20. Co ciekawe, przed rozpoczęciem prac zakupiono dwa egzemplarze Forda Falcona, produkowanego w Stanach Zjednoczonych od września 1960 roku, czyli bardzo, bardzo nowego samochodu, który miał się stać inspiracją dla polskich konstruktorów. Cezary Nawrot nigdy nie ukrywał, że projektując silnik, w ogromnym stopniu wzorowano się na Falconie. I słowo inspiracja nie do końca oddaje istotę sprawy, bo tak naprawdę doszło do plagiatu. Zamieniono jedynie cale na centymetry, stosując przeliczniki i wyrównując w górę otrzymane wymiary. W górę i dlatego powstał silnik nieznacznie większy. Amerykański Ford Falcon był to udany samochód klasy średniej w Stanach Zjednoczonych. Zapoczątkował erę samochodów mniejszych, bardziej zwrotnych i ekonomicznych w porównaniu z wszechobecnymi wówczas krążownikami szos. No, na realia amerykańskie był to pojazd wręcz mały, choć w Europie jego gabaryty znacznie przewyższały modele segmentu D. Każdego roku ponad 500 000 Amerykanów, a zwłaszcza pań Amerykanek, decydowało się na zakup tego auta. W aspekcie rozwiązań technologicznych powszechnie uważa się go za protoplastę legendarnego Forda Mustanga, produkowanego od roku 1964. Falcona napędzał sześciocylindrowy silnik rzędowy o pojemności skokowej 2400 cm3 i mocy około 90 koni mechanicznych. Jego polski odpowiednik dysponował pojemnością 2,5 litra, czyli 2500 cm3 oraz zbliżonych, choć lekko słabszych parametrach i trochę wyższym zużyciu paliwa. Warto tutaj dodać, że w 1946 roku Rosjanie zastosowali podobną praktykę w przypadku silnika do samochodu Pabieda, który był pierwowzorem licencyjnym dla naszej Warszawy M20. Tam sowieccy inżynierowie wykorzystali jednostkę napędową od amerykańskiego Dodge'a D5. Napędzał go sześciocylindrowy silnik o pojemności 3,6 litra i mocy 100 koni. Rosjanie na osobiste polecenie Stalina obcięli po prostu dwa cylindry
priorytetem było mniejsze zużycie paliwa. No, przy takich przeróbkach te operacje nie zawsze się udają. Ta również operacja nie do końca się udała, bowiem z 4 cylindrów zostały 4, ale moc spadła aż o połowę do 50 koni mechanicznych. W dodatku silnik wcale nie palił mniej. Ciekawe, że polski zespół również dokonał takiej przeróbki. Warszawa 210 otrzymała alternatywny silnik czterocylindrowy, czyli wersję z obciętymi dwoma cylindrami. Jednak naszym konstruktorom zabieg udał się zdecydowanie lepiej, bo produkt finalny miał moc 57 koni przy początkowej mocy 86. Tego mniejszego silnika prawdopodobnie nigdy nie wykorzystano. Za to sześciocylindrowy silnik nie został wysilony i posiadał dobre parametry robocze. Z łatwością rozpędzał auto do 150 km na godzinę. Napęd na koła tylne przenoszony był za pomocą czterostopniowej skrzyni biegów wspomaganej hydraulicznym sprzęgłem. W przypadku jednostki napędowej rzeczywiście doszło do plagiatu, ale z całą pewnością nie można podobieństwa zarzucić wielu innym rozwiązaniom, a przede wszystkim wyglądowi zewnętrznemu. Powstało niezwykle zgrabne auto z nowoczesnymi podzespołami. Z przodu konstruktorzy zastosowali już kolumny typu MacPhersona, sprężyny śrubowe i poprzeczne wahacze, z tyłu znalazły się półeliptyczne resory piórowe. Warto dodać, że były to nowocześniejsze rozwiązania niż w Fordzie Falconie, ponieważ Ford nie zdecydował się na zastosowanie z przodu kolumn MacPhersona. Z zewnątrz także Warszawa 210 prezentowała się więcej niż korzystnie. Umieściłem tam kilka zdjęć na naszym Facebooku. Miała nowocześniejszą sylwetkę od Falcona i zgrabniejsze proporcje. Prace związane z sylwetką prowadził właśnie inżynier Cezary Nawrot, absolwent Politechniki Warszawskiej. Z racji młodego wieku, nie miał jeszcze 30 lat, jego działania podlegały nadzorowi Stanisława Łukaszewicza, o którym warto powiedzieć kilka zdań, bo to jeden z najbardziej niedocenianych stylistów nadwozi w Polsce. Otóż Łukaszewicz swoje zawodowe umiejętności doskonalił pod okiem Stanisława Panczakiewicza, przedwojennego inżyniera, twórcy m.in. legendarnego samochodu Lux Sport Zetinsz 403, chyba, jeśli dobrze pamiętam, jeśli się mylę, to mnie poprawcie, albo 413, Lux Sport, niesamowicie i piękny samochód, i też inżynieryjnie bardzo pięknie rozbudowany. Panowie wprawdzie nie przepadali za sobą, ale wspólnie tworzyli pierwszy polski samochód powojenny, czyli Syrenkę. O tym już mówiliśmy przez 2 czy 3 kolejne odcinki. Później Stanisław Łukaszewicz opracował m.in. w sposób mistrzowski nadwozie Warszawy pick-up, a jego ostatnią pracą był projekt małego bocznego okienka do samochodu Polonez w wersji MR, czyli model roku 86. Zmarł w roku 1987, tuż po przejściu na emeryturę. Miłośnicy motoryzacji doskonale znają Łukaszewicza jako twórcę niezwykłego. O tym jeszcze opowiemy. Jednoosobowego samochodziku, którym dojeżdżał do pracy sobie. Samochodzik ów otrzymał dość kontrowersyjną nazwę z języka czeskiego Zaperdalac. No tak, Zaperdalac, tak się nazywał. Miał silnik czeskiej Jawy. Bardzo ładnie wyglądał, moi drodzy, trochę podobny był do... do niczego był niepodobny, to można tak określić. Ale do tego Zaperdalaca jeszcze wrócimy. My teraz zajmiemy się Warszawą 210. A chwilka przerwy dla Państwa. Tak, wracamy do naszej Warszawy 210. Pojazd miał oczywiście nadwozie samonośne. Wraz z początkiem lat 60. skończyła się moda na łagodne kształty, zaokrąglenia i obłą sylwetkę. Przeżytkiem także wydawały się charakterystyczne płetwy, które w Europie
nie rozpowszechniły się masowo, zyskując uznanie i popularność jedynie w Stanach Zjednoczonych. Za to ze Stanów Zjednoczonych przyszła moda na inny, charakterystyczny i bardzo istotny szczegół w sylwetce samochodu. Otóż w roku 1957 koncern Chrysler w swoich modelach DeSoto, Dodge i Plymouth zaczął standardowo stosować podwójne reflektory z przodu. Rok później Ford i GM, czyli pozostałe koncerny z Wielkiej Trójki, poszły jego śladem i wszystkim swoim modelom montowały podwójne światła. Nie ulegało wątpliwości, że ta moda zawita również do Europy. Stało się to właśnie z początkiem lat 60. Cezary Nawrot bacznie obserwował światowe tendencje stylistyczne i wyciągnął słuszne wnioski. Nie skusił się na płetwy, ale zastosował właśnie podwójne reflektory. Czas pokazał, że miał rację. Miał rację. Wiele firm europejskich i japońskich zrobiło to samo. Podwójne światło otrzymały modele brytyjskie, czyli na przykład Rover i Jaguar, niemieckie NSU, Mercedes, japońskie Datsun, Nissan. Francuzi przeprojektowali swoje Renault 16 i Citroena DS, a włoski Fiat podchwycił pomysł w modelu 125. Tak, tym samym, co polskie Fiaty 125, choć nie tym samym samochodem, bo nasza licencja była nieco inna, uboższa, bo model 125 w wersji włoskiej to nie ten sam polski Fiat 125P. A po nich Polonezy posiadały także cztery klosze. Zaprojektowana w tym stylu maska Warszawy 210 przez długie lata mogła uchodzić za nowoczesną. Uroku dodawały jej umieszczone w niespotykany sposób lampy kierunkowskazów. Jeśli spojrzymy na zdjęcia, moi drodzy, to umieszczone były one u góry, w górnych rogach, w górnych krawędziach chociażby maski. Cezary Nawrot właśnie zdecydował się zamontować je we wszystkich czterech narożach pojazdu i stało się to cechą charakterystyczną tego modelu. Zgrabnie prezentowała się deska rozdzielcza w szarej tonacji kolorystycznej, wszechobecna przez wiele lat kość słoniowa, stawała się przeżytkiem i całe szczęście, że Nawrot, idąc z duchem czasu, nie zdecydował się na nią. Kanciasta sylwetka świetnie wpisywała się w nadchodzące tendencje stylistyczne. Samochody o ostrych krawędziach na wiele lat opanowały rynek nie tylko państw zachodnich, ale także krajów obozu socjalistycznego. Bo niedługo, moi drodzy, po projekcie Warszawy 210 z obłych kształtów zrezygnowali Rosjanie w samochodach Wołga i Moskwicz. Niemcy chociażby zrobili Wartburga 353. Wcześniejsze modele 312, chociażby 3000, były też obłe. Czesi jakoś nie mogli się do tego przekonać i zarówno Skoda 100MB, jak i jej głęboka modyfikacja stylistyczna, czyli Skoda 100, charakteryzowały się jeszcze wieloma zaokrągleniami. I Warszawa 210 była rzeczywiście udanym projektem. Całkiem zatem realna wydawała się produkcja seryjna samochodu o przyzwoitym wyglądzie, pojazdu, którego nie musielibyśmy się wstydzić. A jak się to skończyło? No niestety, powstał tylko jeden egzemplarz oraz gipsowy model kombi. Zamiast produkcji nowoczesnego auta zmodernizowano radziecką pabiedę i kazano się cieszyć, że w miejsce poczciwej garbuski produkujemy sedana 203 z dużym bagażnikiem. Sedan, choć bardzo potrzebny, no, prezentował się jak odmłodzony na siłę emeryt. Nie pomogło mistrzostwo Cezarego Nawrota, bowiem okrągła i przestarzała sylwetka z lat 40. no, zwyczajnie nie dawała się już unowocześnić. Dlaczego tak się stało, moi drodzy? Jakie okoliczności zadecydowały o porażce? Zacznijmy od tego, że Warszawa 210 była zbyt dużym samochodem. Zbyt dużym. Owszem, sprawdzała się jako reprezentacyjny samochód służbowy,
używany przez dyrektorów państwowych przedsiębiorstw, ale należy pamiętać, że połowa lat 60. to w Polsce początek motoryzacji indywidualnej. Polaków interesowały auta skromniejsze. Przez 15 lat po II wojnie światowej dyrektorzy, prezesi, ministrowie stanowili znakomitą większość użytkowników pojazdów osobowych. Z czasem tendencje zaczęły się zmieniać. Przybywało chętnych na samochód wśród lekarzy, prawników, a nawet lepiej sytuowanych robotników, ale oni nie marzyli o wielkim, nieekonomicznym samochodzie. Szukali pojazdu mniejszego, najchętniej małolitrażowego. Stąd na przykład ogromna popularność w Polsce Fiatów 600, które kupowano za dewizy w banku PKO. A drugim problemem była niestety ekonomia. Zakup tłoczników i oprzyrządowania to ogromne wydatki. Fabryka samochodów osobowych chciała na swoim produkcie zarabiać. Sprzedaż na rynek wewnętrzny nie gwarantowała takiego zysku. Po doliczeniu kosztów napraw gwarancyjnych praktycznie do każdego egzemplarza należałoby dopłacać. Z kolei eksport za granicę nie wydawał się rzeczą prostą, bowiem niełatwo wejść na rynek z nowym autem bez żadnej tradycji, bez renomy. No i tutaj zarząd FSO zrozumiał, że nie tędy droga. Należało poszukać licencji z możliwością niedrogiego nabycia linii produkcyjnej. Dziś, już teraz z perspektywy czasu wiemy, że była to słuszna decyzja. Gomułka skuszony możliwością pozyskania zagranicznej, twardej waluty niechętnie, ale wydał zgodę na rozpoczęcie rozmów licencyjnych. Projekt Cezarego Nawrota poszedł do lamusa, a przedstawiciele FSO rozpoczęli rozmowy z Francuzami i Włochami. Ich wynikiem było podpisanie tak zwanej licencji stulecia, bo chyba tak można nazwać finalny rezultat pertraktacji z turyńskim Fiatem. W Warszawie 210 zapomniano. Właściwie aż do końca okresu PRL-u media zupełnie nie zajmowały się tym autem. Wiele osób nawet nie wiedziało o tym świetnym projekcie. Ale dzięki Bogu prototyp się zachował. Aż do lat 90. zielona ta ze zdjęcia Warszawa cichutko schowała się w małej miejscowości na Kielecczyźnie. Przeczekała epokę cięcia na żyletki i mydelniczki, która zabrała nam na przykład Syrenę Sport i kilka innych perełek. A dzisiaj ten odrestaurowany unikat z 1964 roku jest w posiadaniu Narodowego Muzeum Techniki i tam też możemy, moi drodzy, go zobaczyć.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Boniker, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę Produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów.

każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Tak, moi drodzy, wtorkowa audycja to jak zwykle spotkanie z naszym ekspertem, z naszym gościem, a jest nim pan doktor
1: Grzegorz Fiedorowicz.
0: Tak jest.
1: Kłaniam się z Olsztyna, oczywiście.
0: A ze Złej Wsi.
1: Dzień dobry.
0: Ze Złej Wsi Małej kłaniają się
2: Bożena Wiśniewska
0: i Piotr Wiśniewski. Często może nie mamy czasu na posłuchanie audycji, ale widzę, że jesteście z nami, więc dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o takich pachnących rzeczach. To już nam obiecał pan Grzegorz 2 tygodnie temu.
2: Święta to
0: zapachy. Święta to też i zapachy.
1: Święta pachnące choinką, piernikiem. Tak. Wszystkimi różnymi przyprawami, do tego jeszcze jakieś wyroby pieczyste, inne rzeczy, wszystko
0: się
1: pachnie.
0: Miesza, tak, wszystko pachnie.
1: Dokładnie, wszystko się miesza, ale też takie są specyficzne zapachy typowe dla świąt, chociażby właśnie zapach piernika, zapach choinki, a wszystko to jest praktycznie związane z olejkami eterycznymi.
0: No właśnie, bo skąd ten zapach się bierze?
1: No właśnie, zapach najczęściej jest to w danej roślinie, znajdują się olejki eteryczne. Jest to mieszanina różnego typu substancji chemicznych, ale generalnie mają właściwości lotne, czyli są bardzo łatwo, unoszą się w powietrzu, bardzo szybko się rozprzestrzeniają, ale również mają zapach. Mówię o zapachu, ponieważ nam najczęściej kojarzą się te olejki o przyjemnym zapachu, ale również czasami ten zapach niekoniecznie musi być przyjemny,
0: no
1: może być czasami odstraszający.
0: Tak.
1: Zresztą po co roślinom olejki eteryczne? Pierwotnie myślano, że no, po prostu coś takiego mają, taki urok i w zasadzie nie są potrzebne. Ale okazało się, że właśnie te olejki eteryczne roślinom też są potrzebne, bo mogą działać w kilku kierunkach. Z jednej strony zwabiają zapylacze, czyli owady bądź zwierzęta czasami, które zapylają kwiaty, dzięki temu powstają owoce, a roślina może się rozprzestrzeniać. Czyli mamy pożytek.
0: Tak.
1: I roślina dba o swój interes. Produkuje olejki eteryczne, ale one są w konkretnym celu produkowane. Również zdarza się, że roślina chce zabezpieczyć się przed na przykład roślinożercami. Wytwarza takie olejki eteryczne, które odstraszają inne zwierzęta, czy to będą owady, czy ssaki, które będą właśnie te olejki odstraszają, żeby rośliny nie zjadły, a roślina mogła sobie spokojnie rosnąć i później ewentualnie wydać owoce. A co ciekawe, czasami przy owocach znajdują się już inne olejki, które z kolei zachęcają zwierzęta do zjedzenia owoców, no bo jak zwierzęta zjedzą owoce, to przy okazji połkną nasiona. Nasiona nie będą najczęściej strawione, jeżeli nie będą pogryzione, rozdrobnione, to one nie ulegają trawieniu w układzie pokarmowym, tylko wychodzą z drugiej strony i przy okazji roślina ma jeszcze dodatkowy zysk, bo jest rozsiewana przez zwierzęta.
0: No tak.
1: Dokładnie, czyli też to wszystko jest jak w przyrodzie ma jakiś cel, ma jakąś wizję. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie pachnie, bo tak ma być ładnie, ale to gdzieś zawsze jakiś ukryty cel jest. Czasami bywa też tak, że rośliny wytwarzają różnego typu substancje zapachowe, mogą być to właśnie olejki eteryczne, czasami mniej lub bardziej pachnące, ale one działają albo opatycznie, czyli na przykład powodują, że w pobliżu nie chcą rosnąć inne rośliny. Uniemożliwiają wzrost innym roślinom, hamują wzrost tych roślin, ponieważ dbają o miejsce dla siebie. Dokładnie, o swoje miejsce. Po co ma ktoś inny konkurować? Ja będę dominować w tym momencie, a przy okazji, jeżeli ja będę dominować, to też moje dzieci, moje potomstwo, które też takie same substancje wytwarza, no to też będzie miało miejsce, gdzie rosnąć. Czyli to też jest właśnie taka strategia na
0: przetrwanie,
1: na walkę właśnie z konkurencją.
2: Czyli
1: jak ktoś ładnie pachnie, to zawsze może być jakiś podtekst.
2: A, dobrze.
1: A bo oczywiście, my oczywiście jako ludzie takie olejki eteryczne wykorzystujemy. Te wszystkie zapachy są wykorzystywane, czy to w kosmetyce, czy to na przykład kulinarnie, w kuchni, jako rośliny przyprawowe, ale również wykorzystywane to jest w lecznictwie, naprawdę w różnych dziedzinach. Jeżeli coś jest dla nas mile pachnącego, jak najbardziej, też chcemy podobnie pachnieć czasami.
2: Panie Grzegorzu, jak pozyskujemy olejki eteryczne z roślin, owoców, bo i z owoców pozyskujemy?
1: To, że najczęściej jest to z ziela.
0: Mhm. Najczęściej pewnie już tak nie ma dużo.
2: Rośliny, tak, ale mandarynka, pomarańcze?
1: Przy mandarynce, przy akurat przy pomarańczach praktycznie te olejki eteryczne są odpady.
0: No tak, bo to wyrzucamy, prawda?
1: Pozyskujemy generalnie sok. Mm-hmm. A przy okazji zostaje skórka, z której wyciskany jest w tym wypadku akurat olejek na drodze wyciskany, bo rzeczywiście jak obieramy, to nam po dłoniach bardzo często cieknie właśnie ten olejek. Wyciskamy ten olejek i pozyskujemy najprostszą metodą właśnie poprzez wyciskanie olejek eteryczny. W większości jednak olejki pozyskuje się na drodze destylacji parą wodną, czyli do takich specjalnych, dużych kociołków, które są ustawiane na jakimś palenisku. Wkładane jest nasze ziele, czy to są kwiaty, czy to są na przykład całe rośliny, całe pędy, czy tylko liście, tam gdzie oczywiście te olejki są. Jest to zalewane wodą i później pod wpływem gotowania się olejki eteryczne, jako że są lotne, one unoszą się, przechodzą właśnie w taką postać płynną, z parą wodną, później przez chłodnicę, no i do innego pojemnika są spadają, zbierane. I tam zbiera się generalnie tak zwana woda kwiatowa, hydrolat. Mhm. Czyli to jest pierwotna część, a na powierzchni hydrolatu osadza się po jakimś czasie cienka warstwa olejku właśnie eterycznego z danej rośliny. My ten olejek możemy spokojnie sobie zebrać i mamy czysty olejek, natomiast sam hydrolat, czyli ta woda zapachowa, również jest wykorzystywana, chociaż w rzeczywistości jest produktem, powiedziałbym, odpadowym,
0: tak,
1: ale również bardzo ładnie pachnie, bardzo często wykorzystywana jest w kosmetyce.
2: Woda różana.
0: No na przykład.
1: Chociażby,
0: tak.
1: Ale również inne, woda lawendowa, też z tych wszystkich innych roślin, gdzie się uzyskuje olejki, również to jest wykorzystywane. I co ciekawe, tą wodę można swobodnie korzystać na przykład na skórę, natomiast nie tak, to że swobodniej niż olejki eteryczne,
0: bo tam stężenie jest.
1: Już eterycznymi trzeba bardzo uważać. Mhm. Wbrew pozorom czasami można sobie zaszkodzić, jeżeli niewłaściwie będziemy się obchodzić, ponieważ generalnie tylko wyjątkowo bodajże olejek lawendowy i z drzewa herbacianego można by było użyć nierozcieńczony na skórę innych, broń Boże. I to czasami muszą być dosyć mocno rozcieńczone, a rozcieńczamy je w zwykłym oleju. W jakimś oleju, czy to jakimś bardziej szlachetnym, tłoczonym na zimno, ale również może być nasz zwykły olej słonecznikowy. Czyli w takim oleju, w takim nośniku rozcieńczamy kilka kropli i wtedy dopiero możemy na przykład zastosować olejki eteryczne przy masażu, na skórę dokładnie. Też pamiętajmy, że nigdy nie stosujemy olejków wewnętrznie, szczególnie stężonych, ponieważ no niestety to też powoduje oprócz poparzeń jakieś problemy alergiczne, ale również bardzo często uszkadza wątrobę, bo to jest bardzo duże stężenie. Generalnie warto wiedzieć, że te olejki nawet w niewielkich ilościach, to co my wchłaniamy, one już oddziałują na nasz organizm. Czyli rzeczywiście...
2: Robiąc taką parówkę, to już przechodzi nam do organizmu.
1: Najczęściej stosujemy kilka kropli na wodę.
0: Tak, na wodę.
1: Dokładnie niedużo. Tak samo jak na przykład do kąpieli, tam dodajemy kilka kropli, jak jest na przykład w przepisie 10 kropli na wannę, po to przy 20 kroplach mogą być już objawy uszkodzenia skóry czasami, jakiegoś poparzenia, jakiegoś świądu, może być już zaczerwienienie skóry czy coś takiego, szczególnie w miejscach, gdzie ten olejek na wodzie się unosi, nie rozpuszcza się, a trafi bezpośrednio na skórę. Tak jest na przykład przy cytrusach, trzeba uważać, przy olejku właśnie z cytrusów, gdzieś tam dodanym do kąpieli, jak jest za dużo, może być odwrotny skutek.
0: No właśnie, bo tam wszelkie błony śluzowe...
2: No, ale zauważcie, że jest też taka sytuacja, że robimy inhalację. Oj, już się nam wydaje, że już nic nie pachnie i kolejny raz dolewamy. To jest błąd.
1: Słucham? Może byłeś teraz?
2: Ja powiedziałam, że jak robimy inhalację i wlejemy już kilka kropelek i wydaje...
1: Nie, jest kilka kropelek, zrobimy to, wystarczy jedna dawka... spokojnie, czyli po prostu wyżywi się tego po prostu za dużo, nie dodajmy, bo można przedobrzyć. Czyli rzeczywiście, szczególnie jeżeli przy inhalacjach działamy najczęściej na
0: drugi oddechowy, tak.
1: Układ oddechowy, czyli to są właśnie, działamy na śluzówkę i bardzo łatwo możemy ją podrażnić. Generalnie też przy olejkach trzeba uważać, sprawdzić ewentualnie ich działanie w mniejszej ilości, czasami nawet, czy nie jesteśmy uczuleni. Bo też może się zdarzyć, że na dane olejki możemy być uczuleni.
2: Czyli co, smarujemy na tutaj gdzieś?
1: Ewentualnie obserwujemy siebie, jak zastosujemy pierwszy raz w mniejszej ilości na przykład, czy jest jakaś reakcja uczuleniowa, czy zaczyna nas głowa boleć, czy coś innego się dzieje. Wtedy rzeczywiście danego olejku nie stosujemy. Generalnie tych olejków jest oczywiście bardzo dużo, ale najczęściej stosuje się kilka olejków takich najbardziej typowych, chociażby olejek eukaliptusowy. Wiadomo, że jakieś problemy z górnymi drogami oddechowymi, to jakaś inhalacja, ale również dobrze jest na przykład taki olejek wylać gdzieś do jakiegoś pojemniczka, żeby to nam parowało powolutku i w takim pomieszczeniu, gdzie wyczuwamy delikatny zapach, to też na nas oddziaływuje.
0: Bo są, tak jak pan powiedział, panie Grzegorzu, są takie mieszanki, które są przygotowane na takie...
1: Tak, są na przykład gotowe mieszanki. Można kupić też na przykład taką mieszankę olejek złodziei, tak to się nazywa.
2: No tak.
1: To jest mieszanka kilku różnych gatunków, ale właśnie o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych. Ta mieszanka była wykorzystywana pierwotnie przez złodziei, którzy okradali domy osób, które gdzieś w jakimś czasie epidemii, załóżmy, umierały gdzieś w dawnych wiekach. Te osoby owijały szale, właśnie nasączała tym olejkiem, nakładali maski takie specyficzne i rzeczywiście to ich chroniło przed zakażeniem, przed zachorowaniem. Czyli właśnie to też jest było wykorzystane, stąd właśnie ta nazwa olejek złodziei, no bo pewna kwestia
0: wykorzystywała.
1: Ale również my teraz możemy spokojnie skorzystać z takich olejków. Na pewno warto w domu stosować chociażby olejek z drzewa herbacianego, który rzeczywiście jest bardzo bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy, czyli rzeczywiście doskonały środek, jeżeli jakieś... mamy ognisko w domu, ktoś tam się gdzieś tam przeziębił, wziąć, zrobić taką małą inhalację, ewentualnie gdzieś jakiś kominek zapalić. Ja w domu najprościej biorę jakąś szklaneczkę, wkładam do tego chusteczkę higieniczną albo kawałek kręcznika i nasączam to. Wtedy sobie spokojnie, jest duża dostęp do powietrza, spokojnie sobie to paruje. Dokładnie. Dodać do tego można jeszcze na przykład olejek goździkowy, jak ktoś lubi taki aromat goździków, czyli takiego właśnie piernika, jakieś inne jeszcze dodatkowo. Można sobie taką właśnie kompozycję zrobić. Przy okazji bardzo ładnie odświeżać powietrza, a również bardzo korzystnie działa na nasze drogi oddechowe.
2: Panie Grzegorzu, a takie pytanie jest, czy olejki można tak bezkarnie sobie mieszać? Czy są jakieś takie przeciwwskazania, samemu, że one siebie wiedzy. Nie lubią?
1: Trzeba generalnie uważać na olejki, trzeba znać ich skład i zwracać uwagę, jakich olejków my byśmy nie powinni stosować dla siebie, bo rzeczywiście część olejków może działać na nas niekorzystnie. Są pewne przeciwwskazania dla danych olejków, na przykład olejek z rumianu rzymskiego może powodować alergię, skurcz odskrzeli, czyli rzeczywiście niezbyt przyjemny, jeżeli ktoś ma problemy z odskrzelami. Tak samo na przykład olejek cynamonowy, chociaż tutaj nie mylić z cynamonem, bo jest troszkę inaczej pozyskiwany, może być też na przykład powodować zapalenia skóry, nudności, wymioty czasami, czy również zmiany w jamie ustnej, czyli też nie korzystamy z niego, na przykład z olejku cynamonowego wewnętrznie. Czyli generalnie są różne tego typu przeciwwskazania. To trzeba sprawdzić dokładnie o składzie i też przy jakich chorobach, przy jakich schorzeniach danego olejku nie stosować. Bo to też jest ważne.
0: No tak, bo można sobie zaszkodzić, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie. A tak przy okazji olejku cynamonowego, to generalnie cynamon wyrabiamy z kory. Natomiast olejek cynamonowy jest pozyskiwany z liści i z młodych pędów.
0: Czyli zupełnie inne części rośliny.
1: Inna część rośliny. Poza tym tak samo cynamon, to już też chciałem, mówiłem wcześniej, że troszkę podpowiem, że no, cynamon nie jest równy cynamonowi. Czasami mamy cynamon taki bardzo ładny, aromatyczny, pachnący, a czasami jest ostry w smaku, zawiera dosyć duże ilości kumaryn, czyli też nie jest za dużo, możemy go spożywać. A to jest też kwestia, jaki to jest gatunek cynamonu, bo okazuje się, że tak nie do końca wszystko jest piękne i ładne. I czasami to, co u nas jest sprzedawane jako cynamon, taki typowy, że najczęściej pod nazwą cynamonu, sprzedawany jest u nas cynamonowiec wonny, czyli cynamon cassia, który generalnie uznawany jest za ten gorszy. Czyli niestety o dużej zawartości kumaryn, dosyć ostry w smaku, jest właśnie taki piekący, cierpki.
0: No właśnie, ja to zauważyłem kiedyś.
1: No dokładnie. Kiedyś pamiętamy, że cynamon był właśnie taki delikatny
0: był taki słodkawy,
1: pożenny. Tak. Zazwyczaj jak się miało mielony cynamon, to on był jaśniutki. Tak. Teraz właśnie ten cynamon jest ciemny. No niestety jest to po prostu inny cynamon. To jest cynamon też zwany cynamonem chińskim, czyli właśnie ten cassia wonny chiński. To, co sprzedawane są w całości kawałki, to jest taki jeden zwitek grubej kory. I to jest właśnie, to jest niestety gorsze. Typowy cynamon cejloński, takiego warto szukać, jeżeli mamy gdzieś w opisie, że to jest cynamon cejloński, on, jego kawałek, jego kora wygląda tak jakby zwinięte cygaro, czyli to jest cieniutkie płatki kory, kilka warstych płatków kory, tak, zwiniętych w taką dwururkę najczęściej, czy tak z dwóch stron, czyli taki delikatny, bardzo kruchy, łatwo go połamać. No tego wonnego to raczej trudno by było złamać. Tam, jeżeli chce się odłamać kawałeczek do gdzieś jakiejś kompoty czy coś takiego, no to trzeba prawie całą latkę rzucić.
0: Tak.
1: Ewentualnie użyć troszkę siły. Tamten rzeczywiście jest bardzo krótki, łamliwy, ale również właśnie bardzo delikatny w smaku. Czyli jest o wiele łagodniejszy, bardziej taki przypomina nam ten smak, powiedziałbym, z dzieciństwa, właśnie taką lekko nutą cytrusową, przyjemny, słodkawy, rzeczywiście troszkę inny niż to. Niestety ten cynamon cejloński jest droższy. On pierwotnie dominował, obecnie dominuje u nas niestety cynamon wonny, czyli jest różnica w jakości. Ale jak ktoś chce poszukać,
0: to może to na pewno znajdzie.
1: Chociaż w dużych sklepach, szczerze mówiąc, chyba nie widziałem, żeby gdzieś był sprzedawany cynamon cejloński. Ale w takich dobrych sklepach na pewno można znaleźć i rzeczywiście polecam. Jest znacząca różnica w jakości, w smaku.
2: Panie Grzegorzu.
0: Ale też ostatnio rozmawialiśmy, pan wspomniał, panie Grzegorzu, o goździkach. Ja to też się sam przekonałem o tym, bo no, pamiętam, jak wyglądały. One wyglądają podobnie, ale...
1: Wyglądają podobnie, ale...
0: Ale to nie jest to samo, co pamiętamy z młodości, prawda? To, co było w latach 80. na przykład sprowadzane do Polski. Ta jakość była zupełnie inna. Czy 90.
1: Jakość była inna, one rzeczywiście, jeżeli otwierało się paczuszkę tak. goździków, to od razu w całym pomieszczeniu było czuć
0: zapach. Niesamowity był.
1: Dokładnie, zapach niesamowity, aromat, ten aromat długo się utrzymywał. Teraz bardzo często jest tak, że otworzymy po dwóch, trzech dniach, one już prawie zwietrzały. Tego olejku nie ma, a w rzeczywistości olejku jest nawet do 26% w takich właśnie zasuszonych pąkach goździkowca korzennego, bo to są właśnie goździki, to są zasuszone pąki kwiatowe. Ma właściwości on antyseptyczne, czyli podejrzewam, że nieraz państwo już spotkaliście, tak, że tak. Będąc u stomatologa tak, gdzieś właśnie. Tam, jeżeli trzeba było coś zatruć, wyczyścić w zębie, to był zapuszczany olejek goździkowy. No i właśnie ten olejek goździkowy jest pozyskiwany z takich właśnie zasuszonych pąków, czyli z tych goździków, które my możemy kupić. I niestety bardzo często to, co my kupujemy, to są już odpady, niestety, po produkcji olejku goździkowego.
0: Czyli jesteśmy...
1: Jeszcze pachną, czyli jesteśmy... jeszcze wyglądają, ale już nie ta jakość.
0: Czyli jesteśmy po prostu oszukiwani.
1: Wszyscy zarabiają jak mogą, a my niestety na tym tracimy. Dlatego czasami trzeba poszukać właśnie jakiś dobrej jakości. Niestety, jeżeli jest dobra jakość, to wiadomo, że ta cena też nie będzie taka najniższa.
0: Tak.
1: Bo wiadomo, kiedyś pierwotnie przecież wszelkiego typu przyprawy korzenne to były praktycznie na równi ze złotem wartość. Czyli rzeczywiście były tak, bardzo, bardzo drogie.
2: Tak.
1: I teraz już to jest bardziej dostępne, ale dobrej jakości niestety trzeba zapłacić.
2: Panie Grzegorzu, a teraz jest tak czas świąt, zatem ten czas przedświąteczny, to też jest taka magia zapachów, jak wspominaliśmy na początku i tutaj też możemy zrobić sobie taką ucztę zapachową, tak? Cynamon, oczywiście. Goździki.
1: Cynamon, goździki.
2: Pierniki.
1: Lepsza będzie na przykład kawałeczek laski cynamonu, bo to będzie dłużej. Możemy też wykorzystać goździki. Do tego na przykład bardzo często robi się takiego jeżyka z mandarynki albo z pomarańczy.
0: Właśnie zrobiliśmy takiego tydzień temu.
1: Goździki. Tu może nie wszyscy wiedzą, że najlepsza wtedy jest mandarynka o cienkiej skórce, aby goździki przebiły tą skórkę i dotarły do miąższu.
0: Do miąższu, tak.
1: One wtedy pobierają... Jeżeli dotarły do miąższu, to ten miąższ będzie dawał troszkę wilgoci. Goździki będą parowały, a przy okazji będą oddawały zapach. No, oczywiście pod warunkiem, że będą to dobrej jakości goździki.
2: Bo czasami no tak.
1: Może być tak, że po dwóch, trzech dniach już tego zapachu nie czuć, no bo wszystko wyleciało. Na przykład tego olejku za dużo nie było. Ale również gałązki świerka, też najlepiej nasz zwyczajny świerk, najładniej pachnie. Rzeczywiście jest taki typowy zapach świąteczny. Świerk, co prawda, bardzo szybko zrzuca igły, dlatego czasami warto wykorzystać naszą sosnę.
0: Tak, bo my często mieliśmy właśnie w domu sosnę.
1: Sosna, ona igły bez problemu utrzyma dłużej. Poza tym te igły również możemy wykorzystać chociażby do przygotowania jakiegoś aromatycznego cukru bądź soli, zależy co chcemy przyrządzić, do czego chcemy wykorzystać. Możemy na przykład takie igiełki wrzucić do cukru, razem to w moździerzu utrzeć i mamy taki właśnie aromatyczny, sosnowy, tak lekko żywiczny cukier.
0: No to ciekawe. Doskonały
2: dodatek. Zaraz pójdę, zrobię.
1: Dokładnie. Ale również możemy te igły wrzucić do herbaty. Na przykład kawałeczek, troszkę igieł, do tego jakieś tam dwa goździki albo jeden goździk zaparzyć. Mamy też herbatkę taką. Przy okazji będzie działała bardzo dobrze na drogi oddechowe, będzie wzmacniała, czyli to rzeczywiście jak najbardziej można to wykorzystać. Święta to również jest zapach kompotu, na przykład mi się kojarzy zapach kompotu z suszonych owoców.
0: Tak.
1: Dokładnie, ale też zawsze kiedy swego czasu w pracy, jak akurat tam w jednym miejscu byłem, to wszyscy, no tak, kompot, ale no w domu robią kompot, ale nikt tego kompotu nie pije.
0: Zapachowy.
1: Tylko jabłka, gruszki suszone, zagotują i to wszystko. Jak ja przyniosłem taki kompot suszonych owoców własnej roboty, to okazało się, że
0: zabrakło by
1: wszystkich. Nie było chyba z 5 litrów tego kompotu przyniosłem.
2: To dużo.
1: To okazało się, że to jest za mało i na następny raz było większe zapotrzebowanie, bo wszystkim smakowo. Ale co ty tam dajesz? No dobrze, to następnym razem była kuchenka, to proszę bardzo, gotujemy dzień wcześniej kompot, no bo taki prawdziwy...
2: To gotujemy teraz. To gotujemy.
1: Dzień wcześniej trzeba zagotować, czyli suszone owoce, ale to nie tylko jabłka czy gruszki, bo oczywiście do tego jeszcze śliwka, do tego jeszcze laska cynamonu, dobry jest cejloński, bo nie będzie taki pikantny, ale będzie taki słodkawy wrzucić, goździki, do tego kardamon, też taki bardzo charakterystyczny na przyprawa do likierów, do różnego typu właśnie słodyczy w pierniku też mamy, między innymi. Do tego można jeszcze coś tam dorzucić według własnego smaku, jakieś tam dodatkowe rzeczy z owoców, żeby były też aromatyczne. Wrzućmy na przykład, jeżeli mamy mrożone maliny, do tego kompotu, nie bójmy się mieszać smaku, bo naprawdę, jeżeli ten kompot będzie taki bogatszy, to też będzie to ciekawsze w odczuciach. Na przykład bardzo dobre są suszone morele, a może później można je doskonale zjeść.
0: Tak.
1: No oczywiście. Czyli też właśnie, a później, że jak taki kompot się gotuje, to też aromat jest na całe pomieszczenie praktycznie.
2: Pachnie. No już sobie wyobrażam.
1: Mówię, warto jest czasami eksperymentować samemu, bo też wszyscy pytają, a jakie proporcje? Na oko.
0: Na oko, no właśnie.
1: Dokładnie, na oko. Jedna osoba lubi więcej cynamonu, okej. Druga osoba lubi więcej goździka, okej. Spróbować raz po jedne, dwa, trzy wrzucić. Będzie za mało? Dorzućmy więcej. Gorzej, jeżeli się na dużo wrzuci od razu.
0: No tak, bo później będzie...
1: Zostanie zabity, tak. Ale stopniowo dodajemy różnych rzeczy, próbujemy. Zresztą tak samo jak zawsze mówiłem, przy nalewkach próbujmy, nie bójmy się mieszać. Jedna wyjdzie lepsza, innym razem wyjdzie troszkę gorsza, ale jak będziemy mieli doświadczenie, to później już tak to. Owoce są takie troszkę kwaskowe, to damy tutaj trochę cukru, tutaj może jeszcze trochę tego i rzeczywiście wyjdzie coś doskonałego. Czyli to rzeczywiście możemy spokojnie kombinować. Teraz różnego typu na przykład pierniki domowe czy pierniczki. Ja już swoje wczoraj wrzuciłem, jak ktoś tam zajrzy do mnie na Facebooka.
0: No właśnie, nie zaglądałem, muszę zajrzeć.
1: Wyroby zrobione wieczorem. I też wszyscy się śmieją, że to są pierniczki takie, które najlepiej później popijać z czymś, bo one są rzeczywiście pikantne. Tak jak piernik, pierny, czyli właśnie od pieprzu, od tych wszystkich przypraw. Dokładnie. Ja osobiście na przykład, jeżeli widzę gdzieś w pierniku, że na cały piernik dodajemy jedną przyprawę korzenną, no to ten piernik będzie takim ciastem lekko o aromacie gdzieś tam niedaleko od piernika, ale ja na przykład na taki piernik domowy, który robię, z tego wychodzą trzy blaszki takie keksowe, to dodaję pięć gotowych przypraw korzennych, z tym, że od razu zwracam uwagę, że cukier jest na ostatnim miejscu w tej przyprawie, bo bywa różnie. I to czasami nawet nie tylko cukier jest na pierwszym miejscu, ale czasami jest kakao. Ja kakao na przykład nie używam do piernika. Przy dobrych przyprawach korzennych piernik będzie ciemny. Od tych przypraw. Tak. Czyli kakao nie trzeba wcale
0: dodawać, żeby zabarwić.
1: Do zabarwienia. Do tego dodaję zawsze mielony goździk, tak na oko, pół łyżeczki. A co tam, żeby było tak, jak się ugryzie, to rzeczywiście jest piernikowe, ale przy okazji dobre natrawienie. Czyli też możemy wykorzystać, a ciasta, czy piernik, czy pierniczki, właśnie jeżeli spojrzymy w czasie świąt, no to wiadomo, że tego jedzenia jest troszkę więcej. Trzeba jakoś to strawić.
0: To one nam się przydadzą do tego.
1: Pierniczek weźmiemy sobie, to on działa jak taka przyprawa, która właśnie ułatwia nam...
0: Pobudzi, tak, trawienie.
1: Dokładnie, trawienie, czyli jak najbardziej coś słodkiego, coś jakaś przekąska między, załóżmy, jedną rybką, a jakąś następną, ale przy okazji łatwiej się to trawi.
2: Panie Grzegorzu, pana pierniczki mają takie nadzienie w środku. Takie oczka.
0: Ta Bożenka tutaj
2: ja już podejrzałam.
1: Tak, to są tak zwane, niektórzy nazywają to z szybkami, z witrażykami, z okienkami. Robi się to bardzo prosto. Normalne pierniczki trzeba po prostu, akurat miałam w tym roku, kombinowałam nie tylko gwiazdki, ale były kwiatki.
2: Takie
1: kwiatki, też takie foremki były. A w foremce robimy otwór. Najlepiej jest to albo rurką do kremu, ewentualnie czasami są też, jak ktoś ma, na przykład robi kiełbasy, to też są takie specjalne nakładki końcówki właśnie do robienia kiełbasy, czyli właśnie czymś okrągłym, czym można będzie wyjąć ze środka właśnie taki otworek. Czasami jak ktoś ma różne rozmiary gwiazdek, to też można zrobić dużą gwiazdkę i mniejszą gwiazdką wyjąć fragment środka i do tego wkładamy landrynkę.
2: Tu są landrynki.
0: I wtedy
1: im
0: ona
1: bardziej
0: się
1: kolorowa, tym lepiej. Jeżeli są na przykład dwa różne kolory, to wychodzą nam dwukolorowe szybki. Tam też chyba widać na niektórych takie właśnie kolorowe. Mówię, niestety ciężko trafić takie ładne, dobre landrynki. Im tańsze, odpowiem, tym lepsze.
0: No właśnie.
1: Bo często są... najprostsze są dobre, najlepsze. Dobrze jest je rozgnieść, czy rozbić młotkiem albo czymś innym.
0: Żeby szybciej się rozpuściły.
1: Bo w sumie wystarczy taka połówka landrynki. Tam część jest wkładziona właśnie po połówce, część jest kładziona w całości. Ta cała landrynka też się roztopi, ale jest troszkę za gruba warstwa i czasami jest taka mniej przezroczysta.
2: Czyli co, tą dziurkę robię, tamto rozbijam landrynkę i wtedy tak wkładasz do tego, wkładam do tej dziurki.
1: Wszystko robimy na papierze do pieszczenia, na suchym papierze do pieszczenia. Układamy nasze na początku, blacha, papier do pieszczenia, na to układamy nasze pierniczki. W tych pierniczkach robimy dziurki, dopiero jak już są na blaszce. Wycinamy i ja te dziurki, jak wycinam, to od razu rzucam sobie obok, bo po to dwa razy wałkować. Takie pierniczki też się zje, malutkie. Wycinamy, wkładamy po połówce mniej więcej landrynki, ewentualnie tam kilka kawałeczków, takich mniej, ale około połówki landrynki. Wkładamy do piekarnika, pieczemy tyle, co normalnie, w moim przypadku to było 7 minut. I potem wyjmujemy i od razu wyjmujemy papier bezpośrednio na zimny blat. Mhm. To jest ważne.
2: Z tym papierem
1: zdejmujemy te właśnie nasze pierniczki, kładziemy to na zimnym blacie i to zostawiamy z 5 minut. Dopiero po 5 minutach one zaczną odstawać od papieru. Wcześniej ich nie zdejmiemy.
0: Wcześniej nie zdejmiemy, tak.
1: Nie, bo to będzie takie rozpuszczone.
2: Kleiste.
1: No, cukier się rozpuści, bo to generalnie landrynka, ale to się rozpuści, czyli będzie właśnie takie płynne, może się przyklejać, będzie się ciągnęło, a po właśnie mniej więcej 5 minutach
0: starzeje.
1: Spokojnie powinno już dać się to oderwać i można to pozdejmować sobie.
2: Czyli takie inne ciasteczka też tak mogę zrobić, oprócz piernika.
1: Można. To jest mniej więcej około 7 minut mniej więcej w piekarniku, bo jeżeli za długo, to ta landrynka już tam zacznie tam troszkę strzelać, troszkę się tam mocniej wytapiać, czyli też, żeby po prostu za długo nie były w piekarniku. A tu mówię, to trzeba wszystko wyśrodkować, sprawdzić
0: dokładnie,
1: jak będzie wyglądało i tak jak najbardziej można wykorzystać. Pomysł jest dosyć dobry. Takie wieszane, też te akurat nie są jeszcze lukrowane, bo wczoraj mi się nie chciało lukrować. Może dzisiaj, jak będę miał ochotę, to cytrynę mam, cukier puder też mam, czyli lukier jest przygotowany już praktycznie.
2: O, taki naturalny.
1: Najlepszy taki lukier. Sam sok z cytryny plus cukier, puder, ile weźmie, oczywiście na tej zasadzie, czyli proporcji nie podam, bo sam nigdy nie pamiętam,
0: żeby to było
1: trzeba wyczuć, aż się rozpuści, jak jest za dużo soku, no to trochę cukru dodać, żeby właśnie taki sam raz był. Do tego ewentualnie można dodać jakieś barwniki, ja mam takie barwniki do, znaczy zaprawki do robienia likierów. Akurat kiedyś kupiłem sobie jako ciekawostkę, ale tam jest na przykład likier kurakao, niebieski, czyli też taki coś ciekawy kolor, jakiś tam coś czerwonego, czyli można sobie wtedy pokombinować, żeby właśnie dać jakiś taki barwnik, będzie ciekawsze. I robimy na prosto, mówię, im prostsza metoda, tym lepsza. Można też czasami robić z białkiem kurzym, ale to już jest troszkę trudniej przygotować ten likier, poza tym z białkiem, no szczerze mówiąc, on długo za bardzo podejrzewam, że nie poleży, a te moje pierniczki nawet potrafią pół roku przeleżeć.
0: No tak, bo to jest tylko cukier i sok, to tutaj się nie ma co zepsuć.
1: Nie, dokładnie, to będzie, że te pierniczki rzeczywiście one są bardzo fajne, jak się już robię, to robię zazwyczaj większą porcję, no bo oprócz tego, że w święta jak leżą, to pachną. Czuć zapach to zawsze jest przekąska. Jak podeschną, to później takie podeschnięte wrzucić na 2-3 dni do pudełka i do tego pudełka włożyć połówkę jabłka. Ewentualnie całe jabłko przykroczone na pół. Bardzo ładnie pierniczki zmiękną.
0: Bo dostaną wilgoci, prawda?
1: Naturalnie z jabłka będzie wilgoć, od razu one wchłoną i spokojnie będą nadawały się do zjedzenia. Czyli rzeczywiście praktycznie przez cały rok raz chyba koleżanka pisarzy, od których tam zdobyłem właśnie ten przepis, że te pierniczki po roku gdzieś tam znalazła zakamuflowane, nadal były bardzo dobre, wszyscy zjedli.
0: A ja nie wiedziałem, co zrobić właśnie, bo kiedyś takie pierniki upiekłem bardzo...
2: Dokładnie, twarde
0: bardzo
2: były.
0: Twarde. No coś tam może po prostu źle zrobiłem i nie szło ich zjeść. To znaczy, no można było sobie
1: zadać. To znaczy, te pierniczki, jak są takie cienkie, one też początkowo są twarde. Mhm. One, jeżeli jest wilgoć w powietrzu, to one wtedy będą dopiero stają się miękkie, ewentualnie jeżeli są takie grubsze, to one są bardziej puszyste, wtedy rzeczywiście od razu są miękkie, z tym, że one w pierwszej kolejności twardnieją, dopiero później, po jakimś czasie, nabierają wilgoci i wtedy rzeczywiście są takie mięciutkie do zjedzenia.
2: A jaki jest przepis na pana?
1: Dobrze jest je upiec troszkę wcześniej, ze 2-3 tygodnie przed świętami, no bo one po prostu jak sobie poleżą, to rzeczywiście same ta wilgotność się wyrówna, ale te spokojnie już dzisiaj były jedzone.
2: To jaki ma pan przepis na swoje pierniczki?
0: No właśnie, panie Grzegorzu.
1: Przepisy dokładnie nie pamiętam, ale jest bardzo proste. Bo to, jest tylko, to jest tylko...
0: Na pewno
1: łyżka masła. Mhm. To, że to jest na porcji, bo że ja robiłem z 2 porcji, jak to była łyżka masła, do tego idzie... Też będzie działało.
2: To robimy w tym roku. Kompot i ciasteczka będziemy robić.

0: sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupa Twa. Radio, muzyka, pogoda.

Uropa Twa. Radio Muzyka Pogoda. Minęła godzina 7. Przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Zapraszam Państwa na dzisiejszy poranek. Czwartek, 25 dzień czerwca. Zaczynamy od skrótu informacji. Zapraszam. Upadek Europy w Holandii. Pierwsze dziecko poniżej 12 roku życia zostało poddane tzw. eutanazji. W Holandii przeprowadzono pierwszą tzw. eutanazję dziecka poniżej 12 roku życia. Do zabójstwa doszło na podstawie zbrodniczych przepisów, które obowiązują tam od 24 roku. Przepisy, jakie obowiązują w Holandii, zawężają decyzję o tzw. eutanazji dziecka wyłącznie do lekarza i rodziców. Od 24 roku polityka śmierci dopuszcza zabójstwo dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia. Na potrzeby propagandy i w celu oswojenia społeczeństwa ze zbrodniczym prawem używane jest w Holandii określenie aktywnego zakończenia życia. O pierwszym przypadku zastosowania nowych przepisów poinformowały media. Konfederacja oraz Prawo i Sprawiedliwość domagają się powołania komisji w sprawie skandalu w warszawskim szpitalu południowym. Opozycja nie wierzy, że prokuratura Waldemara Żurka rzetelnie podejdzie do sprawy, bo dotyczy ona polityków Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Karol Nawrocki zakończył wizytę w Turcji. W ostatnim dniu swojej wizyty w Turcji prezydent Karol Nawrocki odwiedził stacjonujących tam polskich żołnierzy. Podczas spotkania podkreślał znaczenie polskiego kontyngentu dla bezpieczeństwa NATO oraz współpracy sojuszniczej w regionie. Tyle wiadomości z kraju. Tymczasem na świecie kanadyjskie media. Izraelskie wojsko zniszczyło cmentarz kanadyjskich żołnierzy. Hiszpania premier twierdzi, że nigdy nie wiedział o przypadkach korupcji w swojej partii. Szwecja. Sąd skazał międzynarodową szajkę złodziei kładów, które wywieźli do Polski. Sąd w Falun na północy zachód od Sztokholmu skazał w środę 10 mężczyzn, w tym Polaka i dwóch Finów, za kradzież oraz paserstwo 70 kładów i motokrosów o łącznej wartości 450 tysięcy euro. Pojazdy zostały odnalezione w Polsce. Najsurowszy wyrok 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności otrzymał 36-letni obywatel Szwecji, natomiast karę roku i 4 miesięcy więzienia zasądzono 19-letniemu Polakowi, o którego wydalenie wnioskowała prokuratura. Sędzia uznał jednak, że mężczyzna ma wystarczające związki ze Szwecją i może pozostać w tym kraju. Sto tysięcy Kanadyjczyków poniosło śmierć w wyniku eutanazji. Szokujące dane dotyczące eutanazji w Kanadzie. Jak podaje portal katolicki Zenit, powołujący się na statystyki rządu w Kanadzie, w ciągu 10 lat od legalizacji tego procederu w kraju śmierć poniosło z powodu eutanazji 100 tysięcy osób. Już nie tylko kościoły, ale także i świeckie stowarzyszenia opieki nad niepełnosprawnymi alarmują w związku z tym procederem, bo to średnio 27 zgonów dziennie. Tyle wiadomości, 4 minuty po godzinie 7, czas na prognozę pogody. Zapraszam. A w tej chwili Złowieś Mała i okolice, 19,3 stopnia, temperatura odczuwalna taka sama jak termometryczna. Słońce wzeszło o 4.21, a zajdzie 17 minut po 21. Dzień jest krótszy od najdłuższego, już prawie minutę. A godzinę temu najcieplej było w Zielonej Górze, 23,5 stopnia, najchłodniej w Zakopanem, 12 stopni. A dzisiaj w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na wschodzie kraju przejściowo możliwe duże. Temperatura maksymalna od 24-25 stopni na północnym wschodzie i Podhalu, około 30 w centrum i na południowym wschodzie do 34 lokalnie na zachodzie kraju, na wybrzeżu miejscami od 22 do 23. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, a na Podhalu miejscami
północny. To był serwis informacyjny w Radiu Kuropatwa FM, 5 minut po 7:00.

Spoglądamy w kartkę z kalendarza, drodzy Państwo. Dzisiaj 25 dzień czerwca, 176 dzień roku. Przysłowie ludowe: na dziś jak w czerwcu pogoda służy, rolnik tylko oczy mruży. A imieniny obchodzą dzisiaj Dorota, Łucja, Prosper, Maksym, Wilhelm, Adalbert i Febronia. Wszystkim solenizantom życzymy spełnienia marzeń i dużo zdrowia. A dla wszystkich upominek muzyczny. A my dzisiaj zapraszamy Państwa już za chwilkę do szafarni, do środka szopenowskiego w szafarni.

0: Naszym gościem dzisiejszym jest Emilia Pilarz. Emilia pracuje w ośrodku szopenowskim w Szafarni. Witamy cię, Emilio, serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jesteś młodą osobą. Jak rozwijała się twoja kariera? Może najpierw od tej pasji muzycznej?
1: No to moją pasję muzyczną, jeśli mam tak zacząć od takich początków, to zaszpiła we mnie moja babcia. Szczególnie właśnie tu ze strony rodziny mojej mamy, moja babcia i jej siostry. Babcia pochodziła z rodziny, gdzie urodziło się 19 dzieci. 15 z nich dożyło do wieku dorosłego i jest to rodzina bardzo, bardzo muzykalna. Także ja od najmłodszych lat, odkąd pamiętam, mam w głowie jak babcia ze swoimi siostrami się zjeżdżała co niedzielę, później jak już każda z nich miała coraz liczniejszą rodzinę, jeśli chodzi o wnuki i tak dalej, no to wtedy bardziej na odpusty, w takie święta większe się zjeżdżały na podwórku, śpiewały, grały. Babcia nam w domu na co dzień śpiewała, Janko muzykant, piosenki o żabkach, brała nas na kolana i nam śpiewała i nas uczyła. Także stąd się w ogóle wzięła, myślę, moja taka muzykalność.
0: Czyli tą muzykę masz we krwi?
1: Tak, tak. Myślę, że tak.
0: Płynie w tobie.
1: Jak najbardziej. I z tego względu później trafiłam do szkoły muzycznej, a jeszcze wcześniej do przedszkola w Toruniu, numer 17. Kiedy ja do niego chodziłam, nie miało jeszcze ono żadnego patrona, żadnego imienia nie miało nadane. Dopiero jak ja je skończyłam, zostałam jego absolwentką i zaczęli tam chodzić moi młodsi bracia, to przedszkole dostało imię Fryderyka Chopina. Przypadek? Nie sądzę.
0: Raczej nie.
2: Chyba nie, dalej cię poprowadził.
1: Tak, tak, poprowadził mnie i jeśli chodzi o tą muzykę we krwi, to właśnie jest to dla mnie cudowne, że ta muzykalność taka wiejska, folkowa, którą zasiała we mnie moja babcia, to być może jest naprawdę bardzo bliska tej muzyce, którą się zachwycił Chopin, będąc właśnie w okolicach Szafarni, bo moja babcia mieszka obecnie z dziadkiem właśnie we wsi Płonne, to jest kilometr zaledwie
0: od Szafarni.
1: Tak, od Szafarni, od ośrodka szopanowskiego, to są te tereny. Ja się na nich wychowywałam, były mi zawsze bardzo bliskie, zachwycały mnie. No i moi rodzice zamieszkali, wiadomo, w Toruniu, tam, gdzie się uczyli. Ja też tutaj właśnie od przedszkola do Opola, na studiach też jestem tu w Toruniu, ale jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się właśnie taką zrobić rewoltę trochę i znowu jestem w Szafarni częściej, tam w tamtych okolicach i mogę tam pracować.
2: Pracujesz jako kto?
1: Ja jestem pracownikiem działu edukacji i promocji.
2: Strzeliliśmy w dziesiątkę, ale tak wracając do Szafarni, jako dziecko odwiedzałaś również ośrodek? Czy tylko u dziadków
0: czy
2: byłaś?
0: U dziadków.
1: Oczywiście odwiedzaliśmy Szafarnię, to było... W ogóle mieszkańcy tamtych okolic... Nie zawsze używają słowo Szafarnia na tą miejscowość, ale od razu odnoszą się do tego, z czym się to miejsce wiąże, czyli mówią, jadę do Chopinowa. To jest, myślę, bardzo taka ciekawostka antropologiczno-etnograficzna. Tak, właśnie jak to miejsce jest w ogóle postrzegane, jak jest kulturotwórcze, jak też mieszkańcy tam dbają o historię, o pamięć tego, że tam był Fryderyk Chopin.
2: Dumni są.
1: Tak, są dumni, pamiętają o tym i ja też w tej dumie się wychowywałam, że tutaj zawsze jak z Torunia właśnie jechaliśmy z rodzicami do dziadków i na odwrót, to ten ośrodek chopinowski rozświetlony nawet w nocy, bo o różnych porach jeździliśmy.
0: Było go widać.
1: Zawsze tak, przykuwał ten wzrok, był taki tajemniczy, no bo jednak taki pałacyk w pięknym parku, tutaj staw. To było takie rzeczywiście miejsce budzące
2: magiczne.
1: Wiele pytań, magiczne, tak, że gdzieś tam bawił się ktoś ważny, taki zdolny artysta, był tu na wakacjach, no to było ważne miejsce, no i dużo tam się zawsze działo, odkąd właśnie pani dyrektor tutaj Brzezińska jest, ja pamiętam tylko te czasy, poprzednich dyrektorów nie pamiętam, to bardzo dużo się dzieje. Też dla mieszkańców gminy właśnie Radomin jakieś też Dni Dziecka organizujemy co roku. Też są koncerty, które angażują mieszkańców. Na przykład w moim sercu zawsze będzie koncert kolęd. który się już od wielu, wielu lat odbywa i zawsze dbaliśmy o to z rodzicami, z dziadkami. To był taki stały punkt Bożego Narodzenia, że do szafarni jedziemy na koncert kolęd.
0: Bez tego nie byłoby świąt.
1: Tak, bez tego naprawdę nie byłoby świąt. Każdy dostawał śpiewnik, tam wszyscy śpiewali, też przyjeżdżał też ksiądz proboszcz zawsze tam, także ta wspólnota mieszkańców tam ożywała i zapraszała też ludzi z dalszych okolic właśnie, z Grudziądza, z Bydgoszczy. I jeszcze dalej, ci, którzy raz przyjechali na koncert kolęd, przeważnie wracają.
2: Obecnie?
1: Obecnie, no, robimy podwójny koncert kolęd, bo nie mieszczą się ludzie na dwie godziny. Robimy tak, jedną godzinę tutaj dla najbliższych mieszkańców i później godzinę później dla osób właśnie z dala bardziej, żeby mogły też wyjechać, bo dojechać, bo rzeczywiście no, zainteresowanie jest bardzo duże, bo ta atmosfera jest, myślę, niepowtarzalna tej muzyki, która jest bardzo blisko.
2: No tak, ale wspominałeś, że jest edukacja, promocja, to jest twój dział. Co tam się dzieje na co dzień?
1: To może zacznę od tego, że od września do czerwca prowadzimy rytmikę dla dzieci. Są to dzieci głównie z zamysłem dla dzieci z gminy Radomin, ale przyjeżdżają też dzieci nieraz z Golubia Dobrzynia. I prowadzimy właśnie co czwartek o godzinie 16 w tym roku zajęcia rytmiczne. I przygotowujemy różne tematy, wiadomo, jak jest jesień, to są tematy jesienne, później się zbliżamy do Bożego Narodzenia, zima, później wiosna, też Wielkanoc.
2: Tak jak teraz, co się dzieje? Wielkanoc i co tam macie?
1: Akurat w ten czwartek będziemy mieli konkurs solo i w duecie, także dzieci mają wolne jeszcze przed świętami, bo tutaj ośrodek będzie zajęty czymś innym. Ale w tydzień temu mieliśmy taki, z takich wiosennych właśnie nowinek, co w przyrodzie piszczy, że przyroda się budzi. Mieliśmy wyścigi ślimaków. Także taki był temat zajęć, były piosenki o ślimakach, różne zabawy. I dzieci mogły się właśnie pobawić tutaj w rytmiczanki, w piosenki o ślimakach.
2: No dobrze, ale jak ślimaki, to też pokazywały, jak ślimak przemieszcza się?
1: Tak, oczywiście pokazywało, jak się przemieszcza. Mamy bardzo dużo rekwizytów. W zeszłym roku udało się kupić nam z projektu dużo instrumentów dla dzieci. Wszelkie grzechotki, kołatki, cymbałki, dzwonki, solfonki, klawesy i wiele, wiele, wiele innych. I używamy tych instrumentów, że naprawdę przez cały rok te dzieci się nie nudzą. Na każdej rytmice jest coś nowego. Oprócz tego chusta, na przykład klanzy do różnych takich ćwiczeń też z muzyką klasyczną. I dzieci ubieramy to w jakąś historię, na przykład wyścigi ślimaków. Często zaczynamy zajęcia od wierszyka jakiegoś, żeby dzieciom tak pobudzić tę wyobraźnię, że dzisiaj się przenosimy do runa leśnego, będziemy ślimakami, uwaga. I one wtedy właśnie z takim dużym zaangażowaniem, z ciekawością wykonują te ćwiczenia rytmiczne. Staramy się właśnie, żeby dzieci zauważały też po tych zajęciach muzykę wszędzie dookoła siebie. Żeby je umuzykalnić naprawdę na całe życie, bo to się przydaje. To też przecież pomaga później w nauce języków obcych, w też poprawnej mowie. I mam nadzieję, że tutaj dzieci, które skończą nasze zajęcia, będą mogły w przyszłości potwierdzić, że tak, dużo im dały.
2: Tak, jakie są, w jakim są wieku?
1: Zajęcia mamy przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 lat. Takich maluszków akurat w tym roku nie było. W tym roku najmłodsze dzieci mają 5 lat, ale rzeczywiście tak 5, 6, 7, 8, mniej więcej w takim wieku są dzieci.
2: Czy one muszą mieć jakiś taki... Chodzi mi o słuch.
1: Nie, absolutnie nie są przeprowadzane żadne przesłuchania. Te zajęcia są właśnie...
0: Dla każdego.
1: Tak, dla każdego. Mhm. One są właśnie po to, żeby te dzieci zaczęły dopiero ten rytm słuchać, słyszeć, czuć w sobie. To poczucie rytmu te zajęcia mają w nich dopiero ukształtować, dlatego są otwarte naprawdę dla każdego.
0: Oprócz rytmiki, co robicie jeszcze?
1: Oprócz rytmiki dla dzieci starszych, Również co czwartek w tym samym czasie odbywają się zajęcia wokalne. Są one przeznaczone dla dzieci starszych z tego względu, że potrzebna jest umiejętność czytania. Że kiedy pani te zajęcia prowadzi nasza pani dyrektor, dr Agnieszka Brzezińska, i dostają właśnie dzieci tekst, nutki i uczą się śpiewać. Przygotowują się do koncertów, ponieważ co pół roku, na koniec każdego semestru, mamy koncert, szaparską scenę talentów, gdzie dzieci mogą się zaprezentować to, co wypracowały przez pół roku.
2: Duże wyzwanie.
1: Tak, tak, duże wyzwanie, myślę, że i dla prowadzących, i dla dzieci, ale udaje się rodzicom też pokazać czasami zabawy po prostu, jakie prowadzimy, bo są nieraz bardzo takie też atrakcyjne, wizualnie dobrze się na to patrzy i dzieci to lubią, także te koncerty też są takie bardzo budujące więzi, kiedy dzieci tak z emocjami zapraszają rodziców, dziadków, ciocie, wujka i też mogą się oswoić z taką tremą. I właśnie i
2: bo
1: maluszki.
2: To też jest ważne tak. Na przyszłość.
1: Tak, tak,
0: bo
1: tak.
0: Te występy jednak do czegoś służą.
1: Oczywiście, no one się spotkają przecież z występami, nawet jeśli nie będą wiązać swojej przyszłości z muzyką, bo przedstawienia, prezentacje w szkole, to i tak ich spotka, także myślę, że te zajęcia są bardzo owocne i potrzebne.
2: Szukając nawet pracy.
1: Tak, zdecydowanie.
2: Tremów już wtedy nie ma. Jaka to jest grupa wiekowa? Powiedziałaś, tu było od... pięciolatki.
1: Tak, do trzeciej klasy podstawówki mniej więcej. No drugiej, trzeciej, a zajęcia wokalne, no to tak od klasy 4-6, jakoś tak. Od trzeciej do szóstej klasy mniej więcej.
2: I dalej? Kolejna grupa?
1: Nie, na razie nie ma. Na razie
2: no ale macie starsze osoby. Dla starszych też prowadzicie warsztaty.
1: Tak, dla starszych też prowadzimy warsztaty. Mamy ofertę właśnie dla seniorów.
2: Seniorzy, słuchajcie.
1: Tak, tak. Przyjeżdżają do nas grupy seniorów z różnych właśnie klubów seniora i mamy dla nich w ofercie takie zajęcia umuzykalniające, warsztaty. I polega to na tym, że przez godzinę właśnie prowadzimy im różne takie zabawy muzyczne, trochę bardziej skomplikowane niż dla dzieci, ale też z humorem bardziej wysublimowanym niż dla dzieci. Także jest zawsze dużo zabawy. Prowadząc te zajęcia też się świetnie bawię. No,
0: to macie zajęcia dla dużych dzieci już po prostu.
1: Tak, bym powiedziała naprawdę.
0: No seniorzy niekiedy tak się zachowują.
1: Tak, tak. Ja naprawdę bardzo lubię te zajęcia i zawsze mam wrażenie, że seniorzy to jest młodzież trzeciego wieku po prostu. Przyjechała do nas na trochę rozrywki i są to naprawdę świetne zajęcia. Sama bardzo lubię je prowadzić.
2: Czym cię zaskakują?
1: Zaskakują mnie taką otwartością na coś nowego, ciekawością też, że no to są ludzie, którzy przecież przeżyli o wiele więcej niż ja. A z taką właśnie otwartością, szacunkiem i ciekawością patrzą na te ćwiczenia, które ja im pokazuję. Są bardzo odważni i chętni, bo to są też takie ćwiczenia, które wymagają trochę fizycznego zaangażowania.
2: No właśnie, powiedz nam o tych ćwiczeniach, może coś więcej.
0: Tańczą, skaczą, coś tam.
1: Tak, mają? Tak, to są tańce w kręgach na przykład.
2: Przyjeżdżamy, mamy jakąś grupę i zabiera je Emilka. I co się dzieje?
1: Tak, no mamy muzykę, wiadomo, taką taneczną z różnych zakątków świata często. Mamy zabawy, tańce oparte na takich klasycznych tańcach, jak na przykład na kroku walczyka, ale słowa muzyki właśnie są takie zabawne i prowadzą do śmiechu. Też właśnie te tańce w kręgach, które często są oparte na takich wschodnich rytmach orientalnych. Także myślę, że to jest bardzo ciekawe. No i oczywiście też są rekwizyty, jakieś chustki, też chusta klanzy, guma sensoryczna. Także to ciekawie jest, naprawdę dzieje się. Też tańce w parach.
2: A chcą tańczyć?
1: chcą bardzo, bardzo chcą tańczyć. Jak kogoś bardziej noga zaboli, no to wtedy sobie usiądzie z boku albo patrzy z radością na to, jak jego koledzy i koleżanki wylewają siódme poty nieraz. Bo to też zależy od tego, jaka grupa się do nas zgłosi. Wiadomo, jeśli to są bardziej starsi seniorzy, no to dopasowujemy im często też takie...
0: Do ich możliwości też
1: tak,
0: i fizycznych. Ćwiczenie
1: tak. Na przykład na siedząco, tak właśnie te wystukiwanie rytmu, różne piosenki, ale właśnie angażujące fizycznie mniej, a jeśli tacy młodsi seniorzy do nas przyjeżdżają, no to wtedy wiemy, że możemy trochę dać im wycisk.
2: A, czyli jak zgłaszamy się do was z propozycją, że przyjeżdża grupa seniorów, musimy określić, w jakim oni tam są wieku, czy mają schorzenia, żebyście dopasowali program. Jak to wygląda po waszej stronie?
1: Tak, tak. Koleżanka przeważnie dopytuje właśnie w jakim wieku, z jakimi możliwościami tutaj motorycznymi przyjedzie do nas grupa i możemy wtedy dopasować tak naprawdę jak najlepiej program dla nich. No i oczywiście po takim wysiłku proponujemy grupom też wizytę w naszej kawiarni, gdzie można zamówić właśnie sobie kawę, też do degustacji kawę żołędziową specjalną, którą pijął Fryderyk Chopin jako napój zdrowotny w szafarni. No i seniorzy wtedy też tak po takim wysiłku, taka zasłużona kawa z ciachem, no to rzeczywiście musi smakować niesamowicie w naszej szafarni.
2: Te zajęcia jak długo? Warsztaty, bo tak to określamy, trwają? Godzinę, 45 minut?
1: Godzinę, tak, godzinę. Pełną godzinę. A dla seniorów mamy też oczywiście audycje, bo tutaj
0: właśnie
1: powiedziałam tak o takich zajęciach muzyczno-rytmicznych, ale mamy też bardziej takie edukacyjne zajęcia. To są tak zwane audycje i mamy je aż w sześciu wariantach,
0: wersjach.
1: To jest Frycek, jakiego nie znacie, Jaśnie pan Piszon, trzecia Blisko nas, Fryderyk Blisko nas, czwarta Ludowe inspiracje Chopina, piąta W salonie Chopinów, czyli Podróż do XIX wieku i szósta Chopin dla dorosłych. I teraz mogę pokrótce opisać każdą z nich. Także Frycek, jakiego nie znacie, to jest wierszowana audycja, prowadzona w formie takiego przedstawienia, prowadzona jest właśnie w dwie osoby. Mamy pana, który jest przebrany za Fryderyka Chopina, ja się przebieram tak jak panie właśnie w XIX wieku i dzieciom opowiadamy o Fryderyku Chopinie, właśnie od jego narodzin w Żelazowej Woli. Później przez pobyt troszeczkę w szafarni wspominamy o tym i później w Paryżu. Jest to taka audycja, w której też dzieci mają elementy takie angażujące. Wykonujemy muzogram, czyli taki szlaczek, który dzieci rysują w powietrzu, patrząc na tablicę w odpowiednim tempie do muzyki, która jest grana. Oczywiście muzyka jest Fryderyka Chopina dopasowana. Trochę mogą okazję pośpiewać. Także audycja trwa 45 minut, z czego na koniec właśnie w tych 45 minutach mieści się też taki filmik krótki w formie takiej bajki rysowanej, która też utrwala jakby te wiadomości i dopowiada troszeczkę z tego, co dzieci usłyszały na audycji. Także to jest nasza audycja dla najmłodszych, dla dzieci od tak 6 do lat do 3 klasy podstawówki.
2: Duże wyzwanie, żeby się nie znudziły. Kolejna audycja.
1: Tak, kolejna audycja. Jaśnie pan Piszon. Jest to audycja nowa. Zrobiliśmy taką kompilację Fryderyka z tych lat pierwszych, tych lat właśnie jeszcze Warszawa, takie ogólne informacje o jego rodzicach, o rodzeństwie, plus te inspiracje, które czerpał z szafarni, czyli zapoznajemy słuchaczy naszych z folklorem polskim, z tańcami narodowymi, pokazujemy, jak się w szafarni bawiono właśnie, kiedy Fryderyk tutaj był, z zabawami takimi w karczmie, uczymy tańca zabawy klapok, pokazujemy, jak się tańczy poloneza, no i też zapoznajemy z zabawą dyna.
2: Dyna?
1: Tak, dyna od kujawskiego słowa dynać, czyli tańczyć.
2: Aż tak.
1: Tak jest. To jest, ostatnio właśnie miałam okazję po raz pierwszy poprowadzić tę audycję z koleżanką i naprawdę robi wrażenie.
2: Tylko tak. U was i na miejscu można tego doświadczyć.
0: Można się nauczyć też ciekawych słów jeszcze staropolskich.
1: Tak jest. Trzecia audycja to Fryderyk Chopin Blisko nas. Jest to, aha, i te dwie pierwsze audycje są po 45 minut. I teraz zaczynają się już takie trochę dłuższe. Tak, po godzinie, one trwają godzinę. I Fryderyk Chopin Blisko nas to porusza całe życie Fryderyka Chopina. Od urodzenia do śmierci, różne ciekawostki z jego życia przeplatane jego muzyką i również ten okres szafarski jest tam poruszany, ten folklor, jego elementy też w tej audycji są. Następnie czwarta audycja, Ludowe inspiracje Fryderyka Chopina. Ona jest poświęcona w całości temu folklorowi ziemi kujawskiej, ziemi dobrzyńskiej. Mówimy, jak wyglądały kapele tutaj na tych ziemiach, jakie były obrzędy, zabawy. Również prezentujemy tańce, śpiewamy piosenki. Często audycja jest też z akordeonem, z fletem, także nie tylko fortepian można u nas usłyszeć.
2: Tak, bardziej tak myślimy, że fortepian, szafarnia,
1: tak,
2: fortepian.
1: Tak, a to właśnie nie tylko, jak jest ta audycja Ludowe inspiracje Chopina, no to właśnie chcemy też zapoznać z tym ludowym brzmieniem. Także jest to coś nowego. Piąta audycja w Salonie Chopinów, podróż do XIX wieku. Tutaj chcemy ludzi zapoznać bardziej z tym warszawskim życiem Fryderyka Chopina, z tym okresem warszawskim, jakie były maniery na salonach warszawskich, jakie obowiązywały tam zasady, jak też się ubierano, jakie były rozrywki. Dzieci mogą okazję spróbować gry gracji albo toczenie koła.
2: Gry gracji?
1: Tak, jest to taka typowo XIX-wieczna gra, w którą dzieci bawiły się na przykład w Pałacu Saskim w czasie wolnym. I polega na tym, że mamy drewniany okrąg obwiązany kolorowymi tasiemkami, wstążeczkami. I dwie osoby, bądź więcej, każda z nich ma w ręku dwie pałeczki, długie na około 30-40 cm i chodzi o to, żeby tak rozszerzyć te pałeczki, po prostu robiąc taki ruch
0: od siebie, tak?
1: Od siebie, tak, rozkładając ręce na boki, żeby to kółeczko, które jest nałożone,
0: rozpędziło się.
1: Tak, rozpędziło się i wyleciało w powietrze. I druga osoba z naprzeciwka ma złapać wtedy to kółko i
0: to samo. Tymi pałeczkami, tak?
1: Tak, tymi pałeczkami, tak, złapać. I no, wygląda to ślicznie, naprawdę jest to taka gra, która wymaga gracji też, ale to kółeczko właśnie z tymi powiewającymi wstążeczkami, jak leci, no, wygląda przeuroczo. Także to jest taka gra głównie dla dziewczynek, a dla chłopaków było toczenie koła, czyli też był taki jakiś pręcik do tego koło i trzeba było tak popychać to koło, żeby jak najdłużej je utrzymać, żeby się kręciło do przodu, żeby się nie przewróciło na bok i wygląda to bardzo pięknie, ale wcale nie jest takie proste.
2: No to, ale jest to toczenie ręką, czy czymś tam
1: nie,
2: trzeba?
1: Właśnie, nie, właśnie tym pręcikiem.
0: Tak, pręcikiem. Patyczkiem takim.
1: Patyczkiem,
2: myślałam.
1: Tak, także można się z tym zapoznać u nas. No i ostatnia audycja, ostatni temat, Chopin dla dorosłych. No tutaj korzystamy z prywatnej, osobistej korespondencji Fryderyka Chopina. Dajemy naszym słuchaczom wgląd właśnie, jak to wyglądało. Poruszamy jego relacje z kobietami, jakie miał, z najbliższymi, z przyjaciółmi. Też różne właśnie takie ciekawostki, ale mimo wszystko nie naruszamy tak, nie obnażamy naszego kompozytora z jakichś tam bardzo, bardzo prywatnych rzeczy. Wszystko jest zachowane z takim dobrym smakiem.
2: Dużo tego nie myślałam.
1: Tak, no niepozorny jest ten nasz ośrodek, nie jest to duży pałacyk, ale jednak no, działalność ma rzeczywiście kolorową i bogatą.
0: Emilko, ty powiedziałaś o różnych instrumentach, a wiem, że ty grasz na instrumentach pewnych, tak?
1: Tak, gram na flecie poprzecznym, troszeczkę na fortepianie, ale muszę sobie przypomnieć. No i ostatnio przyznam się, że zakupiłam nowy instrument. Zachwyciłam się dudukiem ormiańskim.
0: Cóż to takiego?
1: 10 lat temu. Jest to taki instrument strojkowy. Ma podwójny strojk. Wywodzi się z Armenii. No i zobaczymy. Niestety nie mam go teraz przy sobie, bo może bym zagrała troszeczkę i by mogli państwo
0: może
1: usłyszeć.
0: Razem
1: jak brzmi, bo rzeczywiście ma magiczne brzmienie. O, może tak, jeśli ktoś pamięta kołysankę, którą Faun tu

0: który ma prawie 3 hektary. Niektóre drzewa w tym parku pamiętają jeszcze w czasy Fryderyka Chopina, stara lipa i nasze okazałe dęby pamiętają, jak on tam był. Być może się na nie wdrapywał, kto to wie. I też w naszej ofercie mamy grę terenową. Także szkoły albo rodziny mogą się też skrzyknąć.
1: Na czym to polega? Jakieś podchody?
0: Tak, tak, mamy podchody. W parku rozkładamy stanowiska, gdzie są skrzynki ze specjalnymi zadaniami i dzieci właśnie razem z przewodnikiem przechodzą od zadania do zadania, odkrywając treść kurierów szafarskich, czyli tych listów, które Fryderyk Chopin pisał z szafarni właśnie do rodziców. Mogą się z tą treścią zapoznać, zobaczyć ją i do tego wykonywać różne właśnie zadania, rozwiązywanie krzyżówek, też zajęcia jakieś, zadania rytmiczne, muzyczno-rytmiczne, także jest zabawa.
1: O tym wszystkim opowiadała nam
0: Emilia Pilarz.
2: Z ośrodka Chopinowskiego w szafarni. Emilko, bardzo ci dziękujemy.
0: Również bardzo dziękuję.
2: Mamy nadzieję, że spotkaliśmy się tutaj wspólnie po raz pierwszy, ale nie ostatni.
0: Oby. Też mam taką nadzieję.
2: Dobrze. Bardzo jeszcze raz ci dziękujemy. Dziękujemy także naszym słuchaczom. My zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.

0: radio, muzyka, pogoda.
1: Minęła ósma. Czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Serdecznie zapraszam.

Polska znajduje się cały czas w obszarze wysokiego ciśnienia, który zapewnia pogodę w całym obszarze pogodną kraju, choć dzisiaj ten obszar jest otoczony od zachodu, północy i wschodu przez układy niżowe zlokalizowane nad Zatoką Biskajską, Islandią i południową częścią Półwyspu Skandynawskiego oraz zachodnią Rosją. Ośrodki te połączone są rozległym systemem frontów atmosferycznych, jednak strefy frontowe pozostają obecnie z dala od Polski. Dominuje nad nami północno-zachodnia cyrkulacja wyżowa. Mimo to, że przepływ powietrza ma kierunek północno-zachodni, napływa powietrze bardzo ciepłe. Dlaczego? Wyjaśnienia tej sytuacji należy szukać w wyższych warstwach troposfery. W górnym poru geopotencjału nad Europą utrzymuje się charakterystyczny układ typu Omega, zbudowany z rozległego klina wyżowego oraz dwóch górnych niżów znajdujących się po jego zachodniej i wschodniej stronie. To po zachodniej stronie tego klina bardzo ciepłe powietrze zwrotnikowe transportowane jest daleko na północ nad zachodnią Europę. Następnie po jego wschodniej stronie przemieszcza się łukiem nad Morze Północne i Niemcy, docierając również do naszego regionu. Właśnie dlatego pomimo północno-zachodniego kierunku napływu powietrza napływa do nas rozgrzane powietrze zwrotnikowe. Najwyższe temperatury notowane są we Francji, gdzie wczoraj na znacznym obszarze przekroczyły 40 stopni. Ten układ Omega przesuwa się jednak powoli na wschód. Według aktualnych prognoz oś górnego klina znajdzie się nad Polską w piątek, sobotę i niedzielę. Wraz z jego przemieszczaniem zmieniać się będzie również kierunek napływu z północno-zachodniego na południowo-zachodni. Otworzy to drogę do napływu jeszcze cieplejszych mas powietrza, dlatego niedziela zapowiada się jako najgorętszy dzień tego tygodnia. Niektóre prognozy wskazują, że na zachodzie kraju temperatura może zbliżyć się nawet do 40 stopni. Dzisiejszy dzień w porównaniu z tymi prognozami będzie, no, powiem wprost, chłodny. Temperatura maksymalna dzisiaj wyniesie od 23 do 26 na pobrzeżach, Mazurach i w Karpatach, na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim. W centrum, na południu i wschodzie kraju temperatury wskażą 27-30. Natomiast najcieplej będzie na zachodzie, gdzie temperatura wzrośnie nawet od 31 do 35. Zachmurzenie będzie niewielkie, dominować będzie bezchmurne niebo lub małe zachmurzenie. Więc tyle dzisiejszego komentarza. Trzeba się też i nastawić, moi drodzy, mentalnie, psychicznie do tych upałów. No i uważać na siebie, bo to nie są już żarty.

są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Dzień dobry, witamy Państwa w naszej kuchni hildegardiańskiej. Już znowu tu mi wszystko pachnie. Dzisiaj widzę, też mięsko przygotowałeś
1: nie
0: dla
1: tylko,
0: nas.
1: Nie tylko,
0: nie tylko. Mięsko, będzie, dzisiaj mięsko, nam tu
1: mięsko będzie tylko dodatkiem do tego wszystkiego, bo tak naprawdę dzisiaj robimy makaron.
0: A, super.
1: Jest, łatwo można sobie go kupić, nie? Ale jaka jest przyjemność zrobić swój makaron, jak to kiedyś babcie robiły, czy nawet mama, a jeszcze na kuchni węglowej, upieczone pod płomyk. Teraz mało kto ma tą kuchnię, więc tym jest trochę trudniej, ale gdzieś w plenerze zawsze sobie można zrobić, nie ma to problemu. My zrobimy makaron z mąki właśnie orkiszowej. Do tego to będzie trochę taka orientalne danie.
0: Orientalne.
1: Jak tam u Hildegardy z Orientem?
0: Myślę, że
1: trawa cytrynowa?
0: No, kura. Nie pisała pewnie nic, ale może być.
1: Galgan, to na pewno, bo dodamy. Zrobimy to tak ten. Zrobimy makaron w sosie z mleka migdałowego, z kurczakiem, z warzywami, doprawione orientalnie.
0: Ty rób, a ja będę cię punktować.
1: Tak, właśnie tego się boję, że zaraz będzie wymienione, czego ja nie powinienem używać. Mam tutaj odmierzone pół kilograma mąki i dodaję do tego 4 żółtka.
0: Czyli czterojajeczny kiedyś było na półkach.
1: Czterojajeczny.
0: Opakowania, makaron,
1: to trzeba wszystko dobrze zamieszać, żeby nam się to wszystko dobrze połączyło.
0: Ja już bym tam łapkę wsadziła, widzisz?
1: Ja też wsadzę, tylko na razie będzie mi łatwiej zarobić to łyżką, wiesz?
0: Aha.
1: Jak robimy ciasto na pierogi, zaparzamy je. Tu dodamy wodę, ale zimną. Mhm. Nie będziemy zaparzać tego makaronu. Tej wody będzie odrobinę. Tak naprawdę musimy dodać odrobinę oliwy. Nie za dużo.
0: Nie za dużo.
1: Nie za dużo.
0: Może być.
1: A jaki olej możemy
0: użyć? Bez fundamentalizmu.
1: Jaki możemy użyć?
0: No to jest bardzo skomplikowana sprawa z tymi olejami, ale można na pewno dyniowy, można z orzecha włoskiego, można wiesiołek, można migdałowy, no i konopny.
1: Konopnego chyba nie.
0: Ale on może taką troszkę nam...
1: Ale orzech włoski, ja boję się, że byłby troszeczkę...
0: Zbyt intensywny.
1: Tak, zagoryczkowaty byłby trochę, tak, żeby dodać. A teraz woda.
0: I to jest tak, że oczywiście część z Państwa, którzy jeszcze z Hildegardą nie mieli do czynienia, bądź no, nie spotkali się z jej literaturą dotyczącą diety, może zdziwić ta oliwa z oliwek, która jest tak powszechnie stosowana i przez Włochów, Greków, prawda? No i już nawet u nas w kraju, jako taki no, superfood, to się chyba tak mówi, produkt z tej grupy. Natomiast o co chodzi z tą oliwą z oliwek? Nasze organizmy, po prostu, które żyją w klimacie umiarkowanym, mają taki, można powiedzieć, garnitur enzymatyczny, który sobie umie radzić z produktami, które są blisko nas. Natomiast coś, co podróżuje z daleka, jest bardziej, no, można powiedzieć, reprezentowane w kuchniach tych południowych, to tam oni mają zupełnie inny ten garnitur i enzymatyczny i sobie poradzą z trawieniem takiej oliwy z oliwek. Natomiast u nas
1: powinniśmy jeść coś, co jest w naszym środowisku.
0: Dokładnie, czyli na przykład też bym powiedziała olej słonecznikowy, ale też go nie wymieniłam, dlatego, bo u nas jest też problem z tym olejem taki, że on ma dużo kwasów omega-6, natomiast my mamy, które są prozapalne, a my mamy dużo takich stanów zapalnych, które się toczą w organizmie. Też to jest związane z tym, że no niestety jemy to, co nam nie służy, żyjemy w stresie i dlatego ta proporcja omega-6 do omega-3 jest zdecydowanie przekroczona od tej, która powinna być. No a używając dużo oleju słonecznikowego, będziemy jeszcze ten stan zapalny podsycać, czy podlewać, bym powiedziała, tym olejem słonecznikowym, więc też ostrożnie. No chyba, że ktoś sobie zbada poziom kwasów omega-3 i będzie wiedział, że jest wszystko w porządku, więc tu jak najbardziej ten olej słonecznikowy może używać, który jest tak powszechny.
1: Ten makaron musi być dosyć ścisły, więc nie możemy dać za dużo wody, dlatego bardzo umiarkowanie ją dodajemy.
0: Dodaliśmy trochę, ostrożnie.
1: Tak, dodaliśmy na początku trochę oliwy właśnie, a teraz my po prostu musimy to wszystko wgnieść.
0: Mhm.
1: Chcemy, żeby był taki twardy, jak będziemy go gotować. Tak?
0: Aha.
1: Al dente, jak
0: al
1: to
0: dente.
1: Mówią.
0: A widzisz, no.
1: Też jest istotne, nie? Nie rozgotowana klucha, bo to niedobre.
0: Która też bardziej obciąża nas. Jednak te al dente, właśnie makarony, też nie powodują, że tak tyjemy. To myślę, że jest cenna uwaga.
1: Tak?
0: Natomiast no, tych makaronów, szczególnie właśnie jasnych, jeżeli stosujemy pszenicę i takie no, mniej zalecane zboża przez Hildegardę, no to powinniśmy no, zredukować w naszej diecie, bo jednak Węglowodany są dobre i zalecane, natomiast lepsze są w kaszach. Z tym makaronem ostrożnie, bo znam takich, którzy mogą codziennie makaron.
2: No, o, rzeczywiście.
1: Twarde, dosyć twarde ciasto. Chodzi o to, żeby ono było nam takie właśnie al dente. I my je odłożymy teraz do miski na chwilę. Ja powiem w ten sposób. Ten makaron można zrobić, bo on jest pracochłonny, nie?
0: Aha.
1: Trzeba tam zagniać, trzeba się pobrudzić, ale można przygotować sobie trochę więcej, rozwałkować. Oczywiście zaraz dowiecie się, że makaron zamrożony wychładza, ale można sobie, go można sobie go zamrozić. Taki rozwałkowany nawet, złożony później tylko z pergaminkiem, wyciągamy i mamy gotowy makaron.
0: Tak, tak. Oczywiście, wiesz, my musimy sobie jakoś radzić w tej naszej gonitwie współczesnej. No, nie wszystko da się świeże, nie wszystko da się ugotować z dnia na dzień, więc te pomysły są ok, natomiast tak, żeby one nie weszły nam w krew, że jak nam mamy problem, coś tam mamy, oczywiście.
1: Teraz mamy kurczaczka, którego zamarynujemy.
0: To ty marynuj, a ja tutaj opowiem o tym kurczaczku kurze. U Hildegardy to jest, drób jest takim mięsem, które ona rekomenduje i dla zdrowego, i dla chorego. Oczywiście nie byłaby Hildegarda sobą, gdyby nie dała jakichś ograniczeń. Także osoby chore na pewno tego mięska będą jadły mniej, na pewno obrane ze skórki, czyli żeby było delikatniejsze i łatwiej.
1: Dlatego wziąłem pierś.
0: Abyśmy tak strawili, super właśnie. To trzeba ostrożnie z tym mięsem. Też osoby chore jednak kurę, a nie pana, czyli sobie lepiej z tym mięsem poradzą. No i oczywiście też z umiarem, bo
1: umiar jest wskazany
0: we wszystkim. Ten umiar to się przewija u niej i zachęca do tego. Natomiast właśnie kura jest o tyle fajnym mięskiem, które można cały rok gotować, czyli bardziej właśnie w formie gotowanej niż smażonej, bo my też często szybciutko chcemy na patelnię, bachciach, pierś, kotleciki, prawda?
1: Nie będzie smażone, ugotujemy to w mleku migdałowym.
0: Rewelacja. No i jaki super pomysł ci widzisz, się pojawił. Na to bym nie wpadła, że tak można fajnie
1: to przyrządzić. Ja po prostu muszę tu reagować, bo ja sobie układam wszystko, później Jola przychodzi, mi to wszystko wywraca.
0: To Hildegarda.
1: Jedzenie. Ale daj trochę cynamonu i galgan. Tak.
0: Proszę, cynamon, przypominam, cejloński, nie kasja, galgancik mamy tutaj, też nie za dużo, bo on jest ostry.
1: Tak jest.
0: Także też z przyprawami, jak to Łukasz mnie nauczył, zawsze można dodać, nigdy odjąć.
1: O, uczymy się oboje.
0: Tak, to super mi się podoba.
1: O, zamacerujemy.
0: Ja czasem tak sobie dużo tych ziół nawalę, a później mówię, o, chyba gorzkie za bardzo mi wyszło i już nie da się odjąć.
1: No nie, mamy kurczaczka. Kurczaczek zamarynowany. My sobie rozwałkujemy teraz pastę.
0: Ręczna robota idzie, nie widzę tu żadnego ciężkiego sprzętu.
1: No jest wałek.
0: Wałek.
1: Wałek jest. I hit. Oczywiście można mieć maszynkę.
0: Tak, tak.
1: Ale my...
0: Tradycjonaliści.
1: Tradycjonaliści. Tak jak to robiły nasze mamy, nasze babcie.
0: No.
1: Robimy.
0: Rzeczywiście widać nawet jak rozwałkowuje, że to ciasto jest takie twardsze
1: niż
0: to, tak, to co na pierogi robiłaś.
1: Sprężyste,
0: tak,
1: ale to o to nam chodziło.
0: Aha.
1: O to nam chodziło. Nie chcemy tego ciasta zbyt delikatnego, bo to ma być al dente. Jak będziemy gotować, tak? Czyli półtwarde. Wtedy to ciasto będzie najlepsze.
0: A widzisz, mi się zawsze wydawało, że al dente to związane z czasem gotowania.
1: No na pewno, też. Ale jak dasz coś, co jest, ma taką dosyć strukturę, miękką
0: no tak,
1: strukturę,
0: oczywiście, jasne.
1: To ciężko będzie utrzymać to al dente, bo ono szybko nam się po prostu...
0: rozgotuje.
1: Tak, tak, tak. Musimy pamiętać, że jak... do ciasto na pierogi może być trochę grubsze. Do makaronu powinno być już trochę cieńsze, ponieważ ono nam przyrośnie. I żeby nam nie wyszła taka właśnie później twarda klucha, z którą będziemy walczyć.
0: A są teraz takie wymyślne makarony różne, kolorowe. Rozumiem, że można dodać, jak ktoś ma tam ulubione ziółka sobie do takiego makaronu.
1: Można ziółka dodać, można dodać węgiel, wyjdzie nam te wtedy taki czarny.
0: Czarny, naturalny
1: tak,
0: węgiel.
1: Tak, no tak, tak, tak, tak. Można dodać jakieś curry, można dodać coś. Myślę, że będzie okej. Okay. Zrobimy najprostszy sposób, nie? Czyli zrobimy takie... Jak zwijamy, nie ściskamy tego, bo to później trzeba będzie rozwinąć, nie? Tak.
0: Czyli jaki kształt nam dzisiaj zaproponujesz tego makaronu?
1: Już trochę się nawałkowałem, będzie to papardela, czyli szerokie wstążki. Ale można na przykład zrobić, jak już mnie pytasz. Zobacz. To jest coś takiego, jak zwiniesz. Już taka klucha, ale to jest tak zwane garganelli, tylko takie olbrzymie. Albo masz olbrzymie farfale, nie?
0: Aha.
1: Więc można się bawić, ale że my już się napracowaliśmy, to pokroimy to wszystko takie tagliatelle. Będzie tagliatelle.
0: No.
1: Taki makaronik można sobie przygotować wcześniej.
0: Ale mięciutki. Fiu.
1: Obiecałem, że nie będę smażył, więc słowa dotrzymam.
0: Brokuł tak, jest najbardziej okej z warzyw krzyżowych, bo to też jest warzywo krzyżowe, kapustne. Hildegarda nie za bardzo nam poleca te warzywka, ale akurat jeżeli weźmiemy brokuł, to on jest tam ostatni na liście. Ma najmniej tych szkodliwych dla nas substancji, więc jak najbardziej możemy tego brokułka od czasu do czasu stosować.
1: To mamy brokułka, mamy mleko migdałowe. Ugotujemy to po prostu. Nie będziemy nic kombinować. Bo ja bym wcześniej przesmażył, dodał, ale Jola mi powoli zabrania.
0: Ja też, przepraszam, ja też zachęcam Państwa, żeby sprawdzać opakowania, dokładnie czytać skład tego mleka takiego w kartonikach roślinnego, bo często zawiera dodatki, czyli może
1: prawa cytrynowa?
0: Sam migdał. Myślę, że byłaby akceptacja z góry, dawaj.
1: Będzie akceptacja, jak jest akceptacja, no to nie mogę się powstrzymać i daję.
0: Też chodzi nam o to, jak mówiliśmy, żeby to smakowało, tak?
1: Tak.
0: A chodzi o to, że człowiek zdrowy sobie poradzi z większością produktów, natomiast już z chorymi trzeba uważać. Ta dieta musi być lżej strawna, musi być delikatniejsza, ale na co dzień, prawda, możemy sobie fundować wymyślniejsze potrawy z różnorodności składników.
1: Tak, zdecydowanie, bo to musi też nam smakować. Tak. Musimy coś zmieniać w tej diecie.
0: Zmieniać.
1: Bo nic tak nie zabija jak monotonność. Jakbyśmy jedli codziennie to samo.
0: Makaron.
1: Na przykład makaron, no to po pewnym czasie byśmy...
0: Brakowałoby nam też substancji odżywczych, bo...
1: Kurczak gotowany,
0: tak,
1: nie?
0: Zobacz. Tak,
1: nie smażę, gotuję.
0: Tak, dusimy teraz pięknie. No, ale kolorystycznie jak to dobrze dobrałeś. Tu białe, tu zielone, tu jakieś różowe, tu cynamon pięknie z galgantem.
1: Kwestia trochę przypadku.
0: Kwestia przypadku. Ale to jest wyczucie, lata doświadczenia.
1: Mówisz?
0: No.
1: Mamy. No właśnie. Tak naprawdę... Teraz robię sos, bo my ugotujemy teraz nasz makaron, który prosto z tej wody rzucimy do tego sosu i będziemy mieli gotowe danie.
0: Groszek u Hildegardy ok, natomiast już groch jest bardzo wychładzający, czyli z grochem
1: dlatego
0: już
1: użyłem
0: nie poszalejemy.
1: Groszku. Tego sosu nie robimy za dużo, dlatego tu nie nalaliśmy całej patelni.
0: No widzisz.
1: Jest jedna bardzo dobra zaleta jeszcze tego makaronu, o której nie wspomnieliśmy.
0: Aha.
1: Normalny suchy makaron gotuje się 10 minut, czy tam ileś, zależy od rodzaju.
0: Rzeczywiście.
1: Ten się gotuje 2 minuty.
0: O kurczę, no to rzeczywiście dla zapracowanych i zabieganych i głodnych, czekających na obiad, najlepsza wiadomość.
1: Można dorzucić jeszcze tutaj na przykład kosteczkę masełka, nie? Wtedy nam też zrobi taką emulsję. Ale my dodamy makaron i trochę tej zawiesiny z niej spadnie, tu już dzisiaj sobie masła darujemy.
0: Tak jest.
1: Innym razem odrobię.
0: Będzie bardziej dietetycznie też, jak najbardziej. A Hildegarda też uwielbia takie połączenie kurczaczka z chyzopem. Hyzop. Dla osób, które mają obciążoną wątrobę, jak najbardziej ten hyzop by się tu nam przydał.
1: On wypłynął. Aha. Dosłownie z minutę się gotuje. Przerzucamy na koniec świeża kolendra lub hyzop.
0: Tak jest.
1: Hyzop. A jak nie macie hyzopu, to świeża kolendra.
0: Ale może być też natka pietruszki. Może co tam być. Jest w lodówce świeżego, jakieś ziółka, zawsze mile widziane na wykończenie potrawy i wspomożenie naszego trawienia.
1: Ja lubię brać makaron prosto z wody do pasy, do sosu, wtedy trochę tej emulsji, bo tak to wszystko wylejemy, nie? Tej zawiesiny, nie? Dodaliśmy już nasz makaron, mamy sos zrobiony, teraz tylko wystarczy to lekko zamieszać. I danie wygląda na prawie gotowe.
0: I nie zawiera aż tak dużo składników, także nasz organizm sobie z tym poradzi właśnie. Wiesz? O to chodzi, żeby nie nawrzucać tego tyle, bo wtedy naprawdę proces trawienia będzie zdecydowanie trudniejszy, będzie to obciążało nasz organizm. Kilka składników wystarczy, aby danie było tak smakowite.
1: Jak się ma makaron przygotowany, to jest bardzo szybko. Jak trzeba go zrobić, to jest ciupkę dłużej, ale na dobre trzeba poczekać.
0: Pewnie.
1: I warto.
0: I warto.
1: I nakładamy.
0: Oczywiście użyłeś jajeczek od szczęśliwej kurki.
1: Oczywiście. Muszę je dobrze karmić, bo dużo ostatnio używam, więc...
0: A ja przypomnę, że z jajami też ostrożnie, szczególnie osoby zaśluzowane, bo niestety jajko też powoduje dużo śluzu, a jak wiemy, ta proporcja soków u świętej Hildegardy jest bardzo istotna, bo każda dysproporcja nad reprezentowanie jednego soku nad drugim będzie powodować choroby. Także wszystko z umiarem, no i wygląda tak bardzo apetycznie,
1: nie?
0: Bardzo wiosennie. Pięknie.
1: Myślę, że to jest ten moment, na który czekają wszyscy, moment, kiedy można w końcu to zjeść. Bo się narobiliśmy. Smacznego.
0: A. Na winę to twoje. Nie, to jest tagliatelle.
1: Tagliatelle. Ja bym trochę szerzej pokroił, byłoby pappardelle.
0: No to racja.
1: Nie za bardzo rozgotowany?
0: Nie, al dente.
1: Sprawdzimy.
0: Ja zawsze rozgotowuję, a tutaj...
1: Wiesz, bo cię pilnowałem.
0: Czy wiaderka mi nie pójdzie.
1: Nie. Możesz być spokojna.
0: Jeszcze dziubne brokułka z tą kolendrą i z groszkiem. Rewelacja.
1: Czekamy na Was.

0: 8:30. Czas na naszą radiową, na które serdecznie zapraszamy.
1: Dzień dobry Państwu. Leon Karol Lisowski, właściciel majątku w Kijaszkowie i w Styklinku. Obecnie w gminie Czernikowo w powiecie toruńskim. Jako 50-kilkuletni mężczyzna zakupił konie i w 1919 roku wraz ze swym jedynym synem Karolem wstąpił do formującego się we Włocławku 4. szwadronu 4. pułku ułanów zaniemeńskich. Przeszedł jako ułan długą drogę. Uczestniczył w zdobywaniu Wilna w kwietniu 1919 roku. Za udaną akcję na dworcu pochwalił go sam marszałek Piłsudski. Uczestniczył nadal w kampanii w 1920 roku, dowodząc ofiarności w walce za słuszną sprawę. Za udział w wojnie 1918-20 Lisowski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, 5. klasy i Krzyżem Walecznych. Syn niestety podczas kampanii w czasie wojny polsko-rosyjskiej w walkach został ciężko ranny i stracił nogę. Natomiast ojciec po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej nie złożył broni, wyznając zasadę: póki ojczyzna w potrzebie. Brał też udział w powstaniach śląskich. Otrzymał za zasługi w walkach podczas powstania Krzyż Śląski. Swoją postawą dokumentował wielkie poświęcenia życia prywatnego i osobistego na rzecz spraw narodowych. Po powrocie do Kijaszkowa z synem, który w walkach stracił nogę, reaktywował działalność kółek rolniczych. Był bardzo zaangażowany w przywracanie idei spółdzielczości, towarzystw rolniczych, publikował również nowości ekonomiczne i wydawnictwa związane z gospodarowaniem. W 1929 roku został prezesem Okręgowego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych w Lipnie. Był to człowiek bardzo aktywny, nieustannie w jakimś działaniu. Do końca życia nie zaprzestał kontaktów z 4. szwadronem 4. pułku ułanów zaniemeńskich. Spotykał się i kultywował tradycję solidarności braci ułańskiej. Oprócz działalności gospodarczej, rolniczej, społecznej oraz politycznej miał też zainteresowania kulinarne. Nie do końca jest potwierdzony udział Fundacji Kościoła w Mazowszu. Natomiast na pewno był człowiekiem, którym w swoim wspaniałym, klasycystyczno-ekletycznym dworku, właściwie pałacyku w Kijaszkowie, przyjmował gości mniej nam dziś znane, ale też i bardzo znane postacie polskiej polityki i kultury. Między innymi gościł we dworku w Kijaszkowie w 1924 roku słynnego generała Józefa Hallera, z którym łączyły go wspólne doświadczenia wojenno-patriotyczne. Także w latach 20. kilkakrotnie, prawdopodobnie w 1920 i 21. przebywał u niego w majątku słynny polski artysta, malarz, znany także w środowiskach europejskich, Konrad Krzyżanowski. Był także gościnnym gospodarzem, gościł po szlachecku, bywał doskonałym mówcą podczas publicznych wystąpień. Podobno w sytuacjach przypadkowych też radził sobie znakomicie. Określano go duszą towarzystwa, człowiekiem doskonale nadającym się do towarzystwa, potrafiącym bawić się i hulać, ale i bawić innych pieśnią, żartem, opowieściami i realistycznymi anegdotami. Taki szlachcic, ziemianin, jak to się kiedyś mówiło.
2: Bożena Wiśniewska, Radio Kurpata.
1: I do tańca, i do różańca. Całą swoją osobą wydaje się być reprezentować zapomniane, szlacheckie, dobre i nieco mniej pozytywne cechy odchodzącej formacji stanowej. Są informacje, że jeszcze przed I wojną światową dzięki niemu powstały dwie orkiestry. Leon Lisowski w swym dworze w Kijaszkowie, który dziś już niestety nie istnieje, gościł nie tylko elity polityczno-wojskowe i kulturalne artystów, ale także w roku 1928 miał zaszczyt witać goszczącego na ziemi dobrzyńskiej w szpitalu prezydenta Ignacego Mościckiego. Leon Lisowski zmarł 12 sierpnia 1931 roku i został pochowany na cmentarzu w Mazowszu, po drugiej stronie swego kijaszkowskiego majątku. Znajduje się tam kaplica grobowa stylizowana na neogotyk, ufundowana przez jego syna Karola. I to tyle na dziś. Życzę Państwu dobrego dnia, a przede wszystkim rozwagi podczas zaczynających się wakacji dla nas wszystkich i upałów, które niebawem będą na terenie naszego kraju. Już powolutku jest coraz bardziej gorąco. Pamiętajmy, abyśmy nie tylko sami pili, ale również i tym małym wszystkim dookoła ptaszkom, owadom dali również pić.

0: Dziś zajmiemy się tajemnicą Apofisa, panie Jerzy. Tegoroczne marcowe zbliżenie planetoidy numer 999-42 do Ziemi było ostatnim obserwowalnym przed 13 kwietnia 2029 roku, a to jest bardzo ważna data i do niej na pewno dojdziemy. Wprawdzie ten przelot Apofisa niedaleko Ziemi śledzili jedynie najlepsi w te klocki, najlepsi specy, bo 15 magnitudo to jest jednak spory limit dla nas, amatorów, zwykłych śmiertelników. Trzeba mieć po prostu ogromny teleskop i wielkie doświadczenie obserwacyjne. No ale jest okazja, żeby porozmawiać o fenomenie obiektu pod nazwą Apofis.
1: Ludzie lubią się bać. Ojej, przecież Apofis może uderzyć w Ziemię. Ileż to artykułów pojawiło się i w internecie, i w prasie. Czy asteroida nam zagraża? Niektórzy dziennikarze posuwali się dalej i wprost pisali. 13 kwietnia w piątek będzie to nasz ostatni dzień. Apofis uderzy w Ziemię. Spokojnie, mówią astronomowie, jeszcze nic nie wiemy. Szansa uderzenia jest bardzo, bardzo mała. No tak, ale rzeczywiście, jeżeli taka asteroida uderzy w Ziemię, no to może być niebezpiecznie, zginie wiele osób tutaj na naszej trzeciej planecie Układu Słonecznego.
0: Tym bardziej, że będzie to w piątek 13.
1: No tak, a popatrzmy na nazwę. 999 to są trzy odwrócone szóstki. To musi coś znaczyć, prawda? No szaleństwo jest jakieś. Nie, spokojnie. Skąd w ogóle może przyjść niebezpieczeństwo na człowieka? Popatrzmy, rozejrzyjmy się, co się dzieje na świecie. Przecież pandemia globalna to jest chyba największe zagrożenie dla człowieka, prawda? To, co się teraz dzieje. Zobaczmy zanieczyszczenie powietrza, ile osób przedwcześnie umiera. Popatrzmy na zmiany klimatyczne. Tego powinniśmy się bać. Być może w przyszłości pojawią się jakieś katastrofy naturalne, nie wiem, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi. To są także realne niebezpieczeństwa dla człowieka, chociaż bardzo mało prawdopodobne. Podobne. A my mówimy o asteroidzie, która być może uderzy w Ziemię, gdzie szansa jest, nie wiem, tysiące razy niższa od śmierci, na przykład od wybuchu wulkanu. No ale spróbujmy przeanalizować, czy faktycznie jest się czego bać. Apofis. W ogóle popatrzmy najpierw do mitologii egipskiej. Demon mroku w kształcie węża, który rankiem i wieczorem zawsze kąsi słońce. Dlatego właśnie słońce przybiera taką barwę krwi, bo właśnie walczy z tym wężem. Prędzej czy później ten wąż uderzy w naszą ziemię i zakończy nasz świat. Ha, mitologia piękna, ale posłuchajmy także i naukowców, astronomów. No dobrze, Apofis to jest asteroida, która krąży sobie wokół Słońca. Asteroid znamy mnóstwo. Najwięcej jest ich między Marsem a Jowiszem, a więc w bezpiecznej odległości. Ale niektóre z nich kręcą się w okolicach Ziemi, tak jak na przykład Apofis. Zresztą takich asteroid jest więcej, ale astronomowie odkryli w 2004 roku właśnie to ciało, nazwali je Apofis, bo okazało się, że od czasu do czasu zbliża się do naszej planety. Może być niebezpiecznie, niektórzy mówili. No tak, bo jeszcze tak naprawdę nie mamy dokładnej orbity wyznaczonej. No my dopiero co odkryliśmy tę asteroidę, znamy tylko bardzo krótki fragment jej toru. Poczekajmy, mówią astronomowie. No tak, mówią dziennikarze, ale przecież tak naprawdę, jeżeli okrążymy kilkakrotnie w przyszłości Słońce, no to może dojść do zderzenia. Spokojnie wyliczymy orbitę. Już wiadomo, że w roku 2029 nie dojdzie do żadnej katastrofy, chociaż ogłoszono koniec świata. Tak będzie to 13 kwietnia, piątek. Przejdzie w bezpiecznej odległości, mówią astronomowie. No tak, mówią niedowiarkowie. A jeżeli na przykład asteroida przejdzie w niedużej odległości od Ziemi i nasza Ziemia grawitacyjnie może wpłynąć na asteroidę, więc pchnie ją troszeczkę w innym kierunku,

0: efekt Jarkowskiego. Jak ładnie brzmi, prawda? Ma to właśnie od polskiego uczonego, nie, od polskiego inżyniera. No właśnie, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo jeżeli jakieś ciało krąży sobie wokół Słońca, no to się nagrzewa, no bo wiadomo, ta część od strony naszej dziennej gwiazdy jest cieplejsza. Jeżeli jest cieplejsza, no to mamy większe promieniowanie. No tak, ale takie ciało powoli też się obraca. I teraz wyobraźmy sobie, jedna strona jest nagrzana, asteroida powoli się obraca i to ciepło zaczyna być wypromieniowywane od strony, od której przylatuje. A więc tak jakby uruchamiany jest niewielki silnik rakietowy, który popycha asteroidę. W takim razie my możemy zmienić orbitę, no bo mamy coś na kształt silnika rakietowego, który powoli przesuwa nam asteroidę. I to jest rzeczywiście kłopot, bo tak naprawdę my nie wiemy dokładnie, z jaką siłą działa taki silnik. A więc ten efekt Jarkowskiego możemy oszacować, no ale tak naprawdę my nigdy go nie poznamy, no bo nie znamy precyzyjnie powierzchni tej asteroidy.
1: A wiemy na pewno, że jest to po prostu skalny, nieregularnej budowy okruch. To nie jest kula, tak jak Ziemia, czy Mars, czy Wenus, prawda?
0: Co więcej, nie znamy nawet, z czego składa się asteroida. Możemy oszacowywać mniej więcej, że no wiadomo, są to skały z domieszkami i żelaza, i niklu, ale my nie znamy bardzo precyzyjnie tej powierzchni, a więc nie wiemy, jak ona się nagrzewa i jak silnie promieniuje. Tym samym, jak silnie popycha tą naszą asteroidę. Będziemy badali jej asteroidę i dowiemy się, mówią astronomowie. Im dłużej będziemy badać to ciało, tym dokładniej poznamy jego zachowanie. Najprawdopodobniej nie dojdzie do żadnej katastrofy. Wiemy na pewno, że możemy spać spokojnie przez najbliższe 100 lat, tak mówią astronomowie, a później, nawet jeżeli mogłoby dojść do jakiegoś zagrożenia, no to pomyślmy, jak może wyglądać przyszłość.
1: No właśnie, bo już mamy pewne porównania. Badania dotychczasowe wykazują, że Apophis ma wielkość 300-kilkudziesięciu metrów. Mówimy wielkość, no bo jak wspomnieliśmy, nie jest to kula, więc nie średnica, a właśnie rozmiary. Czyli no, są to rozmiary nowojorskiego Empire State Building albo paryskiej wieży Eiffla. No to jeśli coś takiego uderzy z kosmiczną prędkością w Ziemię, no to będzie jednak wielki boom.
0: Będzie boom. Może Apophisa nie powinniśmy się bać? Ale tak naprawdę takich Apophisów jest więcej w kosmosie, których może jeszcze nawet nie znamy, mówią niektórzy. Dlatego musimy bardzo precyzyjnie poznawać ciała, które niebezpiecznie zbliżają się do naszej planety, a znamy już ich coraz więcej. No ale wyobraźmy sobie, no dobrze, nawet jeżeli Apophis minie Ziemię, no to prędzej czy później my możemy odkryć inne ciało, które może nam zagrozić. A jakie byłoby zagrożenie ze strony asteroidy o wielkości 300 metrów? Porównajmy to na przykład z katastrofą tunguską. Mówi się, że wówczas wpadło do atmosfery coś wielkości mniej więcej 100 metrów. No i właśnie powaliło tajgę na przestrzeni wielu kilometrów, kilkudziesięciu kilometrów. Na szczęście były to niezamieszkane tereny, a gdyby taki obiekt 100-metrowy uderzył na przykład w Europę, byłoby niebezpiecznie. A Apophis ma 300 metrów, a więc zderzenie byłoby naprawdę dużo poważniejsze. Czy cała ludzkość by wyginęła? Chyba nie, bo tak naprawdę boimy się tych asteroid, globalnie boimy się tych, które mają rozmiary powiedzmy kilku, no może ponad 10 kilometrów. Tak właśnie było za czasów dinozaurów. 65 milionów lat temu, no właśnie asteroida wielkości mniej więcej 10 kilometrów uderzyła w Ziemię, powodując globalną katastrofę. Wtedy wyginęło 3/4 wszystkich żywych organizmów, między innymi także dinozaury. Podobno panowała ciemność na Ziemi przez wiele miesięcy, ciemność i chłód. Tak więc asteroida o rozmiarach 10 kilometrów byłaby niebezpieczna globalnie dla całego świata. Tutaj mówimy o asteroidzie 300-metrowej. Nie dojdzie do globalnej katastrofy, no ale gdyby doszło do uderzenia w Europę, byłby rzeczywiście ogromny problem.
1: Statystycznie raz na 80 tysięcy lat zdarza się zderzenie Ziemi z takim właśnie ciałem o rozmiarach kilkuset metrów, więc no, trudno nam orzekać, kiedy po raz ostatni to się stało, no ale że katastrofy kosmiczne zdarzały się i zdarzają i zdarzać się będą, tego jesteśmy pewni. W związku z tym no, też od razu przychodzi pytanie na myśl, czy mamy w tej chwili jakieś skuteczne sposoby, żeby się przed tym bronić.
0: Jeszcze nie, ale uczymy się. Cały czas się uczymy. No bo proszę popatrzeć, co się dzieje. Na przykład lądowaliśmy na asteroidzie Bennu, pobraliśmy niewielkie próbki. To także asteroida, która gdzieś kręci się w okolicach naszej Ziemi i prędzej czy później może nam zagrozić. To przecież nie jedyna asteroida, na której lądowaliśmy, czy do której dolecieliśmy. Okazuje się, że już mamy technikę, która powoli nam pomaga w dostaniu się do asteroid. No teraz sobie wyobraźmy, jak się obronić?

0: wysłać ogromną głowicę nuklearną i spowodować wielką eksplozję. No tak, ale okruchy polecą dalej tym samym torem. To nie jest dobry pomysł. Można byłoby przygotować wielką eksplozję, ale nie rozrywając na kawałki asteroidy, a po prostu odpychając ją w przestrzeni kosmicznej. O, to już jest rozwiązanie. No ale po co dokonywać wielkiego wybuchu? A może wylądować, zainstalować silnik i po prostu włączyć. To nie musi być nawet bardzo energetyczny, bardzo potężny silnik. Można bardzo powoli odpychać asteroidę. Jeżeli odpowiednio wcześniej wylądujemy i zainstalujemy taki silnik, to my nawet nie potrzebujemy efektu Jarkowskiego. Będziemy mieli swój własny silnik, który powoli będzie odpychał naszą asteroidę we właściwym kierunku, przez nas zaplanowanym. Bardzo ciekawe rozwiązanie i rzeczywiście być może w ten sposób będziemy bronili się przed asteroidami w przyszłości.
1: A na razie musimy liczyć na efekt Jarkowskiego, który jest właśnie takim niepewnym czynnikiem. No i nie do końca wiemy, jak zachowywać się będzie Apophis w dalekiej przyszłości, no bo w tej najbliższej, czyli 13 kwietnia 2029 roku, to już wiemy, że przeleci, owszem, nawet bardzo blisko Ziemi, bo to będzie odległość kilkudziesięciu tysięcy kilometrów, więc kilkakrotnie bliżej niż odległość Ziemia-Księżyc. No i właściwie dzięki temu też będziemy mieli coś, czego nigdy nie oglądaliśmy, chyba w ogóle w historii ludzkiej cywilizacji, mianowicie no, taki przelot asteroidy na żywo. Nie wiem, czy widziałeś symulację, jak to ma wyglądać, że to między innymi my, Europejczycy, będziemy uprzywilejowani, bo to się zdarzy nocą na naszym niebie, no i że ten obiekt uzyska jasność mniej więcej 3 magnitudo, czyli gwiazda trzeciej wielkości, dostrzegalna gołym okiem, wprawdzie gdzieś tam raczej poza miasto trzeba byłoby jechać. No i patrzysz sobie na obiekt, który w ciągu godziny pokonuje 40 kilka stopni kątowych. No to właściwie już będzie można nawet gołym okiem zauważyć chyba, jak ten punkcik się tam przemieszcza na tle gwiazd.
0: Piękne. I właściwie nawet nie można skojarzyć tego obiektu z przelatującymi satelitami, no bo przecież one poruszają się dużo szybciej. Jeżeli mówisz, że w ciągu godziny przemieści się no, przez właściwie znaczącą część nieba, no to będzie ten ruch dosyć powolny. Z drugiej strony satelity przesuwają się dużo szybciej. Bardzo ciekawe, faktycznie. I tutaj właściwie zdamy sobie sprawę, że jest to obiekt dużo dalej od naszych satelitów, bo porusza się dużo wolniej. Ale z drugiej strony jest widoczny gołym okiem, tak jak satelity. Więc o ile większy jest ten obiekt od naszych satelitów, sztucznych satelitów, które okrążają Ziemię. A to będzie rzeczywiście ogromna ciekawostka. Już sobie wyobrażam, chyba Amerykanie przyjadą do Europy na obserwacje, prawda? Bo to jest rzeczywiście ogromna gratka. Chyba dużo ciekawsze zjawisko nawet od zaćmienia Słońca.
1: No to już zakreślamy w kalendarzu. 13 kwietnia 2029 roku oglądamy Apophisa na polskim niebie.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła dziewiąta. Czas na kolejną prognozę pogody. Serdecznie zapraszam. Słowieś małe i okolice, na termometrach już 24,3 stopnia, temperatura odczuwalna o pół stopnia niższa, to o tej porze, ale temperatura dzisiaj też szybko rośnie, tak jak i jutro, sobota, niedziela, poniedziałek, dopiero od wtorku będziemy mieli nieco chłodniej i też pojawią się opady deszczu. Godzinę temu najcieplej było w Zielonej Górze, już 27,3 stopnia, najchłodniej w Lesku na Podkarpaciu, 17,7 stopnia Celsjusza. A w dzień dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na wschodzie kraju przejściowo możliwe duże, temperatura maksymalna od 24 do 25 stopni na północnym wschodzie i Podhalu, około 30 w centrum i na południowym wschodzie, do 34 lokalnie na zachodzie kraju, na wybrzeżu miejscami 22-23 stopnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, a na Podhalu miejscami wiatr północny. Tyle prognozy pogody, a ja zapraszam Państwa już za chwileczkę na nasz kolejny program. Spotkamy się z dr Aldoną Fenyk. Zostańcie z nami.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Moi drodzy, witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach, a konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać? Aldono,
0: jak to wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu.
0: Tak.
1: I nawozów organicznych, które akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, że tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
0: tak.
1: To zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała. Ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam. I zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka, że bardzo niechciana, czy...
0: Czy pożądana.
1: Tak szczerze mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale takiej gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadlą wbić, w ziemię wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a tak. Na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsze to taka średnia gleba.
0: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
1: Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
0: No tak, ale też możemy powiedzmy zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu no sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu i rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
1: Dokładnie. Można wykorzystać, do tego bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu, które czcimy. Tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapniem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo wtedy zaksumowanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić, oczywiście. No różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
0: Natomiast tak, na małym... Tak, warzywni, gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
1: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu pani Aldono wspomniała o rokitniku.
0: Tak mówiliśmy w
2: ostatnio. Tak, ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
1: No, dokładnie. Rokitnik jest taką rośliną, która ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej. Bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego. Więc w mieście też bardzo dobrze w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. Więc no, oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę?
1: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało. Więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki, tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
2: To też taka uwaga dla słuchaczy.
0: Dokładnie. Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy zrobi się nam, spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Aldono, do tych drzew i krzewów na słabe gleby, jakie szczególnie by pani poleciła nam, żeby powiedzmy zatrzymywały wodę też tutaj nam, to znaczy one, może inaczej, żeby przeżyły na tych glebach,
1: Żeby przeżyły, to na pewno te, które wymieniłam, na pewno gatunki iglaste bardziej nam się tutaj sprawdzą. Na pewno sosna super sobie poradzi. Może mniej świerk, bo świerk ma płytki system korzeniowy, więc on nie bardzo na takich bardzo suchych glebach. Jałowce tutaj nam się sprawdzą, zwłaszcza nasz gatunek rodzimy, jałowiec zwyczajny, który jest przystosowany, nawet zresztą sama jego nazwa, prawda, wskazuje na to, że rośnie na glebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów, też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. Tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, straw, to szczotlicha siwa, super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nieładnie rośnie na glebach zasobniejszych, wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty, zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych
0: tutaj jest taka bardziej
1: fajne takie jeżyki się tworzą. Ona wygląda naprawdę przepięknie. I możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie. i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach i będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie. Chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
0: No tak, bo z tego się nie da.
1: A czy dzika... Natomiast na sobie poradzi bez podlewania.
2: A czy dzika róża poradzi sobie?
1: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują, bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest niż w większej odległości od jeziora, więc na pewno lubi większą wilgotność. Więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze jak na takich średnich.
2: I tu pytanie takie, pigwowiec.
1: Pigwowiec? No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć. Raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
2: A malutki.
0: Taki miniaturka. Malutki miniaturka.
1: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost. No, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
0: To u nas tak mieliśmy przez przypadek ptaki zasadziły nam czarny bez. Tylko że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze rósł, ale inne już nie chcą rosnąć niestety. Także chyba tutaj gdzieś tam jest, ptaki wiedział gdzie zasadzić, a my nie.
1: I tutaj... Znaczy czarny bez, akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
0: A gdzieś to musiało być chyba, tak.
1: Być może, że gdzieś tam jest no, możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe. Tylko może tam dostarcza ktoś inny.
0: Może tak.
1: Nie państwo, tak. Ale generalnie bezczarny, on uwielbia dużo azotu. Być może, że tam może korzystają tam gdzieś koty jako skuwety.
0: A, no tak. Właśnie, to nie pomyślałem o tym. To rzeczywiście, bo tam było tak sporo... Tak,
2: biegały pani koty. Pani Aldona, ale pani temat podjęła.
0: Ale ja tutaj jeszcze tak zapytam, bo pani Aldona powiedziała nam pani Aldono na temat tych osadów, a pamiętam, że tutaj oczyszczalnia ścieków w Toruniu oferowała też takie osady po oczyszczalni. Czy one się... nadają w jakiś sposób do tego?
1: Jeśli chodzi o uprawę roślin ozdobnych, to tak. Natomiast
0: pewnie.
1: Jeśli chodzi o uprawę warzyw, owoców, to już nie. Dlatego, że tam no, mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam no, też nie jest badane, jaka to jest zawartość. No, tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako
0: tak,
1: użytkownicy
0: dokładnie.
1: Tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam...
0: Trafia do kanalizacji.
1: Trafia do kanalizacji, a wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, no to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam no, chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych, a mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, no to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie. No i tutaj, no mówię, przy owocach, warzywach, to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, kupujemy ziemię do uprawy.
0: No właśnie, Pani Aldona, to też...
1: Do wysiewu warzyw, kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw, natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak no, się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
2: Cenna uwaga.
0: No bardzo cenna.
2: Tak? Bardzo cenna, pani Aldo. No, nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu pani wyedukowała mnie.
1: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którym z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych kwiatów no jest dopuszczone, prawda? No bo
0: no gdzieś tak, bo tutaj nie jemy tego.
1: Tak, nie jemy tego, więc możemy używać. Więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
2: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
1: No, ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe, natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat.
0: To też no, nie wiadomo, jakie
1: są deski, nie? Jakie stężenie. One na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z hałd, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady. To na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
2: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miał...
1: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Mhm. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zawieźć i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
0: Pani Radono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła słuchaczom?
1: Takie, które są nieobsługowe.
0: No.
2: Kaktusy.
0: Kaktusy.
1: Możemy równie dobrze pozostawić naturze do działania i tam...
0: I wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
1: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Mhm. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też jak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze.
0: Nie, nie
1: to wszystko
0: zawsze.
1: Zależy od tego. Musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
0: to też nie będzie.
1: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam się to udało, tak, klucz do tego, żeby nam się to udało, czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak? Ewentualnie troszeczkę, jak ja zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. W tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie. Zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia, proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. Ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować. To tak samo z okrywaniem roślin.
0: Czy no właśnie,
1: okrywać
0: też ten temat, tak.
1: Czy nie okrywać.
0: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawił.
2: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
0: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon. I one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie lubi. Nie za bardzo.
1: Tak, one też mają trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne. Klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne. Więc tutaj ich jakby preferencje
0: są różne, nie? Tak.
1: Się mijają. No, oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
0: A, no tak.
1: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie w stosunku do siebie jak najbardziej w świecie roślinnym tutaj są, także są symbiozy, które pomagają sobie, tak?
2: To dlatego też zapytałam. Wzajemnie.
0: Tak.
1: Także jak najbardziej. No, musimy pamiętać, proszę Państwa, przede wszystkim, żeby nie sadzić ze sobą razem roślin właśnie o różnych wymaganiach. Chociażby na przykład często widzę, że ktoś sobie sadzi pod dębem różanecznika. Albo rododendrony.
0: No tak, bo będzie ładnie wyglądał, prawda?
1: Tak, żeby jedno i drugie dobrze wyglądało, z tym, że one mają zupełnie różne wymagania, jeśli chodzi o pH gleby, bo rododendron różanecznik lubi glebę kwaśną, natomiast dąb też taką praktycznie prawie, że obojętną, tak? No i tutaj już się będą nie zgadzały jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak, czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
0: No tak, no właśnie, to
1: bo
0: też jest...
1: wtedy będą źle wyglądały, tak? Także tutaj
0: tak,
1: no...
0: bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
1: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak? Chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę właśnie, jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
2: I z której strony sadzimy.
0: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
1: Z której
0: tak.
1: strony, dokładnie, bo na przykład topola osika, to nawet można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie topola osika rosła. Ona tak naprawdę przeciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona, nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuła.
2: Sprytne rośliny. I drzewa.
1: sprytny, no i każdy dba o siebie jak może, prawda?
2: Ale to
0: Tu
2: pani tak.
0: nie ma wyborów, moi drodzy, one sobie,
2: One
0: one
2: same
0: same wybierają.
2: podejmą decyzję za nas.
1: Dokładnie.
2: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
1: W drzewach, oj, to wiele rzeczy, tak naprawdę to one w ogóle całe, no, znaczy to jak my je też postrzegamy, bo zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej, jeśli nic nie robimy. One same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to znaczy to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą, zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. I tak myślę, najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pienik, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieniku. Posiała się tam sama i super tam sobie dawała radę. Takie bonsai gotowe, pięknie wyglądała. Naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też, jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam posieje, to niekiedy może lepiej zostawić, niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
2: Wiatr i ptaki.
0: Wiatr, ptaki,
1: Albo
0: tak.
1: ptaki,
0: Albo
1: dokładnie.
0: inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne. Ale to ma pani rację, pani Aldona, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy. A pozostałe, które były próby, no, to niestety nie udało się.
1: No
0: Albo
1: ja
0: były
1: powiem
0: takie
1: szczerze, że
0: malutkie.
1: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba, taka czysta, no i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo
0: Podlewanie.
1: dbali, oni podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. Ono rzeczywiście, jak rośnie od początku w tej glebie, to bez problemu się tam adaptuje i rośnie, i nawet największe susze potrafi przetrwać. Natomiast kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, no i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawana jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych, od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy, to dobrze sadzonkę do tego przygotować, zwłaszcza system korzeniowy.
2: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża.
1: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków niż starsze, chociaż tutaj takie, no, jeśli chodzi o tereny miejskie, to są takie wytyczne zalecenia, żeby sadzić większe drzewa, ale to głównie podyktowane jest tym, że takie większe drzewa trudniej jest zniszczyć i one jakoś tak nie padają łupem wandali zbyt często albo przypadkowego zniszczenia, dlatego też sadzi się już większe drzewa, ale te większe drzewa mają większe problemy z adaptacją w nowych warunkach.
0: Tak, bo trzeba je poza tym też utrzymywać mechanicznie, słupki, nie, różnego typu rzeczy,
1: Dokładnie.
0: tak.
1: Dokładnie, no bo w ogóle stabilizacja drzewa jest wtedy trudniejsza, bo no i ta, prawda, tutaj tej korony, na którą działa wiatr i nią porusza, a dzięki temu też porusza systemem korzeniowym i wtedy tak naprawdę przytwierdzenie tego nowego systemu korzeniowego jak gdyby jest trudniejsze, bo proszę sobie wyobrazić, że takie korzonki drobne, które wypuszcza tak roślina, żeby się, one są bardzo delikatne, cienkie i bardzo łatwo jest je uszkodzić. Dlatego też każde poruszenie się rośliny tak w gruncie powoduje zerwanie tych nowych korzeni. No i wtedy roślina ma trudniej właśnie z przyjęciem się. A takie mniejsze, jak wsadzimy, to i ono zazwyczaj odsłonięte jest innymi roślinami i łatwiej się wtedy nam przyjmuje. Szybciej też ten system korzeniowy się tutaj rozwija, bo mniejsza masa jest do wykarmienia jakby w stosunku do tej masy korzeniowej. No i mniej się też uszkadza korzeni przy wyjmowaniu sadzonki. Dlatego też w lasach sadzi się zazwyczaj malutkie, mniejsze. Dokładnie, one się zdecydowanie lepiej przyjmują.
2: Tu widzę na kolejne pytanie.
0: Tak, bo mam tutaj pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
2: Rzeczywiście.
0: Orzech włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli...
1: Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują. Jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało, chociaż będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków. Bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska. Chociaż będzie rósł na słabej, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka, jak na glebie tutaj zasobniejszej.
0: Tak, to musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldono, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny. O róże tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
1: Powiem tak, to niekoniecznie.
0: Niekoniecznie?
1: Dlatego, że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy. I może na początek jest im trudniej się przyjąć, natomiast jak zapewnimy im na start, to też w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami. I róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie. I wtedy my tak naprawdę jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są
0: warstwy, tak.
1: Troszeczkę takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane. Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i sprawdzałam, czy to jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir, pokłady takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać, ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą. Tak samo jak też i drzewką, które sadzimy, to one potem sobie potrafią się też zaadoptować do tych trudniejszych warunków. Z tym, że mówię, no jeśli to rzeczywiście jest bardzo słaba gleba, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać tej materii organicznej wokół drzewek i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
2: Czy róża będzie potrzebowała gliny, bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam troszeczkę...
0: To znaczy u nas jest taka gleba, tak, ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metra, 1,20 metra jest na przykład ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko tam piasek taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przywoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
1: Na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę ta zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze niż w takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu. Najczęściej jest to torf utkwaszony,
2: tak,
1: który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać, więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.
2: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze?
1: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego, jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też no, nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
0: glebę, warstwę, tak.
1: Glebę w tej misie. No, może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki przyciągniemy.
2: Też tak myślałam o tym,
1: taką,
2: że...
1: Bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie, a nie daj Boże, już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory
0: w lesie,
1: taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to
0: są tam szkodniki.
1: Z jakiejś przyczyny, tak? Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste na przykład na naszej działce zainfekować w ten sposób.
2: A tak niekiedy osoby korzystają, Pani Aldono.
1: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie, po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i iglaste występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, dwa lata. I wtedy dopiero
0: tak, żeby się pozbyć.
1: Tak, żeby się pozbyć tak, tych szkodników, bo no, możemy sobie zrobić więcej szkody jak pożytku.
2: Czyli jak kompostujemy taką korę, co tam musimy do niej włożyć?
1: Nic, po prostu musimy ją poleżeć, na przykład złożyć, tak. dać jej poleżeć tak przez jakiś czas, żeby tam i też mikrofona odpowiednia się wykształciła, prawda? I żeby już troszeczkę rozłożyła nam się ta kora, żeby też składniki pokarmowe z niej się uwalniały, bo ona jest wtedy korzystniejsza dla naszych roślin. Nie jest taka, można powiedzieć, taka surowa totalnie, tak? I też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
2: Rok czasu wystarczy?
1: No to takie minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory prawie, że już takiego kompostu, tak, skory i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
2: To nie warto zbierać, jednak 3 lata czekać.
0: Ja się przyznam, pani Aldono, ale nie pamiętam, skąd ten pomysł powstał teraz, bo już to lata minęły.
2: Masz rację.
0: Przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny. Mm-hmm. Co było na celu, nie pamiętam, gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę. I to były takie skrawki, kawałki. On rzeczywiście jak dostał wody, to robił się napęczniały i tam dosyć dużo go włożyłem i to zadziałało. To znaczy jabłonie się, może bez węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
1: No, to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem.
0: No, mm-hmm. Tak naprawdę, no bo to też jest tak, węgiel brunatny.
1: To jest troszeczkę starszy.
0: Starszy tak? Torf, tak.
1: Także to jak najbardziej jest bogate w węgiel przede wszystkim, tak, mm-hmm. czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żurzel węgla kamiennego.
0: Tak.
1: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje dobrze wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem, jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu.
0: Nie,
1: tak
0: jak raczej nie.
1: Kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać.

0: Ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym. A jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
1: O właśnie.
2: No jak najbardziej. Mhm. Możemy do najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych, więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, w zależności oczywiście, jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych tak mniej tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej nie powinniśmy.
1: Nie powinniśmy, tak.
2: Z dodatkami.
1: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
2: Różnymi, prawda? Ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać to do naszego kompostu i będziemy mieć no, naturalny tutaj nawóz.
0: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
2: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę, więc, bo tutaj akurat jest...
1: Tak, bo są żywice.
2: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no i iglastymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest, no więc tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc... Raczej to też tak, no mniej polecane tak jest do używania do nawożenia.
1: Pani wiadomo, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała. Może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no, mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy, ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
2: Znaczy, jeszcze w tym stulecie ostrej zimy nie mieliśmy,
1: nie.
2: Więc taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
1: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
2: To chyba nam nie grozi taka zima.
1: No nie wiadomo, pani Aldona, nigdy nie wiadomo.
2: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Mhm. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie no, przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, mhm, to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa,
1: tak,
2: nam się wytworzy. I to nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Mhm. Bardzo często właśnie rośnie tutaj w trawniku poraża. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy okrywać, czy nie okrywać. Szczerze mówiąc, to powinniśmy obserwować. Jeśli jest ciepło, to ja bym nie okrywała. To tak z siostrą kiedyś eksperymentowałyśmy na hortensjach. Ona okryła swoje hortensje już na jesieni. Ja swoich nie okrywałam, tylko jak były większe mrozy, to wtedy zakładałam im takie czapeczki, mhm, z agrowłókniny. I powiem szczerze, moja metoda się lepiej sprawdziła, dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
1: Tak.
2: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
1: Prognozę pogody, tak.
2: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach,

0: jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą, a jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
1: Czy nam się uda, czy nie.
0: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba ukryć rośliny, bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo, a niestety przy tych zimach takie, jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
1: Tak dokładnie jest właśnie.
2: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
1: No to tutaj...
0: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie do... No, tak naprawdę tak, one tak szybko nie reagują, tak? Jak, zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się no, rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny potem widoczne na
1: kwiat. Tak.
0: To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa, pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera, to one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20.
1: No i to rozsadza.
0: W pniu mamy już, w skrankach mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie, które no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem no, rozkładały nam drewno tak, od środka. Także czyli, to też jest stres dla roślin.
1: Czyli pani Radono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich warunkach, szczególnie w tych...
0: Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już po... No w lutym.
1: W lutym, tak.
0: Słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać. To warto jest je właśnie, te pnie tutaj, no żeby odbijały promienie słoneczne, tak? Te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
2: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy tak jak tu...
1: Pani... No przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała i tutaj powinniśmy się do tego... Sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło, także też tutaj... No, patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
2: Tak, bo kiedyś, stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldano.
0: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach to
1: już prawie nie było.
0: To już była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, no przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez przymrozków. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno, no i jeszcze dopiero teraz przynajmniej
1: tak,
0: u nas
1: tutaj na Dolnym
0: Mazurze, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
1: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień to już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
0: No u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin, jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł, no chociaż mówię takim chyba największym stresem to był brak wody.
1: Tak, to jest.
2: I chyba jest. Temperatury. I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
0: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
1: Spływa, właśnie.
0: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 cm.
3: Zbliża się czas wakacji.
2: Spędzi piecze?
3: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
2: Ja już mam.
3: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
2: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
3: Poleca Radio Uropatwa.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
2: A dalej jest totalna susza.
3: U nas to samo, tak.
2: Więc to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
3: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia mamy naprawdę, no, wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę jest tej wody niewiele i każda...
2: Około chyba 3% wody słodkiej tak. Mamy, tak? Mhm. Tylko 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
3: Zdecydowanie. Panie Adano, na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z Panią spotkać?
2: No, oczywiście.
3: Dobrze. No dobrze. Cieszy nas to bardzo.
4: Bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, albo prawie 26. Drodzy Państwo, cóż byśmy my zrobili bez Pani Aldony? Tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.
2: Cieszę się, że mogę się przydać.
3: Bardzo, Pani Aldono.
2: Dziękuję.
4: My również, słuchacze, też pozdrawiam bardzo Panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są wyczekiwane.
3: Ja zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysyłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę.
4: Nie
3: bo znany jest i...
4: Tak.
3: I pytania. To nas bardzo cieszy też, że ta interakcja z Wami jest taka, a nie inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to tu są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie każdego naszego słuchacza.
4: Ciekawe, jak jest na Hawajach.
3: Pewnie ciepło.
4: Pani Aldono, nie?
2: No ciepło.
3: Chyba brzoza tam nie urośnie, Pani Aldono, prawda? Czy nie? Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
2: No nie, urosłaby.
3: Tak?
4: Tak?
2: A szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, by urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas urosły.
4: Czyli odwrotnie.
2: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
3: No to może temat na kolejną audycję właśnie o
4: tak,
3: Hawajach.
4: Tak, Pani Aldono.
3: Przeniesiemy się na Hawaje.
4: Dobrze?
2: No nie wiem, czy akurat tutaj jestem, nie mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam.
3: No to ale teoretycznie możemy rozważanie przeprowadzić.
2: Wirtualną podróż sobie zrobimy.
4: Tak,
3: wirtualną podróż. Tam, gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam
2: inwazji nie... Na co muszą uważać.
3: Tak, na co muszą uważać, bo im...
4: Bo będą mieli problem. Tak.
3: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia tak na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są...
2: To tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodzime nasze, tak rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków. No i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach to przyniesie.
3: Tak, to przyniesie właśnie.
4: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
3: Tak, naszym gościem była pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami. I zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
4: A z panią Aldoną?
3: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

zadyma, gaz. Gdzie tu, gdzie raz? A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

0: Tak, moi drodzy, dzisiaj wznawiamy nasze audycje przyrodnicze po krótkiej przerwie, takiej może nie wakacyjnej, ale sierpniowej. Mamy już wrzesień, także już też prawie, że zmienia nam się pora roku, bo 1 września, przypomnę, rozpoczęliśmy jesień, ale meteorologiczną, tą astronomiczną i tą kalendarzową to jeszcze chwileczkę. A dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Fiodorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem wiedzy przyrodniczej i dzisiaj spotykamy się ponownie, a ustaliliśmy ostatnio, że będziemy rozmawiać o grzybach. Ze studia witają się z państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy, a w Olsztynie...
1: Olsztyna, Grzegorz Fiodorowicz, witam serdecznie.
0: Tak jest.
1: Oczywiście nadchodzi jesień, bo rzeczy, pora taka dla niektórych trochę smutna, dla niektórych wesoła, radosna.
0: Właśnie.
1: Bo można wybrać się na grzyby.
0: Tak.
1: Przecież na grzyby można chodzić, od razu mówię, przez cały rok. I zachęcam, żeby chodzić przez cały rok, bo pewnie będzie jeszcze troszkę czasu, to sobie powiemy też na temat, kiedy, o innych porach roku, jakie można gatunki zbierać, ale rzeczywiście wszyscy są przyzwyczajeni, że jeżeli na grzyby, to idziemy jesienią.
0: Właśnie. A my będziemy trochę rozwijać te mity takie i będziemy też, będzie pan Grzegorz nam opowiadał, jak te grzyby zbieramy. Ale panie Grzegorzu, tak na początku może wyjaśnijmy, co to w ogóle są grzyby, bo może mylnie je tam gdzieś klasyfikujemy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą taką teoretyczną podstawę naszych rozważań?
1: Teoretyczną jest to grupa oczywiście organizmów żywych.
0: Mhm.
1: Jeszcze nie tak dawno była zaliczana do roślin.
0: Właśnie.
1: Obecnie to jest odrębna już jednostka, bo to, że była zaliczana do roślin, ale pod względem pewnych cech bliżej było im do zwierząt chociażby, tylko że no, nie chodziły.
0: Mhm.
1: Dlatego były zaliczane do roślin. Obecnie jest to już odrębne królestwo bądź podkrólestwo, w zależności od tego, jak to ujmujemy, fungi, czyli grzyby, całkiem odrębny świat organizmów. Co do ilości gatunków znanych, to teoretycznie do roku 2020 opisano około 148 tysięcy gatunków grzybów, co w rzeczywistości jest tylko małym ułamkiem, bo okazuje się, że co roku przybywa nam nowych gatunków około 2000.
0: No to dużo.
1: A takie skromne szacunki to jest około 1,5 miliona grzybów, chociaż obecnie wzrosło to nawet do 5 milionów grzybów, że potencjalnie tyle może występować na kuli ziemskiej. Tyle gatunków. Czyli rzeczywiście jest to bardzo, bardzo duża grupa organizmów. Występują praktycznie wszędzie. Zajmują się generalnie, można powiedzieć, że sprzątaniem, ponieważ jest to grupa organizmów, która rozkłada materię na czynniki pierwsze i z tego chociażby z tych produktów później rośliny mogą czerpać i znowu te substancje wracają do obiegu, mogą być przekształcane przez rośliny w pokarm dla zwierząt i tak kółko się kręci. Czyli generalnie bez grzybów to by bardzo szybko nasz świat był zasypany różnego typu odpadami właśnie organicznymi, które praktycznie nikt by nie rozłożył. Tutaj taka ciekawostka od razu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale drewno, które jest bardzo silnie wysuszone, ma wilgotność poniżej 20%, jest praktycznie niezniszczalne, chyba że ono zostanie spalone, ale żaden organizm jego nie może zniszczyć, ponieważ nie wejdą w tym momencie grzyby. A tylko grzyby mogą zapoczątkować rozkład drewna.
0: No właśnie, ja to sam zauważam, panie Grzegorzu, ponieważ my palimy drewnem akurat w naszym domu i widać to chociażby po procesie suszenia, jak jest drewno porąbane. To na przykład tak na brzozie, powiem, jak brzoza jest mokra, jest jeszcze nie porąbane, tam od razu wchodzą grzyby. Pojawia się taka biała pleśń
1: nawet
0: albo
1: jak,
0: czarna.
1: Pniaki są takie duże pnie złożone, to czasami można zaobserwować, że wyrastają jakieś owocniki chup na przykład.
0: Tak, dokładnie.
1: Może się tak zdarzyć, dokładnie, bo drewno nie zostało wysuszone do końca.
0: I dopiero jak się porąbie i wysuszy, to tam już nic, żadnego dostępu nie ma. No chyba, że z powrotem wystawimy na wilgoć, no to, to wiadomo, ale tak jak tutaj pan wspomniał, że tym, dla nich potrzebna jest też oczywiście woda, tak jak dla każdego żywego organizmu i bez tego nie...
1: Dokładnie, no generalnie przecież ciało grzyba, czyli właśnie grzybnia, to jest praktycznie 90% składu, to jest woda. Mhm. Czyli bez tego rzeczywiście no, trudno by było się rosnąć. A jeszcze taka jedna ciekawostka, bo też bardzo często nie wszyscy wiedzą, czym jest grzyb w praktyce.
0: O, jeżeli,
1: bardzo często mówi się, że idziemy na przykład na grzyby. Mhm. No i zbieramy sobie różne grzyby, tych grzybów było bardzo dużo, a właściwie zbieramy tylko część tego grzyba, czyli owocniki.
0: Tak.
1: I niewykluczone, że na przykład tych 20 borowików czy setka borowików, które zebraliśmy, pochodzą z jednego organizmu. To są owocniki, które wytworzyła jedna grzybnia, czyli jeden organizm, jeden grzyb.
0: No tak, bo my tego nie zauważamy, to co jest pod ziemią, prawda?
1: My tego nie zauważamy, ale żeby to uświadomić, to właśnie jeden z, kiedyś gdzieś wyczytałem właśnie w opracowaniu ekologicznym, że takie bardzo ładne porównanie, gdzie organizm grzyba, czyli właśnie cała grzybnia, została porównana do jabłoni, do drzewa. Mhm. Drzewo sobie rośnie, grzyb też rośnie. Czasami widzimy grzybnię na powierzchni gdzieś, ale przeważnie rośnie gdzieś schowana w podłożu. My tego nie widzimy. Ona może rosnąć przez wiele lat, czasami nawet setki albo i więcej. A co jakiś czas ta grzybnia wytwarza owocniki, czyli to, co my zbieramy.
0: Tak.
1: Te borowiki, podgrzybki, to, co my nazywamy grzybem, to są najczęściej właśnie owocniki i te owocniki możemy porównać do jabłek.
0: Do jabłek, tak.
1: Dokładnie, czyli właśnie nasza jabłoń rośnie, wszyscy wiedzą, jak to wygląda, rośnie, co jakiś czas wytwarza jabłka, owoce swoje. Podobnie jest z grzybnią, czyli właśnie z tym naszym grzybem, czyli pojedynczy organizm, grzyb, czyli grzybnia, wytwarza co jakiś czas owocniki, które też służą do, w sumie do rozmnażania, bo tam są zarodniki schowane,
0: tak.
1: A grzybnia może rosnąć przez kilka lat, natomiast te owocniki powstają w jednym roku troszkę więcej, w drugim troszkę mniej, tak samo jak u jabłoni,
0: no
1: ale
0: właśnie,
1: ona
0: dokładnie.
1: Ginie, ta grzybnia jest w podłożu. Czyli też warto wiedzieć, że jeżeli gdzieś chodzimy, zresztą wszyscy grzybiarze wiedzą, że jeżeli są odpowiednie warunki, to jak znaleźliśmy gdzieś borowiki, to przez kilka lat, jak będziemy chodzić, to w tym miejscu, załóżmy, te borowiki będą nam dalej rosły co roku praktycznie. Ewentualnie może się
0: rozszerzy gdzieś tam, tak.
1: Dokładnie o metr, dwa, trzy, ewentualnie tak jak grzybnia się rozrasta, to tak samo te borowiki w troszkę w innym miejscu będą się pojawiać, ale one w tej lokalizacji gdzieś zawsze będą.
2: Panie Grzegorzu, a jak duża może być taka grzybnia?
1: No właśnie, i to jest taka ciekawostka, bo najczęściej grzyby, oczywiście to, co my widzimy, to grzyby mogą mieć różne wymiary, od takich mikroskopowych, czasami tego nawet nie widzimy. Czasami widzimy różnego typu plamy, na przykład takie białe plamy, tak jakby ktoś pospał mąką na liściach.
0: Tak, są takie.
1: Taka, czasami taka jedna plamka, to jest jedna grzybnia. Czyli nie są duże rozmiary. Też mogą być gdzieś na przykład jedno drzewo porażone, to może być, ta grzybnia może być w danym drzewie, ale dzięki badaniom genetycznym, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon, stwierdzono, że, jako ciekawostka, największy organizm na świecie, to jest właśnie, żywy organizm na świecie, to jest właśnie grzyb. Zajmuje on powierzchnię, tutaj akurat ukłon do kibiców piłkarskich, 1665 boisk.
0: Ojej.
1: To jest, krótko mówiąc, około 9 kilometrów kwadratowych. Czyli to są takie niewielkie miasteczka, na przykład w pobliżu Olsztyna, bodajże chyba Pasłęk. To jest mniej więcej właśnie taka powierzchnia. Czyli rzeczywiście jest to duże, rozległy teren i tam w ogóle skąd to się wzięło? Okazało się, jak przebadano wszystkie owocniki tego grzyba, który tam występował,
0: tak.
1: okazało się, że one są identyczne genetycznie. Czyli to jest jeden organizm. Osobny. Mhm. Dokładnie, jeden organizm, który rósł przez prawdopodobnie 8-9 tysięcy lat, czyli rzeczywiście dosyć słusznych wiekowo, ale nie najstarszy, bo jeszcze bywają starsze organizmy na świecie, ale rzeczywiście dosyć duża powierzchnia. I co ciekawe, ten grzyb występuje również w Polsce. Była to opieńka ciemna, czyli jedna z opieni, którą bardzo często możemy spotkać u nas, chociażby w naszych lasach, też przez niektórych chętnie zbierana, może mieć nawet takie rozmiary. Oczywiście mówimy tu o grzybie, o powierzchni.
0: Tak, tak.
2: Nie o owocniku.
0: Grzybnia. Nie, nie.
1: Dokładnie. A owocniki, no wiadomo, tak jak mówiłem, tak porównanie było do jabłoni. No, duże drzewo, jabłek będzie dużo, czyli tych owocników też będzie dużo.
0: I tak samo tutaj z tym.
1: Dokładnie, dokładnie.
2: Panie Grzegorzu,
1: czyli u nas w lasach też potencjalnie, jakby ktoś dobrze przebadał, ja bym się nie zdziwił, żeby na przykład okazało się, że w jakimś lesie rośnie tylko jeden osobnik, na przykład borowika, a tylko w różnych miejscach wytwarza owocnik. Mhm. Dokładnie.
2: Wywrócił pan do góry nogami. Wywrócił do góry nogami pan moje myślenie.
1: To jest jedno, a jeszcze ewentualnie o sam owocnik, bo też mam tutaj takie informacje, jaki był w Polsce największy, w zasadzie najcięższy owocnik, to był owocnik siedzunia sosnowego, dawniej szmaciak gałęzisty, czyli sparacyzm.
0: A, to wiem, jak to wygląda, tak.
1: Mhm. Dokładnie, tak takie, chyba kozie brody to nazywa, taki właśnie kalafior, taki dosyć charakterystyczny owocnik. On był zebrany we wrześniu 1977 roku niedaleko Krynicy Górskiej i tam, że miał, ważył ten owocnik 15 kilo. Czyli rzeczywiście było co z niego zjeść. Mhm. Co ważne, obecnie siedzeń sosnowy nie podlega ochronie już gatunkowej, czyli spokojnie możemy go zbierać do celów konsumpcyjnych, a jest to, szczerze mówiąc, jeden ze smaczniejszych grzybów. Oczywiście trudno go jest umyć do końca, bo
0: tak, bo tam ten zawsze piasek.
1: Te wszystkie zakamarki, szczególnie starszy owocnik, tak. Pełno jest tam igieł,
0: jak gąbka tak trochę wygląda.
1: Dokładnie. Ale jeżeli to się dobrze opłucze, wymyje, można go namoczyć na przykład, żeby to wszystko wleciało, później osuszy, rzucamy na masełko, na patelnię, nie ma nic lepszego, naprawdę.
2: Nigdy nie jadłam i bym w ogóle nie pokosztowała, bo bym się bała, że się otruję.
0: No to już teraz wiesz.
1: Są różne ciekawe gatunki, które też są jadalne. Teraz już coraz częściej właśnie o grzybach się mówi już w tym kontekście, że to są bardzo wartościowe produkty odżywcze.
0: No właśnie, panie Grzegorzu, bo tak ostatnio wspomniał pan o tym, że często nam wmawiano, mówiono o tym, że a przecież po co te grzyby jeść, po co je zbierać, przecież tam nic nie ma, tylko woda jest, a po wysuszeniu zostaje nam trochę tej tkanki biologicznej, która tam pewnie też nic nie ma, bo tylko może trochę takich wartości smakowych. A jak jest naprawdę?
1: To znaczy tak, wszystko zależy w zasadzie od tego, w jaki sposób przygotujemy grzyby.
0: Tak.
1: Bo jeżeli, ja mówię, ja akurat pochodzę z, moja rodzina pochodzi ze wschodu, mhm. i nawet obecnie mam takie niektóre klucze, starsze klucze nasze polskie, w których jest bardzo ładny zapis przy niektórych gatunkach grzybów. Grzyb trujący w lesie jadalny na wschodzie. No tak, trochę może być to dosyć dziwne.
0: A na zachodzie już jest trujący całkowicie.
1: Tak, tylko że rzeczywiście jak się przyjrzy dokładnie, w jaki sposób przygotowywało się chociażby grzyby w Wielkopolsce, bądź właśnie za wschodnią granicą, to się troszkę różni. Na wschodzie generalnie grzyby były sparzane, przynajmniej tak jak u nas w domu, zawsze były sparzane, woda była wylewana. Później grzyb był gotowany przez godzinę, woda była wylewana. Znowu był gotowany, woda wylewana, no i wtedy grzyb już się nadawał do jedzenia, można było coś z niego zrobić. I szczerze mówiąc, w ten sposób przygotowane nawet olszówki, tak zwane olszówki, czyli krowiak odwinięty, Bacillus involutus, nie powodował natychmiastowego zatrucia. Czyli był teoretycznie grzybem bezpiecznym, chociaż obecnie wiemy, że te toksyny jednak zawarte w nim w niewielkich ilościach, ale mogły się również odkładać w wątrobie chociażby i powodować po latach jakieś problemy właśnie z wątrobą. Ale tak przygotowane grzyby praktycznie nie posiadały żadnych właściwości odżywczych, bo wszystko, co było, wygotowaliśmy.
0: Dokładnie.
1: Dokładnie, to było po prostu no, w momentach głodu, kiedy były problemy z jedzeniem, rzeczywiście żołądek był pełen, nasycony, ale tam za bardzo chityny już raczej żołądek nasz nie trawi, czyli niestety nie było co strawić. No i w zasadzie nie było to, nie miało to wartości odżywczych. Natomiast jeżeli zrobimy grzyby przygotujemy tak, jak obecnie się zaleca, ale również robiono wcześniej, na przykład w Polsce Zachodniej, chociażby Wielkopolsce, to wystarczy 20 minut obróbki termicznej. Czy to będzie gotowanie, jeżeli chcemy zrobić zupę, umyjemy grzyby, osuszymy i wrzucamy do garnka, gotujemy, mamy zupkę. Chcemy poddusić, dusimy. Chcemy usmażyć na masełku, smażymy na masełku. Chcemy ususzyć, też suszymy, ale później na przykład jak chcemy wykorzystać do jakiejś potrawy,
0: to musimy je namoczyć.
1: To najczęściej je moczymy, ale tej wody już nie wylewajmy.
0: Właśnie, bo w tej wodzie tak. Bardzo cenna.
1: Woda też jest cenna i co dowodzą badania, właśnie w tej wodzie z grzybów, jeżeli byśmy taką grzyby na przykład obgotowali, to dobrze jest tą wodę zostawić sobie, bo tam są bardzo często bardzo cenne substancje o działaniu prozdrowotnym, nawet wręcz leczniczym, czyli też warto o tym wiedzieć. A w zasadzie w grzybach praktycznie wszystko mamy, co potrzebne, czyli oczywiście świeże grzyby to jest generalnie woda, bo nawet czasami do 90% dochodzi, ale mamy również białka i to bardzo cenne białka, mamy tłuszcze, mamy węglowodany i tutaj są właśnie szczególnie węglowodany na tą grupę związków trzeba, czyli cukry, trzeba zwrócić uwagę, bo tam są takie bardzo cenne cukry złożone, polisacharydy, które bardzo korzystnie wpływają na nasz organizm, czyli rzeczywiście smakiem, ale również właściwościami grzybów należy się cieszyć. I jeżeli mamy okazję zebrać grzyby, to spokojnie zbierajmy te owocniki, oczywiście w odpowiednich warunkach, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo czasami nawet grzyby jadalne, ale źle przechowywane, mogą spowodować zatrucie. Czyli też warto o tym pamiętać, że jeżeli na przykład grzyby zbieramy do jakichś plastikowych toreb nieprzewiewnych, czasami nawet takich wiader, w wiadrach może być problem, jeżeli jest duży upał, one mogą tam się zaparzyć, tam mogą dojść do różnego typu procesów już gnilnych, rozwinąć się jakieś drobnostroje, które będą dla nas szkodliwe, grzyby też, które będą na przykład grzyby pleśniowe, to takich grzybów niestety już nie można spożywać, no bo mogą nawet te właśnie jadalne nam zaszkodzić.
0: No właśnie, czyli najlepsze po prostu do zbierania jest tradycyjny taki koszyk wiklinowy.
1: Dokładnie, najlepszy jest koszyk, albo koszyk typowy, taki wiklinowy, jak to kiedyś się chodziło, ale teraz na przykład są koszyki sklepowe, można sobie takie koszyki kupić. Ja sobie też mam taki koszyk. Właśnie jest to plastikowy, no jest może troszkę lżejszy niż drewniany, niektóre szczególnie, ale jest przewiewny, jest, ma dziurki, ma otwory, czyli jest rzeczywiście, nie ma możliwości zaparzenia, dosyć wygodnie się z tym chodzi, czyli jak najbardziej w takich właśnie przewiewnych mi koszykach najlepiej właśnie zbierać grzyby.
2: I to pierwsza zasada.
1: To jest jedna z zasad. Oczywiście długo ich nie przechowujmy takich właśnie w wiatrze, czy w koszyku, czy w jakimś pojemniku. Dobrze jest pójść do domu, przebrać to od razu. i przetworzyć. Jeżeli mamy więcej, no to wiadomo, to ewentualnie można je czy zblanszować, zamrozić, czy ewentualnie od razu sobie przygotować jakąś potrawę. Natomiast jeżeli chcemy je przechować, to lepiej w miejscu chłodnym, czy to w lodówce, czy gdzieś na zewnątrz, żeby po prostu nie nagrzewały się. I wtedy ewentualnie, jeżeli no już jest taka potrzeba, to na następnego dnia można te grzyby oczyścić. I też jeszcze jest jeden zawsze problem, jak zbierać?
0: Właśnie.
1: Wykręcamy, czy wycinamy?
0: Czy wycinamy, tak.
1: Dokładnie.
0: Czy idziemy z nożykiem, czy bez nożyka? Problem.
1: I szczerze mówiąc, ilu mikologów tyle jest
0: teorii.
1: W zasadzie dla grzybni większej szkody nie ma, jak to obecnie się uważa, z tym, że pod względem bezpieczeństwa dla zbierających, na to właśnie zwracam uwagę, lepiej jest wykręcać.
2: Dlaczego?
1: A chodzi to o to, żeby wziąć owocnik, zebrać cały owocnik, również z podstawą trzonu, ponieważ u niektórych gatunków podstawa trzonu jest bardzo charakterystyczna i jest to cecha, po której
0: możemy
1: rozpoznać, że to jest grzyb trujący. Na przykład muchomory zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, bo zmienił nazwę, żeby się nie kojarzył ze sromotnikiem, to właśnie ten muchomor ma podstawę taką lekko rozdętą, u podstawy jest pochwa, też cecha charakterystyczna i po tym między innymi możemy rozpoznać, że mamy do czynienia właśnie z muchomorem, czyli od razu czerwona lampka, tego lepiej nie zbieramy. Natomiast bardzo podobne do nich, do tych właśnie tego muchomoru. Kani bym nie powiedział, bo kania dla mnie w ogóle nie jest podobna.
2: No też
1: nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób można kanie pomylić też z muchomorem zielonkawym, ale jeżeli już ktoś chce bardzo pomyśleć, to może. Natomiast podobne grzyby, jak ktoś zbiera na przykład tak zwane surojatki, czyli gołąbki. O. Są gołąbki o zielonych kapeluszach, które rzeczywiście z góry, jak ktoś nie jest wprawny, to bardzo podobne są do muchomora zielonkawego. Jeżeli wykręcimy jeden i drugi,
0: to mamy możliwość porównania.
1: Gołąbków trzon będzie bez tej właśnie bulwy, bez pochwy, takie gładki, natomiast u muchomora będzie to widoczne. Tak samo pieczarka też jest inny trzon, podstawa trzonu niż u muchomorów. Czyli rzeczywiście na to warto zwracać uwagę. Oczywiście jak to wykręcimy, dołek zasypiemy tam, gdzie był akurat mech uszkodzony. Dobrze jest to zakryć. Czasami przydeptać się lekko, żeby po prostu tam za bardzo to nie wysychało. I w ten sposób spokojnie możemy sobie zbierać owocniki. Jeżeli chcemy oczyścić na miejscu, no to nie ma problemu w tym momencie, jak już widzimy, że to jest grzyb na pewno ten, co chcemy zebrać i jest dobry do jedzenia, nadaje się, to możemy sobie podstawę trzonu odciąć, oczyścić, żeby już w koszyku były na przykład grzyby czyste, bez zabrudzeń. Dokładnie. Czyli, ale na początku wykręcamy, sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Jeżeli jest dla nas bezpieczne, wiemy, co to jest, ok, zostawiamy, czyścimy, wkładamy do koszyka.
2: Jaka jest trzecia zasada?
0: No, trzecia zasada to chyba najpierw musimy też wiedzieć, co jest bezpieczne.
2: No dobrze, ale ja jeszcze, wrócę, panie Grzegorzu, do jednego tematu. Takiego zainteresowało mnie tak. Wykręcamy, wkładamy ten mech, żeby tam na nowo ta grzybnia miała możliwość.
1: Przyciskamy, żeby tam nie, za bardzo tego nie wysuszyć, bo czasami, no jak się widzi, że jak ktoś nawet wykręca, bo na nie trzeba było delikatnie wykręcić.
0: Tak, to rozkopię zaraz dziurę.
1: Wykręcając bądź wyrywając to z całym mchem, ze wszystkich wyrywają.
2: Mm-hmm. Ale jak długo później kolejny owocnik mam taki czas, żeby wyrósł? Dzień, dwa?
1: Dokładnie, jeżeli jest okres dobry do wzrostu, to praktycznie codziennie jakieś owocniki często, czy nie jest to tak, że jeden owocnik już to w tym miejscu nic nie będzie. Nie, one w pobliżu będą. Zresztą jeżeli jesteśmy na grzybach, to też bardzo często jest tak, że jeżeli znaleźliśmy jeden owocnik, to wszyscy już tak oglądają się dookoła, czy tam nie ma czasem sąsiada jakiegoś. Bo to przecież ja już teraz wiemy, że to jest ta sama grzybnia,
0: tak.
1: Czyli ta sama grzybnia w różnych miejscach w pobliżu te owocniki będzie nam wytwarzała.
0: Ja tak...
1: bardzo często właśnie, jak już mamy jeden, no to rozejrzyjmy się dookoła.
0: To statystycznie tam... i biologicznie mogą się pojawić.
1: Mogą być następne.
0: Tak, bo tak mi się tutaj przypomniała pewna, z reguły na zdjęciach są tak pokazane, czy na rysunkach, że grzyby rosną blisko

0: grzybnią. Tak. I te miejsca, gdzie to jest połączenie, to jest najczęściej na obwodzie pnia, na obwodzie korony. Czyli nie przy pniu, ale tam, gdzie kończy się korona. Mhm. Jak się Państwo dobrze przyjrzą, to zazwyczaj te grzyby też będą gdzieś tak na obwodzie korony najwięcej, bo tam oczywiście najładniej wygląda przy pniu, ale te przy pniu, na przykład siedluń sosnowy, jest to grzyb pasożytniczy, który właśnie będzie rósł przy pniu, bo on pasożytuje na pniu. Mhm. Okinka rośnie przy pniu, tak, bo pasożytuje na pniu. Czyli to jest troszkę inna grupa grzybów. Natomiast te typowo mikoryzowe grzyby, one najczęściej rosną właśnie gdzieś tak pod, na przykład jeżeli mamy takie świerki z opadającymi gałęziami na ziemię, na ściółkę, to najczęściej pod tymi gałęziami, gdzieś tam w pobliżu tych gałęzi będą, czyli właśnie na obrysie korony. Czyli tam możemy spotkać. Tu jeszcze przy okazji, jak już powiedziałem o chmelotworze, to też jest taka jedna zasada bezpiecznego grzybobrania. Jeżeli ktoś nie jest do końca, też jeżeli ktoś nie jest pewny grzybów, to lepiej w ogóle nikt nie zbiera.
1: Tak.
0: Podstawa.
2: Podstawa.
0: Jeżeli ktoś już troszkę się orientuje w grzybach i wie mniej więcej, jak wygląda borowik, koźlarz, czy coś w tym rodzaju, no to teoretycznie, żeby się nie zatruć, to jest jedna bezpieczna zasada. Można zbierać grzyby tylko o hymenoforze rurkowatym. Czyli tam, gdzie pod spodem mamy gąbkę.
2: Tak.
0: Wśród tych grzybów nie ma grzybów śmiertelnie trujących.
2: Czyli możemy mieć ewentualnie jakieś sensacje żołądkowe, ale zatruć się nie zatrujemy.
0: Sensacje żołądkowe, ewentualnie potrawa nie będzie się nadawała do spożycia. Mhm. Jak na przykład ktoś zamiast borowika czy koźlarza zbierze goryczaka żółciowego, tak zwanego szatana.
1: Tak, chciałam powiedzieć.
2: Będzie gorzki bardzo.
0: Bardzo gorzki. Wystarczy jeden owocnik wrzucony do potrawy. Naprawdę nie będzie się to nadawało do spożycia. Każdy to wyczuje. Rzeczywiście, no, też to nie zostanie zjedzone, ale zatruć się tym nie zatrujemy. Tylko od razu mówię, to, że na przykład coś jest gorzkiego, niejadalnego, że wszystkie grzyby trujące są gorzkie, to też jest kłamstwo.
2: Tak.
0: Bo gdyby muchomor sromotnikowy, czy ten zielonkawy był gorzki, to nikt by go nie zjadł.
2: Dokładnie.
0: Czy proszę o tym pamiętać. Mhm. Czyli te najbardziej trujące grzyby, one są właśnie wśród grzybów o hymenoforze blaszkowatym, czyli pod spodem, pod kapeluszem mamy blaszki, tak jak jest to chociażby u pieczarek. Jeżeli mamy blaszki, no to już trzeba uważać, bo tam mogą być grzyby trujące, śmiertelnie trujące. I niestety te grzyby śmiertelnie trujące najczęściej nie są gorzkie w smaku. Czyli smak nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie znamy grzybów. Możemy się na tym niestety
2: zawieść.
0: Mhm. To dosyć
2: mocno, tragicznie, tak.
0: Dokładnie. Co jeszcze? Tak samo na przykład zapach. Muchomor zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, on ma w sumie taki dosyć charakterystyczny zapach słodkawy. Dla mnie się to kojarzy troszkę z suszonymi owocami, takimi właśnie na Wigilię, taki dosyć charakterystyczny.
1: Jest susz, tak.
0: Dokładnie, jest taki zapach suszu, czyli też dosyć przyjemny zapach, nie jest jakiś odstraszający. Po ugotowaniu też jest łagodny w smaku, a w sumie jeden owocnik to na rodzinę dwu-trzyosobową wystarczy jako dawka śmiertelna. Czyli trzeba uważać i co ważne, niektórzy mówią, a jak się dobrze obgotuje grzyby, to one są jadalne. Temperatura rozkładu substancji toksycznych u muchomora zielonkawego to jest powyżej 260 stopni.
2: No to nie mamy szans.
1: Nie.
0: Dokładnie, nie ma szans obgotowania, mrożenia. To naprawdę nam nie pomoże. Czyli rzeczywiście, jeżeli zbieramy grzyby, to zbieramy grzyby, które znamy. Jeżeli chcemy poznać coś nowego, to można wybrać się z jakimś znajomym, który zna dobrze grzyby i ufamy tej osobie. Ewentualnie wybrać się na jakieś warsztaty mykologiczne, bo też takie w Polsce są organizowane, czy jakieś szkolenia, gdzie te grzyby można poznać. A jeżeli mamy problem, już zebraliśmy, to udajmy się do stacji sanitarno-epidemiologicznej,

0: Tam zawsze powinna być jakaś osoba, która nam
1: Pomoże,
0: pomoże
1: tak, rozeznać.
0: dokładnie potwierdzić, czy to są grzyby jadalne, czy trujące.
1: I tutaj też taka...
0: No, mówię, na początku sprawdźmy, czy to są grzyby trujące, czy jadalne, a nie odwrotnie.
1: Dokładnie.
0: Bo już mi się osobiście też kiedyś taka sytuacja zdarzyła, że przyszło do mnie starsze małżeństwo, przyniosło owocniki, taki jeden duży owocnik i pytają, czy to jest grzyb jadalny. Ja tak patrzę na nich, no mówię, a czemu państwo pytają? No bo my zjedliśmy 2 dni temu i szczerze mówiąc,
1: jeszcze żyjemy.
0: Do tej pory nas pracuje, męczy, czy to jest jadalne.
2: Tak, proszę
0: państwa, gdyby to było trujące, to państwo pewnie już byście mieli problemy. Jeżeli to by było silnie trujące, to rzeczywiście po 2 dniach mogłyby być objawy zatrucia, ale to już może być dawka wtedy śmiertelna. Natomiast na przyszłość proszę przyjść przed zjedzeniem. W tym wypadku akurat były to owocniki purchawicy olbrzymiej, czyli grzyb jadalny.
1: Tak.
0: Takie wielkie, olbrzymie
1: tak.
0: Purchawki.
2: Tak.
1: Rosną u nas też.
0: Widział w dzieciństwie, czasami się kopało jako piłką.
1: Tak, dokładnie.
0: Dokładnie. Jak się nadepnęło, to takie duże obłoki zarodników wysypywały się, czyli też była zabawa. Ale jeżeli właśnie czegoś nie znamy, najpierw pytajmy, upewnijmy się, że to jest grzyb jadalny, a dopiero później konsumujmy. Bo naprawdę jedzenie grzybów ma być dla nas przyjemnością.
2: A nie strachem.
0: A oprócz tego, że oczywiście mają też walory pozytywne, prozdrowotne, ale pewnie o tym to już następnym razem, bo dzisiaj
2: tak, nie damy rady.
1: Ale panie Grzegorzu, tutaj jeszcze też taka uwaga, która mi się przypomniała, jak już się później przetworzymy, czyli sprawdźmy je przed suszeniem, a nie po suszeniu, czy są dobre. Czy też jak je wkładamy na przykład do marynowania, to już później się nie da ich zobaczyć, czy są to dobre grzyby, czy nie.
0: To wszystko mówię. Przed obróbką sprawdźmy, to są na pewno grzyby jadalne, bo później rzeczywiście może być problem. Zresztą tak jak tu już wspominałem o olszówkach, czyli krowiak podwinięty, obecnie jest to uważany grzyb zatrujący. Nawet w Polsce są przypadki zatruć śmiertelnych. Też obecnie już nie, bo wszyscy wiedzą raczej, że tego się nie powinno spożywać, ale jeszcze kilkanaście lat temu były pojedyncze przypadki zatruć takich no, nawet poważnych, na przykład dominowały wśród zatruć u grzybów, natomiast były też przypadki zatruć śmiertelnych, ponieważ między innymi toksyny zawarte właśnie w owocnikach krowiaka powodują rozpad czerwonych krwinek. Czyli naprawdę
2: anemię.
0: Nie chcemy czegoś takiego spożywać. Tam już dokładnie w szczegóły nie będę wnikał, ale mówię, naprawdę tego nie chcemy spożywać. Oczywiście on występuje masowo, ale
1: tak, bo jest ich bardzo dużo.
0: Smaczniejsze, zdrowsze, nawet takie czasami przypominające huby, też można jeść. To jeszcze pewnie będzie o tym okazja powiedzieć dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, a jak głęboko grzybnia jest w ziemi? Tak mnie to cały czas intryguje.
0: Nawet do metra może dochodzić czasami.
1: Mm-hmm.
0: Tak było na przykład przebadane właśnie przy opieńce tej właśnie nowej z Oregonu, że ona mogła nawet do metra głębokości wchodzić, czyli rzeczywiście rośnie. A przy okazji, jak już jestem przy opieńce, oczywiście opieńka jest jadalna, młode jemy, ale starsze owocniki już trzeba uważać, bo tam mogą być śladowe ilości chociażby muskaryny, czyli to jest toksyna, która występuje między innymi u muchomorów. Niewielkie ilości, ale przy niewskazane jest jedzenie już takich starych owocników opieńki. Ale co ciekawe, już mówiłem tutaj, że opieńka jest grzybem pasożytniczym.
1: Tak, no właśnie.
2: Ja tak słucham, bo moi rodzice zbierają.
0: W lesie zbieramy, nie ma problemu. Ale ostatnio pojawiła się grzybnia opieńki do zaszczepienia w ogrodzie. Można ją sobie kupić w sklepach ogrodniczych, razem na przykład z grzybnią borowika, z grzybnią boczniaka, czy jakichś innych grzybów. I można sobie kupić i zaszczepić w ogrodzie. Mhm. I teraz mam pytanie do państwa na razie.
2: Dobrze.
0: Co się stanie z drzewami, jeżeli do ogrodu wprowadzimy grzyb pasożytniczy?
2: Zjedzą.
1: No, będą, no,
0: zgadza się,
1: będą powoli zniszczone. Tak, bo, będą powoli niszczone.
0: To teraz jest pytanie, po co kupować do ogrodu, świadomie oczywiście, że ktoś jest świadomy tego, po co kupować do ogrodu grzyby, które będą niszczyły nasze drzewa?
1: No to jest całkowicie bezsensowne działanie, moim
0: zgadza
1: zdaniem.
0: Zgadza się.
1: No.
0: Też jestem tego zdania, dlatego odradzam kupowania grzybni opieńki do ogrodu. Czyli po prostu nie szczepmy tej grzybni w ogrodzie. Szczerze mówiąc, jak ktoś nieostrożnie obchodzi się na przykład z drewnem z lasu, to taką grzybnię opieńki może sobie bez problemu sam sobie przynieść, na przykład z korą. Czyli na to też trzeba uważać, ale niestety grzybnia opieńki powoduje, że te drzewa zaczynają stopniowo obumierać. Po prostu ona uszkadza system korzeniowy, wynika przez system korzeniowy, no i niestety z czasem te drzewa będą nam coraz słabiej rosły, będą na przykład, jeżeli to jest na drzewach iglastych, igły szybciej zamierać, drzewo będzie powoli zasychać. W lasach opieńka jest jednym z głównych tak zwanych
1: szkodników.
0: Grzybów właśnie takich pasożytniczych, które powodują dosyć dużo szkód gospodarczych. Czyli nie wprowadzajmy do ogrodu czegoś, co później może nam niekorzystnie wpłynąć na nasze drzewa.
1: No to pamiętam,
0: właśnie
1: tutaj...
0: warto o tym pamiętać, że nie kupujmy wszystkiego, co jest w sklepie. Czasami lepiej pójść do lasu, pozbierać sobie. Tak samo na przykład też możemy znaleźć mikoryzę, borowika, maślaka albo grzybów leśnych. I jeżeli to sobie zaszczepimy w ogrodzie zgodnie z instrukcją, to wyrosną nam grzyby leśne. Warto wiedzieć, że to są grzyby mikoryzowe, to do wzrostu potrzebują drzew odpowiedniego gatunku i w odpowiednim wieku. Czyli jeżeli nie mamy świerków, sosen, no to borowiki, podgrzybki nam po prostu nie wyrosną w lesie.
2: Przytuję, nie urosną.
0: Dokładnie, cudów nie będzie. Czyli można sobie zaoszczędzić, zamiast wydawać na grzybnie, bo to
1: lepiej iść do lasu po prostu.
0: Pojechać sobie do lasu i nazbierać grzybów.
2: Tutaj taki temat rzeczywiście, który...
1: Tak, bo ja widziałem chociażby w różnych serwisach internetowych, nie będę tu wymieniał nazwy, ale jest tego naprawdę mnóstwo. I tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, no bez sensu jest kupowanie takiej grzybni, żeby później robić sobie szkodę tutaj, jeśli chodzi o opieńki, albo nic nam nie wyrośnie, no bo nie są te warunki, które trzeba spełnić.
0: Nie mamy odpowiednich drzew.
1: Tak.
0: Co z tego, że na przykład mamy świerk dwuletni, kiedy on w mikoryzę, na przykład z borowikiem, musi być co najmniej 10-letni albo i starszy. Czyli no niestety, a poza tym, jeżeli zbieramy grzyby, i na przykład jakieś, no wiadomo, przynieśliśmy owocniki, część okazało się, że jest na przykład
1: robaczywych.
0: Mm-hmm. No to jeżeli mamy te kapelusze, wyrzućmy to pod nasze drzewa, te właściwe, jeżeli są w ogrodzie, jeżeli zarniki się wysieją, będą odpowiednie warunki do wzrostu, grzyby same się rozrosną.
1: Właśnie.
0: Grzybnia sama wyrośnie i same się pojawią. Jeżeli ktoś ma na przykład w ogrodzie modrzewie, to podejrzewam, że bez problemu ma maślaka żółtego w ogrodzie. On sam przywędrował.
2: Tak,
1: bo u nas jest dużo. Dokładnie. Mamy część działki zasadzone, tam są brzozy. I tutaj też się pojawiają różnego typu grzyby, co pewien czas.
2: Zające.
0: Grzyby naprawdę, one, jeżeli są potrzebne dla drzew, one się pojawią. Zarodniki są bardzo małe, one spokojnie z wiatrem, z prądami powietrza rozprzestrzeniają się nawet na duże odległości. Czyli rzeczywiście, jeżeli jest potencjał, jest miejsce, gdzie one mogą wykiełkować, one wykiełkują. One będą rosły. A jeżeli będzie dał dobre warunki, również z czasem powstaną owocniki. Grzybnia wytworzy owocniki. Będziemy mogli zbierać swoje własne grzyby.
2: Panie Grzegorzu, takie pytanie. Bezpieczeństwo przy zbieraniu grzybów. Dlaczego nie podawać małym dzieciom grzybów? Bo też przyszło pytanie.
0: Bo tutaj dawka toksyczna jest o wiele mniejsza. Dla dorosłego, na przykład przy muchomorze ziarnkowym, to jest około 50 gram owocnika, dla dziecka to jest 20-30 gram. czyli połowa owocnika. Czasami dziecko idąc na przykład w lesie, też trzeba uważać, że z małym dzieckiem idziemy do lasu, a ma taki odruch, że jak coś widzi ładnego, to łapie i bierze do ust, to bardzo uważajmy, bo owocniki czasami są bardzo ładne, kolorowe, tak. A może zdarzyć się, że niestety będzie grzyb trujący. I czasami taki jeden owocnik już może być dawką śmiertelną dla dziecka, czyli to też na to trzeba zwrócić uwagę. Czyli generalnie na to zwracamy uwagę, bo też mówi się, że są ciężkostrawne, ale jeżeli są niewielka ilość grzybów, dobrze przygotowane, to jest spokojnie można to ewentualnie spożyć, ale generalnie chodzi tutaj o problem zatruć.
2: Ale też pan zwrócił uwagę na to, jak musimy swoje dzieci uświadomić, że jak idą z nami na grzyby, żeby niczego tam nie tykały bez naszego spojrzenia.
1: Tak, no uczymy je tego,
0: jeżeli zbierają, niech zbierają do swojego koszyka, ale broń Boże, nie można tego jeść. Można jakoś tam wytłumaczyć dziecku, że nawet rączki, jeżeli później będzie coś chciało zjeść, trzeba umyć. Jak będzie odpowiednio przygotowane, można pójść. Będzie pewnie zbierało różne gatunki. Później spróbować omówić, pokazać, co jest grzybem właśnie tym jadalnym, na co zwrócić uwagę, jak on wygląda, czego w ogóle nie zbieramy, nawet jeżeli widzimy, to zostawiamy. Oczywiście nie niszczymy, bo to grzyby, wszystkie grzyby są potrzebne w środowisku. Natomiast edukacja i jeszcze raz edukacja. I niestety nam czasami tego brakuje.
2: Chyba tak, bo pamiętam, jakbyśmy mniejsi chodziliśmy, no to było naturalne, że dzieci chodziły same zbierać grzyby, bez opieki już chodziliśmy.
0: Ale na początku było z rodzicami.
1: Tak, oczywiście, tak.
2: Z babcią, tak, babcia. Dokładnie,
0: babcia, ktoś tam przekazał informację. Później, jak już było wiadomo, że rzeczywiście zbierane jest to, co trzeba, okej. W domu i tak była później selekcja.
1: Selekcja była, dokładnie. Tak.
0: Zgadza się.
2: Ale
0: dokładnie.
2: Jedno, co robiliśmy i bardzo źle, to jak był grzyb, mówiliśmy psi, bo tak się nazywało potocznie. No niedobry, trujący. Zatem gdzieś go kopnęliśmy i tutaj pan też o tym mówi, że on jest do czegoś potrzebny.
0: Zgadza się. No, bardzo dużo tych grzybów to są właśnie grzyby mikoryzowe, ale również grzyby rozkładające martwą materię, czyli ściółkę chociażby, liście, które opadły, no one muszą jakoś ulec rozkładowi. To właśnie grzyby je rozkładają. Zresztą jak idziemy na przykład jesienią do lasu, to pewnie wszyscy czują zapach grzybów.
2: Tak.
0: Jak mamy wilgoć, to nie ma nawet, czasami bywa tak, że nie ma żadnych owocników, ale czujemy zapach grzybowy. Bo właśnie ta grzybnia pachnie, nawet rozkładając ściółkę, ona rozrasta się, jak podniesiemy liście, gdzieś tam widzimy takie białe strzępki, promiście rozchodzące się. Czasami nie ma nawet owocników jeszcze wytworzonych, ale ona już pracuje, już rozkłada martwą materię, dostarczając w ten sposób substancji odżywczych dla drzew, dla roślin, które właśnie z tego korzystają.
1: Tak, bo to szczególnie odczuwalne jest, jak wjedziemy do lasu, czy chociażby tutaj u nas są takie też tereny leśne rano, gdzie jest duża wilgoć i wieczorem też ta wilgoć się pojawia, bo teraz mamy taką pogodę wyżową, gdzie jest sucho, ale no, czuć tą grzybnię, tak. Wystarczy otworzyć okno nawet rano, o poranku, czy wyjść na zewnątrz. To jest odczuwalne mocno.
0: Dokładnie. Właśnie chodźmy do lasu, czyli właśnie też nie tylko, żeby i wyciszyć się, bo to jest jedna rzecz.
1: Tak, zrobić sobie taką terapię leśną.
0: Wąchajmy to, co czuć, bo jeżeli na przykład jesteśmy w takim borze sosnowym, to czujemy żywicę. Żywica bardzo dobrze działa nam na drogi oddechowe przy okazji.
2: Inhalacja.
0: Czyli też możemy się troszkę lepiej się poczuć, jeżeli jakieś tam problemy z przeziębieniem czy z czymś takim, to też będzie to działało oczyszczająco. Przeciwbakteryjnie na przykład. Czyli też takie właśnie korzyści nie tylko z fizycznego, chociażby nawet jeżeli idziemy na grzyby, to idziemy, marsz jest jak najbardziej przydatny, co chwilkę się schylamy, no to odpowiednio jeżeli będziemy się schylać, to też nasz kręgosłup będzie dobrze działało, czyli są same korzyści. Oprócz tego, to co zbierzemy, później też możemy się pożywić.
2: Panie Grzegorzu, tak na koniec zadam pytanie, bo przyszły pytania i już nie chcemy ich tutaj włączać
1: tak, bo
2: do...
1: Tutaj mamy takie pytanie na przykład, no dobrze, idę ja, to tak się, ta słuchaczka napisała, że do jakiego lasu ona musi iść, żeby znaleźć na przykład borowiki? Czy do sosnowego, czy do dębowego?
0: I teraz ewentualnie to jest cała...
2: Cały temat.
0: Cały temat przy grzybach mikoryzowych, czyli właśnie, że czasami warto wiedzieć, z jakim gatunkiem drzewa dany grzyb współpracuje.
2: Czyli co? Przełożymy... Przełożymy na przyszły tydzień.
0: Razy, nie, bo tego jest dosyć sporo.
1: Tak.
2: Panie Grzegorzu, ale takie...
0: Ale od razu mówię, borowiki szlachetne rosną pod świerkami.
1: Nie pod brzozami.
0: Jeżeli mamy typowy borowik szlachetny, ale do niego jest bardzo też podobny borowik usiatkowany. On ma, na trzonku ma taką siateczkę, dobrze widoczną, i on rośnie pod dębami.
2: Też raczej.
0: Czyli jak na przykład jesteśmy w lesie iglastym, bo tam jest więcej generalnie grzybów mikoryzowych, czyli na przykład podgrzebek brunatny będzie płachetka kołpakowata, czyli kołpaki, jakieś jeszcze inne gatunki, koźlarze będą, jeżeli będzie, na przykład koźlarz lubi brzozę.
1: O właśnie, u nas koźlarze jest
0: typowy
1: tak.
0: Typowy koźlarz lubi brzozę.
1: Tak, właśnie, pod brzozami.
0: Koziarz babka zresztą, tak się nazywa. Czyli są właśnie gatunki takie...
1: I rośnie do sporych rozmiarów.
0: Rzeczywiście obecnie w lesie iglastym będzie więcej gatunków chyba do zebrania.
2: Panie Grzegorzu, a tak na koniec, bo naprawdę byśmy mogli, ten temat musi być podjęty o tych grzybach, co teraz tu pytania przyszły, ale tak na koniec, kiedy powinniśmy zacząć edukować nasze dzieci? W jakim wieku?
0: To już musimy sami wyczuć. Jeżeli dzieci się interesują, na pewno szkoła podstawowa spokojnie może być troszkę wcześniej. Ja miałem na przykład zajęcia z dziećmi z przedszkola.
2: I jak sobie radziły?
0: Starsze grupy. To już spokojnie mogliśmy w parku na przykład sobie o grzybach porozmawiać. Już wiedzieli, że na przykład na niektóre grzyby na przykład z babcią chodzili, to wiedzieli, co zbierać, ewentualnie czego nie dotykać. Czyli w zależności od tego, jak w rodzinie, czy ta kultura zbierania jest na odpowiednim poziomie, czy tylko tak lekko, czasami rekreacyjnie idziemy. Jeżeli tylko idziemy rekreacyjnie, to spokojnie może być to później. No ja bo jeżeli sami rodzice do końca nie wiedzą, co zbierać, to jak nauczyć dzieci?
1: Właśnie, ja pamiętam.
0: Ale zaznajamiać spokojnie można już w podstawówce, ewentualnie powiedzieć, żeby tego nie zbierać, czy nawet wcześniej, ostatnie grupy właśnie przedszkolne, że na przykład trzeba uważać na grzyby. Oczywiście niektóre są zjadalne, niektóre są trujące. Jeżeli nie wiemy, to nie zbieramy, mówimy dorosłym, że tutaj coś rośnie, wtedy dorosła osoba przychodzi, zbiera. Pokazuje nam, czy to jest jadalne, czy niejadalne. Widzicie, takie sytuacje na przykład miałem na zajęciach właśnie z przedszkolakami, gdzie było powiedziane, że nikt nie może dotknąć grzyba przede mną. Jak ja pozwolę, to tak możecie to oglądać sobie, wyrywać. I rzeczywiście grupa, na początku było jakieś tam problemy, ale później już było wszystko w porządku. Później już pod koniec, jakby jakieś takie gatunki, które już wcześniej widzieli, to a tego możemy dotknąć, bo już był pozwolony. Tak, ale pytajcie się dobrze, wszystko działa, nie ma problemu.
1: Panie Grzegorzu, tak mi tutaj wpadło na pomysł o tych ciekawostkach, które pan mówił na wstępie. To jaki panu się udało znaleźć grzyb taki najbardziej, no nie wiem, może gatunek, który jest już bardzo rzadki albo nietypowy w Polsce?
0: Coś jeszcze nietypowy w Polsce? To różnie bywało, bo na przykład swoją generalnie przygodę z grzybami to zacząłem od czarki, wtedy to jeszcze była czarka szkarłatna, później okazało się, że to jest czarka austriacka, taki bardzo wczesnowiosenny grzybek, który jak ja znalazłem chyba pierwsze dwa czy trzy stanowiska, to jak zacząłem szukać, to okazało się, że w Polsce jest chyba sześć stanowisk jedynie podanych, czyli bardzo rzadki grzyb. Jak się zaczęło szukać dalej i się to też już tam inni nagłośnili, to okazało się, że ten grzyb jest wręcz częsty. W samym Olsztynie jest chyba, znam z 8 miejsc, gdzie on rośnie. A w tym roku na przykład ten grzybek już jadłem, bo okazało się, że jest to grzyb jadalny, jak najbardziej bardzo smaczny. Nawet polecam. Właśnie zbiór w takim okresie wczesnowiosennym od stycznia do kwietnia.
2: A on jest w środku taki czerwony, tak?
0: Tak, czerwony, dokładnie.
2: Zobacz,
0: czerwony.
2: Piotr.
0: Przypomina troszkę kapsle nakrętki pewnego napoju, dokładnie takiego wysoko schłodzonego. I to w lesie niestety można się czasami pomylić, jak tam ktoś zostawił coś takiego, już mi się zdarzało.
2: Ja myślałam, że one są przecięte, one tak wyglądają.
0: Nie, nie, to jest właśnie, to jest taka czarka austriacka, czyli nazwa czarka, tak jak czarka.
1: Czarka wygląda, tak.
0: W środku taka malutka czareczka, do mniej więcej 5 cm średnicy. Tam w środku właśnie jest ten kolor taki szkarłatny i co ciekawe, po ugotowaniu czy usmażeniu ten kolor zostaje.
2: A jak smakuje?
0: Czyli świetnie potrawa. Postaram się Państwu gdzieś tam wrzucić, może przy następnej zapowiedzi. Tak. No, do następnej zapowiedzi może wrzucę zdjęcie z potrawy. Właśnie z tym grzybkiem, jak to było robione. To będzie jako właśnie taka ciekawostka, jak to wygląda właśnie już gotowa potrawa. Rzeczywiście jest bardzo kolorowe.
1: Pięknie wygląda, tak by tutaj sobie.
0: I smaczne.
2: A jak smakują? Jak grzyby?
0: Borowiki mają mały aromat w porównaniu z czarką austriacką. Ja je robiłem akurat smażone na masełku, nic więcej. Tam troszkę później ewentualnie jakieś tam trochę zieleniny dorzuconej, żeby smaku za bardzo nie zabić, ale całe mieszkanie zapach, przepiękny zapach grzybowy.
2: Ja nigdy jej nie miałam.
1: Pan teraz tutaj smaku narobił, naprawdę już zachciałam
2: tak, się. Ale ona jest...
1: Chyba pójdę na grzyby.
2: Panie Grzegorzu, widzę, że ona od grudnia do maja ją można zbierać, tak?
0: Tak, to że mówię, no w Olsztynie ja ją zawsze, takie najwcześniejsze owocniki to jest koniec grudnia, czyli tam na Sylwestra można teoretycznie znaleźć malutkie owocniki, a ostatnie to jest mniej więcej końcówka kwietnia. W maju to bardziej na południu Polski, gdzieś na południu, tam gdzie jest troszkę chłodniej.
1: Czyli ona nie lubi temperatur wysokich, tylko niskie.
2: Panie Grzegorzu,
0: dokładnie.
2: To co? Przyszły temat, czarka i inne grzyby, a w ogóle to ja już tutaj pytań tyle.
0: Dlaczego jeść grzyby? Czyli będą właśnie o właściwościach odżywczych?
2: Tak. Tak.
0: Jak najbardziej i różnych dziwnych gatunkach takich właśnie jadalnych. Rozumiem, że 12
1: Oczywiście.
0: Września, tak. Za tydzień.
1: Za tydzień 12 września się słyszymy.
2: I pytań mamy całą torbę.
1: I prosimy słuchaczy także o pytania.
2: No już ich jest tu sporo.
1: Mądre oczywiście. Głupich nie będziemy zadawać. Znaczy może...
0: Od razu mówię, następny może być 19 września.
2: Dobrze.
0: Po 26 września to ja jestem w terenie na grzybach. Nie wiem, czy będę pod zasięgiem wtedy.
2: To pan zdjęcia taką, nam prześle.
1: Panie Grzegorzu, specjalną antenę leśną pan musi sobie...
2: Panie Grzegorzu, to zdjęcia nam pan wtedy prześle. Jakie grzyby pan nazbierał z terenu?
0: A nie ma problemu. Może się coś uda zrobić. Zobaczymy.
2: No, to jak najbardziej. Panie Grzegorzu, słuchacze pana pozdrawiają i bardzo
0: ja
2: lubię pana...
0: Ja pozdrawiam słuchaczy.
2: Bardzo
0: i
2: lubię.
0: Za tydzień do usłyszenia. Dziękuję bardzo za uwagę.
1: Tak, my też bardzo dziękujemy. Naszym gościem był jak zwykle we wtorki pan dr Grzegorz Fiedorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem nauk biologicznych, przyrodniczych, a dzisiaj rozmawialiśmy o grzybach. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.

0: Tak, moi drodzy, witamy wszystkich naszych słuchaczy bardzo, bardzo serdecznie, bardzo gorąco w Ogrodzie Bez Chemii. To cykliczna audycja podczas każdych wtorków od pewnego czasu, a naszym gościem jest ceniona wśród słuchaczy i wśród nas pani Aldona Fenek, przede wszystkim popularyzatorka wiedzy przyrodniczej. Ogród Bez Chemii to już edycja czwarta dzisiaj. Bardzo zachęcamy także naszych słuchaczy do zadawania pytań, a dzisiaj chcemy porozmawiać z panią Aldoną o ciekawostkach, które wydarzały się w ogrodzie, ale nie tylko. Myślę, że zaczniemy właśnie od tego, bo pani Aldona nam obiecała ostatnio śmieszne rzeczy, wesoły ogród bez chemii, więc witamy bardzo serdecznie pani Aldono. Dzień dobry.
1: Witam pana i państwa również bardzo serdecznie. Tak, i chciałam tylko sprostować, że środy, a nie wtorki.
0: No właśnie.
2: Też chciałam.
0: No to wina jest doktora Grzegorza.
1: Bo na wtorki. Z Grzegorzem śmiejemy, że wtorki z Grzegorzem, środy za domem.
0: Właśnie tak. No i już pokręciłem, no właśnie. No, ale dobrze.
2: Już jest śmiesznie.
0: Może to tak miało być, audycja jest na żywo, więc no, wtorki, środy nam się pomyliły.
1: I to bardzo dobrze. Jeden dzień.
0: Tak, to nie ma znaczenia. Pani Aldono, co tam pani się...
1: coś śmiesznego miałam powiedzieć.
0: Tak, dokładnie.
2: No już powiedzieliśmy.
1: Tak sobie myślałam w domu, co to takiego najśmieszniejszego mi się w życiu przydarzyło. No i tak znalazłam. Fakt, że to już było parę ładnych lat temu, kiedy mój tata chciał mi pomóc i pograbił mi liście, ale między innymi też tam były liście z kasztanowca, które zawsze palę, żeby tam szrotówka kasztanowcowiaczka unicestwić. No i tak tych liści trochę się dużo uzbierało, bo były też inne.
0: Tak.
1: No a przy okazji jeszcze robiłam porządki i trochę mi się, tak chyba z 50 ml paliwa do kosy takiego starego zostało i tak nie wiedziałam, jak to mam zutylizować. Tak stwierdziłam, że w sumie te liście takie lekko wilgotne pewnie mi się lepiej zapalą. No i tak na te liście wylałam, ale stwierdziłam, że no nie mam zapałek, trzeba do domu pójść po zapałki. A w domu stwierdziłam, że też sobie kawę zrobię, więc to się troszeczkę wyciągnęło. Zdążyłam zapomnieć już o tej benzynie dolanej do liści. Przyszłam, odpaliłam ognisko i taki był dosyć mocna eksplozja i wszystkie liście były z powrotem po całym podwórku. W okazji dosyć głośne efekty dźwiękowe, na co wybiegł mój sąsiad i tu zacytuję dokładnie. Z takim krzykiem, co tak dupnęło? A ja mówię, nic, to tylko liście z powrotem upadły na ziemię.
0: Nie zwyciężał.
1: Tak, to rzeczywiście huk był niezły i to taka przestroga, żeby nie zapominać o tym, co się właśnie z benzyną zrobi, bo opary zrobiły swoje. To. Mimo, że to była niewielka ilość, naprawdę efekty były bardzo efektowne i o dalekim zasięgu. Także można sobie pracy przysporzyć.
0: Można sobie przysporzyć, ale się nauczyć też bardzo tak, tego
1: no
0: właśnie. Tak,
1: bo... Wtedy człowiek wie, co to fizyka i chemia.
0: Materiały wybuchowe w pewnym sensie się stworzyły.
1: Dokładnie.
2: Pani Aldono, tak. My tutaj dzisiaj bardzo dużo rozmawialiśmy już na temat kompostowników. I przyszły pytania od słuchaczy, żeby pani im pomogła, jak prawidłowo skonstruować taki kompostownik, jak go zrobić w ogóle.
1: Kompostownik możemy sobie zrobić, jak mamy dużo gałązek, na przykład możemy sobie wygrodzić z gałązek, możemy sobie z desek wygrodzić, a jak już zupełnie nie mamy nic, no to możemy sobie po prostu na ziemi układać gdzieś w jakimś rogu, żeby to było, no żeby nam się nie rozchodził ten kompost. Czyli po prostu taką pryzmę kompostową sobie zrobić, ewentualnie lekko ją zagłębić w ziemi. Więc to wcale nie muszą być jakieś
0: super konstrukcje. Tak.
1: Super konstrukcje, zakup za kilkaset złotych w sklepie. Można to zrobić naprawdę tym, co mamy pod ręką. I to też będzie działało. Ważne, żebyśmy nie zrobili tego na pełnym słońcu, żeby nam to nie wysychało za bardzo, czyli takie miejsce gdzieś pod drzewami, ocienione lekko, ale też nie za bardzo. Będzie jak najbardziej. No i trzeba pamiętać, żeby to też było wilgotne i będzie działało samo. Samo się będzie swoimi prawami rządziło. Dużo ingerować nie trzeba.
0: Tak.
1: Tak, bardzo fajnie się sprawdza, jak dodajemy do tego na przykład warstwę tutaj skoszonej trawy, jakieś resztki, które nam zostają roślin. Pod spód dobrze jest też taki przewietrzający dać drenaż z drobnych gałązek, więc to wtedy będzie też i napowietrzane.
0: Z kamieni też można, pani Aldono?
1: Czy można, można. Tak, żeby, tylko później nam ciężej może jest z tego wybierać, prawda?
0: No tak.
1: Chociaż my też te kamienie jesteśmy w stanie przecież wybrać i odłożyć na bok przy wybieraniu kompostu. Ale to tak dobrze, jak od spodu też te powietrze tam dochodzi. Gałązki się dosyć dobrze sprawdzają. Zawsze gdzieś tam są w ogrodzie jakieś.
2: A to mogą być sosnowe?
1: Sosnowe. No teoretycznie, jeśli nie będzie ich jakoś zbyt dużo, też mogą być. Trochę ewentualnie nam tam, ale to też nieznacznie zakwasi, tak, glebę. Także nie jest to jakieś przeciwwskazanie, żeby tego nie było. Ważne tylko, żebyśmy żebyśmy porażonych, prawda, przez szkodniki i przez choroby na ten kompost jednak nie kładli, bo potem sobie z powrotem wprowadzamy. Te takie trzeba raczej gdzieś zutylizować, prawda, poza kompostownikiem.
2: Czyli co, na początek gałązki, a później już kładziemy kolejne warstwy, no załóżmy, pierwsza pójdzie trawa i dalsze tam, załóżmy, mam teraz w ogrodzie dość sporo, no, niepotrzebnych chwastów. Chwasty i później znowu kolejna warstwa musi być inna? Czy to nie ma znaczenia?
1: Zazwyczaj wrzucamy to, co mamy. Bo przecież nie będziemy gdzieś tam z boku trzymać. Fajnie jest, jak tak sobie warstwujemy, bo na przykład trawa się dosyć dobrze rozkłada. Dosyć szybko, więc można tak sobie poprzekładać, ale jak nie mamy, mamy tylko samą trawę, to też będzie okej. Także to też nie jest jakimś problemem. Jeśli mamy na przykład dużo liści takich jesiennych,
2: mamy.
1: To dobrze jest też sobie to troszeczkę mocznikiem ewentualnie spryskać, przesypać, bo wtedy szybciej nam tutaj bakterie, grzyby to rozłożą, bo tam brakuje troszeczkę azotu w tym. Więc to można tak pomóc. Można również kupić taki aktywizator do kompostu, ale to tak naprawdę niepotrzebnie wydawać dużo pieniędzy, można sobie właśnie tutaj zakupić samemu akurat.
2: No tak, bo zauważ...
1: Czy nawet jakimś nawozem azotowym samym też.
0: Delikatnie.
1: Delikatnie, dokładnie.
0: Pani Aldono, czy możemy stosować tam, wkładać takie resztki roślinne z kuchni, te kuchenne resztki?
2: Obierki,
0: czy tam, no nie wiem, jeśli coś robimy z warzyw, ogórki, jakieś papryka i tak dalej, takie.
1: No jeśli nie są porażone, to tak. Mogą być, jak najbardziej. Tutaj warto też unikać na przykład z cytrusów jakichś skórek, z tego względu, że one też tam pestycydów dużo mogą zawierać.
0: Właśnie,
1: czyli
0: tak.
1: Te, które wiemy, że ewentualnie mogą być z takich upraw bardzo intensywnych, prawda, właśnie pryskane, to lepiej unikać tam, żeby nam to później na naszą działkę nie trafiało. Jeśli chcemy mieć działkę rzeczywiście taką, no bardzo pozbawioną tej chemii, tych dodatków chemicznych, tak.
2: No dobrze, zaczynam teraz, pani Aldono, w tym miesiącu. Jak długo musi to się wszystko tam przerobić? Czy na wiosnę już mogę z tego korzystać?
1: Bo też takie pytania. Jeśli pani się nie założy, no troszeczkę dłużej by trzeba było poczekać, bo zależy jaka ta zima też będzie. Jeśli ta zima będzie łagodna i te drobne ustroje będą tam mogły działać, to pewnie coś podziałają. Natomiast jeśli to dosyć szybko nam zamarznie, będzie niska temperatura, to one za wiele nie zrobią. Czyli do wiosny sama trawa pewnie nam się częściowo rozłoży. Natomiast liście do wiosny nam się nie rozłożą. Można jeszcze liściom ewentualnie pomóc, jak mamy takie duże liście, to lekko je rozdrobnić. To wtedy troszeczkę szybciej ten proces rozkładu będzie zachodził. Natomiast to do wiosny to trochę za krótko.
2: Czyli jesienią. Tak, na przyszły rok, jesienią może?
1: Tak, około roku dobrze by było, żeby nasz kompost się poprodukował. Bo krócej to może nie być w pełni rozłożony.
0: No tak, bo to jednak potrzebuje czasu, zanim mikroorganizmy zaczną działać. I mi się przypomniała taka rzecz, może taka ciekawostka, ale rzecz taka, że jako... No, byłem wtedy młody oczywiście, ale rodzice hodowali jedwabniki. Może tam słuchacze wiedzą, jak się ich hoduje, ale większość pewnie nie. Więc tak w skrócie opowiem, że jedwabniki jedzą morwę. No i oczywiście, jak skoro jedzą, to też wydalają tą morwę w inny sposób. No po prostu są

0: pokaźne, ale niekoniecznie chcą owocować. Też można oczywiście do kompostu dodawać, tam gdzie na przykład robimy karnik i nam zwierzęta przesiadują i te odchody wydalają, to też możemy to do kompostownika dodać, będzie takie naturalne wzbogacenie.
1: Tak, bo właśnie, ja kiedyś też właśnie kupiliśmy tutaj kilka lat temu, to było guano takie, które było gdzieś tam suszone chyba, czy coś w tym rodzaju i tak jak pani mówi, te rośliny poszły niesamowicie w zieleń, ale no nie za bardzo chciały nam owocować i no chyba, chyba było tego za dużo po prostu i dlatego tak się stało.
0: Właśnie takie odchody ptaków to bardzo szybko się też w kompost przerabiają. Ja kiedyś zrobiłam takie osłonę dla jaskółek, które robiły gniazdo, no i żeby tam nie zapaskudziło mi, że tak powiem, podłogi w pomieszczeniu, to zrobiłam taką osłonę i tam się tego guana dosyć dużo złapało. Wbrew pozorom się wydaje, że takie małe ptaszki, ale produkcje naprawdę mają
1: sporą, tak.
0: Bardzo szybko na tym się jakieś tam muchy zalęgły, tak, później larwy były w tym. Przerobiły to bardzo pięknie w ciągu dosłownie kilku tygodni na super kompost, który w niewielkich ilościach do kwiatów doniczkowych, jak dosypywałam, to naprawdę było widać od razu
1: efekty.
0: Poprawę kondycji. Tak, ale naprawdę trzeba tego bardzo niedużo dawać, bo jest to naprawdę bardzo skoncentrowany nawóz.
1: Tak, czyli tutaj często jest taka opinia, że nawozy naturalne, które mamy, to trzeba dawać w dużej ilości, ale tutaj pani Aldona mówi pani, że jednak w tych sytuacjach trzeba bardzo zwracać uwagę także na to, abyśmy nie przedobrzyli w tych...
0: Tak, dokładnie. To zależy jakiego pochodzenia. Zwłaszcza ptasie nawozy są bardzo skoncentrowane.
1: A wracając do naszego kompostownika, bo tutaj wspomniała pani, żeby to nie było na słońcu, to dość oczywiste jest, ale czy w czasach takich, gdzie jest sucho, czy on, trzeba go jakoś tam powiedzmy podlewać, żeby utrzymać tą florę mikrobiologiczną?
0: Jak najbardziej. Jeśli jest za sucho, to tam po prostu generalnie nic się nam nie będzie rozkładało.
1: Tak.
0: Nawet na przykład jak liście suche zbieramy, zbieramy i na kompostownik kładziemy, dobrze by je było na bieżąco też troszeczkę zmoczyć, bo jak
1: potem szybciej nam się zrobi.
0: Jak następnego roku przekładamy i w miejscach, gdzie było sucho, to one praktycznie są, te liście, nietknięte. Tam nie ma, w ogóle nie naruszone są przez ząb czasu. Także warto sobie je nawilżyć. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy tych opadów zdecydowanie za mało, to jeśli tej wilgoci nie ma, to warto jest podlać, żeby to nam szybciej się rozkładało.
2: Pani Aldona, a ja mam jeszcze takie pytanie, jak pewien moment mi tutaj może tak uciekł, ale czyli dobrze mieć na przykład, jeśli kompostowniki są, dwa równocześnie obok siebie, bo jednak jeden korzystamy po roku, a ten następny już możemy dosypywać.
0: Tak, oczywiście. I ten, który już uzupełniony do końca, no to już by nam się... Chociaż możemy też tak zrobić, że z góry dokładamy, a na dole odbieramy to, co nam się w takim dosyć wysokim kompostowniku, że na dole odbieramy to, co nam się już rozłożyło, czyli też może być taki warstwowy, że on się nam ciągle przesuwa w naszym kompostowniku i od dołu odbieramy już ten urobek gotowy, a z góry dokładamy. Czyli można w ten sposób sobie zrobić, a można także usypujemy taką pryzmę, jaką już zamierzamy, zostawiamy do rozłożenia, a obok na przykład robimy drugą. To zależy się od tego, jakim miejscem dysponujemy. Zazwyczaj mamy mało miejsca, jak mamy mało ogródek, to możemy taki dosyć wysoki kompostownik zrobić, gdzie dokładamy, tak, a z dołu możemy sobie ten już przerobiony, już gotowy kompost odbierać.
1: A czy warto przerzucać te warstwy, pani Aldono, w kompostowniku jakoś?
0: Takim małym to nie mamy możliwości.
1: Nie ma możliwości nawet.
0: Jak mamy większy, to tak, dobrze jest przełożyć. Tak samo jak w oborniku na przykład. To, co mamy na górze, żeby przełożyć pod spód, żeby się dobrze rozłożyło, bo zazwyczaj to, co jest na górze, słabiej się rozkłada ze względu na to, że jest właśnie przesuszane i mniejszy tam dostęp mają te mikroorganizmy, więc dobrze jest to w pewnym momencie przełożyć pod spód, żeby również nam się rozłożyło.
2: Pani Aldona, przyszło pytanie, czy skorupki od jajek też mogą tam wejść?
0: No oczywiście, jak najbardziej. Tylko dobrze jest je rozdrobnić, żeby nie były takie całe, bo
1: tak.
0: To dłużej nam się będzie rozkładało, więc możemy po prostu je pognieść i rozsypać po całości. Tak samo jak popiół drzewny, też możemy sobie do kompostu

0: do kompostu dodać. To też będzie wzbogacenie.
1: A jaki pani ma taki swój specjalny środek na, no, złoty środek na kompostownik? To jak kucharze mają swoje przepisy, a pani? Co ma pani, coś nietypowego? Co inni nie mają?
0: Chyba mam wszystko to, co mają inni, tylko mam dosyć duży ten kompostownik, więc ja mam także, mój kompostownik się przesuwa, jak postępuje z czasem, a potem od nowa go znów tak, czyli tak w sumie to tak na okrągło idzie. Warstwami takimi dokładam, a potem się przesuwam, jak już się przekompostuję, odbieram i dokładam z drugiej strony. A tak generalnie to za bardzo się nim aż tak nie zajmuję, może z braku czasu, ale też, że on się swoimi prawami rządzi. Ewentualnie właśnie uzupełniam tam, znaczy dodaję wody, bo pod drzewami też ma troszeczkę utrudniony dostęp do tej wody, zwłaszcza te liście zatrzymują, ta woda wolniej tam dochodzi, więc no i drzewa oczywiście też zabierają. One też korzystają z tego kompostu, który ja tam składam.
1: No tak.
0: Więc to trochę jest takie podkradanie. No ale ja im tam nie bronię, niech sobie korzystają. Skoro ja korzystam z ich miejsca, to one korzystają z tego dobrodziejstwa kompostu.
2: Pani Aldono, tutaj takie teraz przyszło do nas pytanie, no bo we wrześniu pogoda zmienia nam się, zresztą już się nam zmieniła na bardziej jesienną i tak trochę ona sprzyja też sadzeniu może już. Czy warto już uzupełniać nasze ogrody, jakieś rabaty, takie krzewy małe w nowe egzemplarze, czy jeszcze poczekać do tej późniejszej jesieni?
0: To znaczy, zależy od tego, jakie sadzonki mamy. Jeśli na przykład mamy sadzonki z doniczek, to praktycznie przez cały rok możemy je wsadzać do gruntu. Jeśli goły korzeń, no to lepiej poczekać, aż te
2: poczekać
0: liście
2: chyba.
0: Tak, z nich opadną, kiedy wejdą już lekko w spoczynek. Chociaż zbyt późne wsadzenie też nie jest dobre. Lepiej jak zrobimy to tak mniej więcej gdzieś około października, to one zdążą też jeszcze wytworzyć, znaczy troszeczkę się zakorzenić, tak, w tej glebie, bo jeszcze jakieś tam włóczniki powstaną i łatwiej jest im przezimować. W obecnych warunkach klimatycznych lepiej sprawdza się chyba sadzenie jesienne niż wiosenne. Ze względu na to, że wiosnę mamy dosyć
2: suche.
0: I zdecydowanie gorzej nam się przyjmują drzewka sadzone wiosną. Więc ta jesień, a zwłaszcza teraz, kiedy te deszcze zaczęły padać, to możemy już powoli do tego sadzenia. W sumie w tym roku i tak ta wegetacja szybciej się zakończyła, więc tak naprawdę to już we wrześniu możemy, w połowie września zacząć sadzenie, nawet tych z gołym korzeniem. One się jeszcze nam spokojnie ukorzenią wtedy do zimy i na pewno lepiej zniosą tutaj wiosnę i te anomalia pogodowe, które mamy.
1: Pani Aldono, ale też tutaj padło pytanie od słuchacza, bo tak, kupuję sadzonkę. No i co dalej? Trzeba dołek wykopać, ale czy tam trzeba również już włożyć obornik, czy tu z kompostownika coś? Czy na początku taka świeża krzewinka tego nie potrzebuje?
0: Zbyt dużo nawozu na początek nie jest dobre, bo to też utrudnia troszeczkę, no tutaj aklimatyzowanie się, jak dostaje też, to troszeczkę tak zdrowotnie dla drzewa, dla sadzonki nie jest wskazane, ale na pewno do tego dołu, w który sadzimy, to dobrze jest dać na urodzajną glebę, a nie na przykład
2: piasek.
0: Grunt z gruzem do tego jeszcze. Tak w ogóle to też przy sadzeniu, to nie jest tak w sumie proste, jeśli
1: chcemy
0: mieć... Tak, jeśli chcemy mieć zdrową później sadzonkę. Przede wszystkim patrzymy, jak kupujemy, czy ona jest zdrowa, czy nie ma tam gdzieś jakichś objawów chorobowych, czy korzenie są nieuszkodzone, bo jeśli mamy małą sadzonkę, to może mniejsze ryzyko, ale jak mamy na przykład większość korzeni uszkodzonych, tych chłonnych i przesuszone, to szansa przyjęcia się takiej naszej sadzonki jest zdecydowanie dużo mniejsza niż taka, która będzie miała bryłę korzeniową dobrze zachowaną i wilgotną. W donicy też zwracamy uwagę, czy korzenie nie są bardzo mocno zawinięte, bo generalnie nie powinny być pozawijane, z tego względu, że potem będą się same dusiły. Ojejku, tutaj to by można było...
1: No i pani mówi, pani.
0: Tak z godzinę mówić o tym, jak powinniśmy posadzić, a tu może zwrócę uwagę na kupno sadzonek w balotach.
2: Tak.
0: Bo większość producentów podaje, że tych balotów się nie rozwija, nie otwiera tak przy sadzeniu, tylko wsadzamy razem z tym jutowym balotem i tak zasypujemy glebą. No nie jest to dobre rozwiązanie. Tak naprawdę to tutaj się zabezpieczają producenci przed tym, żebyśmy nie zaglądali do środka, czyli ukrywa się pewne mankamenty związane z produkcją tej sadzonki. Głównie to uszkodzenie korzeni, bo tak naprawdę materiał szkółkowany to nie jest też tak łatwo wyprodukować. To nie jest tak, że mamy posadzone w gruncie, prawda, rośliny, a potem je wyciągamy, w balot wkładamy i jest wszystko ok. One powinny być do tego przygotowane, powinny być szkółkowane. Zresztą jak kupujemy, to zazwyczaj niby mamy informację, że jest szkółkowany 2-3-krotnie, czyli przez kolejne 2-3 sezony są przycinane korzenie w tej bryle korzeniowej, co powoduje zagęszczenie korzeni chłonnych i dzięki temu sadzonka dosyć dobrze znosi przesadzenie. Niestety wielu producentów robi tak, że właśnie przesadzarką wycina bryłę korzeniową, wkłada to do balotu i tak sprzedaje. Tak, i my wtedy potem mamy problem, bo proszę sobie wyobrazić, że zwłaszcza przy tym, jak kupujemy większą sadzonkę, większego drzewa jakiegoś. Chcemy mieć już konkretne drzewko, na przykład 2-3-metrowej wysokości z ładnie uformowaną koroną, i wydajemy na to kilkaset złotych, a nawet może i
2: więcej,
0: i tysięcy.
2: To.
0: I ktoś nam tej sadzonki nie wyszkółkuje, tak, tylko nam sprzedaje taką właśnie wyciętą. Po posadzeniu później, jeśli zostawiamy ten balot, nie zaglądamy do środka, najczęściej nam się tam osypuje ziemia z tych korzeni, robią się puste przestrzenie, których my nie jesteśmy w stanie uzupełnić, jeśli tego balotu nie otworzymy. No bo przez tą jutę nam przecież ziemia
2: nie przejdzie.
0: No nie widzimy, co się dzieje z tymi korzeniami zupełnie. Proszę sobie wyobrazić, że to drzewo próbuje jakoś żyć, prawda? Czyli po pierwsze to się musi przez tą jutę tam przedrzeć jeszcze. Po drugie w tych wolnych przestrzeniach pomiędzy korzeniami, gdzie nie ma gleby, bardzo często zaczynają rozwijać się grzyby i atakować te uszkodzone korzenie.
2: I wtedy roślina ma jeszcze mniejsze szanse.
0: Roślina ma jeszcze mniejsze szanse, ale proszę sobie wyobrazić, że mamy pięknie uformowaną koronę, a drzewo, jak ma zredukowane korzenie, to niestety, ale tak działa, że korzenie żywią koronę, korona żywi korzenie i jeśli zrobimy, usuniemy kawałek bryły korzeniowej, to drzewo zaczyna redukować część korony, żeby po prostu wyżywić, tak, bo nie jest w stanie wyżywić całej korony. Więc zaczyna na przykład zasychać nam korona, ale zazwyczaj zasycha nam gdzieś w górze, bo tam, gdzie dalej trzeba przetransportować wodę, po prostu się ogranicza. Najkrótsza trasa wtedy, czyli dół korony zostaje, góra korony zostaje nam zredukowana. No i my z pięknej sadzonki, którą kupiliśmy za niemałe pieniądze, zostajemy z zdeformowanym drzewkiem. Więc warto jest zajrzeć do tego balotu przy kupnie, zobaczyć, jak się te korzenie mają. Jeśli nie są przygotowane, jeśli są rzeczywiście przycięte, no najlepiej nie brać takiej sadzonki. Przynajmniej nie za taką cenę, bo my naprawdę ryzyko mamy bardzo duże, że nam się ta sadzonka nie przyjmie po prostu.
1: Pani Aldona,
0: i to... będzie nam chorowała.
1: Pani Aldona, to widać, jak otworzy się ten balot, że są przycięte. A czym się charakteryzuje, że ona jest wyszkółkowana, a obcięte?
0: W wyszkółkowanej będzie widać kolejne jakby strefy przycięcia, bo będzie pani miała przycięty korzonek i na końcu te
1: przycięcie
0: będzie taka kępka młodych korzeni nowych. Mhm. I później znów przycięta strefa i znów kępka nowych korzeni. Bardzo zagęszczone będą drobne korzenie. Natomiast korzenie konstrukcyjne będą tylko i wyłącznie przy jakby w samym centrum. Natomiast przy tych nieszkółkowanych to będziemy mieć tak naprawdę tylko same korzenie konstrukcyjne, dosyć grube, średnicy kilku centymetrów, przycięte i praktycznie zero korzeni chłonnych. Dlatego po posadzeniu najczęściej taka roślina ma problem, bo musi dopiero sobie wytworzyć strefę chłonną, co ją kosztuje bardzo duży wydatek też energetyczny i to kosztuje też redukcję właśnie korony. Więc warto jest sprawdzić nasz materiał, tym bardziej jak wydajemy niemałe pieniądze.
1: A ile takie kosztują najbardziej drogie takie sadzonki? Bo pani jest zorientowana. Ja nigdy nie kupowałam, to pani już...
0: To wszystko zależy od wielkości, od...
2: Od gatunku na pewno.
0: Od gatunku, tak. Jeden gatunek od drugiego może ta różnica być w cenie 2-3-krotna nawet. Ale tak naprawdę takie ładne, wyszkółkowane sadzonki drzew, na przykład alejowych, o wielkości 3-4 metrów z uformowaną już koroną, to kosztują tak powyżej 1000-1500 zł, tak średnio, gdzieś nawet do 2000 za jedną sadzonkę.
1: To
0: więc
1: dużo.
0: To jest naprawdę dosyć duży koszt. I wydając takie pieniądze, no warto zwrócić uwagę na to, czy to jest już rzeczywiście, żebyśmy płacili za to, czego oczekujemy, tak? I żeby to miało szansę przeżycia. Niestety bardzo często się zdarza, że całe aleje zamierają i szuka się przyczyny, a po odkopaniu okazuje się, że tam, jeśli chodzi o życie biologiczne, rzeczywiście bardzo bogato, bardzo dużo grzybów, niekiedy pasożytniczych, łącznie z opieńką na czele, która już tam weszła, szereg różnych patogenów takich zgorzelowych, które powodują, no generalnie drzewo jest chore, tak, a tylko i wyłącznie w wyniku takiego przycięcia właśnie systemu korzeniowego. Także tutaj duże koszty niekiedy ponosimy.
2: Tak, ja sam się o tym przekonałem, bo kiedyś wykopałem niewielką wierzbę, którą no po prostu przyciąłem jej te korzenie za mocno, bo nie chciało mi się kopać, przyznaję się tutaj. I rzeczywiście zanim ona jakoś zaczęła żyć normalnie, to minęło no, sporo czasu, bardzo dużo czasu.
1: Tak, pani Aldona.
0: A możemy sobie przygotować taką sadzonkę. Choćby rok wcześniej właśnie wziąć tym szpadlem w odległości około tam 30 centymetrów. Zależy oczywiście jaka sadzonka, bo przy większych trzeba by było dalej.
2: Tak.
0: Po prostu przyciąć szpadlem na głębokość tak szpadla, obciąć, przeciąć ziemię, tak? To spowoduje przecięcie korzeń i wytworzenie korzeni w tej nowej bryle. A potem sobie już wykopujemy z taką ładnie zagęszczoną bryłą.
1: Czyli przez 3 lata trzeba robić, bo my mamy cis do przesadzenia. Pani Aldono, i tak od razu o tym pomyślałam.
0: Powiem tak, to zależy od wielkości sadzonki. Jeśli to jest nieduża sadzonka,
2: no,
0: to
2: ona ma to 1,5 metra w tej chwili.
0: To wystarczy rok, czyli jak Państwo sobie na przykład przytniecie na wiosnę, albo na przykład teraz jesienią można to też zrobić, chociaż lepiej na wiosnę wtedy, kiedy one będą zaczynały, że tak powiem, wegetację, bo szybciej te wszelkie zranienia się zabliźnią, to na jesieni już będziecie mogli przesadzić.
1: A, widzisz, błąd byś...
0: Bo już się wytworzy ta nowa bryła korzeniowa.
1: Słuchaj, a Piotr miał zamiar wykopać i przesadzić i byłby błąd.
0: To znaczy ja podejrzewam, że jeszcze przy takiej małej sadzonce to jesteście Państwo w stanie wykopać ją w całości.
2: W całości.
0: Z tymi korzeniami, które tam są, bo raczej nie będziecie wyciągać, prawda, całej rośliny, tylko wykopiecie. To przy większych trzeba zwrócić uwagę, bo 1,5 metra, no a w sumie przy cisie już jest takie starsze też drzewko. Lepiej na wiosnę przyciąć, a na jesieni przesadzić.
2: No właśnie, czyli poczekamy jeszcze, niech ono sobie tutaj normalnie rośnie. Pani Aldono, tych prac we wrześniu mamy sporo, jeśli chodzi o różnego
1: typu... No dobrze, ale ja jeszcze się nie dowiedziałam do końca, jak ten mały krzaczek zaczynam sadzić, wkładam i pani powiedziała, żeby dużo nie, tych nawozów nie dokładać, bo będzie to ze szkodą, ale już później w kolejnym sezonie na wiosnę mogę dokarmić z góry, tak?
0: Oczywiście, tak, można podsypać, czy kompostem, tak, czy dodać jakiegoś nawozu nawet mineralnego, ale tak naprawdę jeśli chodzi o takie posadzone świeżo, to powinno mu wystarczyć to, co jest w glebie.
1: Na jaki długi okres?
0: Jeśli nie jest to gleba jakoś szczególnie uboga w składniki pokarmowe, jeśli my tam damy glebę urodzajną, to na pierwszy rok tych składników pokarmowych powinno wystarczyć z samej gleby.
1: No, to już teraz...
2: Żebyśmy nie przesadzili po prostu. Bo...
0: To też nie jest dobrze właśnie tak od razu po przesadzeniu tą roślinę jakby próbować, żeby ona szybko rosła. Niech ona się zaaklimatyzuje w tym gruncie nowym, prawda, w którym ją posadzimy. To będzie z korzyścią dla jej zdrowia, bo wymagać od niej od razu, żeby ona, prawda, nam pięknie zaczęła rosnąć. Ona musi też się przyzwyczaić do nowych warunków. A jak ją przekarmimy, to też nie będzie to z korzyścią dla jej zdrowia.
2: Właśnie, pani Aldono, a propos sadzenia, tutaj opowiadała pani o tych dłuższych, większych roślinach, dużych. Czy we wrześniu, mamy tutaj pytanie też od słuchaczki, czy możemy sadzić już różnego typu gatunki cebulowe, które kwitną wiosną, czyli no jakieś małe tam przebiśniegi, krokusy, no i większe też tulipany, hiacynty, szafirki. Czy to już możemy teraz zrobić, czy jeszcze też czekamy na nieco późniejszą jesień?
0: Znaczy możemy już wysadzać, bo zbyt późno wysadzić to też niedobrze, bo one muszą sobie też, prawda, korzenie wypuścić tutaj i się jakby same zabezpieczyć na zimę, czyli ewentualnie głębiej jakoś usadowić. Fakt, że ja się muszę przyznać, że ja niekiedy potrafię na wiosnę dopiero je posadzić.
1: Tak?
2: No i też rosną pewnie.
0: Też rosną, więc one są dosyć takie tutaj elastyczne, jeśli chodzi o ten termin sadzenia, ale też lepiej nie za późno posadzić, no bo wtedy to też jest dla nich stres, prawda, bo one muszą się jeszcze zdążyć tutaj zaaklimatyzować też w tym miejscu.
2: Ale ja też myślę, że pani metoda jest dobra, pani Aldono, dlatego że być może unikamy oczywiście różnego typu tam szkodników, gryzoni chociażby, które zimą potrafią tam sobie coś podjeść.
0: No niestety, to wiele cebulowych jest atrakcyjnych dla nornic. Ja się muszę przyznać, że u mnie w ogrodzie praktycznie już pozostałam tylko przy koronie cesarskiej i przy hiacyntach, bo tulipany u mnie zostały już...
2: Za smaczne były.
0: Tak, za smaczne są zjedzone. Kiedyś właśnie to tak, a propos takich śmiesznych sytuacji, córka przychodzi do mnie i mówi, mama, jakie piękne tulipany z Wisły kupiłaś. Z Wisły tulipany. Zachodzę, tak rzeczywiście były zwisłe, ale już były bez cebulek. Już były zwisnięte. Więc takie odmiany zwisłe też możemy mieć.
1: Pani Aldono, a czy jest sposób, bo też pada takie pytanie, bo często wkładamy w jakieś pojemniczkach na nornicę, żeby nam nie były koszyczki. Czy to coś daje, czy nie?
0: Powiem szczerze, że na moje nornice niewiele to działa, bo potrafią sobie ten koszyczek ominąć z góry wejść, a nawet już zrobiłam sobie taki myk, że część rabaty mam wyłożonej folią, bo tam w sumie, żeby mi woda nie uciekała, to mam taką wilgotną łąkę zrobioną i tam też i one niestety, ale i górą sobie wejdą i żyją sobie tam w tym, można powiedzieć, izolowanym świecie. Bez problemu. Kret widziałam osobiście, jak sobie przechodził przez chodnik i w takim klombie izolowanym też. Świetnie radzi.
2: Świetne warunki ma wtedy.
1: A ja myślałam, że sobie w tym roku, u nas są tulipany jeszcze, z jednej strony, ale rzeczywiście z drugiej strony nie ma już
2: jest wszystko.
1: Już nie ma nic.
2: Takie tutaj nam słuchacz napisał pytanie dotyczące roślin cebulowych w warzywniku. Chodzi tutaj mu o różnego typu szczypiory, czy, bo one w tej chwili są ładne, ale może są już twarde, czy je ścinać, czy ten szczypior zielony ścinać już w tej chwili i czego zostawić na zimę jako całą roślinę, czy tylko same cebulki i przyciąć go?
0: Jeśli nie są porażone przez choroby, to można przy tych warunkach pogodowych tak naprawdę z tego szczypioru przez całą zimę korzystać. On raczej praktycznie pozostaje przez całą zimę. U mnie tak na przykład zostawał przez całą zimę i spokojnie można z niego sobie korzystać.
2: Czyli nie przycinamy raczej go, żeby sobie tam...
0: Nie, bo przycinamy, to niekiedy ta woda, zwłaszcza jak teraz dużo jest opadów, może spowodować, że nam te cebule zaczną gnić.
2: A no właśnie.
0: Więc jak najbardziej te liście, ja zostawiam u siebie liście i wtedy mi dosyć ładnie zimują te cebule.
1: Też miałam ten dylemat i Piotr mi wybił z głowy.
2: No ja wybijam ci zawsze to z głowy, że nie można go ścinać, bo już tak mieliśmy, że po prostu szczypior po ścięciu go jesienią, no tak jak pani mówi, cebule zgniły i nie mieliśmy już nic do zjedzenia wiosną, nie chciało to nic rosnąć. Pani Aldono, czy takie rośliny, tutaj też mamy rośliny sezonowe, też możemy, jak tutaj nam słuchacz napisał, pelargonie, fuksje, czy też je, czy przycinać je przed jesienią, przed zimą, przed schowaniem, czy przenieść jakoś je do, nie wiem, do chłodnego pomieszczenia, żeby nam się tam przechowały?
0: Jeśli do chłodnego, no to przycinamy, bo to ta roślina, no żeby nie musiała utrzymywać całej tej masy, prawda, no skoro nie będzie, ona ma tam tylko przezimować ten okres, to no nie stałą tą masą, prawda, to też jej kwiaty, nie dajemy jej po prostu się wycieńczać na kwitnienie, tylko dobrze jest te pędy kwiatowe, znaczy same kwiatostany jej nawet usunąć, no żeby wydatku energetycznego na to nie wydawała, prawda? Chociaż przy tych warunkach pogodowych, jakie mamy, pelargonie spokojnie do grudnia nawet mogą stać na zewnątrz, bo niewielkie przymrozki im zupełnie nie szkodzą, no gorzej z fuksjami. Wrażliwe. Natomiast pelargonie spokojnie u mnie do Bożego Narodzenia stoją. No takie przymrozki do minus 5 tu nawet nie szkodzą. A potem oczywiście do chłodnego pomieszczenia przenosimy. Chyba, że mamy możliwość na ciepłym parapecie, no to wtedy nie musimy im tych kwiatów i tych pędów bardzo mocno redukować. Chociaż takie przycięcie dobrze im też robi potem na wiosnę, jak na nowo ruszają, to wtedy się zagęszczają nami, takie ładne drzewka się tworzą. Naprawdę pelargonie przez wiele lat można hodować. Będzie super wyglądała.
1: Czyli ja mogę ją mieć przez wiele sezonów, tak?
2: No tak, tak.
1: Czyli te swoje muszę przytachać.
0: dosyć fajnie zimują. Najlepiej to gdzieś takie temperatura około tak 15 stopni, to wtedy one nawet i całkiem ładnie kwitną. Bardzo ładnie, tylko tyle, że rzeczywiście może nie teraz akurat od razu przycinać tak bardzo mocno, ale później takie te wygonione, mało doświetlone pędy, to skracamy i dopiero wystawiamy na słońce, jak już tak bliżej wiosny jest, to wtedy możemy też własne sadzonki wyprodukować sobie, bo one się bardzo ładnie ukorzeniają.
2: Tak, i tutaj jeszcze też mamy pytanie dotyczące warzyw. Czy możemy już siać do gruntu nasiona na przyszłoroczne zbiory, jak na przykład tutaj nam słuchaczka napisała szpinak czy roszponkę. No i pytanie też jest o czosnek. Czy czosnek lepiej wsadzić jesienią czy wiosną? Ale to jest dość skomplikowane, jeśli chodzi o czosnek, bo tu też kiedyś go uprawialiśmy i to wszystko zależy od tego, czy chcemy mieć go szybciej czy później, bo to też się z tym wiąże.
0: Dobrze, jak za duże nie urosną przed zimą.
2: No właśnie, to chyba jeszcze...
0: Bo mniejsze zawsze lepiej przezimują niż takie duże.
2: Wybujało już.
0: To jest za wcześnie, ja bym dopiero gdzieś... Tak samo zresztą marchewkę można wysiać, ale to tak dopiero w październiku. Przy tych warunkach pogodowych to tak samo jak jest ze zbożami. Kiedyś się we wrześniu, prawda, o zimę wysiewało, tak do 15 października praktycznie, a teraz znam rolników, którzy nawet w grudniu posieją o zimę i bardzo dobrze przezimuje, nawet lepiej niż te właśnie październikowe, bo za duże nam wyrośnie i później gorzej zimuje, właśnie potem pleśnie różne dopadają nam takie rośliny za mocno wyrośnięte, więc to przy tych warunkach pogodowych jeszcze poczekajmy.
2: No to nam słuchacz przysłał pytanie na początku programu, ale o tym nie rozmawialiśmy jeszcze, bo...
1: Za dużo tego.
2: Chyba sobie to zostawimy na następną audycję, bo no, wiadomo, niektórzy mają też oczka wodne i tutaj te oczka wodne też wymagają pielęgnacji oczywiście. Pytanie dotyczy, czy przenosimy do domu wodne rośliny. No, nie wiem, o jakie rośliny tutaj chodzi, bo nie napisał, ale no właśnie, może zostawimy ten...
0: To trochę skomplikowane. To tak. Oczko wodne to na całą audycję.
1: I tak się umówimy, Pani Aldono.
2: Pani Aldono, chyba zostawimy tak, bo tutaj oczka wodne, no właśnie, nie, na ten temat jeszcze nie rozmawialiśmy. A jest to ciekawy temat, na pewno.
0: O, bardzo ciekawy. Tam to jest cały ekosystem, który się...
2: No właśnie.
1: To nie zdradzamy. Pani Aldono, do następnego razu, kiedy będziemy mogli się umówić na kolejną audycję? Przyszłą środę?
0: No, może być.
2: Środę z panią Aldoną.
1: Środa z panią Aldoną. Czyli będziemy już myśleli o oczkach wodnych.
0: Dobrze.
1: Kolejny
2: dobrze,
1: temat.
2: To zrobimy temat specjalnie o oczkach wodnych. Dzisiaj tak nieco krócej, dlatego że mamy też za chwileczkę jeszcze, musimy tutaj słuchaczom powiedzieć, bo mamy też jeszcze gościa, z którym w studio, który będzie i wszystko się dzisiaj tak układa, że jedna audycja jest za drugą, ale to dobrze chyba też, mam nadzieję, że...
1: Ale o tych drzewach to mnie pani zaskoczyła.
2: Tak.
0: Oj, o drzewach też można by było długo rozmawiać, o tym, jak one funkcjonują.
1: I będziemy.
2: I będziemy, pani Aldono, rozmawiać.
1: I będziemy, bo to pytania przyszły.
2: No bo na przykład ja sam mam pytanie takie, chociażby...
1: Przestań, bo zagadasz panią Aldonę, pani Aldono.
2: Mieliśmy jabłonkę. Cztery jabłonki. No tak, jedna bardzo ładnie owocowała, naprawdę miała piękne owoce i bardzo smaczne, ale nagle
1: usłucha.
2: Nagle jakby coś...
1: Poziom wody obniżył się
2: poziom wody, czy coś w tym rodzaju i niestety tego nie wiemy. Pozostałe rosną, ale ta jedna niestety nie wytrzymała.
0: Być może ktoś jej korzenie popodgryzał.
2: A, może też.
1: A, może mieć pani rację.
2: Bo...
0: To jak nie widać przyczyny, to może być ona właśnie pod ziemią gdzieś zlokalizowana. Mhm. Albo na przykład coś się wylało w pobliżu tej jabłonki.
2: Nie, to raczej nie. Tutaj to raczej wykluczamy, ale no, porozmawiamy o tym jeszcze.
0: Okej, dobrze.
2: Czyli zapraszamy za tydzień. W środę, nie we wtorki.
1: W środę, o 10:50.
2: O 10:50
1: spotkanie. A pytań przyszło pani Aldono.
2: Kolejne spotkanie z panią Aldoną Fenek, która jest niesamowitą popularyzatorką wiedzy przyrodniczej i też ma ogromną wiedzę, jak słyszymy, na wiele różnych tematów. Możemy rozmawiać tutaj godzinami.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
2: Wszystkiego dobrego życzymy naszym słuchaczom. Zapraszamy już za moment na kolejną audycję, a dzisiaj bardzo dziękujemy, że byliście z nami.

0: Szanowni Państwo, witamy w kawiarni naukowej 1A na kolejnym wykładzie. Dzisiaj zaczęło się bardzo sympatycznie. To karnawał się kończy, ale my jeszcze nie kończymy. Pączki, rozumiem, wszyscy mają, ale naszym dzisiejszym gościem, nie powiem jak zwykle niezwykłym, bo niezwykle niezwykłym, jest redaktor Krzysztof Michalski, pierwszy prezes Polskiego Radia, ale już po wojnie, tak jak pan mi zaznaczył, tak, żebym nie ten, pierwszy prezes Polskiego Radia w III Rzeczypospolitej, członek Rady Upowszechniania Nauki przy prezydium pan, popularyzator nauki chyba, tak można powiedzieć, przede wszystkim z temperamentu, wiedzy i zamiłowania, tak? Osoba, która o radiu wie wszystko i dzisiaj troszkę nam o tym opowie. Serdecznie zapraszam.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, o radiu wiem sporo, bo w radiu pracuję, biorąc pod uwagę jeszcze moją pracę w Studenckiej Agencji Radiowej w Gdańsku, na Politechnice, no to będzie już 40 ponad lat. Pracowałem i pracuję w Polskim Radiu, we wszystkich programach. Zaczynałem od studenta, praktykanta, później byłem szefem redakcji naukowej. Wtedy miałem przyjemność poznać panią profesor Magdalenę Fikus, nawet zdobyliśmy nagrodę razem, prawda? To było, tak jest, to była nagroda miesięcznika Problemy. Bardzo ważna nagroda, Bruno Navinavera się nazywała. Później w 90 roku zostałem dyrektorem radiowej jedynki, w 93 właśnie pierwszym prezesem Polskiego Radia, bo wtedy weszła w życie ustawa o radiofonii i telewizji i media publiczne, a więc i radio i telewizja stały się znowu spółkami akcyjnymi. I tak jak przed wojną, Polskie Radio stało się spółką, której akcje należą do Skarbu Państwa. Co to znaczy, to jest, myślę, dyskusja na inny temat. Natomiast ja chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć i w zamierzeniu to miało być tak, że będzie i prezentacja, bo współczesne radio to już żyje w internecie i są także obrazy, kamery. Ja czasami ze studentami żartuję, że jak będą brzydko się zachowywać, to zaraz następnego dnia na YouTubie zobaczą swoje brzydkie zachowanie. I będą także dźwięki, bo mam mówić o magii radia. Magia radia polega na magii dźwięku, bo to zaraz Państwu pokażę. Proszę Państwa, wybrałem taką sentencję, którą przesłał mi w swojej książce Czesław Halski. Czesław Halski to przedwojenny dziennikarz Polskiego Radia Lwów. Człowiek, który razem z wojskiem w 1939 roku opuścił Polskę przez granicę Rumunii, trafił do Francji, tam był dziennikarzem, spikerem. Po wojnie był dziennikarzem Radia Wolna Europa, Radia BBC. I w 1995 roku, wtedy byłem prezesem Polskiego Radia, zaprosiłem, starałem się zaprosić tych wszystkich ludzi, którzy być może pamiętają, jak się radio rodziło. Dotarłem do Jana Nowaka-Jeziorańskiego, to Państwo znają tę postać. Dotarłem do Włady Majewskiej. Włada Majewska, to jeszcze o niej będzie, urocza pani, która tworzyła najbardziej znaną audycję lat 30. w polskim eterze, Wesołą Lwowską Falę. To muszę Państwu od razu powiedzieć anegdota. Jest rok 95. Wesoła Lwowska Fala podbijała polski eter w latach 30. Więc ja wysłałem zaproszenie do Londynu, na lotnisko pojechał kierowca. No ja sobie wyobrażałem, tak sobie dodałem lata, no bo skoro była już po studiach w latach 30., no dodałem sobie tych lat 60, no to wyszło mi tam ładnych parę lat. No to poprosiłem kierowcę, żeby się zaopiekował. Do gabinetu mojego wchodzi kobieta z takim dekoltem, na takich obcasach i pierwsze, co mi mówi: dyrektorze, ale ta Andersowa to się tak zestarzała. Więc to był taki najważniejszy komunikat Włady Majewskiej. Włada Majewska zmarła niedawno, kilka lat temu. Miała prawie już 100 lat, no bo jak Państwo się domyślają, wtedy w 95 roku miała dużo powyżej 80 lat. śpiewała i będzie też dzisiaj fragment utworu. Ale dlaczego o Czesławie Halskim? Bo to jest tak, skąd się wzięło radio? Proszę zobaczyć, radio tak naprawdę istnieje od końca XIX wieku. Za datę narodzin radia, chociaż wtedy to nie było jeszcze przesyłanie dźwięku, uważa się rok 1895. Wtedy to młody Guglielmo Marconi, młody Włoch, no wysłał pierwsze sygnały, ale to były sygnały alfabetem Morsa. Natomiast tak naprawdę ludzie od dawna, czyli od tysięcy lat, marzyli, żeby można było przesyłać głos na odległość. Proszę zobaczyć, co się zdarzyło, bo tutaj Czesław Halski pisze, że w chwilach wyjątkowego natchnienia, jakby rozświetlonych promieniem pozaziemskim, krystalizują się jakieś idee. Tak to było na przestrzeni tysiącleci. On tutaj wrzuca Gutenberga, wrzuca, powiem po polsku, bo przyjęło się, tak jak mówimy, Plas Wilsona, Wata, fonograf Edisona. Tak też było z radiem. Ale to nie jest tak, że radio zrodziło się natychmiast, wtedy, kiedy zostało ogłoszone. Ja dla uproszczenia pewnego podałem tutaj trzy nazwiska, ale XVIII, XIX wiek to są badania naukowe, to jest rewolucja w nauce. Nie tylko w przemyśle, ale także w nauce. To jest osiągnięcia związane z elektrycznością. To Państwo znają nazwiska Faraday, Amper, Ersted. Dla mnie najważniejszy przy narodzinach telegrafu bez drutu, bo o to początkowo uczonym chodziło. Ja nie wiem, czy Państwo czasami oglądali westerny. Na westernach czasami jest tak, że jakiś bandyta popełnia zbrodnię, ucieka na koniu, no i teraz tam na jednej stacji starają się telegrafem zawiadomić następną stację, że bandyta ucieka. Albo na koniu, albo pociągiem jedzie. No a bandyta sprytny przecina drut i informacja o tym, że bandyta uciekł, nie dociera do nikogo. Prawda? No więc co uczeni inżynierowie pomyśleli? Że przydałby się telegraf bez drutu. I teraz co się dzieje pod koniec XIX wieku. Ja podzieliłem to na takie trzy sfery funkcjonowania. Dzisiaj pani profesor Fikus na pewno by to nazwała badaniami podstawowymi, zastosowaniami i aplikacją. Więc najpierw idea. W Szkocji żyje młody matematyk, ma wtedy 30 niespełna lat, nazywa się James Clerk Maxwell. To jest jeden z najwybitniejszych umysłów końca XIX wieku, i Maxwell, opierając się na tych badaniach i na obserwacjach, które już były, a więc zależności między na przykład magnesem a przewodem z płynącym prądem, opracowuje słynne równania Maxwella. Ja akurat w swoim życiu, ponieważ pierwszą moją uczelnią to jest Politechnika, kończyłem elektrotechnikę morską, musiałem tych równań się trochę narozwiązywać. Dzisiaj nie sądzę, pani profesor mnie ciągle uważa za mądrego człowieka, ale dzisiaj bym już nie rozwiązał tych równań. Natomiast te równania opisały i przewidziały to, że istnieje coś, co się nazywa polem elektromagnetycznym. Czyli idea dotyczy tego, na czym opiera się tak naprawdę nasza współczesna cywilizacja. Prąd, radio, telewizja, smartfony, internet, naprawdę to wszystko bez tego opisu współzależności magnetyzmu i elektryczności by nie było. Maxwell umiera stosunkowo młodo, swoje równania publikuje w 1864 roku. W 1888 znowu bardzo młody uczony, zresztą umarł mając też niewiele lat, Heinrich Hertz, to myślę, że to nazwisko wszyscy znają, prawda? Bo wszyscy mówimy Herce jako częstotliwości. To od nazwiska tego niemieckiego uczonego. Heinrich Hertz robi eksperyment, w którym udowadnia, że rzeczywiście coś, czego nie widzimy, istnieje. Co więcej, to coś propaguje się, czyli rozchodzi. Wprowadza się zresztą pojęcie w eterze. Do dzisiaj to pojęcie funkcjonuje, mówi się na falach eteru, chociaż wiadomo już, że nie ma żadnego eteru i że nie musi być eteru, żeby fale elektromagnetyczne, te, które pozwalają nam oglądać telewizję, te, które pozwalają używać telefonów komórkowych, żeby te fale płynęły. I teraz Heinrich Hertz robi bardzo prosty eksperyment. Nadajnik w postaci cewki indukcyjnej przybliża do obwodu z przerwą. I okazuje się, że kiedy w tym pierwszym obwodzie płynie prąd, w tym drugim przeskakuje iskra. Czyli następuje wymiana energii. Ale Heinrich Hertz tutaj nie wykazuje się wielkim umysłem przewidującym. Mówi, ale to jest takie sobie tylko stwierdzenie naukowe, nic z tego nie będzie. Młody Guglielmo, czy Guglielmo Marconi tak naprawdę, po polsku chyba jednak trzeba odmieniać, tak profesor, mój przyjaciel Andrzej Markowski mówi, żeby jednak odmieniać wszystko, czy ktoś chce, czy nie chce, bo jeszcze do niedawna uczeni mówili, żeby jeśli sobie właściciel imienia czy nazwiska nie życzy, to żeby nie odmieniać. Teraz już mówią, żeby życzy sobie, czy nie życzy, odmieniać. A więc tak, Guglielmo Marconi, wtedy 19-letni student fizyki w Bolonii, buduje już porządne urządzenie, które powoduje, że przeskakuje iskra. Co więcej, w tym odbiorniku instaluje taki klucz do telegrafu, bo istnieje już klucz do telegrafii Morsa. I Marconi właśnie to wykorzystuje. Początkowo to jest... O, proszę Państwa. Początkowo to jest na niewielkie odległości. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi w tym slajdzie. Początkowo to jest na niewielkie odległości. Ojciec jego się denerwuje, bo on robi to na strychu. Ojciec jest porządnym biznesmenem. Mówi, co ty się zajmujesz głupotami. On wysyła te sygnały początkowo na kilka metrów, później na kilkadziesiąt metrów. Przy okazji udowadnia, że te fale wysłane z tego nadajnika odbierane są przez odbiornik, dlatego że muszą ulec załamaniu, bo one gdzieś tam szukają sobie zawęgła, docierają, czyli to, co obserwujemy dzisiaj, prawda? Chociaż dzisiaj, jak się łączyłem z moją żoną tutaj w tym tunelu, to w pewnym momencie połączenie się zerwało, czyli te fale aż takie sprytne nie są. W tunelu, w Międzylesiu nie są w stanie sobie poradzić. Proszę Państwa, młody Marconi w 1895 roku wykonuje pierwsze eksperymenty, zwraca się, jest mieszkańcem Włoch, zwraca się do rządu włoskiego, żeby mu sfinansowali dalsze badania, bo on ma wizję, bo on chce zbudować ten telegraf, że nie trzeba będzie te druty i już nawet jak ktoś przetnie, że telegraf bez drutu będzie wysyłał informacje. Oczywiście informacje zakodowane w postaci alfabetu Morsa. Rząd włoski mówi nie, ponieważ Marconi ma bardzo mądrą matkę. Tutaj rola matek jest bardzo mądrych, bardzo ważna. Ona jest Irlandką, wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, tam uzyskują pieniądze. W 1898 roku udają się przesłać sygnał przez kanał La Manche, a w roku 1901, czyli już w XX wieku, dokonuje przeskoku przez Atlantyk. Przeskoku oczywiście z promieniowaniem elektromagnetycznym, z falami radiowymi. I to jest zdjęcie. To jest zdjęcie, widzą Państwo tutaj, taki duży latawiec. Otóż na Nowej Fundlandii, czyli na kontynencie północnoamerykańskim, podczepiono do latawca antenę. Czyli to jest odbiornik, antena. Natomiast nadajnik był w Kornwalii. Kornwalia to są Wyspy Brytyjskie, zachodnia część Wysp Brytyjskich. I udało się nawiązać łączność. Ten sukces polegał na tym, że wysłano trzy kropki, czyli literkę S. No i można powiedzieć, że dzięki temu zaczęła się już epoka radia. I tutaj znowu zacytuję Czesława Halskiego, który powiedział, że to było wydarzenie epokowe. Chociaż jeszcze nie było dźwięku. Musiało minąć następne kilka lat, żeby ludzie nauczyli się wzmacniać sygnał, następnie kodować, czy nakładać, modulować fale elektromagnetyczne falą głosową. Potem diody, triody, superheterodyny. To są już takie szczegóły, powiedziałbym, inżynierskie, ale to już umożliwiło, że w roku 1906 niedaleko wybrzeża Stanów Zjednoczonych nawiązano kontakt stacja ze statkami, które nie mogły wrócić na Boże Narodzenie do portu. Udało się już nawiązać. Słucham? Nie. Już nie. Już głosem. I teraz, proszę Państwa, następuje coś, co można nazwać rewolucją. Nagle okazuje się, że także rządzący widzą, biznesmeni widzą, zresztą Marconi sam dostaje Nagrodę Nobla. I to jak najbardziej, pani profesor, w 1906 roku Guglielmo Marconi dostaje z inżynierem niemieckim Braunem Nagrodę Nobla za swoje prace związane z detekcją i wysyłaniem sygnałów radiowych. Także no, niewątpliwie był uznany za uczonego. Jest jeszcze ciemna strona tego wszystkiego, ale nie chciałbym się wdawać w tę sprawę. Marconi był oskarżony przez Teslę, przez serbskiego uczonego o kradzież części pomysłów, bo Marconi w 1896 roku opatentował swój telegraf bez drutu. Ja nie wiem, bo Państwo pewno też są, w części przynajmniej z tego pokolenia, że uczyliśmy się, że wynalazcą radia był nie Marconi, tylko Popow. Prawda? To Państwo pamiętają. No, ja też się tak uczyłem. Popow robił rzeczywiście podobne eksperymenty z tak zwanym wykrywaczem burz, czyli wyładowania atmosferyczne rejestrował, ale po pierwsze Popow nie zarejestrował tego, a po drugie wziął się i szybko zwinął, czyli umarł. A Marconi miał także żyłkę biznesmena, założył potężne przedsiębiorstwo Marconi, które weszło na rynek amerykański. Wkrótce, to można tak powiedzieć, wkrótce, i tę datę uznaje się za datę narodzin radiofonii, takiej docierającej już do słuchaczy powszechnie, w 1920 roku uruchamiana jest pierwsza stacja w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Do Europy dociera to kilkanaście miesięcy później. Tak naprawdę to zależy, czy się uważa, że sygnał próbny, czy sygnał stały. W 1922 roku oczywiście Wielka Brytania, Dania, Francja, Związek Sowiecki, Niemcy, i te państwa uruchamiają już stałą emisję programów radiowych. Ja sobie przygotowałem tutaj nawet taki fragment książki Halskiego, ale to już nie będę czytał, ponieważ tak, po pierwsze za dużo czasu nie ma, a po drugie to chciałem Państwu powiedzieć, że tak, no radio to jest magia dźwięku. Ja miałem pod te slajdy podkładać dźwięki, ale jeśli Państwo pozwolą, to zrobię tak, że szybko zrobimy tę prezentację, a potem puszczę Państwu, uważam, kilka bardzo ciekawych dźwięków. Część z tych dźwięków Państwo zapewne znają, ale te dźwięki ułożone są w pewien scenariusz, pewien schemat, który mam nadzieję, że pokaże także moje intencje. Teraz, skąd się radio w Polsce wzięło? No Państwo wiedzą, obchodzimy w tym roku stulecie niepodległości. Do tego czasu tak naprawdę, do czasu odzyskania niepodległości, no Polska nie mogła prowadzić samodzielnych badań, ale byli inżynierowie, którzy kształcili się zarówno w Rosji, jak i w Niemczech. I teraz ogromną rolę odgrywa wojsko w promocji tego, co się nazywa radiofonią, bo trzeba nawiązać łączność, bo na Cytadeli od razu po zakończeniu I wojny światowej żołnierze przejmują, ale to są wszystko jeszcze urządzenia do nadawania w systemie Morsa, nie dźwięku. Pojawiają się w Polsce firmy, które produkują sprzęt. Nie mamy jeszcze stacji radiowej, ale pojawiają się już polskie firmy, które produkują zarówno radioodbiorniki, wzmacniacze, diody, heterodyny itd., itd. Takie najbardziej znane to jest właśnie Farad. Tutaj wymieniam nazwisko Romana Rudniewskiego, bo on się za chwilę pojawi jako bardzo istotna postać. Władysław Heller, Radiopol, czyli dwie firmy polskie. Oczywiście jest duża presja środowiska inżynierskiego i naukowego, nie tylko na Politechnice Lwowskiej i Warszawskiej, ale także prężne stowarzyszenia inżynierskie, stowarzyszenia techników polskich naciskają na rząd, żeby wreszcie ktoś się zajął profesjonalnie

angielski. I teraz rząd pod wpływem nacisków w 1924 roku uchwala ustawę o, to się nazywało nawet dosłownie, broadcastingu, czyli słowo przeniesione, no my dzisiaj byśmy powiedzieli o radiofonii, prawda? Ale wtedy takie słowo jeszcze nie istniało. Uchwala ustawę, na mocy tej ustawy rozpisuje się konkurs na nadawanie programu ogólnopolskiego na 20 lat. I teraz w tym konkursie startuje 10 podmiotów. Mnie udało się, ja jestem, znaczy w pewnym sensie mogę powiedzieć, uczniem profesora Macieja Kwiatkowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, profesor Maciej Józef Kwiatkowski był to najwybitniejszy historyk radia. Oprócz tego znałem go współpracując z nim i kiedy zostałem prezesem radia, Maciej Kwiatkowski, nie pytając, czy może do mnie wejść, czy nie może wejść, sforsował sekretarkę, wchodzi do mnie i mówi, Krzysiu, ale ilu to ja już prezesów przeżyłem. Niestety, kilka dni później zawał serca i Maciej Kwiatkowski nie żyje. Ja zresztą jako dowód wdzięczności to po pierwsze w takim albumie, który tu przy sobie mam, być może też później Państwu go pokażę, ten album zadedykowałem, a poza tym takie największe studio w głównym gmachu Polskiego Radia nazwałem studiem profesora Kwiatkowskiego. I teraz co się dzieje? 10 podmiotów startuje w konkursie. Wszyscy naciskają, żeby ten konkurs jak najprędzej się rozstrzygnął. I teraz skąd my znamy ten mechanizm? Konkurs nie jest rozstrzygnięty, a 1 lutego 25 roku próbną emisję rozpoczyna Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Korzystając oczywiście ze sprzętu angielskiego, ze współpracy inżynierów francuskich, którzy już to mają opanowane, rozpoczynają stałą emisję programów w 25 rok, bardzo małą mocą. Ja tu zaraz Państwu pokażę. O, to jest budynek Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego Mokotów, Narbuta 29. To wówczas było poza Warszawą. W ogóle to było tak, że żeby dojechać na tę 18, to niektórzy się oczywiście spóźniali, no więc po prostu była cisza w radiu. Poza tym tak, wisiał jeden mikrofon, który ważył kilka kilogramów, mikrofon w hamaku. Żeby, bo być może jeśli Państwo kiedykolwiek byli w radiu, to jest tak, że radiowcy ostrzegają, jeśli mikrofon stoi na stole, żeby nie uderzać w stół, nie kopać w nogi, nie kichać, nie pluć i tak dalej, wtedy też ostrzegano. Co więcej, proszę Państwa, ponieważ nie wszyscy wiedzieli, jak się zachować przed mikrofonem, powstał wtedy bardzo piękny zapis i bardzo przepraszam Panie, jeśli on będzie lekko seksistowski, chociaż w moim odczuciu nie jest. Więc ten zapis brzmi następująco. Mikrofon jest bezwzględny, należy doń mówić jak do kobiety, a więc delikatnie. Ja w domu mam same kobiety, nawet psa mam w sunie, proszę Państwa. Także ja wiem, jak to trzeba. Raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. I to jest prawda, która ciągle powinna być dostarczana ludziom, którzy występują przed mikrofonami. Nie tylko w radiu, nie tylko w mediach, ale jak patrzę na niektórych nieszczęsnych polityków, jak nie mają dobrze ustawionych głosów, ja sam głos ich mi denerwuje, nawet nie słucham, co mają do powiedzenia, bo Platon mawiał, że forma i treść są tak samo warte. Proszę Państwa, i teraz tak, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne nadaje swoje programy, a tymczasem od 1 lutego z przerwami, z kłopotami, są problemy. Oblicza się, że w tym czasie w okolicach Warszawy było 5 tysięcy abonentów, odbiorców. A wiedzą Państwo, ilu już abonentów było na przykład w Wielkiej Brytanii? 1 900 000. A u nas 5 tysięcy. Proszę zobaczyć, zaledwie 3 lata różnicy. Zresztą u Niemców było 1 100 000, z tego co pamiętam. Z tych mniejszych krajów, które zaczęły przed nami, no to Dania, ale Dania jest małym krajem, 23 tysiące. No a my musimy zaczynać od zera. I teraz tak, 18 sierpnia 1925 roku

0: rząd ogłasza, kto wygrał konkurs. I konkurs nie wygrywa Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, które ma ekipę, ma sprzęt, ma nadajnik, ma inżynierów. Można powiedzieć, że ma nawet speakerów, bo pierwszym speakerem, który 1 lutego ogłosił, że tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, Fala 385 metrów, był właściciel tego przedsiębiorstwa Farad, który pokazywałem, czyli inżynier Roman Rudniewski. Natomiast Polskie Radio dostaje koncesję na 20 lat, praktycznie nie ma nic. Jest zobowiązanie, że do końca 25 roku mają uruchomić stację. I co? I figa. Nie potrafią uruchomić stacji, ale koncesję mają. I teraz Maciej Kwiatkowski tłumaczył mi, dlaczego tak się stało, że to Polskie Radio, nie będąc w sumie przygotowanym, dostaje koncesję. Ano dlatego, że Elektrit, Marconi i te spółki polskie Farad i Radiopol, które tworzyły Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, tak naprawdę były kapitałem niepolskim. Wtedy rząd zdecydował, że media nie zostaną oddane w obce ręce. Natomiast właścicielem spółki Polskie Radio, wtedy jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, była taka potężny koncern Siła i Światło. To jeśli ktoś z Państwa gdzieś czytał, Siła i Światło to był najpotężniejszy koncern przed II wojną światową. No i teraz kto tworzył, poza tym jeszcze jeden rys, charakterystyczny dla zachowań elit wtedy, kiedy tworzy się biznesy. Członkami zarządu byli Zygmunt Hamiec, wspomniałem, lekarz, człowiek bardzo rzutki, Władysław Heller, inżynier, wybitny inżynier kształcony w Niemczech, absolwent Politechniki Drezdeńskiej i on wcześniej zakładał TEO, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, no ale wyczuł, gdzie lepszy interes da się zrobić. Piotr Drzewiecki, to Państwo zapewne znają, Piotr Drzewiecki był pierwszym prezydentem powojennej Warszawy. Ja mam przyjemność, że moją sąsiadką jest jego prawnuczka i trochę po znajomości w ubiegłym roku zrobiłem audycję z wnuczką Piotra Drzewieckiego, bo Piotr Drzewiecki poza tym, że był prezydentem Warszawy w końcówce I wojny światowej i pierwszym niepodległej Warszawy, był także szefem Stowarzyszenia Techników Polskich. Jeśli Państwo kojarzą budynek Naczelnej Organizacji Technicznej na Czackiego, piękny budynek, to był budynek wybudowany właśnie przez Piotra Drzewieckiego. Tadeusz Sułowski, dyrektor koncernu Siła i Światło, jak wspomniałem, potężnego koncernu. Leopold Skulski był premierem i ministrem spraw wewnętrznych wcześniej. W trzecim rządzie Rzeczpospolitej, pierwszy rząd, ja nie liczę rządu lubelskiego, Daszyńskiego, rząd Jerzego Moraczewskiego, drugi rząd to był rząd Ignacego Paderewskiego, a trzeci rząd to był właśnie rząd Leopolda Skulskiego. Czyli wiadomo było, że to także da umocowanie polityczne, biorąc pod uwagę, że jeszcze był ministrem spraw wewnętrznych, prawda? No i wreszcie Ludwik Chełmiński, dyrektor, to jest Państwowa Wytwórnia Aparatów Telefonicznych i Telegraficznych, chyba. Mogłem kolejność zmienić, ale niewiele to zmienia. Polskie Radio nie jest gotowe do końca roku, cały czas PTR nadaje z kłopotami i to nadaje bardzo ciekawe programy, ja później w dźwiękach pokażę, bo już w listopadzie 25 roku nadają Warszawiankę. Warszawiankę, reżyserem będzie Alojzy Kaszyn, dyrektor programowy PTR-u, więc wiedzą Państwo, no w Warszawiance jest konnica. Wiedzą Państwo, w jaki sposób konnica była robiona? To było słuchowisko na żywo, to ja pokażę. Tak były robione konie, a no nie mam przy sobie żadnej szczotki, szczotki już nie potrzebuję od dawna. O, to taki żart. Jeśli chodzi o przemarsz piechoty, to z kolei było pocieranie twardego włosa szczotek. I to Alojzy Kaszyn opowiadał, że w ten sposób robiono warszawiankę. Ale wtedy już zaczęły się, pani profesor, pierwsze audycje edukacyjne. Wspaniałym popularyzatorem historii okazał się profesor Henryk Mościcki. Tutaj zaraz, jeszcze te słowa Halo, Halo Warszawa, Polskie Radio dopiero 18 kwietnia 26 roku. Czyli jednak polskiemu radiu potrzeba było ładnych parę miesięcy na przygotowanie. Przygotowanie było bardzo proste. Przejęli stację nadawczą na Narbuta Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, przejęli inżynierów, natomiast ze spikerami już nie. Pierwszą spikerką Polskiego Radia była piękna Janina Sztompkówna. Gdzieś zdjęcie jej mam, ale to można znaleźć sobie. I Polskie Radio rozpoczyna emisję już stałych programów właśnie o godzinie 17, 18 sierpnia. To jest Zygmunt Chamiec. Mogę powiedzieć, że no w pewnym sensie mój poprzednik, chociaż czasami właśnie on był dyrektorem generalnym Polskiego Radia i czasami jak tam ktoś mówi, że ja, że byłem pierwszym prezesem Polskiego Radia, przy okazji studentom opowiadam, że radio powstało w 1925 roku, to jedna ze studentek mówi, to nieźle się pan trzyma, proszę pana. No więc potwierdziłem. Zygmunt Chamiec, proszę państwa, jest dyrektorem Polskiego Radia do 1935 roku. Później w dźwiękach, które tutaj rozumiem, pan Jarek mi pomoże jeszcze odtworzyć, pokażę państwu również coś charakterystycznego i dla naszych czasów. Zygmunt Chamiec w 1935 roku zostaje odwołany. Jego następcą zostaje brat Stefana Starzyńskiego, Roman Starzyński. Roman Starzyński i Roman Starzyński będzie dyrektorem Polskiego Radia do 1939 roku. Zachowywał się bardzo przyzwoicie, ale o. Teraz tak, Polskie Radio ma pewne zobowiązania, ma zwiększyć moc, ma budować rozgłośnie regionalne i oczywiście to się dzieje w coraz większym tempie. Już na początku 1927 roku okazuje się, że ten nadajnik z Narbuta jest za mały i uruchamia się stację nadawczą, to są forty, to jest Fort Mokotowski. Dwa maszty, te maszty nie były aż takie wysokie, miały po 75 metrów, w odległości 140 metrów. Stacja tamta pierwotna, która emitowała program, no można powiedzieć pierwszy Polskiego Radia, miała moc zaledwie 0,5 kW, później zwiększona do 1,5 kW, a tutaj stacja miała 10, później 13 kW i zaczęła nadawać już na falach długich. I słyszana była, to wtedy nie było tak trudne, bo nie było zakłóceń, nie było tylu stacji, właściwie z tymi 10, później 13 kW była słyszana w całej Europie, no ale oczywiście to się wszystko zmieniało. Tutaj to państwu pokazuję, ponieważ chciałbym jednak pokazać jak najwięcej dźwięków państwu, no wystąpienie prezydenta Mościckiego. No oczywiście prezydent Mościcki, jak państwo wiedzą, wybitny także polski uczony. Rzeczywiście wybitny chemik, prezydent, nie chciałbym oceniać, jakim był prezydentem, no ale to takie były czasy. Prezydent Mościcki wygłasza tutaj, mikrofony wstawione były na Zamku Królewskim. Natomiast tak, Polskie Radio początkowo nadaje z Narbuta. Narbuta, jak mówiłem, to było, no przepraszam, zadupie. I Polskie Radio te swoje programy już od 18 kwietnia nadawało z budynku przy Kredytowej 1. Tam, gdzie teraz znajduje się Muzeum Etnograficzne. Na drugim piętrze uruchomiono jedno studio, ale to było za małe. I tutaj jest budynek Zielna 25. W tym budynku w 1929 roku Polskie Radio zbudowało już profesjonalne studia, właściwie 5 studiów, jedno duże orkiestrowe, ponieważ w Polskim Radiu wkrótce pojawiły się dwie orkiestry. Orkiestra Fittelberga, to państwo znają. Później Wielka Symfoniczna Orkiestra Polskiego Radia. No to w końcówce, w mojej kadencji to Antoni Witt był szefem tej orkiestry, bo ta orkiestra również mi podlegała. Ale i orkiestra Zdzisława Górzyńskiego, mała orkiestra Polskiego Radia. Wszystko to było na żywo. Teraz państwo... proszę państwa, i teraz tak. Jest pomysł w tej chwili, żeby zlikwidować abonament. Natomiast jak państwo wiedzą, ja nie będę pytał, kto z państwa płaci abonament. W każdym razie ci, którzy nie płacą, łamią prawo. Prawda? Oczywiście można się buntować, że media publiczne to już nie są publiczne, tylko nie wiem... jakie, mogą sobie państwo dopowiedzieć, natomiast wtedy, w przedwojniu, po pierwsze była mocna akcja promocyjna, abonament, nie wiem, czy państwo czytają ten wierszyk, prawda? Proszę zobaczyć, tych wierszyków, plakatów było moc. rozwój radia z każdym rokiem kroczy coraz szybszym krokiem. To też biedny czy bogaty kupują wciąż aparaty. I trzeba potem stoją z tej racji, w ogonku do rejestracji, bo obowiązku spełnienie sprawia im zadowolenie. Prawda? Jakie to przekonujące. Każdy odbiornik trzeba było zarejestrować. Co więcej, jeśli ktoś nie płacił, były rozprawy sądowe i kary i wsadzano do więzienia. Ale po jakimś czasie rząd się zorientował, że nie tędy droga. Po pierwsze, coraz mniej było odbiorników, bo niektóre odbiorniki, takie produkowane na przykład w najbardziej znanej polskiej przedwojennej wytwórni, nazywała się Elektrit w Wilnie, kosztowały nawet do 900 zł. Proszę Państwa, to było, no nie wiem, kilka pensji nauczyciela. Czyli to nie było rozwiązanie. I wtedy podjęto decyzję, żeby, no właśnie, zamiast drogich odbiorników lampowych, które były cudownym meblem w każdym domu, żeby uruchomić wytwórnię własnych polskich odbiorników kryształkowych. Uruchomiono, profesor Wilhelm Rodkiewicz, późniejszy profesor Wilhelm Rodkiewicz, skonstruował najpopularniejszy wtedy odbiornik detektorowy, nazywał się Detefon. Mogą Państwo sobie znaleźć. Ja to mam oczywiście zdjęcie, ale to nie mogę wszystkiego pokazywać. Detefon kosztował tylko 39 zł. Co więcej, tym, którzy kupowali Detefon, przysługiwała zniżka abonamentowa i nie płacili 3 zł, tylko złotówkę. Co więcej, szkoły, instytucje użyteczności publicznej również dostały ulgę. I rzeczywiście zupełnie niezłe przychody abonamentowe były, ponieważ w 1937 roku już w słynnym prudencjalu, który dzięki Bogu chyba będzie odbudowany, Państwo wiedzą, który to jest budynek prudencjal, prawda? Dawny hotel Warszawa, to był jeden z największych skandali ostatnich czasów. Ten budynek ulegał ruinie, przetrwał bombardowanie w 1939 roku, przetrwał bombardowanie i palenie w powstaniu warszawskim. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, to był w swoim czasie pierwszy, a potem drugi najwyższy budynek w Warszawie i w Europie, zaprojektowany przez profesora Stefana Bryłę, który notabene został rozstrzelany przez Niemców w tym miejscu, gdzie dawne kino Moskwa było. To teraz tam jest Róg Goworka i Puławskiej. Profesor Stefan Bryła, notabene jeden z najwybitniejszych uczonych od tak zwanych konstrukcji spawanych. Ale to teraz wracamy do abonamentu. Abonament pozwalał się Polskiemu Radiu zupełnie nieźle utrzymywać. No i w związku z czym rozwijała się działalność oświatowa. Tu można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie też mój poprzednik, ponieważ ja w pewnym momencie byłem najpierw szefem redakcji popularyzacji wiedzy, a później byłem redaktorem naczelnym redakcji popularyzacji wiedzy i edukacji w Polskim Radiu. I to jest wspomniany przeze mnie Henryk Mościcki, który doprowadził, znaczy organizacyjnie tam się niektórzy czepiali, ale miał tyle, profesor Janusz Tazbier, również historyk, powiedział mi, że Henryk Mościcki był kiepskim historykiem. Ale jak ktoś z tej samej profesji mówi o kimś, że jest kiepski, to trzeba to podzielić przez 2, przez 3, przez 5. No, w każdym środowisku jest konkurencja. Świętej pamięci profesor Tazbier na pewno nie musiał konkurować z Henrykiem Mościckim, no ale jednak tak uważał. Profesor Henryk Mościcki przyciąga do Polskiego Radia wybitne postaci, proszę Państwa. Kotarbiński, Witwicki, Korczak z gadaninkami, cudowne gadaninki Janusza Korczaka, ale także, i tutaj mam nadzieję, że zaraz się pojawią postaci, że nadawano odczyty, odczytów było dosyć dużo, w pierwszym roku już było kilkaset, to się tak nazywało. Odczyty to były audycje słowne, z tym, że nie tylko dotyczące nauki. No i można powiedzieć, że ta działalność się rozszerzała, języki obce, skrzynkę języka francuskiego, audycje dla zagranicy, audycje dla dzieci. Być może niektórzy z Państwa pamiętają takie nazwisko Wanda Tatarkiewicz-Małkowska. Prawda? To jest nazwisko pani reżyser, twórczyni wielu wspaniałych audycji. Rozszerza się tematyka, owszem jest, to tak zawsze jest, że łatwiej, przepraszam, być humanistą, Stąd jest więcej programów humanistycznych, ale także pani profesor, jak Państwo wiedzą, jest wybitnym genetykiem. O genetyce wtedy nie mówiono za dużo, chociaż genetyka jako taka już istniała, prawda? Od czasów Mendla, można byłoby powiedzieć, ale audycje przyrodnicze na pewno. I teraz, proszę Państwa, pokażę Państwu tutaj dwie postaci, które zapewne wszyscy Państwo znają. Później będą dźwięki. To jest profesor Witold Doroszewski, który od lat 30. No wtedy chyba jeszcze nie był profesorem, prowadził słynny kącik językowy, skrzynkę radiową przez kilkadziesiąt lat. Od przedwojnia i po wojnie przez kilkadziesiąt lat. No a druga postać, wybitna, doktor Jan Szapiński, który prowadził swoje pogadanki przyrodnicze. Też będę miał krótki jego dźwięk, żeby Państwu pokazać. No Jan Szapiński, jak Państwo wiedzą, dyrektor później Ogrodu Zoologicznego podczas wojny, przechowywał, uratował życie wielu Żydom na terenie ogrodu. To jest przykład ramówki, o której współcześni popularyzatorzy nauki mogliby pomarzyć w Polskim Radiu. Otóż, proszę Państwa, to jest ramówka już z 1939 roku. I teraz, w 1939 roku, Polskie Radio rozpoczynało emisję, był już także program drugi Polskiego Radia od 1937, Warszawa druga. Ale proszę zobaczyć, program zaczyna się, może Państwo wiedzą, od czego mógł się program o 6.30 zaczynać? Kiedy ranne wstają zorze, oczywiście. No pani profesor jest bezbłędna. No. Kiedy ranne wstają zorze. Od tego się zaczynał rzeczywiście program pierwszy Polskiego Radia. Program trwał do godziny 23.15. Kończył się, były tam wiadomości Polskiej Agencji Telegraficznej, były różne pogadanki, ale proszę zobaczyć, ile tutaj jest czegoś, co jest moim miodem i myślę, że pani profesor jako przewodniczącej Rady Upowszechniania Nauki także. Proszę zobaczyć, rano, tak zwanym prime time, byśmy dzisiaj powiedzieli, w najlepszym czasie, audycje dla szkół, kronika naukowa po południu, później muzyka i popularne audycje oświatowe, no i wreszcie muzyka poważna, literatura, nauka, to jedno z drugim się zazębiało. Tutaj chciałem Państwu pokazać, no, marszałek Józef Piłsudski. Jak Państwo wiedzą, w 1926 roku, proszę zobaczyć, skojarzyć te dwa fakty. 18 kwietnia 1926 roku rozpoczyna emisję program pierwszy Polskiego Radia, właściwie Polskie Radio, a przewrót majowy jest niecały miesiąc później, 12 maja, prawda? Co się dzieje? Kiedy na przykład w Wielkiej Brytanii były wielkie strajki dokerów i górników, radio BBC jest wykorzystywane w tym samym mniej więcej czasie. Natomiast Polskie Radio jeszcze jest za słabe, żeby ktoś wpadł na ten pomysł, na przykład rząd, prawda, czy prezydent Wojciechowski, żeby wykorzystywać radio. Nie wykorzystywano radio. A radio, Zygmunt Chamiec postąpił w ten sposób, że zaczęło nadawać muzykę. I tak naprawdę od 13 maja, prawie do końca maja, były nadawane tylko koncerty. Może to było chowanie się pod... Ale prawdopodobnie brakowało komentatorów, których dzisiaj jest, znający się na wszystkim, całym rowie, takie watachy, proszę Państwa, szalejące chodzą po tych wszystkich stacjach i na wszystkim się znają na dodatek. A Józef Piłsudski dlaczego? Dlatego, że Józef Piłsudski z kilkudziesięciu przemówień, on nie lubił, to Państwu pokażę takie przemówienie, Państwo, pewno Państwo znają, ale dwa przemówienia Józefa Piłsudskiego się zachowały. No więc Polskie Radio zobowiązane jest do tworzenia stacji regionalnych. Stacje regionalne tworzą się bardzo szybko, Kraków, później Radio Poznańskie, nie Polskie Radio, Radio Poznańskie. Proszę Państwa, znowu Poznań zaimponował, tak jak zaimponował Powstaniem Wielkopolskim, odkupiono sublicencję od Polskiego Radia i uruchomiono własne radio. I od razu mieli duże osiągnięcia, uruchomili na przykład aparaturę Fultona. Proszę Państwa, to było takie można powiedzieć, przekazywanie na odległość obrazów drogą radiofoniczną. I oni to już potrafili, ale oni także uruchomili pierwszą stację krótkofalową i, no, co charakterystyczne dla Poznania, stworzyli urządzenia, które pochłaniały 20 razy mniej energii niż te urządzenia warszawskie. I to jest, proszę Państwa, podejście poznańskie. Radio Poznańskie jako niezależna spółka działało do 1935 chyba roku. W 1935 roku Polskie Radio wykupiło nie tylko wszystkie akcje Polskiego Radia, znaczy państwo, ale także wykupiło akcje w Radiu Poznańskim. Następnie Katowice, Tu jest ta słynna francuska skrzynka Katowic, nadajnik dużej mocy. Później w 1928 roku powstaje słaba początkowo stacja w Wilnie, w 1930 roku stacja we Lwowie. Notabene właśnie Czesław Halski w tej książce opisuje, uruchomiono w takiej hali targów wschodnich. I tam, nie wiem czy Państwo znają, magię włączonego mikrofonu za pomocą, pan Jarek doskonale wie, jako świetny radiowiec, że czerwone światełko sygnalizuje, mówiąc w języku, w slangu radiowym, mikrofon jest otwarty. Ale oczywiście wcześniej na słuchawki dostajemy instrukcję, za chwilę mikrofon będzie otwarty, albo mrugnięcie tym światełkiem oznacza. To Państwo wiedzą, to jest taki, powiedziałbym, warsztat radiowca. Natomiast tam nie było jak uruchomić, ponieważ nikt nie widział tego speakera, przynajmniej technik, który włączał mikrofon, więc w prosty sposób stukano w ściankę. Stukano w ściankę, mikrofon masz otwarty. Także dosyć prymitywne warunki. Potem jeszcze, co my tutaj... A, proszę Państwa, ale Polskie Radio postanawia zbudować stację jeszcze mocniejszą, ponieważ w tym czasie na terenie Europy powstaje tysiące stacji. W eterze jest coraz, w eterze, którego nie ma, jak mówiłem, jest coraz większy gąszcz, coraz większe zamieszanie i teraz trzeba zbudować stację. Proszę Państwa, w ciągu kilku miesięcy powstaje stacja w Łazach koło Raszyna, wtedy najsilniejsza stacja, rozpoczęto budowę w 30 roku, w maju uruchomiono oficjalnie, ale stacja nadawała już chyba od lutego, uruchomiono tę stację 120-kilowatową, wtedy to była najsilniejsza stacja w Europie. Teraz mogę Państwu powiedzieć, ponieważ moim dzieckiem jest ośrodek w Solcu Kujawskim. Kiedy byłem dyrektorem radiowej jedynki runął maszt w Konstantynowie koło Gąbina, niestety nie udało mi się odbudować, mimo że pan premier mnie mianował nawet, niech pani profesor posłucha, jakim ważnym człowiekiem byłem, szefem zespołu międzyresortowego, czyli podlegali mi ministrowie z kilku resortów. Oczywiście na nic to się nie zdało. Maszt w Konstantynowie koło Gąbina, najwyższa konstrukcja świata, 646 metrów, nie została odbudowana. Właścicielami tego była telekomunikacja, czyli de facto państwo. I dlaczego? To jest oddzielny właściwie wykład, co się wtedy w Polsce działo. Natomiast ja postanowiłem wybudować własną stację i w Solcu Kujawskim przekonałem mieszkańców, rozbroiłem teren prawie własnymi rękoma. No, oczywiście żartuję, saperzy z Włocławka, bo to było na terenie bombowiska, tam znaleziono kilka tysięcy niewypałów. I ten obiekt w Solcu Kujawskim ma 10 razy większą moc. 1200 kW i nie jest najsilniejszą stacją w Europie. I teraz tak, chciałem zakończyć również takim moim ulubionym, kiedy była dyskusja, czy stawiać na radio, czy nie, to znowu z Czesława Halskiego i to często powtarzam, że radio jest wielką rzeczą, odkryciem doniosłym, kto temu zaprzecza, faktycznie jest osłem. I to jest również wierszyk przedwojenny. Proszę Państwa, przygotowałem dźwięków sporo, a to może, panie Jarku, pomoże mi Pan? To jak Pan będzie szybko to robił, pomożecie, pomożemy. No, no dobrze, proszę Państwa, to cudowne. Ja nie tak dawno też z takim pytaniem, pomożecie, pomożemy. Jak Państwo wiedzą, to właśnie, bo to premier Jaroszewicz najpierw wtedy ze Stoczniowcami, to przeszło jako pytanie Gierka, ale tak naprawdę pierwsze pytanie sformułował Piotr Jaroszewicz do Stoczniowców. Znaczy tam były jakieś głosy, były, tak. No dobrze, to Alojzy Kaszyn, proszę Państwa, Alojzy Kaszyn to ten, który stukając i on opowiada o tym, jakie było, uda się? Dobrze, tylko jeszcze tam.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Dobrze.
2: Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski.
0: O. Więc to właśnie pierwszy dyrektor programowy opowiada,
2: musiałem
0: jak to powstało.
2: Znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. W Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu. Program był wtedy bardzo skromny. Codziennie nadawaliśmy zaledwie 2 godzinki. Mieliśmy już orkiestrę pana Adamusa. Pan Adamus zaczął występować w radio przed mikrofonem PTR-u. Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Więc to były moje początki. Musiałem znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu.
0: Już, tak, bo to by drugi raz się zapętliło, tak? Proszę Państwa, no więc taka była jego opinia, taka była jego rola. On działał w tym pierwszym okresie, czyli w Polskim Towarzystwie Radiotechnicznym, kiedy uruchomiono Polskie Radio. Zygmunt Chamiec, czyli dyrektor Polskiego Radia, zaproponował mu stanowisko sekretarza, ponieważ tam dyrektorem miał być ktoś ważniejszy. Prawda, że mechanizmy się nie zmieniają. 100 lat mechanizmy są te same. Ktoś, kto musiał być dyrektorem, a ten odwalał brudną robotę. No dobrze, to teraz, proszę Państwa, sygnał programu Pierwszego Polskiego Radia, czyli Chopin. Dobrze. To Państwo znają. To jest właśnie ze starych płyt, tak zwanych acetatów. Dobrze. I to był sygnał od czyli Chopin od 1926 roku do roku 1935. Panie Jarku, to teraz, jeśli można, no nie, to lećmy po kolei. Chcą Państwo Doroszewskiego posłuchać chwilę, tak? Witold Doroszewski, wybitna postać, twórca, to jest, możemy go chwilę posłuchać, jeśli...
3: W listopadzie 1932 roku ja zostałem redaktorem poradnika językowego. Data dlatego zasługuje może na przypomnienie, że na przykład w słowniku pisarzy polskich jest wiadomość niedokładna, jakoby poradnik językowy zaczął się ukazywać w Warszawie.
0: Pani profesor ładnie mówi o profesorze.
3: 16 lat później. Tu nie chodzi o te szczegóły mnie dotyczące, ale o to, że tradycja poradnika językowego była nieprzerwana. To znaczy została przerwana.
0: Dobrze, możemy przejść do Żapińskiego.
3: I dopiero w roku 1948 nam się udało poradnik wznowić. Stale do...
4: Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzykanci. I o ile sobie przypominam, wtedy właśnie tłumaczyłem się przed wami, że tytuł jej miał brzmieć Śpiewacy za kominem. Tylko że na szczęście w czas zorientowałem się w tym, o czym i wy dobrze już teraz wiecie, że świerszcze, będące bohaterami owej audycji, wydają głosy przez tarcie skrzydeł o siebie. Raczej więc posiłkują się instrumentami zbliżonymi do czegoś w rodzaju skrzypeczek. A co za tym idzie, tylko nazwa Muzykanci mogła tu pasować bez popełnienia anatomicznego błędu. Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzyka.
0: Już, puch. Proszę Państwa, i teraz tak, ja wspomniałem, że już od początku, jeszcze podczas działalności Polskiego, słyszeli Państwo, Żabiński się przyznał do tego, że jak to zmienił, prawda, że nie śpiewacy, tylko muzykanci, no bo świerszcze to raczej grają jak na skrzypcach. No i takie były jego pogadanki, krótkie, ale przez kilkadziesiąt lat, bo to od przedwojnia do powojennego okresu przez kilkadziesiąt lat miał swoje stałe pogadanki. Natomiast tak, ja Państwu wspomniałem, że pierwsze słuchowiska były na żywo, Warszawianka, napisano później Witold Hulewicz, Kiejstuta, pogrzeb Kiejstuta dla Radia Wileńskiego. Był pierwsze specjalnie napisane słuchowisko dla radiofonii, ale ono się nie zachowało. Natomiast zachowało się słuchowisko Most Ignacego Ficka. Ignacy Fick to był, powiedziałbym, komunizujący literat z Krakowa. Napisał no, dosyć ciekawe słuchowisko i teraz, jeśli Państwo pozwolą, to posłuchamy. Ja tam sobie rozszyfrowałem, ponieważ mam różne fragmenty.
5: Chcesz, żebym polubiła ten twój most?
6: Niech i to będzie, ale nie tylko to. Chcę, żebyś mnie przeżywała razem z tym mostem. Mnie, To znaczy cały ten okres, który był przed poznaniem Ciebie, któregoś nie była świadkiem, a który pragnę Ci ofiarować.
5: Ofiarować w ramach mostu.
6: Tak, żebyś to łatwiej ujęła i łatwiej to mogła zrozumieć. Chcę także, żebyś i Ty przeszła poprzez mój most.
0: Cokolwiek by to znaczyło.
5: Teraz nie będę się bał.
6: Ale możesz się nawet bać. Bój się, ale równocześnie chciej być odważna. Kiedy powiedziałaś, że mnie kochasz, że chcesz być do końca życia ze mną i kiedy potem stałaś się moją, byłaś odważną.
5: Odważną? Nie. Byłam szczęśliwą.
6: Dziękuję.
0: Ja to napisałem, że to był pocałunek, także myślę, że radio to jest medium wyobraźni. Niektórzy sobie wyobrażali, że tam poszło dalej, ale to nie. Proszę Państwa, to teraz może
7: trąba.
0: No niech będzie trąba, tak? Dobrze, Piłsudski trąba. Proszę Państwa, teraz tak, to są dwa przemówienia, ja je skróciłem, ja je podmontowałem. Przepraszam, bo na przykład to drugie przemówienie mam w takiej wersji. Ja się przejaśniłem z Januszem Piechurskim, który dokonywał jeszcze w czasach, kiedy nie wolno tego było, ze starych płyt rekonstrukcji dźwięku. I mam dużo, dużo takich starych. Natomiast funkcjonują takie krótsze wersje. Ja niektóre podkróciłem, podczyściłem, dlatego żeby lepiej było słuchać. Teraz posłuchajmy Piłsudski trąba. To jest znane prawdopodobnie
8: Państwu. Tu Warszawa, Państwo. Program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem nie. Wszystkiego po trochu.
0: Nie,
8: na wstępie relacji z Krynicy redaktora Bogdana.
0: Nie, to nie, nie, nie, nie. To jest trąba, tak.
9: To jest przez jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać w tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie i jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przez to nagle być moją własnością. Nie należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego. Do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach. Prawie na punkty jak pierniki, prawie na łupy jak jacie cukierki.
0: Proszę Państwa, Piłsudski, jak widzą Państwo, z dużym sceptycyzmem podchodził do nowoczesnej techniki. No, on był z tego pokolenia ludzi, którzy wierzyli w pewne idee takie romantyczne, jak Państwo wiedzą, bardzo podnosił znaczenie wszystkich, którzy brali udział w Powstaniu Styczniowym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zaskoczył Piłsudski, to nie jest powszechnie znane, ja natomiast przeprowadziłem, można powiedzieć, swoje prywatne badania. Piłsudski na początku lat 30. z jego inicjatywy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie został utworzony Polski Instytut Badań Mózgu. Do Wilna z Krakowa profesor Maksymilian Roze się przyniósł. Nie wiedziano, o co chodzi. No owszem, badać mózg, a jakże. W tym czasie była taka moda, nie tylko w Europie, że różni wielcy ludzie po śmierci przekazywali swój mózg do badań. Albo ich następcy, w przypadku Lenina to Stalin kazał badać mózg Lenina, czy ten Lenin był taki genialny, prawda? Ale różni wielcy poeci, Whitman na przykład, Einstein, tak, zresztą był problem ze znalezieniem mózgu Einsteina, okazało się, że leżał w pewnym miejscu. Piłsudski również przekazał swój mózg do badania. Czyli Piłsudski, można powiedzieć tak, serce w jednym miejscu, ja dotarłem do dzieci, przyjechała córka neurologa, który badał, bo profesor Maksymilian Roze zmarł zaraz w połowie lat 30. I tym się zajmował doktor z kliniki neurologicznej. On po wojnie oczywiście się nie przyznał w ogóle, w Radomiu prowadził zakład, teraz jego syn prowadzi w Radomiu. zrobiłem swoje prywatne śledztwo, gdzie jest mózg Józefa Piłsudskiego. Ponieważ ten mózg, specjalna limuzyna ze specjalnymi preparatami przyjechała do Belwederu. Ten mózg 72 godziny po śmierci Piłsudskiego został wyjęty z głowy Piłsudskiego, wsadzony w te wszystkie specjalne substancje i tą limuzyną specjalną, to mi opowiadała właśnie córka tego neurologa, który specjalnie przyjechał, zawieziony został ten mózg do Wilna. Co się z mózgiem stało, jak Państwo wiedzą, w 1939 roku? Raz Litwini, raz Sowieci, znowu Litwini, potem Niemcy, właściwie nie wiadomo. Próbowałem dotrzeć do profesora Narkiewicza świętej pamięci. On wtedy miał kilka lat, a jego ojciec, profesor Narkiewicz po wojnie, był również neurologiem, a jego ojciec był rektorem Uniwersytetu Batorego. No, profesor Narkiewicz miał kilka hipotez, no takie, że po pierwsze zginęła, po drugie jak Sowieci wpadli, to wszystko niszczyli inni, a następna wersja, że zabrali ten mózg i że ten mózg Piłsudskiego jest gdzieś w jakichś zakamarkach, piwnicach. Także nie tylko samolotu spod Smoleńska nie chcą nam oddać, ale prawdopodobnie to była hipoteza profesora Narkiewicza, że mogą nie chcą nam oddać również mózgu Józefa Piłsudskiego. Ale jeśli Państwo pozwolą, to również krótkie przemówienie, moim zdaniem piękne, pozytywistyczne przemówienie Piłsudskiego o pracy. Krótko, dobrze? To, panie Jarku, to tak, żeby...
9: Szanowne panie i szanowni panowie, człowiek jakoby ujarzmia żywioł. Żywioł nie jego ręką wytworzony na naszym podole płaci. Zaprzęga je człowiek do roboty, jak jaki wół roboty. Woda więc obraca koło. Słońce ogrzewa pole elektryczne, pracuje we wszystkich kierunkach. Ogień daje ciepło, a jedno jest żywioł niebożym.
0: Nie za głośno, bo państwo...
9: I może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Żywiołem tym jest praca. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni.
0: Praca to, serc, mózgów, mięśni.
9: To właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż ta właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim zasadniczym...
0: Czyli badania interdyscyplinarne.
9: Jest zawsze umowa i lojalne tej umowy do trzymania. I czy stróż zamiatający ulicę, czy minister rządzący kraj...
0: Tu wychodzi socjalista z Piłsudskiego, prawda?
9: Czy profesor wykładający wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdyby wzajemnie lojalnie je dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. Szanowni...
0: Dobrze. Proszę Państwa, więc teraz tak, ja może, bo to rzeczywiście, no, nie sądziłem, że się tak rozgadam, ale z radiowcami tak jest, bardzo przepraszam. Proszę Państwa, to co, możemy, bo tak, jeśli Państwo pozwolą, to może, ja mówiłem, że takim przebojem lat 30. była Wesoła Lwowska Fala. Ja tutaj mam dwa fragmenty, piosenki Hulaj Dusza to nie, ale może Kariera Pana Frajera, bo to... Potem, po tej audycji zawieszono Wesołą Lwowską Falę. Tak,
10: Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie. Nadajemy czwartą audycję Dajoj pod tytułem Kariera Pana Frajera, pióra Wiktora Budzyńskiego.

0: Powiedz mi, co stary chciał, Błęciu?
1: Ciebciu, na sumienie ci mówim, że dyrektor Sirka dostał.
0: Co się starego?
1: On przyjmuje nieprotegowanego gościa w prawie posady.
2: Wyobrażają sobie państwo? Nieprotegowany do pracy przyjęty.
1: Kudy protekcją wciąż pod drzwiami stoisz, jak
2: poczujesz
1: plecy w sali sieni, boisz. Obsasa w grunt protega, już ty na nim ulega, grunt sić was i ulega, a reszta ty...
2: No widz, słyszą państwo, tak to się toczy. I oni, to jest audycja znacznie szersza, bo to była czwarta audycja, za jakiś czas była zawieszona, chciano zdjąć dyrektora stacji Lwów, wstawiła się za nim załoga, no i jakoś udało się to... tam rozładować, po jakimś czasie wróciła audycja pod innym tytułem i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, moje ulubione jeszcze może Wilno Żwirko, to państwo znają dobrze, ale to możemy posłuchać, bo to jest, to ma także taki wymiar dramatyczny. Dobrze? O, to jest sygnał stacji wileńskiej.
3: Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, halo, Polskie Radio Wilno. Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Żwirko, którego powita dyrektor Witold Hulewicz.
4: W tej chwili stanął przed naszym wileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy. Zwycięzca międzynarodowego rajdu tegorocznego, porucznik Franciszek Żwirko. Mamy w tej chwili szczęście powitać naszego bohatera przez twory w towarzystwie jednego z konstruktorów zwycięskiej polskiej maszyny, inżyniera Wigury, w studio wileńskiej radiostacji. Porucznik Żwirko, który jest z urodzenia wilnianinem, przemówi za chwilę do was, słuchacze.
5: Mój przyjaciel i stały towarzysz zawodowy, dzielny konstruktor, inżynier, kochany przyjaciel Staś, Wigura, no i ja. Zwycięstwo w szalanżu odnieśliśmy również nierozłączną trójką, RWD i my. Przypadł nam w oddziale zaszczyt wykazania, że jeśli Polska wczorajsza lotnictwo tylko kochała, to dzisiejsza już obecnie nad jego rozwojem pracuje, a Polska jutrzejsza będzie silna i nie tylko na lądzie, ale w powietrzu.
2: Proszę państwa, znaczy ja powiem o tym dramatyzmie, bo jak państwo wiedzą, budowaliśmy rzeczywiście Rzeczpospolitą drugą z peryferiów trzech państw zaborczych. To wystarczy popatrzeć, jak były połączenia kolejowe wtedy. W ogóle niekompatybilne, zupełnie inne systemy. Jeśli chodzi o lotnictwo, to był cud. Młodzi absolwenci Politechnik, warszawskiej głównie, ale także lwowskiej, zbudowali dosłownie w ciągu paru lat potężny przemysł lotniczy. Oczywiście niektórzy z nich źle skończyli, bo Zygmunt Puławski, który opracował słynny polski płat i myśliwce PZL-1, zginął w wieku 31 lat, oblatując amfibię. Natomiast tutaj Żwirko i Wigura mając 20, jeszcze podczas studiów, 24 lata, 25, stworzył z kolegami firmę, najpierw jest tylko z Rogalskim, RWD, Rogalski Wigura Drzewiecki, powstały najlepsze samoloty sportowe. W 1932 roku odbywają się te międzynarodowe zawody Challenge z metą w Berlinie. W Berlinie cała władza, to co dzisiaj się mówi, brzydka władza niemiecka stoi i wszyscy wiedzą, że zwyciężą samoloty niemieckie. A tymczasem ląduje maszyna polska z szachownicą, właśnie ze Żwirką, ze Żwirkiem i Wigurą. Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura. Zawody skończyły się 28 sierpnia. To nagranie musi pochodzić z początku września. 11 września obaj, jadąc na pokaz do Pragi Czeskiej, zginęli. Rozbili się i zginęli. Ale to nie był koniec RWD. RWD bił rekord świata, na przykład w przelocie do Brazylii. Skarżyński, Bajan w 1934 roku wygrywał też te zawody. Samolot sprzedawany, to niebywałe. Wtedy najwyższa technika, kilkaset sztuk sprzedano za granicę. Co by tu jeszcze wybrać? Aha, proszę państwa, trzynastka, bo ja mówiłem, że od 26 roku sygnałem Polskiego Radia był Chopin. A co było w 35 roku? No, może pan puści. Proszę rozpoznają Państwo. Legiony to żołnierska dusza. Proszę zobaczyć, jak to upolityczniono. Nie tylko zdejmuje się Zygmunta Chamca, wsadza nowego prezesa radia, ale nawet sygnał jest polityczny. Co by tu jeszcze Państwu pokazać? Pierwszy... Beka? Tak? Bardzo proszę. To jest transmisja do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. To słynne przemówienie Beka. No, ono jest, znaczy tutaj jest kilka takich naprawdę emocjonalnych wystąpień. Także jeśli Państwo pozwolą, no Pani Katarzyna nie wygoni mnie, to jeszcze, tak. To Panie Jarku, no to puśćmy Beka.
6: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja sprawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
2: Reakcja Sejmu. To było transmitowane do Stanów.
6: Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
2: To było, proszę Państwa, 3 maja. Natomiast już może Pan to zamknąć, Panie Jarku. Proszę Państwa, teraz tak. Wszyscy wiedzą już, koniec sierpnia, notabene rozpoczęta jest budowa nowego budynku Polskiego Radia przy zbiegu Batorego i Puławskiej. Ja nawet jako prezes chciałem odzyskać tę działkę, która to się nazywa teraz Plac Unii Lubelskiej. Nie udało się. Ale w każdym razie 1 września wszyscy już wiedzą, że wybuchnie wojna. I teraz tak, ja Państwu pokażę, bo to jest jednocześnie taki element warsztatu radiowego. Panie Jarku, tak 1 września Państwo to znają, ale ja pokażę Państwu, na czym polegała tutaj sztuka. Proszę to.
7: Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
8: A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
2: Proszę Państwa, tu były dwa głosy. Pierwsza część to na żywo. Zbigniew Świętochowski, słynny speaker. Ja znam jego syna, Krzysztofa Świętochowskiego. Zbigniew Świętochowski czyta, że wojska niemieckie... Natomiast później ta druga część, a więc wojna, była nagrana na płycie 3 dni wcześniej przez Józefa Małgorzewskiego, przedwojennego również i powojennego speakera i reportera. Już, czyli ta druga część nie była na żywo. Była nagrana i czekała sobie na wypadek wojny. I ten Józef Małgorzewski, który, a więc wojna i tak dalej, na żywo nadaje 3 września sprzed ambasady brytyjskiej. Państwo wiedzą, co się działo 3 września. Najpierw Brytyjczycy, a później Francuzi wypowiedzieli Niemcom wojnę. Proszę zobaczyć, bo to pokazuje, jakie są emocje.
9: Wskazali się przewodni ambasady angielskiej. Powiewają rękami, chusteczkami. Uśmiechają się do zebranych tłumów. Pozdrawiają bratki naród polski. I bratki naród polski pozdrawia swoim sojuszników i przyjaciół Anglików. Niech żyje Anglicy, niech żyje Wielka Brytania. Połączeni zwyciężymy wroga. Zwyciężymy!
2: To Józef Małgorzewski, ten sam. Ja później miałem jeszcze takie... Dobrze, to proszę Państwa, dramatyczne może Starzyński z 11 września, dobrze? To już było chyba 2. czy 3. przemówienie, bo Starzyński, bo wojska niemieckie, jak Państwo wiedzą, bardzo szybko dotarły do Warszawy. Jak docierały 7 września, podjęto decyzję o wysadzeniu stacji w Raszynie. I wtedy emitowała Warszawa II, czyli te dwa maszty z fortu Mokotowskiego przejęły na siebie ciężar emisji Polskiego Radia. No i tu jest głos Szpilmana, ale nie będziemy puszczać Szpilmana, czyli Państwo wiedzą, pianisty. To się zaczyna tam scena właśnie, Szpilman opowiada, ale to już Szpilmana nie będę puszczał. Natomiast Starzyński myślę, że również to, jeśli mówimy o magii radia, to możemy puścić. 11
10: września. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Ale za to wszystko, co nowego w życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę w nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu, u granic miasta, zestrzelony przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet polskich. To jest siła narodowa. To jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo. Bo siła i duch naszej armii, o której wczoraj tutaj dawałem wzruszające przykłady, jak kompanie żołnierzy bijących się zbierają składki i oddają swój żołd na biedne dzieci Warszawy, na lot, na fon, na walkę. Przejdźmy koło kościołów, zobaczmy, jak mimo bomb i mimo strzałów lud wierzący modły do Boga zanosi, a jednocześnie karnością i dyscypliną swoją daje dowód pełnego obywatelskiego zrozumienia i pełnego obywatelskiego obowiązku swojego.
2: Proszę Państwa, jak Państwo wiedzą, Starzyński później został zamordowany. Natomiast ja jeszcze wobec tego proponuję trzy. Jednym z najpiękniejszych przemówień, jakie można usłyszeć, to przemówienie człowieka, który dla Polski zrobił bardzo dużo, a który ciągle jest, no powiedziałbym, nieuznany. Ja nie tak dawno miałem przyjemność takie dwutomowe dzieło na temat Ignacego Jana Paderewskiego przeczytać. To Państwo wiedzą, naprawdę Polska mu zawdzięcza tak dużo. W Warszawie do dzisiaj nie ma ulicy Ignacego Paderewskiego. Nadmieniam, to jest również ciekawe. Kiedy rząd sformował się w Paryżu, sformował się również tam parlament. Ten parlament na uchodźstwie nazywał się Rada Narodowa. Szefem rządu został, jak Państwo wiedzą, generał Sikorski, a szefem Rady Narodowej został Ignacy Paderewski, który znowu postanowił, no miał już wtedy powyżej 70 parę lat, i to jest przemówienie, które wygłosił na inauguracyjne posiedzenie właśnie w styczniu 40 roku, to było w ambasadzie polskiej w Paryżu.
11: Do was się zwracam, bracia moi ukochani, poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów, do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłomną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zdusi tego głosu przemoc barbaryńskiego ciemięcy, bo głos ten żyje w duszy każdego z was. Ta wiara głęboka w Boga i w Polsce daje wam siły do przetrwania okresu niewoli i da wam doczekać chwili ostatecznego, wspólnego naszego tryumfu. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie, pomnij na wszystkie krzywdę doznane. Pamiętaj niezliczonych zbrodni popełnionych dziście pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków w potęgę i chwalę dla was, dla nas i dla całej ludzkości.
2: Jak państwo wiedzą, parę miesięcy później Ignacy Paderewski już nie żył. Natomiast ja chciałem państwu jeszcze pokazać, to już tak na zakończenie. No, mogę powiedzieć, no, znaczy, że się przyjaźniłem, ale w każdym razie bardzo dobrze znałem Bogdana Tomaszewskiego, który odszedł niedawno. Jeden z najwybitniejszych czarodziejów mikrofonu. Ja miałem mu przyjemność wręczyć w 1995 roku diamentowy mikrofon. I
12: przeciwległa prosta, ostatnia, 4 metry wciąż jest, Rosjanin ucieka, Krzysio naprzód idzie, dochodzi 2 metry, zrównał się, wychodzi naprzód, o metr, proszę państwa, przechodzą płot, ale sytuacja jeszcze nie jest pewna, metr jest przed Rosjaninem, 2 metry, 3, finisz, ten sam co w dole, finisz, naprzód Krzyszkowiak, płot. Wodą! Pierwszy przeszedł 120 metrów do taśmy! Naprzód! Pierwszy będzie złoty medal w dziejach lekkiej atletyki po wojnie! Kusy i Krzyś! Ci dwaj! Ostatnia prosta, finisz! Już jest 20 metrów! Proszę państwa! Hurra! Jest złoty medal, choć bieg nieskończony! 30, 20 parę metrów przed Rosjaninem! Krzyszkowiak pierwszy przerwał taśmę! I za parę minut będziemy słyszeć wreszcie nasz hymn.
2: Tak, Zdzisław Krzyszkowiak, jak państwo słyszą, tutaj również jest, ale nie będziemy tego opuszczać. To

0: takiego, żeby porównać Garbarnia, ruch 1938 roku, jak to się zmieniało, później Tomaszewski, później Tomek Zimoch, jak zdobywał w 2008 roku Mistrzostwo Świata, Małysz, ale to nieważne. Natomiast teraz chciałem Państwu puścić głos najwybitniejszego spikera Polskiego Radia, czyli owego Tadeusza Bocheńskiego. Tadeusz Bocheński był spikerem, był z wykształcenia polonistą, był niestety osobą chorą. Chodził o dwóch laskach, był garbaty, ale tyle ofert matrymonialnych, ile miał, to przypomina mi się, co mi moja babcia powiedziała, kiedy już powiedziałem, jak po skończeniu jednych i drugich studiów, powiedziałem, babcio, no ale chyba będę pracował w radiu. Babcia mówi, i dobrze, bo ty masz urodę radiową. Także rzeczywiście, no radio pozwala. Nie, babcia mnie kochała, uwielbiała, była dumna ze mnie, ale miała poczucie humoru, jak widać. Proszę Państwa, teraz chciałem Państwu puścić coś takiego, co się zdarza każdemu z nas w radiu. Ja w swoim życiu zrobiłem kilka tysięcy audycji. Szczerze mówiąc, wpadek dużo nie miałem, ponieważ ja się przygotowuję zawsze tak, w myśl tego, czego nauczył mnie profesor Kwiatkowski, jak się przygotowujesz do wywiadu, to się przygotowuj tak, jakby to z tobą miano zrobić, a nie ty miałbyś zrobić z kimś. To oczywiście to jest mordercza robota, bo na przykład jak trafiam na wybitnego genetyka, to staram się na przykład policzyć, ile tam jest tych nukleotydów, co, jak, kiedy genom. I proszę Państwa, od razu lasuje mi się mózg, budzę się o drugiej w nocy i cały czas mózg pracuje. No ale potem dzięki temu robi się w miarę porządna audycja. Natomiast Tadeusz Bocheński miał tutaj swego rodzaju wpadkę. Wpadkę, którą można nazwać tak zwaną głupawką. To już jest nagranie powojenne. On, jak mówię, pracował od 25 roku w radiofonii. Zmarł w 68 roku chyba. To jest początek lat 60. chyba, bo to jest mistrzostwa w saneczkarstwie w Krynicy chyba w 62 roku. Proszę posłuchać i zobaczą Państwo właśnie taką głupawkę spikerską.
1: Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem Wszystkiego po trochu. Na wstępie relacje z Krynicy redaktora Bogdana Tuszyńskiego. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata, donosi redaktor Bogdan Tuszyński, w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2:36.80. Przepraszamy Państwa za ten trochę niefortunny początek audycji sportowej, tym niemniej wiadomości są niezwykle ciekawe. A więc rzeczywiście redaktor Bogdan Tuszyński donosi z Krynicy, co następuje. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2:00. Kolego Gasparski, co ona sobie słuchacze w tej chwili pomyślą, żeby się tak śmieje? Więc, proszę Państwa, już teraz na pewno pójdzie bardzo gładko wszystko. Para, to znaczy Nachman i Strillinger, uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2:36.8. Brązowy medal zdobyła również para polska.
2: Nie, moi drodzy, to będzie
0: tak, nie, i to rzeczywiście poszło. I proszę Państwa, mistrz miał już 40 prawie lat pracy przed mikrofonem.
1: Ale napad śmiechu spikera spowodował kilkakrotne wyłączenie mikrofonu, oczywiście przeprosiny z mojej strony i niespodziewaną reakcję ze strony słuchaczy. Prosili o więcej takich wesołych audycji.
0: Widzą Państwo, także nie wiadomo, co może być ocenione. Proszę Państwa, nie będę już, przepraszam, bo zdaje się, że przewaliłem czas i tutaj pała będzie uruchomiona. Chciałem Państwu pokazać magię radia. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze te odbiorniczki z taką lampką zieloną, prawda? Jakie to było magiczne, prawda? Także tej magii jest w różnych obszarach wiele. Ja to przeżywałem, ciągle przeżywam. No i chyba już wobec tego wszystko. Znaczy mogę powtórzyć za Czesławem Halskim, że radio jest rzeczą wielką, odkryciem doniosłem. Kto temu zaprzecza, po prostu jest posłem.

0: 26.
1: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: No to pędzimy na poziom 600 metrów.
2: Tak.

0: trzeba się dobrze trzymać.
1: Ja się pana będę trzymać.
0: Pan Sławek doświadczony.
2: Można i mnie się trzymać, ale tu
0: z boku jest
2: uchwyt.
1: A zalega, nie? A masz przechodzi. A panu też tak często zalega brzuszek, to już nie.
2: Ja już przyzwyczajony.
0: Przyzwyczajony pan Sławek jest
2: jeśli
0: teraz.
2: Jeśli przełykam śliny, to chyba już tylko podświadomie.
1: A, nie, ale to nie jest takie uciążliwe.
0: Nie, no różnica ciśnienia jest jednak 60 hektopaskali w ciągu tych dwóch minut niecałych, to trochę jest.
1: Pociągiem.

0: teraz no, będę liczyć.
1: Poziom 450.
2: To szybko bardzo. Już dużo nie zostało.
1: Tak, jeszcze troszkę. Zaraz będziemy hamować.
2: Minuta 57.
1: Już dojeżdżamy.
2: Rzeczywiście się słabo słyszy na początku.
1: Wyrówna się ciśnienie. Zapraszam Państwa. Poproszę Pana tu na tą stronę, tak? Wszyscy staniemy.
2: Po jednej.
1: I jeszcze poproszę kroczek bliżej do mnie. Zapraszam Państwa. Tu śmiało, patrzcie ile miejsca. No jasne.
3: Ostatni będą pierwszy.
2: Czasem tak bywa.
3: Dwupoziomowa.
1: Tak, dwupoziomowa winda. Na każdy poziom wchodzi 16 osób. W tej chwili 600 metrów pod powierzchnią ziemi. Na najgłębiej położonej trasie turystycznej, nie tylko w naszym kraju, na całym świecie, nigdzie głębiej regularnie nie zwozi się turystów, tylko tu u nas w Kłodawie. No nie dosłyszły nas słuchy, żeby ktoś próbował głębiej zwozić tych turystów. Proszę Państwa, obszar górniczy w Kłodawie zajmuje 21,5 km kwadratowego, a w naturze wyglądają te wyrobiska w ten sposób, że ich długość około 6 km, na szerokości 2 km, zaczynają się od poziomu 450. To światło, które nam mignęło po drodze, to był właśnie ten poziom. Wysiedliśmy tu na poziomie 600 metrów, ale kopalnia ciągnie się jeszcze głębiej. Główny poziom transportowy to poziom 750, a górnicy też już pracują na poziomie 820 metrów. Na każdą zmianę ci górnicy też zjeżdżają tą windą, tym szybem na ten poziom, ale udają się kilkadziesiąt metrów w stronę północy, gdzie mają zlokalizowane dworce osobowe dla pociągów, parkingi dla samochodów. Wsiadają, przejeżdżają jeszcze dalej do szybika międzypoziomowego, gdzie zjeżdżają jeszcze głębiej, a ci, którzy pojechali samochodami od razu upadowymi, zjeżdżają w głąb ziemi jeszcze niżej niż my, żeby wykonywać tą pracę górniczą. Proszę Państwa, pójdziemy sobie też w tej chwili w stronę północy i wszyscy idziemy jak najbliżej lewego ociosu. Poproszę, bliżej podejdźcie Państwo. Śmiało schodzimy tam z głównego chodnika. Proszę Państwa, na sali cechowni zwróciłem Państwu uwagę na tą niewielką kapliczkę świętej Barbary. Mówiliśmy sobie, że to jest patronka wszystkich górników, a my w tej chwili stoimy przed kaplicą świętej Ingi, opiekunki górników solnych. Czyli niejako górnicy solni są podwójną opieką otoczeni i od świętej Barbary, i od świętej Kingi. A Kinga była księżniczką węgierską z królewskiego rodu Arpadów, córką Beli IV, króla Węgier. Do Polski przybyła, mając zaledwie 5 lat. Żyła w XIII wieku. Proszę Państwa, bardzo łatwo jest zapamiętać jej rok urodzenia, dlatego że jeśli Państwo zapamiętają ten rok, to możecie go zawsze wpisywać jako PIN do banku. 1234 rok. Proszę Państwa, Kinga wyszła za mąż za księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława. I jak legenda mówi, no, wyszła w wieku 12 lat, a że była bardzo religijną osobą, więc z roku na rok prosiła Bolesława o odstępstwo od obowiązków małżeńskich, kolejny rok poświęcając kolejnemu świętemu. Także ich małżeństwo nigdy nie było skonsumowane, nigdy nie mieli potomstwa. No ale jak zaczniemy tak troszeczkę sobie dywagować na ten temat, czy średniowieczny władca mógł sobie pozwolić na to, żeby nie mieć potomstwa? No raczej nie, każdy z nich dążył do tego, żeby tego następcę tronu pozostawić, żeby jego linia dynastyczna nie wygasła. Najprawdopodobniej w pierwszych początkowych latach małżeństwa rzeczywiście ze względu na młody wiek Kingi te zbliżenia małżeńskie były odsuwane w czasie, no ale jak chcieli później mieć dzieci, okazało się, że no coś nie wyszło. Nie wyszło, dlatego też uznano ogólnie, że Kinga jest dziewicą, a Bolesława nazwano wstydliwym. Proszę Państwa, on sobie przysposobił księcia sieradzkiego Leszka Czarnego, który został jego następcą. Kinga jest uważana za tą osobę, która sprowadziła pierwszych górników z terenu Węgier, którzy podjęli pracę najpierw w Bochni, później w Wielicy. Proszę Państwa, wystrój tej kaplicy troszeczkę inna sól niż ta, która króluje w Państwa solniczkach. W większości każdy ma taką sól białą, skruszoną i zmieloną, no bo taką wielką...
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: To nic tam się nie da za bardzo osolić. Dlatego też sól się miele, żeby łatwiej nią można było gospodarować. U nas jeszcze występuje sól różowa, którą bardzo się szczycimy z tego względu, że w tej chwili na świecie są jedynie dwie kopalnie wydobywające taką różową sól. W Europie jest to Kłodawa, gdzie dzisiaj Państwo się znajdujecie, a druga znajduje się w Pakistanie. I tą pakistańską sól na naszym rynku znamy pod nazwą himalajska, co jest bardzo błędną nazwą, no, z tego względu, że kopalnia w Pakistanie od podnóża Himalaji leży ponad 300 km. No to jak my byśmy mieli taki szeroki rozrzut w nazywnictwie, to tą sól byśmy nazywali nadbałtycką, tak, a tą podkarpacką, albo tak jak pan mówi, tatrzańską. Może by większy zbyt miała. No ale nazywamy to solą kłodawską, białą, różową. Sól kłodawska generalnie zawiera bardzo dużo mikroelementów niezbędnych do życia człowiekowi. Selen, żelazo, magnez, potas, wapń. Wszystko to, całą gamę, jeszcze dużo więcej niż ja tutaj wymieniłem, ponieważ my tą sól wydobywamy na powierzchni w takim stanie, jak ją natura stworzyła. Ona nie jest oczyszczana, ona jest taka naturalna. Proszę Państwa, co zabarwia tą sól różową? Otóż jest to zwiększona dawka tlenków żelaza. A jak możemy tak kolokwialnie nazwać tlenki żelaza? Rdza. Tak, proszę Państwa, no niekiedy jak o tym mówię, to ci, którzy zaufali reklamom i kupują tylko sól himalajską, otwierają oczy, no to jak to, ja dziesięciokrotnie przepłacam za tą rdzę zawartą w tej soli? No tak, nic tam ciekawszego w tej soli himalajskiej nie ma niż w naszej kłodawskiej. A jak ktoś już bardzo chce mieć sól z rdzą, to mamy naszą polską kłodawską. Proszę Państwa, z boczku tutaj stoi nam postać Matki Bożej, wykonana z gipsu, oklejona kryształkami soli, również naturalnej barwy. Co zabarwia tą sól? Jest to jedynie złudzenie optyczne. Przez wiele milionów lat sól poddana wysokiemu ciśnieniu, temperaturze źle skrystalizowała i przez ten źle skrystalizowany kryształ przebija się jedynie niebieska barwa światła, czyli coś na wzór tej tęczy, która po deszczu pokazuje nam się na niebie, niby ona tam jest, a jej nie ma. Tak samo tutaj, prawda, widzimy niebieski kolor, ale geolodzy nas zapewniają, że po całkowitym rozdrobnieniu byśmy uzyskali białą sól. Jeszcze tu Państwu zwrócę uwagę na te niewielkie stalaktyty, czy te białe wykwity na ociosach, czy tak zwane kalafiorki. Wszystko to powstaje na skutek wilgoci. My się chronimy przed każdą kroplą wody, bo woda dla kopalni soli to katastrofa. Jeszcze później sobie parę słów o tym zagrożeniu wodnym powiemy. Skąd więc te stalaktyty? Jesteśmy blisko szybu. Wilgotne powietrze, które tutaj się szybami dostaje, osadza tą wilgoć na stropach, ociosach. Dlatego tworzy się to zjawisko, a sól właśnie jest skałą bardzo higroskopijną i chłonie tą wilgoć z powietrza jak gąbka. Dalej odejdziemy, już czegoś takiego Państwo nie zaobserwujecie. Jedynie co możemy zobaczyć? No inny efekt higroskopijności soli. Zawilgocony spong. A co to jest spong? To po czym chodzimy, a nad nami mamy strop, a po bokach ociosy. Mamy do przejścia około 600 metrów, więc wielkim susem przeskoczymy i później chwileczkę odpoczniemy. I idziemy teraz wszyscy prawą stroną. Proszę. Proszę Państwa, tak korzystając z okazji, pokażę Państwu obecnie, jak wygląda wóz osobowy dla górników. Bo później zobaczymy taki troszeczkę już zabytkowy i porównacie sobie Państwo komfort w tamtym wozie, a komfort w tym wozie. Dobrze, możemy sobie stanąć na całej szerokości. Bliżej, żebym nie musiał krzyczeć. Śmiało. Proszę Państwa, żeby można było tutaj przebywać, pracować, trzeba kopalnię przewietrzać. Dlatego też na szybie Chrobry, o którym Państwu wspominałem, zamontowane są dwa olbrzymie wentylatory, ale tylko jeden pracuje. Drugi stanowi taką rezerwę na wypadek awarii, potrzeby konserwacji. Jak tylko taka potrzeba zaistnieje, od razu przejmuje tą funkcję pracy. Wydajność tego wentylatora około 15 tysięcy metrów sześciennych na minutę. Zasysa to powietrze z kopalni, wyciąga je na zewnątrz, a od razu szybami Michał, Barbara, świeże powietrze schodzi tutaj w głąb kopalni, w większości kierowane na najniższe poziomy, rozprowadzane chodnikami i dopiero od dołu cała kopalnia jest przewietrzana ku górze. Proszę Państwa, trzeba tym powietrzem sterować. Ono samo nie wejdzie tam, gdzie akurat pracują górnicy, gdzie jest najbardziej potrzebne. Dlatego też budowane są tak zwane tamy wentylacyjne, regulacyjne. I właśnie jedną już przeszliśmy. Tutaj mamy kolejną, będzie jeszcze jedna. Więc tak na dobrą sprawę jest to śluza wentylacyjna. Jest taka zasada, że co najmniej jedna z tych tam musi być zamknięta, żeby nie zaburzać tego powietrza w innych rejonach kopalni. Proszę Państwa, czym się taka tama regulacyjna charakteryzuje? No tymi okieneczkami. Na niektórych jest zasuwa i takim prostym sposobem możemy wyregulować ilość tego powietrza, jakie chcemy przepuścić w dany rejon kopalni. Proszę Państwa, oprócz takich tam regulacyjnych budowane są też tak zwane tamy oddzielające. My je po drodze będziemy mijać. A jak rozpoznać taką tamę i czemu ona służy? Proszę Państwa, to nic innego jak taki pełen mur z pustaka, z cegły, z klocków drewnianych pociętych, z podkładów kolejowych, jakichś bloczków betonowych. Co akurat mają pod ręką, to stosują, zamurowywując wloty powietrza do wyrobisk wybranych, wyeksploatowanych, nikomu już niepotrzebnych. Ale nie ma tu u nas podsadzki. Co to oznacza? Że nie zasypuje się tych miejsc, skąd wcześniej wybrało się sól. Pozostaje olbrzymia pustka poeksploatacyjna. Tylko wloty do tych wyrobisk są zamurowane, żeby tego nie przewietrzeć. A pustki poeksploatacyjnej pod Płodawą mamy około 20 milionów metrów sześciennych. Czy to dużo? No, jak Państwo sobie tak porównają chociażby z tą najbardziej znaną kopalnią soli w Wieliczce, no to okazuje się, że w Wieliczce przez ileś tam set lat zdołano wydrążyć 7,5 miliona. No, Bochnia jest starszą kopalnią. No, wydawałoby się, że powinna mieć dużo więcej. Około 10 milionów metrów sześciennych. Ta kopalnia dopiero zbudowana po II wojnie światowej, później sobie tą historię troszkę opowiemy, i już ma 20 milionów metrów sześciennych.
3: Ale jest... to są wszystkie, czy to nieużywane już?
1: Mówimy o wszystkich. Używane, nieużywane. To widzi Pan, jak jest nieużywana, to jest skończona, tak? A używana, no jest w trakcie rozbicia, czyli czerpie się stamtąd sól. No to też już możemy częściowo wliczać te metry sześcienne do tej całej składowej, tak? Proszę Państwa, samych chodników dojściowych, takich jak ten transportowych, wentylacyjnych, technologicznych, szacuje się na prawie 400 kilometrów.
4: Przepraszam, jedno drugie pytanie. Ten tunel był robiony ręcznie czy maszynowo? Bo tak patrzę, że równe są.
1: Za chwileczkę, jak Pani wykaże się tak troszeczkę cierpliwości, to ja Pani wszystko wytłumaczę, dobrze? Tylko akurat dojdziemy do takiego miejsca, gdzie to Pani sobie zobaczy.
4: Dziękuję.
1: Skąd ta sól pod Kłodawą się wzięła? Otóż w paleozoiku Górny Perm ponad 250 milionów lat temu, wtedy na Ziemi był tylko jeden kontynent, który później nazwano Pangeą, i te tereny zalewało olbrzymie epikontynentalne morze. Cóż to jest za morze? Takie, które powstaje na skutek zalania lądu. Więc jest bardzo płytkim morzem, ale sięgało tak od dzisiejszej Szkocji, poprzez Morze Północne, Półwysep Jutlandzki, północne Niemcy, północna Polska, zalane tym płytkim morzem. Panował bardzo suchy, gorący klimat, a morze nie miało dostępu do żadnego oceanu, więc woda z tego morza zaczęła pomalutku odparowywać, a skały osadowe osiadać na dnie. I ten proces sedymentacji trwał dziś około 5 milionów lat. Nazbierała się dość gruba warstwa soli. Później geolodzy, którzy badali to złoże, orzekli, że też były świeże dostawy wód oceanicznych, i to aż 3 naliczyli, dlatego że przyjechali do nas razem z panem Waldemarem Malickim, panią Tamarą Granat, dając kolejny przepiękny koncert. Również tutaj odbywała się msza święta barbórkowa, celebrowana przez biskupa włocławskiego, a oprawą muzyczną tej mszy zajął się chór policyjny z Poznania. W 2009 roku, kiedy to obchodziliśmy 60-lecie istnienia zakładu, zorganizowano pierwszą podziemną Akademię Barbórkową. Po części oficjalnej dla wszystkich wystąpił chór i orkiestra zespołu pieśni i tańca Mazowsze. No i właśnie od 2009 roku, rok w rok, 4 grudnia, 600 metrów pod ziemią w Kłodawie odbywały się te Akademie Barbórkowe. No, przerwane niestety przez pandemię. Proszę Państwa, zakład górniczy jest takim troszeczkę nietypowym zakładem, ponieważ składa się niejako z dwóch części. Części podziemnej, części naziemnej. Tutaj w części podziemnej eksploatowana jest ta sól, wyjeżdża tymi cieniutkimi przewodami, jakimi są szyby, na powierzchnię. Trafia to do zakładu przeróbczego, gdzie ta sól jest kruszona, mielona, sortowana, przesiewana, pakowana, wysyłana do klientów. Główny produkt to sól drogowa. Następnie sól przemysłowa dla rybołówstwa, dla garbarni, dla rolnictwa i leśnictwa. Proszę Państwa, lizawka solna. Sól prasowana pod bardzo dużym ciśnieniem, 10 kg soli sprasowana. To, co Państwo macie pod nogami, to również jest ta lizawka. Różnobarwna, tak? Bo w zależności dla jakiej zwierzyny jest przeznaczone, dodaje się tam przeróżne mikroelementy, witaminy, żeby wzbogacić tą... Państwa, doszliśmy już do takiego miejsca, gdzie skarbnik zszedł, żeby się z Państwem pożegnać. Pozostaje nam jedynie droga pod szyb, wyjazd na powierzchnię, ewentualnie wizyta w sklepiku z pamiątkami. No możecie Państwo tam, jak powiedzieliśmy, zaopatrzyć się również w sól. Ale nie musicie Państwo zaopatrywać się od razu na cały rok. Mamy również sklepik internetowy. Wchodząc na stronę kopalni, za wkładkę sklep internetowy możecie wszystko zamówić do domu. A tu żegnamy się ze skarbnikiem, przybijając z nim żółwika. Proszę. Przechodząc, tak mijaliśmy wielką tamę, i tam jest skrót, ale można go tylko otworzyć, kiedy wentylatory są przydławione, no, bo tak się nie ma. Więc na imprezy masowe tylko jest otwierany skrót, żeby bliżej goście mieli.
5: Aha. I też jakby ktoś się zgubił, to by ze strachu się potropił. Tak samo by gdzieś się odłączył, nie? Żeby tak trafić do szyby, do tego, nie?
1: Wie pan, jeszcze się nikt nie odłączył, nie zgubił, to żeśmy go w takim stanie jeszcze nie znaleźli.
6: No, ale... A pan się nigdy nie
7: powie. Skarbniku pilnuje.
5: Oprócz kasku, zgasłby się pan persy.
1: Proszę bardzo.
7: Nie jest tak źle. Ja powiem panu szczerze, że tak nasze zainteresowanie kopalnią w Kłodawie zaczęło się właśnie od zakupu lampek solnych, które też robicie, też są w sklepie.
1: Tak jest. Słyniemy z tego i praktycznie wszyscy producenci, którzy produkują te lampy, bo nie tylko...
7: Albo są różnej wielkości, bo
1: tak,
7: pamiętam...
1: I różnych producentów, ale sól pochodzi z Kłodawy. Sól pochodzi z Kłodawy.
4: A te lampy, przepraszam, to dlaczego pomagają? Właśnie też je widziałam. Koty przy nich leżące.
6: Generalnie mówi się, że jonizują powietrze.
4: A, czyli
6: czyli warto też gdzieś przy telewizorze postawić, przy komputerze, żeby troszeczkę zjonizować to powietrze. No a przy tym mają taki
8: kolor bardzo ładny, łagodny, ciepły kolor, tak, rozgrzewający takie.
6: Wieczorem posiedzieć.
8: Wieczorem jest bardzo przyjemnie przy tej lampce. Ja szczerze powiedziawszy, to jak prowadzę program wieczorem, to właśnie taką lampkę włączam sobie w studio, w której świeci tylko lampka i sam monitor. Ja mam jeszcze, panie Sławku, pytanie dotyczące historii, bo czytając na stronie internetowej, pan też wspominał, że ta historia zaczęła się już przed wojną, tak? Ale tych badań, nie dokończono tych badań, tak? W czasie przedwojennym, czy dopiero po
6: wojnie? W czasie przedwojennym tylko właśnie
8: profesor
6: tak, Janczewski robił te badania. Podobno w okresie wojny Niemcy też jakieś tutaj prowadzili odwierty, jakieś badania, może i prawdopodobnie ropy poszukiwali, bo przecież mieli problem z paliwami. No i od razu po wojnie też od razu przyjechała ekipa poszukująca również ropy naftowej. No a że okazało się, że tej ropy jednak nie ma, chociaż jako ciekawostka mogę powiedzieć, że gdzieś w latach 70. taki wysiąg natrafiono ropy naftowej, także gdzieś podobno 300 ton było oddane do Płocka do utylizacji. Czyli jednak sprawdza się to, że przy strukturach solnych ropa często występuje. Tak? No teraz, nie tak dawno, robiono odwiert w strukturze solnej pod Kutnem. Tam też jest taka potężna struktura solna z wysadami w Łaniętach, w Lubieniu Kujawskim. I tam wiercono, dowiercono się bodajże 6,5 kilometra. No i ta plastyczna skała zacisnęła głowicę, ona się oberwała, nie mogli dalej wiercić. Tak, ale cały czas wiercono w soli.
8: No to czyli, ogromne pokłady też
6: czyli
8: by były
6: potwierdza się to, że te badania, które były tu prowadzone, że złoże osiąga głębokość 7 km, zapewne jest
8: prawdziwe.
6: Prawda, tak.
8: Czyli to po tym, po czym stąpamy, to też jest sól, to nie jest skała. Czyli
6: tak,
8: sól.
6: To jest sól, z tym, że no, tu tyle tysięcy turystów, jak i górnicy wydeptali, dlatego to tak wygląda.
8: Wygląda jak już... Jak skała prawie.
6: Tak, a idziemy w tej chwili już w zubrach takich. Tak.
8: No widzę właśnie, tak, no. Że to jest wszystko z iłami pomieszane. Tak. Mam jeszcze pytanie dotyczące tego, czy ta produkcja jest tylko krajowa, czy też eksportujecie też powiedzmy tą sól do innych krajów? Odgłos.
6: Tak wygląda urodek. Są i skały jakieś, ale generalnie większość jest...
8: To sól.
6: Jeśli chodzi o to, czy my eksportujemy, w tej chwili Czesi odbierają sól z Kłodawy, Słowacy, ostatnio do Niemiec też jest eksportowana, a lizawka solna trafia też do Skandynawii.
8: Czyli rozumiem, panie Sławku, że te pokłady, które są już pod nami, tam jest cały czas transport już kołowy, tak? Już ten.
6: Tak, tam już
8: nie jeżdżą z torami.
6: Transport kołowy, już.
8: Ładowarki, tak? Wszystkie.
6: Tutaj widzimy, że plątanina szyn, a tam
8: to
6: już.
8: To utrudniałoby po prostu tam wydobycie w tym, podejrzewam też.
6: To po prostu jest ekonomicznie podyktowane, bo nie trzeba budować całej tej infrastruktury kolejowej. Przejdziemy na drugą stronę.
8: Dobrze.
6: Tylko. Maszyna na własnych kołach się porusza, zwożone są tutaj tym szybem, którym my zjeżdżaliśmy. Wszystkie wielkogabarytowe maszyny są rozczłonkowane, opuszczone na dół, w warsztacie złożone z powrotem, po czym jadą w miejsca pracy. I tak jak na przykład te samochody do transportu górników. One tylko były pozbawione płynów eksploatacyjnych, podwieszone pod klatką i w całości opuszczone.
8: Na pewno słuchaczy by interesowało, jak te maszyny są tutaj transportowane. Czyli tak jak pan mówi, tak? Zjeżdżają przymocowane pod...
6: Pod klatką, ewentualnie w klatce, to dosyć co się zmieści do klatki, no albo są rozbierane i później na dole z powrotem składane. No a to niektórzy turyści myślą, że to jest dla nich taka wystawa, rozjeżdża się, naraz ustawione są wózki z solą, to jest taka sól klasyfikowana, oddzielnie wybierana, tak zwana lizawka, czy tam wcześniej widzieliśmy takie olbrzymie bryły.
7: Tak.
6: To właśnie jest sól dla producentów lamp solnych, czy
7: no właśnie, bo ona ma
6: budują te groty solne.
7: Łatwiej zbudować jakąkolwiek lampę czy strukturę, tak.
6: No i dochodzimy już do szybu. Będziemy teraz jechać
7: wracać
6: do góry.
7: Na powierzchnię. To jedziemy do góry.
6: Ta sama prędkość, co i przy zjeździe 6 metrów na sekundę.
7: Teraz przyspieszyłem. Gdzie było to światło? 450 metrów?
6: Na poziomie 450, to za chwileczkę dojedziemy.
7: A o, teraz, ja nie zwróciłem uwagi wtedy. Jesteśmy na górze.
6: Szczęśliwie wyjechaliśmy na powierzchnię. Czy Państwo są zadowoleni?
7: Oczywiście.
6: No to
7: bardzo.
6: No to się cieszę.
4: Stara nauczycielka udaje szóstkę.
1: Ale dziękuję bardzo. Proszę.
7: Super, naprawdę fajna była wycieczka.
6: Proszę, zapraszam. Usiądziemy sobie jeszcze na chwileczkę. Tak, tam jest lampownia, każdy ma swoją lampę.
1: Ja już Państwu podziękuję za te wspólnie spędzone chwile tam pod ziemią. Teraz przejmie Państwa mój kolega Zbyszek, tak? Państwa podprowadzi pod sklepik, pokaże, gdzie możecie się zaopatrzyć w sól, jak i pamiątki. Ale jeszcze, żebyście nie mówili, że byliście w kopalni soli, no i a sól musieliście sobie kupić, no to podarujemy Państwu. Każdy dostanie kilogram soli od nas gratis.
7: No to pięknie, dziękujemy.
4: Górki będą na pewno dobrze smakowały.

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
1: Honorat zauważa, większość czasu Jezus spędził w zwykłej rodzinie, w zwykłej miejscowości, zajmując się zwykłą pracą, czyli musi być mu bardzo miłe życie ukryte. Monika Waluś, doktor teolog. Ukrycie właściwie z jednej strony to jest pojęcie, które się kojarzy z ojcem Honoratem natychmiast i szybko. Z drugiej strony pojawiło się takie pojęcie, taka duchowość właściwie nie z jakiejś jego woli czy pomysłu, tylko po prostu był zakaz tworzenia nowych zgromadzeń, zarówno w zaborze rosyjskim, jak i niemieckim, pruskim. Właściwie zgromadzenia w ogóle nie były mile widziane, dlatego że protestanci żadnych zgromadzeń nie uznawali i uważali to za niepotrzebne i groźne, a z punktu widzenia prawosławia prawdziwe zgromadzenie to powinno być za klauzurą. Też nie powinno być go zbyt dużo. Także i tu był to brak zrozumienia dla habitu w jakiejkolwiek wersji. Więc jakby to ukrycie, czyli konieczność nieprzyznawania się, ale nie tylko nieprzyznawania się, nie zdradzania żadnym oznaką tego, że jest się w życiu zakonnym, stało się koniecznością. No był to szok wtedy, dlatego że jednak utożsamiano życie zakonne z tym, że to będzie osoba, która patrzy w dół, broń Boże, komuś w twarz i na oczy, która raczej nie rozmawia, która ma habit, oddziela się, siada osobno i nie wnika w sprawy światowe, tak? Mądrością mnichów jest ucieczka od spraw światowych, tak mawiano. I teraz Honorat, jeżeli chce zachować życie zakonne, a widzi, że jest to bardzo ważne, że jest to wielki skarb dla społeczeństwa, wielka pomoc, ludzie konsekrowani, uformowani, którzy mają pewne cele oparcie we wspólnocie, musi to sobie wyobrazić zupełnie, zupełnie inaczej. Oczywiście, że to przychodzi z czasem, to też nie jest coś, co spada nagle. Sam Honorat tutaj przeżywa różne refleksje, sytuacje, wydarzenia, to wszystko narasta powoli, ale tworzy się coś niesamowitego. Czyli ludzie, którzy z racji tego, że są właśnie bez oznak życia zakonnego, mają dostęp do wszystkich środowisk. Mogą pójść wszędzie. I powoli Honorat tworzy bardzo tak naprawdę oczywistą z naszego punktu widzenia, ale wówczas niespotykaną i genialną wizję ukrycia. Odwołuje się do Ewangelii. Tak jak Matka Boża nie wyróżniała się ani strojem, ani zachowaniem, ani wyglądem spośród innych kobiet. Ewangelia nic takiego nie pisze. Tak, siostry powinny po prostu uczestniczyć, oczywiście zachowując wszelkie wymogi uczciwości, skromności i tak dalej, ale nie wyróżniając się, nie, można powiedzieć, nie afiszując, nie sygnalizując strojem, zachowaniem, że są kimś innym.
0: Z listów błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Ukrywać przeto powinnyśmy i dary duchowe, jeżeli jakie mamy od Boga, jak to czyniła niepokalana Panna, i nasze modlitwy, bo mówi Zbawiciel, gdy się modlisz, wejdź do komory i módl się w skrytości, a Ojciec Niebieski, który widzi w skrytości, odda Tobie. Należy nam ukrywać nasze umartwienia i pokuty stosownie do tego, co mówi Chrystus. Ty, kiedy pościsz, namaść głowę Twoją. Wypada nam ukryć dobrze nasze uczynki, ażebyśmy nie ściągali sławy ludzkiej za nie i nie odbierali nagrody za nie na ziemi. Trzeba nam ukrywać nasze zdolności i nasze pochodzenie i nie mówić nigdy o sobie i o swoich krewnych i cokolwiek mogłoby nas zalecić światu, abyśmy nie ściągali chwały Jego na siebie. I trzeba nam walczyć ze wszystkimi pokusami, które nas odwodzą od tego ukrycia.
1: Było to bardzo trudne, przede wszystkim emocjonalnie, dla tych osób, które to przeżywały. Dlatego, że im się wydawało, że jednak podkreślenie takiej swojej własnej wyjątkowości, którą często chętnie nazywały umartwieniem, tak, albo jakąś skromnością, wydawało się, że to będzie służyć jakoś. A tu się okazywało, że właśnie odwrotnie. Życiu zakonnemu służyło, można powiedzieć, wtapianie się, oczywiście w sposób odpowiedni, w swoje otoczenie. Czyli owszem, pewnych strojów nie nosiły, ale zachowywały się zgodnie z aktualnie panującymi trendami, wybierając te bardziej stosowne dla siebie stroje czy zachowanie, w ten sposób, że właściwie nie były rozpoznawalne jako siostry zakonne przez otoczenie. Było wówczas sporo, powiedzielibyśmy dzisiaj, singli, tak? Czyli panien, które nie wyszły za mąż z różnych powodów. Czasami po prostu narzeczony kiedyś umarł, czy został zesłany, czasami utrzymywały siebie matkę i rodzinę. Z różnych powodów, także wdowy. Więc te osoby się niekoniecznie bardzo wyróżniały z otoczenia jako niemężatki. Natomiast miały od razu większe możliwości oddziaływania w danym środowisku. Ukrycie musiało polegać też na tym, by te osoby, które towarzyszą konsekrowanym ukrytym, odczytywały te osoby jako swoje, bliskie sobie. żeby mogły się od nich uczyć, żeby mogły razem z nimi żyć, nie mogły się dowiedzieć tego. No tutaj też policja by przeszkadzała, ale bardzo szybko Honorat zauważył, nie chodzi tylko o policję. Większe oddziaływanie jest na ludzi, jeżeli z góry się nie deklarujemy, jeżeli nie opowiadamy wszystkiego, jeżeli ich nie zrażamy, tych na przykład niewierzących czy letnio wierzących, jeżeli ktoś od razu wyjmie różaniec i mówi, ja codziennie odmawiam cały różaniec, no to wiadomo, że takiej osoby nie zachęci. I Honorat powoli zauważa, że to ukrycie, na początku tak z przymusu przyjęte, staje się niesamowitą autostradą do ludzi. Już takim momentem, w którym Honorat to widzi, jest moment, w którym wręcz zaleca siostrom, jeśli by w jakiejś sytuacji, pracy czy pielgrzymce, to, że odmawiacie różaniec miało być powodem trudności, lepiej go nie odmówić, ponieważ najważniejsze jest w tym środowisku wytrwanie. Oczywiście można ten różaniec odmówić później, albo wcześniej, albo częściowo, ale już ważniejsze będzie teraz ukrycie, uznanie ważności pozostania w tym środowisku jako świadek, jako nauczyciel. Honorat tu podkreśla bardzo oczywiste w sumie rzeczy z Ewangelii, czyli Matka Boża nic nie mówiła o małym Jezusie. Matka Boża nie opowiadała wszystkim o Jezusie, że jest Zbawicielem świata, czekała, aż On sam się ujawni, dawała Bogu czas. Nie wszystko musiało być naraz, nie wszystko musiało być w każdej chwili. Czyli też takie poczucie potrzeby dojrzewania. Nie wszystko ja muszę wywoływać, nie wszystko musi się stać od razu. Powoli można działać w sposób mniej efektowny, ale mocniejszy. Na tej zasadzie można było tworzyć szkoły, miejsca pracy, można było oddziaływać przez różne stowarzyszenia, cechy, kursy.
0: Ten sam Zbawiciel, który tak zaleca nam ukrycie, mówi na innym miejscu: tak, niech świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Bądźmy

0: nasz skarb, który niekoniecznie jest widoczny. I też z takim poczuciem, że to będzie owocować na pewno.
1: Wydaje się, że rozkwit Polski po I wojnie światowej, wspaniałe odrodzenie różnych dziedzin życia, także życia duchowego, ma swoje korzenie w ogromnej pracy, także zgromadzeń niehabitowych, ogromnej ilości ludzi, którzy w różnych środowiskach w sposób ukryty głosili Ewangelię i pomagali konkretnym ludziom w zmianie swojego życia, w nawróceniu i w codziennym życiu. Marek Waluś. Myślę, że ukrytość w dzisiejszych czasach jest swoistym znakiem autentyczności, ponieważ nasza epoka cierpi od przerostu słowa, nadmiaru przekazu, bombardowaniem różnego rodzaju reklam, presją wywoływaną w celu zdobycia klientów dla różnego rodzaju produktów, ale też ideologii. W związku z tym ukrytość, która by polegała na tym, że staramy się żyć w tego rodzaju ubóstwie, które głosi Ewangelię nie tyle w pierwszym rzędzie słowem, ile bardziej przykładem życia, jest być może koniecznością naszych czasów, ponieważ w dobie współczesnej nie tyle brakuje informacji, ponieważ jest ona łatwo dostępna, ile świadków, prawdziwych świadków Ewangelii, którzy by własnym przykładem życia promieniowali tą radością, którą nam daje Chrystus.
0: Gdyby sobie wyobrazić, że jakieś zgromadzenie, właśnie takie honorackie, wpada na pomysł, że stara się dotrzeć do różnych szkół i tam jako nauczycielka, wcale niekoniecznie religii, jako nauczycielka właśnie nie religii, dlatego że pewne zachowania, pewna duchowość zakłada się, że powinna, różnie bywa, towarzyszyć nauczycielom czy nauczycielkom religii, ale gdyby takie osoby, które uczą informatyki, historii, które prowadzą świetnie lekcje, tak jak to właśnie było przyjęte w szkołach tych prowadzonych przez siostry niehabitowe, osoba, która po prostu zachwyca swoją duchowością, pogodą, cierpliwością, wykształceniem, prowadzeniem lekcji i budzi ciekawość, kim ona jest, skąd się bierze tak świetna osoba. Albo osoby takie, jak były z woli honorata w innych zgromadzeniach, które prowadziły piekarnie, czy kawiarnie, czy restauracje, czy jakieś małe firmy krawieckie, czy fryzjerskie, czy kapelusznicze. Czyli właściwie takie firmy, czy szkoły są idealnym miejscem do takiego oddziaływania, bo ludzie przychodzą, bo potrzebują czegoś od nas. Przychodzą zdenerwowani, zirytowani, zmęczeni, z kryzysami i można być taką ostoją dla tych ludzi, którzy przychodzą, nie bombardując ich od razu, przyszedł mówić różaniec pompejański, albo tu jest brewiarz, proszę pani, a tam pielgrzymka. Tylko pokazując sobą możliwość życia w tym świecie, w takiej sytuacji, w taki sposób i zapraszając do tego świata, na to by było coś pięknego.
2: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: muzyka, pogoda. Minęła 15. Czas na naszą dzisiejszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zanim ją rozpoczniemy, posłuchamy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
1: Dziś przykro mi się zrobiło, że już tydzień i nikt mnie nie odwiedza. Kiedy się żaliłam przed Panem, odpowiedział mi: czy ci nie wystarcza, że ja cię codziennie odwiedzam? Przeprosiłam Pana i znikła przykrość. O Boże, mocy moja, ty mi wystarczasz.

0: powiedz Bogu nasze dzisiejsze intencje. Modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Polecamy wszystkich zmarłych z naszych rodzin, intencje, które mamy w swoich sercach, a także intencje modlących się dzisiaj razem z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święta siostro Faustyno,
1: módl się za nami.
2: Święty Janie Pawle II,
1: módl się za nami.
2: Błogosławiony księże Michale Sopoćko,
1: módl się za nami.
2: Błogosławiony honoracie Koźmiński,
1: módl się za nami.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę, a za chwilkę dalszy ciąg naszego programu 10 minut po 15:00.

to grupa Yellow zaczyna nasz program dzisiejszy. Moi drodzy, dzisiejszą historyczną kuropatwę, trochę historyczno-motoryzacyjną można powiedzieć, dlatego że i motoryzacja ma swoją historię. Dlatego dzisiaj akurat postanowiłem taki temat Państwu wybrać pod koniec roku, przypominający troszeczkę, jak to było, skąd motoryzacja się wzięła, kim byli ci wielcy konstruktorzy. Zatem zaczynamy. Jedni byli genialnymi wynalazcami. Inni tylko niezwykle uzdolnionymi rzemieślnikami projektowali całe auta lub tylko ich kluczowe podzespoły. Tak czy inaczej, konstruktorzy i inżynierowie odegrali jedną z najważniejszych ról w rozwoju motoryzacji. A dzisiaj to ich sylwetki chcę Państwu troszeczkę przedstawić. Nawet najpiękniejszy, najbardziej oryginalny samochód nie odniesie sukcesu, jeśli będzie mechanicznie nieudany. Kiedy kupujemy auto, w pierwszym momencie zwracamy uwagę na jego design, czyli wygląd. Ale ostatecznie decyzję podejmujemy po jeździe próbnej, kiedy ocenimy, jak się prowadzi, jak pracuje silnik, zawieszenie, elektronika, hamulce itd., itd. I choć tutaj rola stylistów w procesie powstawania auta jest niezmiernie ważna, bez pracy inżynierów odpowiedzialnych za mechanikę i za cały projekt samochód byłby tylko mniej lub bardziej udanie ukształtowaną metalową wydmuszką. Motoryzacja od zawsze przyciągała najwybitniejszych wynalazców, projektantów, inżynierów, takie nazwiska jak Benz, Maybach, Renault czy Porsche. No, znane są nawet motoryzacyjnym laikom. To pionierzy, dzięki którym wszystko się zaczęło. Ale pamiętajmy, że często nieco w cieniu tych najbardziej znanych postaci kryją się inni, równie wybitni inżynierowie, czy też nie inżynierowie. Czy auta Alfa Romeo byłyby tak kultowe bez silników skonstruowanych przez Giuseppe Busso? Czy można sobie wyobrazić sportowe Mercedesy bez Rudolfa Ultenhauta? Pominąć dokonania słynnych brytyjskich garażowców, o których wspomnimy, albo wynalazki Belli Bereniego? Z pewnością nie, z pewnością nie. Samochód stał się samochodem, kiedy od bryczek i powozów odpięto konne zaprzęgi i zastąpiono je silnikami spalinowymi. Choć tutaj trzeba pamiętać, że pionierzy motoryzacji testowali także napędy gazowe i elektryczne. Tu wynalazcami samochodów elektrycznych, moi drodzy, nie jesteśmy. Przełomem w działaniu takich silników stał się wynalazek genialnego nie inżyniera, samouka Nikolausa Otto, który w roku 1876 przy pomocy Eugena Langena zbudował pierwszy czterosuwowy motor spalinowy, silnik spalinowy, którego zasada działania, tak zwany cykl Otta, polegający na zasysaniu paliwa i powietrza, sprężaniu mieszanki, wywoływaniu zapłonu i suwu pracy, wreszcie usuwaniu spalin, jest do tej pory jest nadal aktualna i powszechnie wykorzystywana. W 1892 roku inny niemiecki konstruktor, Rudolf Diesel, pokazał światu rozwiązanie alternatywne. Projekt silnika wysokoprężnego o zapłonie samoczynnym. Był on w dużym stopniu oparty, tutaj bardzo mało osób o tym wie, na wynalazku polskiego konstruktora Jana Nadrowskiego, który jednak nie zdołał zastrzec swego patentu ze względu na brak pieniędzy. Diesel zrobił to 28 lutego 1893 roku, a 4 lata później pierwszy w pełni sprawny silnik diesla był gotowy. Początkowo ze względu na pokaźne gabaryty nie nadawał się do automobili, tak się wtedy nazywało, pojazdy samochodowe, automobile, ale dopiero w roku 1936 w końcu trafił pod maski Mercedesów, a później kolejnych aut. Diesel niezbyt długo cieszył się swoją sławą,
ponieważ już w roku 1913 zginął niestety w tajemniczych okolicznościach podczas morskiej przeprawy przez kanał La Manche. Do tej pory nie wiadomo, jak to się stało. I tu, moi drodzy, współczesne samochody z napędem diesla, z silnikami diesla są napędzane olejem napędowym. I tak też było od nie samego początku. Dlatego, że Rudolf Diesel robił badania silników zasilanych, tutaj zaskoczę może Państwa, pyłem węglowym. Bardzo drobno rozdrobnionym pyłem węglowym. No niestety to paliwo nie nadawało się do silników, ponieważ zbyt często wybuchało, nie było płynne, rozwarstwiało się ten pył, trzeba było dostarczać do silnika w sposób mechaniczny, sprężarkami. Zacierało się to wszystko, no i niestety zrezygnował na rzecz właśnie paliwa. 3 lipca, notabene urodziłem się 3 lipca, ale później. 3 lipca 1886 roku w Ringstrasse w niemieckim Mannheim konstruktor Karl Benz, zaprezentował publicznie niezwykły trzykołowy wehikuł napędzany czterosuwowym silnikiem spalinowym o pojemności tylko niecałego litra, 954 cm3 i mocy 0,9 konia mechanicznego. Patent Motorwagen numer 1 miał elektryczny zapłon. Sterowanie odbywało się za pomocą dźwigni obracającej przednie koło. Na ramię zgiętych rur stalowych zamontowano ławkę dla kierowcy i pasażera, a nierówności drogi amortyzowały umieszczone pod nią sprężyny oraz resory piórowe. Ja tam specjalnie, moi drodzy, na naszym Facebooku Radia Kuropatwa umieściłem kilka zdjęć, żebyśmy zobaczyli ten patent. Benz skonstruował pierwszy w dziejach samochód za pieniądze pochodzące z posagu swojej żony Berty, która pragnąc udowodnić, że konstrukcja męża ma potencjał i jest udana, w roku 1888 brawurowo pokonała trzecią wersję patent Motorwagena. Wyobraźmy sobie w tamtych czasach 106-kilometrową trasę z Mannheim do Pforzheim. Benz nie wiedział, że w tym samym czasie 100 km dalej pod Stuttgartem inny pojazd, który można uznać za pierwszy samochód, zbudowało dwóch genialnych konstruktorów: Wilhelm Maybach i Gottlieb Daimler. Maybach miał trudne dzieciństwo, w wieku 10 lat stracił rodziców, ale za to szczęście do ludzi, których spotykał na swojej drodze. Pierwszym z nich był dyrektor miejscowej szkoły, który dostrzegł nieprzeciętne zdolności techniczne Maybacha i załatwił mu stypendium. Drugim był Gottlieb Daimler, syn piekarza z Schorndorfu, który dzięki umiejętnościom technicznym równie wysokim co u Maybacha robił szybką karierę w przemyśle maszynowym. Obaj konstruktorzy po raz pierwszy zetknęli się ze sobą w roku 1865, kiedy to Daimler, kierując fabryką maszyn w Reutlingen, zatrudnił u niej właśnie młodego Maybacha. Odtąd aż do przedwczesnej śmierci Daimlera w roku 1900 pracowali zawsze razem. Zatrudnieniu w firmie Nicolasa Otto dopracowali jego silnik benzynowy, a potem założyli własny warsztat, stawiając sobie za cel zbudowanie małego silnika benzynowego o dużej mocy, który miał zastąpić silniki na gaz. Udało się to już po roku, a kolejnymi krokami było skonstruowanie jednego z pierwszych motocykli na świecie. Był to rok 1885, no i samochodu w roku 1886. Tutaj budowa była prosta, bo nie wysilali się na żadne nowoczesności. Zamówili po prostu powóz, do którego dołożyli silnik własnej konstrukcji. Tak powstał pierwszy spalinowy pojazd czterokołowy. Rok później, tym razem już całkowicie samodzielnie i od podstaw, zbudowali kolejny, dużo bardziej zaawansowany technicznie
automobil. On też jest na zdjęciu na Facebooku, możecie Państwo go zobaczyć. Pierwszy automobil Daimlera i Maybacha. Może chwilka muzyki dla Państwa. Tak, a my wracamy do naszych wielkich konstruktorów. Maybach wynalazł także gaźnik dyszowy. Układ napędowy wykorzystujący pasek oraz innowacyjny system chłodzenia silnika. W roku 1890 Daimler przekształcił przedsiębiorstwo w spółkę Daimler Motoren Gesellschaft, czyli DMG. Przez długi czas rywalizowała ona z firmą Benza, który po pierwszych sukcesach poszedł za ciosłem i już w 1894 opracował pierwsze masowo produkowane auto. Velo, tak się nazywało, Velo z roku 1894 sprzedało ono się w liczbie 1200 egzemplarzy, co na tamten czas było naprawdę ewenementem. Opracował silnik typu Boxer w roku 1896, a w 1909 unikatowy samochód sportowy Blitzen, czyli błyskawica, z 200-konnym silnikiem o pojemności 21,5 litra, rozpędzający samochód do prawie 227 km na godzinę. W roku 1926 jego firma Benz połączyła się z firmą Daimlera. Powstały zakłady Daimler-Benz AG, najbardziej znane z samochodów marki Mercedes. Benz był już wtedy na emeryturze, Daimler zmarł, a Maybach założył własną firmę produkującą auta luksusowe. Co ciekawe, ten ostatni nigdy nie posiadał własnego samochodu. Najczęściej przemieszczał się na piechotę lub tramwajem. Pionierskie automobile były na tyle przełomowymi wynalazkami, że błyskawicznie zdobyły popularność na całym świecie. Nad Sekwaną początkowo najważniejsze konstrukcje i innowacje powstawały w warsztatach firmy Panhard and Levasseur, pierwszego na świecie przedsiębiorstwa powstałego wyłącznie po to, by produkować auta. Nazwa pochodzi od swoich założycieli René Panhard, czy tam Panhard, i Émile Levasseur, którzy motoryzacyjny biznes rozpoczęli już w roku 1887, wypuszczając na rynek automobil, no a raczej powóz z silnikiem na licencji Daimlera. Na konto obu panów można przypisać wiele wynalazków kształtujących nowoczesną motoryzację. To w ich automobilach zastosowano po raz pierwszy silnik czterocylindrowy, wał korbowy łączący silnik z przekładnią, pedał sprzęgła, dźwignię zmiany biegów umieszczono między siedzeniami, chłodnicę montowano z przodu. Przede wszystkim jednak wymyślili schemat konstrukcyjny dominujący przez wiele kolejnych dekad, czyli pojazd z czterema kołami i silnikiem umieszczonym z przodu, napędzającym koła tylne za pomocą przekładni zębatej, sterowanej manualnie, zwany systemem Panharda. Silniki Panharda i Levasseura produkowane na licencji Daimlera kupił inny zdolny francuski inżynier, Armand Peugeot. I od roku 1891 zaczął montować się w automobilach całkowicie własnej konstrukcji, dając początek firmie Peugeot. W 1898 roku swój pierwszy samochód skonstruował Louis Renault. Temu zdolnemu samoukowi, początkowo pracującemu w niewielkim warsztacie mieszczącym się w szopie położonej w ogrodzie rodzinnego domu w Bilancourt, zawdzięczamy m.in. trzybiegową skrzynię przekładniową z przesuwnymi kołami zębatymi oraz wał napędowy przekazujący napęd silnika znajdującego się z przodu pojazdu na koła tylne. Poprzednio używano łańcuchów do tego napędu, które nie były ani dobre, ani też były zawodne, hałasujące. Po sukcesie w budowie pierwszego pojazdu zwanego Voiturette, Louis Renault wraz ze swoimi braćmi Marcelem i
Fernandem założyli 30 marca 1899 roku firmę Renault Frère, czyli bracia Renault. Ich wspólnym dziełem był m.in. samochód o nadwozie zamkniętym, pierwszy, hamulce bębnowe. W okresie I wojny światowej Louis zbudował także jeden z pierwszych w dziejach czołgów. Słynny model FT-17, który używany był także przez polską armię. Również w Stanach Zjednoczonych całe zastępy inżynierów i konstruktorów samouków starały się zbudować swoje własne automobile, ale w tym pionierskim okresie najwięcej ważnych patentów można zapisać na konto braci Jamesa i Williama Packardów, którzy w swoich autach zastosowali takie nowinki technologiczne jak kierownica w kształcie koła zamiast tak zwanego rumpla sterowego, czyli takiej dźwigni, układ biegowy w systemie H, pedał gazu, którego wcześniej nie było, czy też pierwszy, moi drodzy, pierwszy 12-cylindrowy silnik montowany w aucie osobowym. Był to model Twin Six z roku 1916. A całym poligonem był sport, o czym za chwilę. Tak, sport był największym poligonem badawczym i rozwojowym, jeśli chodzi o samochody, i tutaj nie ulega to wątpliwości, ale także i wojny. Chociaż dokonania takich inżynierów jak Benz, Levasseur, Renault czy Peugeot w dziedzinie automobili sportowych były niezwykle ważne, to dopiero Ettore Bugatti. Włoch urodzony w Mediolanie, ale pracujący w niemieckiej, a później francuskiej Alzacji, wyniósł je do poziomu mechanicznych i stylistycznych dzieł sztuki. Podobnie jak auta luksusowe, ponieważ wyścigówki i limuzyny były takim specialité de la maison firmy Bugattiego. Już w wieku 16 lat zamontował dwa silniki w trzykołowym rowerze i wystartował nimi w 10 wyścigach automobilowych, z czego wygrał 8. Największe dokonania Bugattiego to modele typu 35, Type 41 Royal czy Type 57 SC Atlantic. Ten pierwszy to jedna z najsłynniejszych wyścigówek w historii. W drugiej połowie lat 20. XX wieku ten piękny, klasyczny bolid zwyciężył w ponad 1000 wyścigów. Produkowane w 7 egzemplarzach 41 Royal kosztowało trzykrotnie więcej niż najdroższy wówczas Rolls-Royce. Z kolei Atlantic to jeden z najpiękniejszych i najbardziej wyrafinowanych samochodów w dziejach motoryzacji. Firma Bugatti wspólnie z Alfą Romeo na bardzo długo zdominowały rajdy i wyścigi. W latach 30. XX wieku dołączały do nich rosnące w siłę Auto Union i Mercedes. Ten drugi za sprawą pierwszej srebrnej strzały, czyli modelu W25. Po kilku latach wyścigówka ta zaczęła jednak tracić swoją przewagę nad konkurencją. Wtedy na scenie pojawił się nowy szef działu wyścigowego Mercedesa, Rudolf Unterhalt. Jeden z najwybitniejszych konstruktorów bolidów wyścigowych i aut sportowych w historii motoryzacji. W ciągu roku opracował nową srebrną strzałę W125, a potem po kolejnej zmianie przepisów ograniczającej pojemność silników bolid W154. Ten pierwszy model miał pod maską silnik o pojemności 6 litrów, generujący moc 592 konie mechaniczne, rozpędzał się do 320 km na godzinę i pozostawał najmocniejszym samochodem serii Grand Prix aż do lat 80. XX wieku. Po latach wojennego chaosu Mercedes ponownie powrócił do motorsportu za sprawą Unterhalta, a konkretnie stworzonego przez niego arcydzieła na czterech kołach, czyli bolidu o nazwie W196. Uzbrojony w wiele technologicznych innowacji, m.in. karoserię ze stopu magnezu,
niezależne zawieszenie, ośmiocylindrowy rzędowy silnik z wtryskiem bezpośrednim, rozrząd desmodromiczny, czyli taki, w którym otwarciem i zamknięciem zaworów sterują krzywki wałków rozrządu, był bezkonkurencyjny w latach 1954-55. Ale to nie było ostatnie słowo genialnego konstruktora. Kiedy zapytany, jakie auto koncernu ze Stuttgartu jest najsłynniejsze, z pewnością wiele osób wskaże 300 SL Gullwing z roku 1954, ewentualnie model 300 LSR, który Stirling Moss określił mianem najwspanialszego samochodu wyścigowego, jaki kiedykolwiek zbudowano. Oba auta to konstrukcje Ullenhauta. Gullwing miał być z założenia bardzo lekki, dlatego szkielet nadwozia wykonano z rur stalowych, ponieważ oplatały one całe auto, jedynym wyjściem było zastosowanie niezwykle oryginalnych, uchylanych do góry drzwi. Ullenhaut miał duży talent wyścigowy, ale jego zwierzchnicy nie pozwolili mu brać udziału w zawodach. Ponieważ było zbyt duże ryzyko dla koncernu, był nie do zastąpienia po prostu. Podobno jednak podczas jazd testowych zdarzało mu się wyciągnąć lepsze czasy niż legendarny Manuel Fangio. A pewnego razu, będąc spóźnionym na ważne spotkanie, pokonał trasę z Monachium do Stuttgartu za kierownicą słynnego 300-konnego Ullenhaut Coupé, szosowa wersja LSRL, raptem w godzinę, co nawet dzisiaj zwykle zabiera dwa razy więcej czasu. Tak, wracamy do naszego tematu. Najlepsi z najlepszych. W 1999 roku jury złożone z 33 dziennikarzy samochodowych przyznało tytuł samochodowego inżyniera XX wieku Ferdynandowi Porsche. Oto, czy ten niemiecki konstruktor zasłużył na najwyższe miejsce na podium, można się oczywiście spierać, ale niewątpliwie jego wkład w rozwój motoryzacji jest olbrzymi, o czym świadczą choćby suche dane. Skonstruował ponad 300 różnych pojazdów mechanicznych, uzyskał około 1000 motoryzacyjnych patentów. Nazwisko Porsche kojarzy nam się przede wszystkim z kultową marką samochodów sportowych i na przykład modelem 911. Ale słynny konstruktor zdążył jedynie położyć podwaliny pod rynkowy sukces tego przedsiębiorstwa. Tak naprawdę był on dziełem jego syna Ferriego. Porsche jest także ojcem sukcesu Volkswagena Garbusa, którego zaprojektował jeszcze w latach 30. na osobiste życzenie Hitlera. Sam miałem dwa Garbusy. Po latach okazało się, że w znacznym stopniu wykorzystał projekt innego znakomitego konstruktora, Hansa Ledwinki, przygotowany dla czeskiej Tatry. Wątpliwa moralnie była także jego postawa podczas wojny, ponieważ z własnej woli angażował się we współpracę z hitlerowcami, a w kierowanych przez siebie fabrykach wykorzystywał niewolniczą pracę robotników przymusowych. Miał jednak Porsche na swoim koncie także wiele tak zwanych czystych, można powiedzieć, projektów i wynalazków. Karierę konstruktora samochodów rozpoczął od pracy w wiedeńskim przedsiębiorstwie Lorner. Jego pierwszymi dokonaniami były prototypowe pojazdy elektryczne. Pierwszy z nich znany jako Semper Vivus, zaprezentowany w roku 1900, był pionierską hybrydą. Tak, hybrydą, moi drodzy. Koła napędzane były silnikami elektrycznymi zamontowanymi w piastach, a silnik benzynowy pełnił funkcję generatora prądu. Drugim był pojazd czterosilnikowy Lochner Porsche, pierwszy na świecie samochód z napędem na cztery koła. W 1906 roku Porsche rozpoczął pracę w firmie Austro Daimler jako szef wydziału projektowego i zajmował się tam pracami nad autami wyścigowymi. Pełnił pełnię swoich możliwości, pokazał jednak dopiero w firmie Daimler-Benz, dla której stworzył jeden z najlepszych przedwojennych samochodów sportowych, Mercedesa SSK, oraz współpracując z firmą Auto Union w 1932 roku zbudował
dla nich nowatorski bolid wyścigowy P-Wagen. Auto Union to było zrzeszenie pięciu firm: Audi, Horch, Wanderer i DKW. P-Wagen z silnikiem umieszczonym za kierownicą pojazdu konstruktor w 1931 roku stworzył firmę sygnowaną własnym nazwiskiem. Dwa lata później, spełniając życzenie Hitlera, rozpoczął pracę nad samochodem dla ludu, czyli Volkswagenem. Niewiele brakowało, a palmę pierwszeństwa w budowie takiego auta odebrałby Ferdynandowi Porsche inny konstruktor urodzony w Austro-Węgrzech. Z archiwum Mercedesa można znaleźć schematy i rysunki auta zbudowanego na ramie rurowej i napędzanego silnikiem typu Boxer, bardzo przypominającego późniejszego Garbusa. Ich autorem był Węgier Béla Barenyi. Sporządził je jeszcze w latach 20. podczas studiów, 5 lat przed tym, kiedy pracę nad podobnym projektem rozpoczął Porsche. Barenyi swoją karierę zawodową związał z Mercedesem, ale ostatecznie zdobywał w austriackich firmach Austro Daimler, Steyr i Adler. Jego pierwszą aplikacją o pracę Daimler odrzucił w 1939 roku. Zjawił się na drugiej rozmowie, podczas której członek zarządu koncernu Wilhelm Haspel zapytał go, co by ulepszył w ówczesnej gamie pojazdów Mercedes-Benz. A on powiedział, właściwie wszystko. Odpowiedział bez wahania i na miesiąc przed wybuchem II wojny światowej objął nowo utworzony dział bezpieczeństwa koncernu. Barenyi wcale nie przeceniał swoich możliwości. Okazał się bowiem jednym z najbardziej płodnych i błyskotliwych wynalazców w dziejach. Zarejestrował ponad 2,5 tysiąca patentów. Realnie było ich nieco mniej, bo w niektórych wypadkach był to ten sam projekt zarejestrowany w różnych krajach, dwa razy więcej niż na przykład Thomas Edison. Większość z nich była opracowana dla Mercedesa i dotyczyła bezpieczeństwa. Do najważniejszych wynalazków Barenyiego należy odporna na deformację kabina pasażerska i strefy kontrolowanego zgniotu. Patent z roku 1952, po raz pierwszy w pełni zastosowany w modelu W111 w roku 1959. Oraz na przykład bezpieczna łamana kolumna kierownicy. Patent z roku 1963, wprowadzony w roku 1976 w serii W123. Był również prekursorem testów zderzeniowych. Przyczynił się do upowszechniania hamulców tarczowych i dwuobwodowych układów hamulcowych. Bez wątpienia jego wynalazki uratowały i nadal ratują życie milionów ludzi. Francuskim zaś odpowiednikiem Ferdynanda Porsche był André Lefebvre. Bez wątpienia jeden z najzdolniejszych projektantów w dziejach motoryzacji. Citroën Traction Avant 2CV DS HY to auta, które zbudowały renomę francuskiego producenta, a także jedne z najważniejszych i najciekawszych zarazem aut, które w ogóle powstały. Za ich skonstruowanie odpowiadał właśnie Lefebvre. Wspierany przez równie znakomitego inżyniera Paula Magessa i wybitnego stylistę Flaminio Bertoniego. Każdy z tych samochodów był przełomowy i innowacyjny. Traction Avant, czyli napęd przedni z roku 1934, to pierwszy seryjnie samochód produkowany z przednim napędem, mający jednobryłowe samonośne nadwozie. Niezależne zawieszenie kół, zaprojektowane przez Ferdynanda Porsche, i hamulce hydrauliczne. 2CV, czyli popularna kaczucha z roku 1949, choć prototyp powstał dużo wcześniej, niezwykle prosty konstrukcyjnie, ale bardzo uniwersalny, zmotoryzował Francję i nie tylko Francję. A z czasem stał się autem kultowym i modnym. DS był wyjątkowy pod każdym względem. Kiedy wszedł na rynek w roku 1955, zaawansowaniem technologicznym wyprzedzał konkurencję o lata świetlne, a innowacyjne hydropneumatyczne zawieszenie zapewniało, moi drodzy, nieziemski komfort. Z kolei dostawczak HY zadziwiał wyglądem z brachy falistej, ale i praktycznością.
Tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj o wynalazcach. Będzie oczywiście część druga jeszcze, bo nie wspomnieliśmy o wielu konstrukcjach i także o polskich konstruktorach typu Tadeusz Tański, czy też inni, którzy przyczynili się, Polacy, do rozwoju na przykład takiej firmy jak Aston Martin. Do tego jeszcze wrócimy tematu. Ja Państwu...

Tak, i oto zaczynamy naszą dzisiejszą audycję historyczną Kuropatwa, ale nie dlatego historyczna, że jakaś jubileuszowa, nie, tylko historyczna dlatego, że zajmujemy się dzisiaj, moi drodzy, historią. Tydzień temu zajmowaliśmy się wielkimi konstruktorami, ale takich początków szukaliśmy motoryzacji, a dzisiaj kontynuacja tematu. Tak, kontynuujemy właśnie opowieść o najsłynniejszych konstruktorach i inżynierach w dziejach motoryzacji. Dzisiaj opowiem Państwu m.in. kim byli niepokorni brytyjscy garażowcy, kto skonstruował kultowe silniki Alfy i Ferrari, a także kim jest na przykład Mr. Hybrid. A najpierw troszeczkę porozmawiamy o Polsce, o polskim cudzie techniki. Cóż to takiego, moi drodzy, było? Do grona wybitnych konstruktorów aut pierwszych dekad rozwoju motoryzacji należy także polski inżynier Tadeusz Tański. Zmarł w roku 1941, urodził się w 1892. W 1920 roku zbudował w niezwykle krótkim czasie pierwszy polski samochód pancerny Ford FTB, oparty na podwoziu Forda T. Ten samochód pancerny uczestniczył m.in. w wojnie z bolszewikami. Jego największym jednak osiągnięciem był CWS T1, pierwszy rodzinny i rodzimy samochód produkowany na dużą skalę. Zaprojektował go Tański w latach 1922-24. I tu taka ciekawostka, jeśli nie wiemy, nie słyszeliśmy o tym, to ewenementem na skalę światową i inżynieryjnym mistrzostwem był fakt, że auto dawało się rozebrać, rozkręcić na części pierwsze i ponownie złożyć za pomocą jednego, naprawdę, jednego klucza. Tylko odkręcenie świec wymagało dodatkowego narzędzia. A rozrząd i skrzynia biegów składały się z zestawu takich samych kół zębatych. Wyposażono go w stworzony od podstaw całkowicie nowoczesny silnik czterocylindrowy o pojemności 3 litrów i mocy 61 koni mechanicznych z zaworami w aluminiowej głowicy, który Tański zaprojektował i skonstruował w niespełna rok, moi drodzy. Nie było wtedy komputerów. Niestety Tański zginął w czasie wojny, zamordowany w Auschwitz przez Niemców. Na naszym Facebooku możecie Państwo zobaczyć ten samochód CWS T1. Tański oczywiście zaprojektował więcej pojazdów. Był CWS T2, CWS T8. CWS T8 to był pojazd, który już był nieco nowocześniejszy. Miał 8-cylindrowy silnik rzędowy, a CWS T2 miał silnik, tak jakby połowę silnika tego 8-cylindrowego, 4-cylindrowy. Te samochody były bardzo nowoczesne, bardzo też i solidne, jednak wymagały sporo nakładów i finansowych, i pracy, i dlatego też nieco przegrywały z konkurencją, ale to były jedne z najlepszych swego czasu pojazdów, jeśli chodzi o Polskę. Skoro już, moi drodzy, pojawił się polski wątek, muszę tutaj wspomnieć o innym zdolnym konstruktorze pochodzącym z naszego kraju, który największą karierę zrobił na emigracji w Wielkiej Brytanii. A związany jest z firmą Aston Martin. To właśnie w 2019 roku Aston Martin zdecydował się wyprodukować 25 sztuk wiernych kopii modelu DB5, samochodu, który zasłynął jako ulubione auto chociażby Jamesa Bonda. Pod ich maskami pracuje silnik, który w latach 60. XX wieku samodzielnie zaprojektował nasz rodak Tadeusz Marek. Urodził się w 1908 roku, zmarł w 1982. Mowa tutaj o naprawdę wspaniałym 6-cylindrowym rzędowym silniku o pojemności 3,7 litra i mocy 240 koni mechanicznych.
Poza DB5 znajdziemy go także w modelach DBR2, DB4, DB6 i DBS. Z kolei drugim silnikiem, który pan Tadeusz Marek zbudował dla Astona Martina, było V8 o pojemności 5,3 litra. Silnik znany przede wszystkim z modelu V8 Vantage, ale znany również z pojazdów nie tylko Aston Martin, ale również Lagonda. Produkowano go nieprzerwanie od 1968 roku aż do roku 2000. Swoją karierę Tadeusz Marek zaczynał jeszcze w II Rzeczpospolitej jako konstruktor w Państwowych Zakładach Inżynierii w Warszawie, czyli w PZ Inż, gdzie uczestniczył w pracach nad silnikiem kultowego dzisiaj motocykla Soku. Z sukcesami startował także w rajdach i wyścigach. A któż to byli ci garażowcy, moi drodzy? Któż to byli ci garażowcy? O tym za chwileczkę. Tak, wracamy do naszych konstruktorów. Kim też byli ci niepokorni garażowcy? I skąd ta nazwa? Podobno garażowcami nazwał ich nieco złośliwie Enzo Ferrari, który nie mógł poradzić sobie z faktem i nie mógł się pogodzić z faktem, że jacyś tam mało znani brytyjscy mechanicy w niewielkich warsztatach i za nieduże pieniądze konstruują auta, które na torach wyścigowych wygrywają z jego wyrafinowanymi i drogimi maszynami. Do grupy tej zaliczano Johna Coopera, Colina Chapmana, Bruce'a McLarena oraz dodatkowo Australijczyka Jacka Brabama, którzy zdobywali mistrzostwa świata Formuły 1 w latach 50., 60. i 70. A Jack Brabham zdobył tytuły mistrza świata Formuły 1 w latach 1959, 1960, 1966, prowadząc samochody własnej konstrukcji silnikiem umieszczonym centralnie za kierownicą. Taka lokalizacja jednostki napędowej była w motorsporcie rewolucją, a zapoczątkował ją John Cooper. Przygotowując na sezon 1957 bolid Cooper Climax. Tak on się dokładnie nazywał. Mam przed sobą zdjęcia tych pojazdów. No oczywiście nie przypominały one bolidów z tych lat naszych. I tutaj tak, Cooper był bardzo mało pilnym uczniem, ale miał smykałkę do mechaniki. Dlatego już w wieku 15 lat pracował w warsztacie swojego ojca, budując lekkie rajdówki. Po sukcesach w Formule 1 Cooper zasłynął niesamowitym tuningiem popularnego Mini, ikony lat 60. XX wieku. Mini był dziełem innego słynnego brytyjskiego konstruktora, Aleka Isigonisa, który po raz pierwszy w tak małym, no można powiedzieć ludowym samochodziku umieścił silnik poprzecznie z przodu. Do tego dorzucił specyficzną konstrukcję układu zawieszenia z gumami zamiast sprężyn, więc było ono bardzo twarde, szeroko rozstawione koła i szybko reagujący układ kierowniczy, co zapewniało no wręcz gokartową frajdę z jazdy. A przy okazji była to świetna baza dla starań Coopera, który dzięki swoim przeróbkom, czyli mocniejszy silnik, lepsze hamulce i bardziej precyzyjny układ kierowniczy, dodał brytyjskiemu Mikrusowi sportowego wigoru. Autko odnosiło przez wiele, wiele lat niewiarygodne sukcesy w sporcie, między innymi trzykrotnie triumfując w prestiżowym rajdzie Monte Carlo. Wyobraźmy sobie teraz taki malutki samochodzik. Tak, innym ambitnym brytyjskim konstruktorem był Bruce McLaren, który w swoich konstrukcjach największy nacisk kładł na aerodynamikę, montując wielkie spoilery i eksperymentując siłą docisku. Niestety w roku 1968 zginął podczas jednej z takich prób, ale jego firma i zespół wyścigowy kontynuowały jego dzieło i funkcjonują do dzisiaj. Najzdolniejszy był trzeci z brytyjskich garażowców, czyli Colin Chapman, twórca firmy Lotus, na pewno Państwu znanej,
którą założył w roku 1952. Chapman nie skupiał się wyłącznie na torach wyścigowych, konstruował również auta sportowe przeznaczone na zwykłe drogi, a ich sukcesy przekładały się bezpośrednio na budżet stajni wyścigowej, która wystawiała swoje maszyny we wszystkich najważniejszych wyścigach i rajdach na świecie. W samej Formule 1 Team Lotus zdobył łącznie 6 indywidualnych oraz 7 zespołowych tytułów mistrzowskich. Chapman poszedł pod prąd ówczesnych trendów. Zamiast zwiększać moc, postawił na małą masę i doskonałe prowadzenie. Przez całe życie kierował się sformułowaną przez siebie zasadą. Zwiększenie mocy sprawia, że jesteś szybszy na prostych. Odejmowanie masy sprawia, że jesteś szybszy wszędzie. W rezultacie powstały tak nowatorskie pojazdy jak Lotus 7, który notabene pod marką Caterham jest nadal produkowany w niemal niezmienionej formie. Chapman odpowiadał nie tylko za ich mechanikę, ale również za design. A za chwilkę reszta z naszych garażowców i nie tylko. Tak, wracamy do naszych garażowców. Podobnie jak McLaren, miał olbrzymią wiedzę o aerodynamice i starał się ją stosować w swoich super lekkich autach. Zaprojektowany przez niego bolid Lotus 79 stał się pierwszym modelem w pełni wykorzystującym tak zwany efekt przypowierzchniowy, który zapewnił ogromny docisk i bardzo zwiększył prędkość w zakrętach. Jeszcze w latach 60. Chapman jako pierwszy w Formule 1 zastosował nadwozie typu monokok w miejsce powszechnie wówczas stosowanej struktury ramowej. Rozwiązanie to zadebiutowało także w modelu szosowym Elite, a później trafiło do słynnego bolidu Lotus 25 w roku 1962. No tak, ale samochody to przede wszystkim silniki, moi drodzy, to przede wszystkim silniki. I skoro już jesteśmy przy garażowcach, to też dobry moment, aby napisać kilka zdań o konstruktorach silnika Cosworth DFV, który przez wielu jest uważany za najlepszy motor napędzający bolidy F1 w historii. Największy udział w tym projekcie miał wybitny inżynier brytyjski Keith Duckworth, a wspomagał go Mike Costin. Obaj panowie poznali się podczas pracy dla Lotusa i już po 3 latach znajomości w roku 1958 założyli własną firmę Cosworth. Szczególnie przerabiali silniki fordowskie. Na pewno się Państwo z tym spotkali. Ford Cosworth. Na całe szczęście Colin Chapman nie obraził się na nich i w roku 1965 zlecił im zbudowanie silnika dla nowego bolidu F1. 3-litrowy silnik V8 wyróżniał się ułożeniem cylindrów pod kątem 90 stopni, podwójnymi 4 zaworami na cylinder, a nowy bolid Lotusa model 49 był zaprojektowany przez Chapmana specjalnie pod silnik Cosworth'a, będący w tym układzie częścią nośną podwozia, co było możliwe dzięki jego zwartości oraz sztywności bloku. Moc maksymalna wynosiła 400 koni przy 9000 obrotów na minutę, co umożliwiało osiągnięcie 320 km na godzinę. Co ciekawostkę, co jest bardzo ciekawe, bolidy z tym silnikiem wygrały 155 z 262 wyścigów Formuły 1, w których uczestniczyły. Kierowcy jadący pojazdami z tym silnikiem zwyciężali 12-krotnie w F1, a konstruktorzy korzystający z niego byli najlepsi w 10 sezonach. Zmieniony na turbo doładowaną jednostkę 2,65 litra seryjnie wygrywał również wyścigi i mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych. Pozwolił także zespołom Mirage i Rondo wygrać wyścig 24 godziny Le Mans odpowiednio w roku 1975 i 80. W Formule 3000 z wielkimi sukcesami
używano go aż do połowy lat 90. Znakomity silnik w historii motoryzacji. Niewiele z silników z równie długą listą sukcesów. Duckworth i Costin wytwarzali oczywiście również inne jednostki napędowe, między innymi świetne silniki stosowane w sportowych i wyścigowych autach Forda, Sierra RS Cosworth czy Escort RS Cosworth. A my za chwileczkę wrócimy ponownie. Tak, firma Cosworth istnieje, moi drodzy, do dzisiaj, a jego najnowszym dziełem jest jednostka napędowa zastosowana w pojeździe GMA T50. Konstruktorem tego hiperauto jest inna legenda wśród projektantów samochodów sportowych i wyścigowych, Gordon Murray. Pochodzący z RPA inżynier w przeszłości odpowiadał m.in. za mistrzowskie bolidy Brabama, w tym model B746B, często nazywany fankarem ze względu na wentylator umiejscowiony za silnikiem, oraz B749. Pomiędzy 1973 a 1985 rokiem wyścigówki Murraya wygrały 22 razy Grand Prix i dały tytuł mistrza świata Nelsonowi Piquetowi w roku 1981 i 1983. Po odejściu z Brabama Gordon Murray dołączył do zespołu McLarena, dla którego zbudował razem ze Steve'em Nicholsem jeden z najlepszych bolidów F1 w historii, napędzany silnikiem Hondy MP4x4, którym ścigali się m.in. Alain Prost i Ayrton Senna. Murray stoi także za projektem niesamowitego supersamochodu McLaren F1. W 2007 roku prowadzi własną firmę Gordon Murray Design, która odpowiada m.in. za wspomniany model T50, który nawiązuje do jego wcześniejszych konstrukcji. Wyposażono go m.in. w wielką dmuchawę z tyłu, poprawiającą dociski, aerodynamikę, inspirowaną samochodem BT49. O tym, że Murray to żywa legenda wśród konstruktorów, świadczy choćby fakt, że 100 zaplanowanych do produkcji egzemplarzy T50 rozesło się na pniu, zanim jeszcze powstały, mimo ceny wynoszącej ponad 3 miliony dolarów. Jednym z najgorętszych nazwisk w świecie inżynierów pracujących obecnie w motorsporcie jest z pewnością Adrian Newey. Studiował aeronautykę i astronautykę i być może dlatego udaje mu się budować kosmiczne bolidy F1. W świecie królowej motorsportu na dobre zadomowił się na początku lat 90. zatrudniony kolejno przez Williamsa i McLarena. Była to złota epoka obu teamów, a ich niekończące się pasmo triumfów w wyścigach Grand Prix to w dużym stopniu zasługa wyścigówek konstruowanych przez Niveya, takich jak Williams FW14B, FW16, McLaren MP4, McLaren MP4x14. Pod koniec 2005 roku konstruktor przeniósł się do stajni Red Bull i miał swój wielki udział w mistrzowskiej pasie tego zespołu w latach 2010-2013. No tak, teraz inny pan. Jednym z najbardziej utalentowanych specjalistów od silników był zmarły w zeszłym roku Hans Mesger. Cała bogata kariera Mesgera jest związana z Porsche. Jako główny inżynier kierował zespołami, które stworzyły najsłynniejsze motory tego producenta. Sześciocylindrowego boksera chłodzonego powietrzem, montowanego w pierwszej 911 w 1963 roku i w kolejnych jej wersjach, oraz następne 35 lat nieprzypadkowo nazywa się go dzisiaj silnikiem Mesgera oraz silniki turbo. Pierwszy turbo doładowany motor Mesger zbudował na potrzeby radykalnego wyścigowego Porsche 917. Była to 4,5-litrowa, 12-cylindrowa jednostka chłodzona powietrzem i umieszczona centralnie. Początkowo miała moc 520 koni mechanicznych i zapewniła Porsche pierwszy triumf wyścigu 24 godziny Le Mans w roku 1970. Na początku lat 70. Mesger dołożył do tego motoru dwie turbiny i ostatecznie wycisnął z
wersji 5-litrowej aż 1200 koni. Kolejne inkarnacje modelu 917 na długie lata całkowicie zdominowały najważniejsze wyścigi długodystansowe na świecie. Przede wszystkim Le Mans i amerykańską wersję Can-Am. W 1974 roku Porsche zdecydowało się na wdrożenie techniki turbo Mesgera także w modelach drogowych i w ten sposób pojawiło się słynne Porsche 911 Turbo. Trzecim kamieniem milowym wśród wielu jego wynalazków i konstrukcji jest 1,5-litrowe V6. Tak turbo o kącie rozwarcia cylindrów 80 stopni zbudowane na zamówienie McLarena był to chyba najlepszy silnik ery turbo doładowania w Formule 1. Dzięki niemu brytyjska stajnia zapewniła sobie 25 zwycięstw w wyścigach Grand Prix w latach 84-87. A kto, moi drodzy, ma włoski samochód, to na pewno go zainteresują włoskie dzieła sztuki pod maską. Tak samo, moi drodzy, mam włoski samochód i te włoskie dzieła sztuki pod maską są rzeczywiście dziełami sztuki. Tak jak trudno wyobrazić sobie Porsche bez silników Mesgera czy brytyjskich zespołów wyścigowych bez konstrukcji Duckworth'a, tak we Włoszech z najsłynniejszymi markami, takimi jak Alfa Romeo czy Ferrari, nierozerwalnie łączą się nazwiska takich arcymistrzów samochodowej inżynierii jak Giuseppe Busso, Vittorio Jano, Giotto Bazzarini i Nicola Materazzi. Kariera Giuseppe Busso rozpoczęła się w 1937 roku od pracy w dziale silników lotniczych, a potem lokomotyw firmy Fiat. Już 2 lata później został podkupiony przez Alfa Romeo, gdzie z krótką przerwą pracował do emerytury w roku 1977. Ta przerwa to lata wojny i rok pracy dla Enzo Ferrariego, do którego razem z innymi znakomitymi konstruktorami Gioacchino Colombo stworzył 1,5-litrową V6 dla pierwszego modelu marki Ferrari 125S. Największym osiągnięciem włoskiego konstruktora jest jednak silnik znany jako V6 Busso. To jeden z najdłużej produkowanych silników motoryzacji. Jego baza przetrwała niemal 30 lat w niezmienionej formie. Busso zaprojektował go na początku lat 70., ale ze względu na kryzys energetyczny po raz pierwszy zamontowano go pod maską Alfy 6 z roku 1979. Oryginalna wersja silnika była 2,5-litrowa i generowała 156 koni. Potem stopniowo modernizowano tę jednostkę, zwiększając pojemność aż do 3,2 litra i mocy 247 koni mechanicznych. Można ją znaleźć w wielu Alfach, m.in. w modelach 6, 75, 90, 164 i oczywiście kultowym GTV6. V6 Busso to połączenie niezwykłej kultury pracy, wspaniałego brzmienia, stąd popularne określenie jako skrzypce z Arezzo od nazwy miejscowości będącej główną siedzibą Alfy Romeo i pięknego designu, takie jak na przykład chromowane rury dolotowe. Ostatni widlasty 6-cylindrowy Busso trafił do Alfy 1 stycznia 2006 roku, zaledwie 2 dni później jego projektant zmarł. Inny włoski wielki konstruktor samochodów i silników to Vittorio Jano. Urodził się jako Victor Janos w rodzinie węgierskich imigrantów. Od 1923 roku pracował dla Alfy Romeo, gdzie zastąpił słynnego Giuseppe Merossiego na stanowisku głównego inżyniera. Ikona wyścigów samochodowych lat 20. Alfa P2, jej jeszcze lepsza następczyni P3, to właśnie konstrukcja Jano. Na bazie jednostki P2 Jano opracował całą serię 4, 6 i 8-cylindrowych rzędowych silników o małej i średniej pojemności, których budowa, czyli górnozaworowa aluminiowa głowica, 2 wałki rozrządów głowicy, półkoliste komory spalania, stała się na długie lata klasyczną architekturą silników Alfy. W latach 1937-55 Jano pracował także dla Lancii,
dla której zaprojektował m.in. słynny model Aurelia. Jednak jego największym dokonaniem z tego okresu jest wyścigowa Lancia D50, wyposażona w wiele nietypowych i innowacyjnych rozwiązań wymyślonych przez Jano, miała perfekcyjny rozkład mas i genialnie się prowadziła. Wydawało się, że D50 zdominuje na wiele lat wyścigi Grand Prix, ale splot nieszczęśliwych wypadków sprawił, że tak się niestety nie stało, a Jano wraz z D50 ostatecznie przeniósł się do Ferrari. Konstruktor szczerze zaprzyjaźnił się z Enzo Ferrarim, co biorąc pod uwagę trudny charakter tego drugiego, było nie lada osiągnięciem. Jano był wybrańcem, którego Il Commendatore, czyli Enzo Ferrari, ufał i którego radził się w kwestiach technicznych. Był także wychowawcą syna Enzo, Dina. Kiedy ten przedwcześnie zmarł, Jano uhonorował go, budując wspaniały silnik V6 Dino, który trafił do słynnego modelu Dino 206 GT z roku 1967. Jeszcze wcześniej zaprojektował dla Ferrari nowe V12, które na długie lata stały się wizytówką samochodów z Maranello. Po śmierci ukochanego syna w 1965 roku konstruktor popadł w depresję i popełnił samobójstwo. Wspaniałymi dokonaniami może się także pochwalić Giotto Bizzarini, jeden z niewielu słynnych inżynierów, którzy pracowali zarówno dla Ferrari, jak i dla Lamborghini. Jak większość włoskich konstruktorów związanych z motorsportem, karierę rozpoczął w Alfie Romeo, dla której opracował podwozie Giulietti i jeździł jako kierowca testowy. W takiej roli dołączył w 1957 roku do zespołu Ferrari, a Enzo dostrzegł jego nieprzeciętny talent i szybko awansował dla głównego inżyniera i projektanta. Jego pomysły i rozwiązania techniczne doprowadziły do powstania m.in. Ferrari 250 Testarossa i 250 GT, a jego opus magnum stało się 250 GTO, jeden z najsłynniejszych, najlepszych, najbardziej unikatowych, bo tylko 36 sztuk wyprodukowanych egzemplarzy, najładniejszych i najdroższych samochodów w historii. W 1961 roku doszło do nocy długich noży w Ferrari, kiedy pięciu słynnych inżynierów opuściło koncern z Maranello. Jednym z nich był Bizzarini, który rok później założył własne biuro projektowe, a jego głównym klientem stał się Ferruccio Lamborghini. Wraz ze swoim zespołem zbudował dla niego 3,5-litrowy silnik V12 o mocy 360 koni, który zadebiutował w roku 1963 w modelu 350 GTV. Konstrukcja pierwotnie przeznaczona dla aut GT była na tyle dopracowana i uniwersalna, że stała się bazą dla każdej V12 stosowanej przez Lamborghini aż do początku XXI wieku, czyli w modelach Miura, Diablo i Murcielago. Kończąc dzisiejszy program, jest zarazem wizytę na Półwyspie Apenińskim, powróćmy jeszcze raz do firmy z Maranello, aby przybliżyć sylwetkę Nicoli Materazziego. Na przełomie lat 80. i 90. chyba każdy młodociany fan motoryzacji miał nad swoim łóżkiem plakat z Ferrari F40. To super auto jest najbardziej znanym dziełem Materazziego, jednego z bardziej płodnych konstruktorów z tamtych lat. Łącznie pracował przy 38 projektach. Zaczął od razu od wysokiego C, tworząc na przykład słynną Lancię Stratos. I to tyle, moi drodzy. Przygotowałem dzisiaj dla Państwa.

Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tematem wykładu jest czas. Ta ilustracja na planszy tytułowej to jest słynny obraz Salwadora Dali, Cieknące zegary. I wybrałem tę ilustrację dlatego, że bardzo często mówimy o upływie czasu. I ten motyw, ten wątek płynącego czasu będzie się w tym wykładzie przewijał. Nawet jeśli ktoś nic nie wie o fizyce, to wie o czasie mniej więcej tyle samo, ile wiedzą fizycy. A podstawową własnością czasu jest ta, że nic dwa razy się nie zdarza, że czas płynie. Kiedy pytają mnie często, czy możliwe są podróże w czasie, odpowiadam, że one nie tylko są możliwe, ale my wszyscy w takiej podróży uczestniczymy. Mało tego, ta podróż jest przymusowa. My wszyscy podróżujemy w czasie od przeszłości ku przyszłości. I nie możemy być z tego zwolnieni w inny sposób niż ten bardzo przykry, który prędzej czy później każdego z nas spotka. Ta piosenka to jest znany, tekst tej piosenki to znany wiersz Wisławy Szymborskiej, a była śpiewana przez niestety nieżyjącą już Lucję Prus. Tak więc ta podstawowa cecha czasu, podstawowa własność, upływ i jego kierunkowość jest do dziś jednym z największych nierozwiązanych problemów naukowych. Żaden fizyk nie potrafi tego wyjaśnić. Mało tego, jak będę Państwa próbował przekonać, żaden fizyk nie poda Wam definicji czasu. Ja kiedyś byłem współautorem podręcznika do przyrody dla uczniów szkół podstawowych i użyłem w tym podręczniku słowa lepkość w bardzo nieścisłym znaczeniu, odwołując się raczej do intuicji młodych dzieci niż do naukowej definicji. Recenzent zarzucił mi, że wprowadzam pojęcie, którego nie potrafię na tym poziomie edukacji zdefiniować. Ja mu wtedy odpowiedziałem, że ja bardzo chętnie usunę pojęcie lepkości z podręcznika, jeśli on ze wszystkich innych podręczników usunie pojęcie czasu. Wszyscy czasem się posługujemy. Wszyscy mamy zegarki. Wszyscy się umawiamy za godzinę, za tydzień, za 3 lata. Wszyscy narzekamy, że czas nam szybko umyka albo że nam się dłuży. Ale nikt z nas nie wie, czym jest czas. Proszę Państwa, święty Augustyn napisał, co to jest czas? Gdy nikt mnie nie pyta, wiem, co to jest. Gdy zapyta, nie wiem. No, nam się wydaje, że my wiemy, co to jest czas, bo się nim posługujemy. Ale nikt z nas nie odpowie na pytanie, co to jest. Heraklit powiedział, Pantarei, wszystko płynie. Dlatego nie można wejść 2 razy do tej samej rzeki. Dlatego, że pomiędzy pierwszym wejściem do tej rzeki, a drugim, ta rzeka ulega jakiejś zmianie. Zmienia się poziom wody, zmienia się powierzchnia, przypływa ryba, pojawia się liść na powierzchni. To już nie jest ta sama rzeka. Nie można wejść 2 razy do tej samej rzeki, bo upływ czasu powoduje, że wszystko się zmienia. Ale kilka wieków później Sextus Empiryk zauważył, że nie można wejść nawet raz do tej samej rzeki. A dlaczego? Bo każdy proces fizyczny jest rozciągnięty w czasie. A zatem pomiędzy początkiem wchodzenia do rzeki, a końcem wchodzenia do rzeki, ta rzeka ulega zmianie i przestaje być tą samą rzeką. I to było źródłem bardzo głębokich niepokojów i ciągle jest, moim zdaniem. A to dlatego, że proszę zwrócić uwagę. Jeżeli każdy proces jest rozciągnięty w czasie, to procesy fizyczne, które dzieją się teraz, w tym

momencie. Musiały mieć swój początek w przeszłości, a będą miały swój koniec w przyszłości. Ale co to jest przeszłość? Przeszłość to jest coś, czego nie ma. Tego już nie ma. Przeszłość to są nasze wspomnienia. To są nasze jakieś zapiski. Ale tego już nie ma. A co to jest przyszłość? To jest coś, czego jeszcze nie ma. To są nasze przewidywania, nasze nadzieje, nasze oczekiwania. Ale tego nie ma. Skoro zatem proces fizyczny zaczął się w czymś, czego nie ma i skończy się w czymś, czego nie ma, to czy on w ogóle może zachodzić? I z tym z podobnym rozumowaniem były związane starożytne paradoksy ruchu. A więc paradoksy strzały, paradoksy Achillesa. Chodziło o to, że strzała wypuszczona z ruchu w każdym dowolnym momencie znajduje się w jakimś miejscu, a więc stoi. No to skoro stoi, no to się nie porusza. No ale przecież ewidentnie się porusza. Inny problem związany z Achillesem był taki, że Achilles ściga się z żółwiem. Achilles, potężny, sprawny wojownik, ściga się z żółwiem, żółw symbol powolności, więc Achilles daje mu fory. Żółw startuje z połowy dystansu. I rozumowanie jest takie. Zanim żółw dojdzie, zanim Achilles dobiegnie do pozycji startowej żółwia, to żółw nieco przesunie się w kierunku mety. Zanim Achilles dobiegnie do tego nowego położenia żółwia, to żółw znowu przesunie się w stronę mety. I tak można powtarzać to rozumowanie i wynika z niego, że żółw będzie zawsze przed Achillesem, że Achilles nigdy nie dogoni żółwia. Ten paradoks został rozwiązany dopiero w XVII wieku, kiedy matematycy odkryli pojęcie szeregów nieskończonych, które są zbieżne. Odkryli, że suma nieskończenie wielu elementów może być skończona. A więc, że powtarzamy to rozumowanie z Achillesem i żółwiem nieskończoną ilość razy, ale dystanse i odstępy czasu, o których mówimy, są coraz krótsze i ich suma jest skończona i po skończonym czasie Achilles wyprzedzi żółwia. Proszę Państwa, wreszcie, kiedy mówimy o czasie, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest pojęcie nie tylko fizyczne, ale również mające odniesienie do innych obszarów naszej myśli. Proszę zwrócić uwagę, że struktury gramatyczne, struktury czasowe w różnych językach są różne i w niektórych językach są niezwykle rozbudowane. Każdy, kto się uczył angielskiego czy francuskiego, wie, że tamtych czasów jest kilkanaście i służą do subtelnego określania zdarzenia, miejsca zdarzenia w przeszłości bądź w przyszłości. W polskim języku jest prościej. Mamy w zasadzie trzy czasy, jeśli nie liczyć trybów i tak dalej. Przeszły, przyszły, teraźniejszy. Ale mówię o trybach dokonanych i niedokonanych. Wreszcie subiektywność pojęcia czasu. W psalmie 90 psalmista napisał: bo 1000 lat w twoich oczach jest jak dzień wczorajszy. Wszyscy, którzy mają dzieci, wiedzą dobrze, że dzieciom bardzo często się dłuży niesamowicie coś, co nam wydaje się przebiegać bardzo szybko. A więc to subiektywne odczucie czasu jest związane i z doświadczeniem, i z jakimiś planami życiowymi, i z sytuacją. Wreszcie, z moich osobistych doświadczeń w wychowaniu dzieci wynika, że pojęcie czasu, określenie długości odcinka czasu, określenie umiejscowienie zdarzenia w przeszłości bądź w przyszłości przychodzi dzieciom bardzo trudno i stosunkowo późno. Dziecko znacznie wcześniej, pewnie w wieku około 3 lat, bardzo łatwo określa, czy coś znajduje się daleko czy blisko. Nie ma problemów ze stwierdzeniem, czy jest wysoko, czy nisko. Niektóre dzieci nawet odróżniają prawo od lewa. Natomiast pojęcie czasu... Pamiętam, że kiedyś wiozłem mojego syna na spływ kajakowy do Augustowa. No i to jest dosyć długa droga. Jemu to się bardzo dłużyło. I pyta mnie, kiedy tam dojedziemy? Ja mówię, za 3,5 godziny. No ale co to znaczy? Ile to jest? A miał wtedy pewnie 5 lat. Więc to wyczucie czasu i zdolność intelektualna do
do jakiegoś jego ogarnięcia, przychodzi stosunkowo późno. Dobrze, to skoro nie wiadomo, co to jest czas, a wszyscy się nim posługujemy i posługiwać musimy, to przejdźmy do takich operacyjnych definicji czasu. Bo powiedzmy sobie, że czas to jest to, co mierzą zegary. Ale co to jest zegar? Zegar to jest dowolny proces fizyczny, którego przebieg jest nam znany. Z przyczyn czysto praktycznych wygodne do mierzenia czasu są procesy okresowe. Na przykład ruch wahadła, drganie sieci krystalicznej. Coś, co się powtarza. Obrót Ziemi wokół własnej osi, czy obrót Ziemi wokół Słońca. Możemy zliczyć, ile razy takie zdarzenie zaszło i wyrażać upływ czasu liczbą tych zdarzeń. Ale tak być nie musi. To mogą być takie procesy liniowe na przykład. Zapalamy świecę. Jeżeli ta świeca jest równa, to mniej więcej w równych odstępach czasu będzie się spalał podobny odcinek świecy. To mogą być wreszcie procesy o całkiem skomplikowanych przebiegach, jak na przykład proces rozpadów izotopu jakiegoś radioaktywnego. Mamy próbkę jakiegoś izotopu, który się w naturalny sposób rozpada i możemy sprawdzać, po jakim czasie, ile nam jeszcze tego izotopu pozostało i określać w ten sposób czas. I to jest bardzo dobry zegar stosowany w archeologii i w geologii, dlatego że bada się zawartość radioaktywnego izotopu węgla w znaleziskach, w których znajdują się szczątki organiczne. Ten radioaktywny izotop ma okres rozpadu, już nie pamiętam, około 3000 lat, a więc jest dobra taka skala dla archeologów. I teraz ten izotop w przyrodzie występuje tylko dzięki temu, że jest nieustannie produkowany przez strumień promieniowania kosmicznego. Organizm żywy wymienia materię z otoczeniem, czyli że procent atomów węgla, które są radioaktywne w stosunku do innych, jest taki sam, jaki jest w przyrodzie, w otoczeniu. Kiedy organizm umiera, czy to zwierzę, człowiek, roślina, przestaje wymieniać materię z otoczeniem i coraz mniejszy procent atomów węgla w tych resztkach stanowi ten izotop radioaktywny. W ten sposób możemy datować wiek znalezisk. W podobny sposób można datować wiek skał na Ziemi i tak się robi. No dobrze, ale teraz jak sprawdzić, czy zegar jest dobry? Otóż jest znana anegdota przytaczana przez Marka Abramowicza w latach 80. w paryskiej kulturze, proszę sobie wyobrazić, o tym, jak to w 1925 roku, kiedy Polskie Radio rozpoczęło nadawanie programu i od razu nadawano sygnał czasu z Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie z dokładnością do pół sekundy, co robiło na ludziach wielkie wrażenie. Redakcja jednego z dzienników wysłała dziennikarza do profesora Banachiewicza, żeby dowiedział się, skąd astronomowie wiedzą, kiedy jest południe z tak fantastyczną dokładnością. Profesor Banachiewicz powiedział, to bardzo proste. Codziennie rano, kiedy idę do obserwatorium, przechodzę obok sklepu zegarmistrzowskiego Schmidta w rynku. On na witrynie ma bardzo dobre szwajcarskie zegary. Ja ustawiam swój zegarek według ich wskazań i przychodzę i wiem, kiedy tym młoteczkiem w kowadełko stuknąć. Dziennikarz pobiegł do sklepu zegarmistrzowskiego Schmidta. Pyta, panie Schmidt, skąd pan wie, jak ustawić zegary na witrynie pańskiego sklepu? On na to odpowiada, to jest bardzo proste. Codziennie włączam radio przed południem i w południe profesor Banachiewicz podaje mi dokładnie, z dokładnością do pół sekundy informację, kiedy jest południe. Ja ustawiam swoje zegary. Proszę państwa, niezależnie od tego, jak śmieszna jest anegdota, to ona zawiera bardzo głęboką prawdę fizyczną. Nie ma żadnej innej metody sprawdzania zegarów niż porównywanie chodu dwóch zegarów. Tak naprawdę przez stulecia robiono to w ten sposób, że porównywano chód zegara mechanicznego z zegarem, jakim jest obracająca się Ziemia. To była popularna metoda. Ale jeśli mamy tylko jeden zegar,
czyli na przykład tylko obracającą się ziemię, albo jesteśmy zamknięci w pomieszczeniu bez okien i nie wiemy, czy jest dzień, czy noc, i mamy zegarek mechaniczny, jeden, to nie ma żadnego sposobu, żeby sprawdzić, czy on spieszy, czy spaźnia. Jeżeli mamy dwa zegarki i ich wskazania się różnią, to nie wiemy, który z nich jest, wskazuje lepszy, dokładniejszy czas. Jedyną metodą jest wzięcie trzeciego zegara. Jeżeli dwa z nich będą miały podobne wskazania, a trzeci się będzie różnił, to prawdopodobnie te dwa są dobre, a ten trzeci jest zły, ale pewności nie ma. Należy wziąć czwarty zegar i piąty i tak dalej. Im więcej zegarów weźmiemy i porównamy, tym lepszą informację o tym, który z nich jest dobry, a który zły, będziemy mieli. I to jest metoda, którą się stosuje przy określaniu dokładnego czasu, o czym będzie w dalszej części wykładu. Ludzie mierzyli czas od zawsze. Przypuszcza się, że wielkie megalityczne konstrukcje służyły do określania czasu. No pewnie z dokładnością do jednego dnia. Chodziło o momenty związane z przesileniami, z równonocą i tak dalej. Znalezisko sprzed 4,5 tysiąca lat w Saksonii, taki dysk z Nerby. To jest dysk o tej mniej więcej średnicy, metalowy z inkrustacjami złotymi. Najprawdopodobniej zawiera podobne informacje. Sądzi się, że te fragmenty, te łuki na jego obrzeżu odpowiadały drodze Słońca po przesuwaniu się punktów zachodu i wschodu Słońca po horyzoncie w ciągu roku i tak dalej. Zegary słoneczne były wynalezione w Egipcie i znane od bardzo, bardzo dawna temu. Również w Egipcie wynaleziono klepsydrę. Nie wiem, czy Państwo wiecie, skąd to słowo pochodzi i co ono oznacza. Kleps, hydra. Hydra to woda, a kleps się kojarzy z kleptomanią. Klepsydra to jest złodziej wody. Dlatego, że w odróżnieniu od tych popularnych klepsydr do gotowania jajek na miękko, które są w kuchniach w wielu domach, te prawdziwe klepsydry przelewały wodę pomiędzy zbiornikami. To jest ciekawy zegar chiński, który wykorzystuje kadzidełka. Kadzidełko jest położone tutaj. To jest ten fioletowy element. I przez to kadzidełko przewieszone są sznureczki z dzwoneczkami w równych odstępach. Kadzidełko zapalamy. Jeśli ono się spala w równym tempie, tak jak świeca, to co pewien czas któryś z sznurek jest przepalany, dzwoneczek spada, mamy sygnał czasu. Pierwsze zegary mechaniczne pojawiły się na przełomie XIII i XIV wieku. Ale proszę zwrócić uwagę, jak podróżujecie, zwłaszcza po zachodniej Europie, to w większości tych zegarów, tych naprawdę starych zegarów na wieżach kościelnych, jest tylko jedna wskazówka. I to nie oznacza, że druga odpadła i nikomu się nie chciało naprawić, tylko wskazówkę minutową wynaleziono dopiero w XVI wieku. Jeżeli widzimy taki zegar z jedną wskazówką, to prawie na pewno jest to zegar starszy. Pierwsze kieszonkowe zegary pojawiły się na początku XVI wieku, ale rozpowszechniły dopiero w drugiej połowie XIX wieku. No i wreszcie zegary kwarcowe. To jest przełom XIX i XX wieku. To są zegary, które wykorzystują tak zwane zjawisko piezoelektryczne. Niektóre kryształy mają taką własność, że jeśli do ich ścianek bocznych przyłożymy napięcie elektryczne, to kryształ się albo kurczy, albo rozszerza. Drga. I teraz okres drgań własnych sieci krystalicznej jest własnością fizyczną tego kryształu. Jeżeli skonstruujemy obwód elektryczny, który stanowi sprzężenie zwrotne, to znaczy pobudza kryształ do drgania, na tym kryształe pojawia się napięcie elektryczne. Jeżeli teraz to napięcie wykorzystamy zwrotnie do pobudzenia do drgań tego kryształu, to on będzie drgał, te drgania nie będą wygasały, bo energia będzie dostarczana z baterii elektrycznej, ale jednocześnie fizyczne własności kryształu sprawią, że on będzie drgał z częstością wynikającą z budowy tego kryształu. I wreszcie zegary atomowe, w których tym, co drga, są atomy, pojawiły się w połowie XX wieku i dziś osiągają dokładność około 10 do minus 7 sekundy na rok.
To zależy od zegara. I wreszcie, no potrzebne nam są jednostki, bo trudno jest posługiwać się, jak ktoś nam powie, no w moim zegarze było 15 wahnięć wahadełka, a w moim zegarze kryształ drgnął tyle, a tyle razy. To nie wiemy, trzeba to jakoś porównać, więc potrzebne nam są jednostki. I do definicją sekundy przez długi czas, aż do 67 roku ubiegłego wieku, była taka oto definicja, że jest to 1,31,356,925, jeszcze coś tam, część roku tropikalnego 1900. I co jeszcze, chodzi nam o fragment tego roku, czyli dokładnie w Sylwestra. No nie jest to, przyznacie Państwo, użyteczna i praktyczna definicja, chociaż astronomowie potrafili sobie to używać jako definicji operacyjnej. Od 67 roku definicja sekundy jest oparta na fizyce atomowej. Jest to określona liczba drgań atomu cezu, izotopu 133 i tak dalej. Innymi słowy, jest to definicja, która jest niezależna od wzorca. Nie potrzebujemy żadnego mechanicznego wzorca. Jest to definicja oparta na prawach fizyki. I teraz po co chcemy mierzyć dokładnie czas? Proszę Państwa, w 1707 roku doszło do wielkiej katastrofy morskiej. Anglicy stracili flotylę okrętów transportujących złoto. Straty były gigantyczne i katastrofa wynikała z błędów w nawigacji. O co chodzi? Szerokość geograficzna, położenie punktu na kuli ziemskiej określamy przy pomocy dwóch współrzędnych, bo to jest powierzchnia dwuwymiarowa, potrzebujemy dwie współrzędne. Tradycyjnie jest to szerokość geograficzna, czyli kątowa odległość od płaszczyzny równika, i długość geograficzna, czyli znowu kątowa odległość od płaszczyzny wyznaczonej przez wybrany południk. Teraz zaczynają się schody, bo proszę zwrócić uwagę, równik jest dobrze określony. Ziemia się obraca, a więc mamy bieguny. Płaszczyzna równika jest prostopadła do osi obrotu Ziemi. I jest to po prostu koło wielkie, które dzieli tę kulę ziemską na dwie równe połowy. Równik jest tylko jeden. Nie można sobie zdefiniować innego równika. Wyznaczyć odległość od równika jest bardzo łatwo. I to takie ćwiczenie jest w podręcznikach do geografii czy przyrody w szkołach podstawowych. Wystarczy zmierzyć w odpowiednim momencie długość cienia rzucanego przez Słońce i prawie bezpośrednio odczytujemy szerokość geograficzną. Natomiast długość geograficzna jest trudna do wyznaczenia, dlatego że wszystkie południki są równie dobre. Równik jest wyróżniony, a południki nie. Mało tego, położenie Słońca w stosunku do równika zmienia się okresowo w ciągu roku. Natomiast położenie Słońca w stosunku do południka zmienia się wskutek obrotu Ziemi w ciągu doby. Pierwszy problem. Który południk wybrać? Od którego południka mierzyć długość geograficzną? No tu przez lata toczyła się zażarta rywalizacja, przede wszystkim pomiędzy Anglią i Francją. Jeżeli Państwo będziecie w Paryżu, to proszę zwrócić uwagę, że w Ogrodzie Luksemburskim ta główna aleja, na północy której perspektywa jest zamknięta Pałacem Senatu, a na południu perspektywa jest zamknięta pięknym gmachem XVII-wiecznego paryskiego obserwatorium astronomicznego, to była oś, która miała wyznaczać południk zerowy. No ale wiadomo, że Anglia w końcu zyskała przewagę na morzach i to ona dyktowała warunki, tak więc zgodzono się w końcu, po latach walki i sporów, że tym wyróżnionym południkiem, od którego będzie się mierzyło długość geograficzną, jest południk przechodzący przez Greenwich, przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich. Ale teraz jak zmierzyć tę odległość? No, byłoby to proste. Wiadomo, że ta odległość zależy
że na przykład moment górowania słońca w południe zależy od tego, czy jesteśmy na wschód, czy na zachód od południka zerowego. Jeżeli w Londynie jest południe, to w Moskwie jest wtedy tam o 3 godziny późniejsza godzina, dlatego że Moskwa znajduje się odpowiednio daleko na wschód. Z kolei w Nowym Jorku jest 5 godzin wcześniejsza godzina, bo Nowy Jork znajduje się daleko na zachód. 15 stopni różnicy w długości geograficznej to jest mniej więcej jedna godzina, to jest dokładnie jedna godzina różnicy czasu astronomicznego, wyznaczanego przez położenie Słońca. A więc różnica pomiędzy astronomicznym czasem we Włodawie nad Bugiem i w Cedynii nad Odrą sięga niemal godziny. Można by wyznaczyć długość geograficzną, gdybyśmy wiedzieli, która godzina jest w Londynie. Wtedy obserwujemy Słońce, sprawdzamy, w którym momencie ono góruje, wiemy, jaka jest różnica czasu lokalnego, no bo jak Słońce góruje, to u nas jest 12 w południe. Jeśli wiemy, która godzina jest wtedy w Londynie, to wiemy, jak daleko na wschód czy na zachód od Londynu się znajdujemy. Ale jak to zrobić w XVII wieku, kiedy nie było radia, nie było satelitów? Jak przekazać tę informację, która godzina jest w Londynie? No tylko w taki sposób, że zabieramy, wypływając z Greenwich w podróż, zabieramy ze sobą dokładny zegar, który przez długość, przez czas tej podróży, a więc przez kilka tygodni czy miesięcy, utrzyma dostatecznie dokładne wskazania czasu. Ten zegar będzie nam mówił, która godzina jest w Greenwich. A my sobie zobaczymy, w którym momencie jest południe. Porównamy te dwie rzeczy i będziemy wiedzieli, jak daleko jesteśmy na wschód czy na zachód. Parlament brytyjski wyznaczył gigantyczną nagrodę za wyznaczenie metody określania długości geograficznej. Rywalizacja trwała kilkadziesiąt lat i w końcu wygrał ją taki oto rzemieślnik. On tak naprawdę był stolarzem i skonstruował kilka prototypów zegarów, z których w końcu jeden uznano za spełniający warunki, a więc dostatecznie dokładny, przez dostatecznie długi czas wytrzymały na trudy morskiej podróży, na bujanie okrętu, na wilgoć, na zasolenie powietrza i tak dalej. I ten piękny zegarek do dziś chodzi i można go zobaczyć w muzeum, w obserwatorium w Greenwich, podobnie jak po wcześniejsze prototypy. To jest właśnie obserwatorium w Greenwich. Proszę zwrócić uwagę na ten maszt z taką czerwoną kulą. Coś takiego stosuje się chyba na wyścigach konnych, ale nie wiem, czy jeszcze. Co to było? Greenwich było portem. Ta miza jest tam na tyle szeroka i głęboka, że wpływały oceaniczne statki. Otóż astronom w obserwatorium przy użyciu specjalnej, dedykowanej lunety obserwował Słońce. Tuż przed południem podciągał tę kulę na szczyt masztu. W momencie, w którym przez swoją lunetę zobaczył, że jest dokładnie południe, puszczał sznurek i ta kula opadała. A nawigatorzy na okrętach w porcie ustawiali swoje okrętowe zegary na godzinę 12. I ten czas zabierali ze sobą w morską podróż po to, żeby określić długość geograficzną. Proszę Państwa, ta sama astronomiczna godzina jest tylko w tych miejscach, które leżą na tym samym południku. Jeżeli dwie miejscowości leżą na różnych południkach, to astronomiczny czas jest różny. Tak jak powiedziałem, między Włodawą a Cedynią jest prawie godzina różnicy czasu astronomicznego. I przez wieki czas pokazywany przez zegary na wieżach kościelnych to był czas lokalny. Jakiś miejscowy intelektualista, który miał pojęcie o Słońcu, wyznaczał mniej więcej moment południa i mówił kościelnemu, jak ustawić ten zegar. I to był lokalny astronomiczny czas, wyznaczony dokładniej bądź mniej dokładnie, ale w każdej miejscowości on był inny.
I to było bardzo dobre do czasu, aż rozwinęły się koleje żelazne. Kiedy w krótkim czasie ludzie przemieszczali się na długie odległości. No było nie do pomyślenia, żeby pociągi jeździły, żeby się dało zrobić rozkład jazdy pociągów, jeżeli na każdej stacji byłby inny czas. Trzeba było te powiedzieć tak, w gruncie rzeczy to nie ma znaczenia, jak my nazwiemy tę chwilę w ciągu doby, jaką godzinę jej przypiszemy, jaki numer. Możemy się umówić, że na całym obszarze kraju jest ta sama godzina. My wiemy, że tak nie jest, bo kraj jest rozciągnięty, ale możemy się umówić dla wygody, że jest ta sama godzina. I to zaczęto robić w Anglii. Anglia była pierwszym krajem, gdzie wprowadzono tak zwany czas strefowy. A potem na mocy międzynarodowych porozumień rozciągano to na różne kraje. Oczywiście z powodów praktycznych granice tych stref czasowych, bo idealne strefy czasowe to by były takie, że bierzemy południk zerowy, południk wschodni 15 stopni, 30, 45 i różnice są o jedną godzinę. Ale to byłoby niepraktyczne. Dopasowano granice stref czasowych do granic krajów. Oczywiście od tej reguły są, i proszę zwrócić uwagę, niemal cała Europa od Bugu aż po kraj Basków jest jedną strefą czasową. Chociaż fizyczne różnice czasu to są pewnie 2,5 godziny albo coś takiego. Oczywiście z wyjątkami. Anglicy muszą mieć swój czas. Proszę dalej zwrócić uwagę. Rosja to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem stref czasowych. Stany Zjednoczone bez Hawajów i bez Alaski to są cztery strefy czasowe. Ale na przykład Chiny, które rozciągają się bardziej niż Stany Zjednoczone, postanowiły z powodów politycznych i symbolicznych utrzymać na całym terytorium Republiki Chińskiej ten sam czas. Dalej, Indie wyłamały się i mają Indie i Nepal mają czasy różniące się od sąsiednich czasów strefowych, bodajże w jednym przypadku o 45 minut, w drugim przypadku o pół godziny. Chodziło o podkreślenie własnej niezależności. Nie będzie nam nikt mówił, która jest godzina. Sami wiemy. Tak więc strefy czasowe to jest wynalazek dopiero z końca XIX wieku. Proszę Państwa, systemy czasu. No, już widzimy potrzebę koordynowania czasu wewnątrz strefy czasowej, ale widzimy też potrzebę koordynowania czasu pomiędzy strefami czasowymi, koordynowania czasu w skali globalnej. Otóż na początku, w pierwszej połowie XIX wieku nie było czasu uniwersalnego. Prace zaczęły się dopiero w połowie XIX wieku i w 1884 roku wprowadzono pojęcie czasu GMT, Greenwich Mean Time. Jak słuchacie radia BBC, to jest taki sygnał charakterystyczny, pum, pum, pum, a potem jest this is London, it's 9 p.m. GMT. To jest właśnie ten czas Greenwich. Co to znaczy średni czas Greenwich? To jest czas, to jest czas astronomiczny, a więc wyznaczany na podstawie ruchu obrotowego Ziemi. Tyle, że Ziemia nie jest bryłą sztywną i obraca się raz szybciej, raz wolniej. Oddziałuje z Księżycem, ze Słońcem, z innymi planetami. Sama skorupa Ziemi przecież się trzęsie. Wewnątrz płaszcz Ziemi jest plastyczny, masa ulega przesunięciu. To wszystko wpływa na precyzyjne pomiary czasu związane z obrotem Ziemi. A więc ten czas produkowany przez astronomów w Greenwich to jest uśredniony czas. Uśredniamy te wszystkie zjawiska minimalnego przyspieszania i spowalniania ruchu obrotowego Ziemi i produkujemy taki uśredniony czas. I to jest ten czas Greenwich, który obowiązywał w skali światowej do 1972 roku. Od 1972 roku tym światowym czasem jest UTC, Universal Time Coordinated. Skąd się ten czas bierze? Mówiąc o dokładności zegarów, mówiłem, że trzeba porównać wskazania zegarów. 2, 3, 5, 50. Żaden zegar nie jest idealny. Otóż ten czas globalny, uniwersalny, jest produkowany przez około 230 zegarów znajdujących się
w około 50 laboratoriach na całym świecie, w których to znajduje się kilkaset, właśnie te ponad 200 zegarów, z których większość to są zegary atomowe różnych typów, ale nie tylko, są tam również zegary kwarcowe. Jest tam nawet kilka zegarów wahadłowych. Dlaczego? Zegary atomowe mają tę, są bardzo dokładne, ale mają tę wadę, że ich trwałość sięga kilku, najwyżej kilkunastu miesięcy. Po takim czasie ten zegar trzeba wyłączyć i ustawić na nowo i włączyć. A więc on traci ciągłość pomiaru czasu. Zegary kwarcowe mogą pracować bez przerwy znacznie dłużej. Zegary wahadłowe mogą pracować setki lat. A więc każdy z tych zegarów ma swoje wady i zalety. I teraz co się dzieje? Te wskazania tych zegarów są przesyłane do biura, które się bardzo dziwnie nazywa. Nazywa się Bureau de Longitude, to jest, czyli Biuro Długości. To jest nazwa historyczna. Znajduje się w Paryżu przy bulwarze Arago. Tam te sygnały czasu są łączone i uśredniane. I produkowany jest ten czas uniwersalny. To jest czas, którego nie wskazuje żaden zegar. To jest średnia wskazań tych kilkuset zegarów. I ten czas jest rozsyłany z powrotem. Proszę Państwa, mówi się, że czas to pieniądz. Otóż informacja o tym, która jest godzina, jest tak dużo warta, że tę informację się sprzedaje za pieniądze. Oczywiście w ogromnej większości wypadków to jest wymiana barterowa, a więc laboratorium, które uczestniczy, kontrybuuje do tego wyznaczenia czasu, w zamian otrzymuje potem ten sygnał dokładnego czasu gotowy. W Polsce są dwa takie laboratoria. Jedno to jest laboratorium w firmie Orange, a drugie to jest laboratorium w instytucie, który co kilka lat zmienia nazwę, więc ja nie nadążam. Dawniej to było Biuro Miar i Wag na Senatorskiej w Warszawie. Dobrze, to jak już wiemy, że czas to jest to, co mierzą zegary i potrafimy ten czas produkować, to może wróćmy do refleksji, czym jest czas. Tu proszę się tym tekstem nie przejmować, on jest dla mnie, żebym sobie przypomniał, co mam powiedzieć. Otóż Newton uważał, że przestrzeń i czas są zupełnie niezależne od materii. Że przestrzeń to jest taki gigantyczny garnek, takie naczynie, do którego włożona jest materia, a czas to jest rzeka, która zupełnie niezależnie, równomiernie, w jednakowym tempie płynie i to wszystko unosi. A więc wierzył w absolutny czas i absolutną przestrzeń. Kant uważał, że przestrzeń i czas to są takie a prioryczne kategorie, które są w nas i służą do wyrażania, do określania doświadczeń, którym podlegamy. Ale że to jest coś, co jest a priori, co jest uprzednie w stosunku do doświadczenia. Z kolei Schopenhauer zauważył, że czas to jest coś, co jest konieczne, żeby w ogóle mogła być jakaś sekwencja zdarzeń, żeby nie wszystko zdarzyło się naraz. We wszystkich tych pomysłach czas był absolutny. A więc czas płynął niezależnie od materii i dla każdego obserwatora tak samo. Woda w Niemnie płynie dla mnie tak samo jak dla Litwinów, którzy tam teraz żyją. Ci filozofowie, o których mówiłem, wyobrażali sobie, że podobnie jest z czasem, że dla każdego czas upływa tak samo. Tak było aż do rewolucji 1905 roku, kiedy Einstein opublikował słynne swoje 5 prac, w których wykazał, że czas i przestrzeń są względne, są zależne od obserwatora. I teraz proszę się nie przestraszyć. Ja wam pokażę symulację, która was nauczy szczególnej teorii względności i pokażę wam, dlaczego czas płynie w różnym tempie dla różnych obserwatorów. To jest coś naprawdę prostego. Proszę Państwa. Tu mamy symulację, która to wszystko tłumaczy. Mamy dwóch obserwatorów. Jeden z nich siedzi na peronie, a drugi porusza się na takiej drezynie. Ten, który się porusza na drezynie,
Na tej drezynie znajduje się zegar. Ten zegar jest zrobiony w ten sposób, że mamy dwa zwierciadła, tu i tu, i pomiędzy tymi zwierciadłami biega sobie foton, cząstka światła. Odbija się od zwierciadła, wraca, odbija się od zwierciadła, wraca i w ten sposób możemy, licząc ilości tych przebiegów, mierzyć upływ czasu. Istotą szczególnej teorii względności jest to, co jest poparte wynikami wielu doświadczeń, w szczególności pierwszym było słynne doświadczenie Michelsona-Morleya, że prędkość światła jest taka sama dla wszystkich obserwatorów. To było szokujące odkrycie, dlatego że, proszę Państwa, prędkość pocisku, jeżeli poruszamy się bardzo szybko w samolocie i wystrzelimy pocisk w kierunku ruchu, to obserwator na Ziemi uzna, że ten pocisk biegnie z prędkością, z jaką został wyrzucony z lufy, plus prędkość samolotu. A jeżeli wypuścimy pocisk w kierunku przeciwnym, to te prędkości się odejmą. Dlatego samoloty nie mogą strzelać rakiet do tyłu. Bo te rakiety miałyby względem Ziemi bardzo małą prędkość i by spadły. Otóż ze światłem jest inaczej. Niezależnie od tego, jak szybko się poruszamy, czy wyślemy sygnał świetlny w kierunku naszego ruchu, czy w kierunku przeciwnym, to zarówno dla nas, jak i dla obserwatora spoczywającego, ta prędkość będzie taka sama. I teraz zobaczmy, jak przebieg tego fotonu obserwują ci dwaj dżentelmeni. Przypominam, jeden jest nieruchomy, a drugi porusza się na tej drezynie. Z punktu widzenia tego kierowcy tej drezyny, światło przebiega po linii prostej pomiędzy tymi dwoma zwierciadłami. Przebywa taką oto drogę. Z punktu widzenia tego obserwatora siedzącego na peronie, światło porusza się w ten sposób. A zatem przebywa pomiędzy kolejnymi zderzeniami ze zwierciadłami, przebywa znacznie dłuższą drogę, no bo ten odcinek jest ewidentnie dłuższy niż ten odcinek. Skoro drogi są różne, a prędkość jest taka sama, to czasy muszą być różne. A więc ci dwaj obserwatorzy stwierdzą, że czas płynie dla nich inaczej.

0: proszę Państwa, te różnice w naszym życiu codziennym są prawie niezauważalne. Dlatego, że my poruszamy się z małymi prędkościami, małymi w stosunku do prędkości światła. Ale dla obiektów, które poruszają się z prędkościami dużymi w porównaniu z prędkością światła, te różnice czasu są ogromne. I na przykład cząstki przyspieszane w akceleratorach, promienie kosmiczne, które docierają do Ziemi, tam występują prędkości bliskie prędkości światła. I tam efekt tego spowolnienia czasu jest ogromny. Następna rzecz. 10 lat później, 100 lat temu, równo 100 lat temu, Einstein opublikował ogólną teorię względności, która jest pogłębieniem teorii Newtona, teorii grawitacji. I z tej teorii wynika, że tempo, w jakim chodzi zegar, zależy nie tylko od ruchu tego zegara, zależy także od tego, w jak silnym polu grawitacyjnym ten zegar się znajduje. A zatem zegar, który znajduje się na powierzchni Ziemi, na poziomie morza, chodzi wolniej niż zegar, który znajduje się na szczycie wysokiej góry. Dlatego, że na powierzchni morza pole grawitacyjne, siła przyciągania przez Ziemię jest silniejsza niż na szczycie wysokiej góry. Mało tego, proszę Państwa, precyzja współczesnych zegarów atomowych jest tak duża, że zauważamy ten efekt, jak podniesiemy zegar o 15 centymetrów, to zauważymy, że ten zegar zaczyna chodzić szybciej. Jakie to są wielkości? Proszę Państwa, na poziomie Ziemi spowolnienie chodu zegara wskutek pola grawitacyjnego z Ziemi w stosunku do wskazań zegara umieszczonego gdzieś daleko w pustej przestrzeni, no to jest tak maleńki procent. Ale na Słońcu to już jest jedna dziesięciotysięczna procenta. Na powierzchni gwiazdy neutronowej to już jest około 10%. A na powierzchni horyzontu czarnej dziury.
1: Zbliża się czas wakacji.
2: Spędzi piecze?
1: Sensitive Boniker, maść do twarzy i ciała, skóra topowa, to strzał w dziesiątkę.
2: Ja już mam.
1: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
2: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
1: Poleca Radio Europa Twa.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Zegar staje. Czas staje. I proszę Państwa, to jest coś, co... To jest coś, z czego ta wiedza o tych efektach, to jest coś, z czego prawie każdy z Państwa korzysta. Wszyscy macie albo nawigację samochodową, albo macie telefon komórkowy z systemem GPS. System GPS działa w ten sposób, że wokół Ziemi krąży około 30 sztucznych satelitów. Na poziomie każdego z nich jest kilka zegarów atomowych. I teraz nasze urządzenie odbiera sygnały od kilku satelitów. Te satelity mają, zegary na tych satelitach są ze sobą zsynchronizowane przed wyniesieniem na orbitę. I mierząc różnicę czasu nadejścia sygnałów, możemy dokładnie taką samą metodą jak triangulacja określić nasze położenie na Ziemi. Jak ja trzymam w ręce telefon komórkowy z systemem GPS i przechodzę się tutaj po tej sali, to zmienia się moja odległość w stosunku do tych satelitów. A zatem zmieniają się te różnice czasu nadejścia sygnałów. I to jest przerabiane przez procesor na informacje o tym, z jaką prędkością, w jakim kierunku się poruszam. Tylko że teraz te satelity krążą po orbitach eliptycznych. Raz są bliżej Ziemi, raz są dalej. Raz się poruszają szybciej, raz się poruszają wolniej. Otóż różnice wynikające z teorii względności w tempie chodu zegarów muszą być uwzględnione, bo inaczej ten system kompletnie byłby bezwartościowy. To są na tyle precyzyjne już urządzenia. No i teraz przechodzimy, już proszę się nie denerwować, zbliżamy się do końca. Przechodzimy do tego największego problemu, jednego z największych problemów. Dlaczego czas płynie w jednym kierunku? Czyli do problemu strzałki czasu. Otóż nad tym się łamali sobie i łamią głowę najwięksi fizycy i pierwszym, który zaproponował coś, co stwarzało pewną nadzieję, był Ludwig Boltzmann. Otóż on wysunął taką hipotezę, że kierunkowość upływu czasu wynika z drugiej zasady termodynamiki. Druga zasada termodynamiki mówi, że entropia układu izolowanego zawsze rośnie. Proszę się nie przerażać, zaraz powiem, o co chodzi. Entropia to jest miara nieuporządkowania, miara chaosu. Czyli że układ w który nie ingerujemy z zewnątrz, nie korygujemy go w żaden sposób, w naturalny sposób będzie ewoluował tak, że z porządku zrobi się chaos. Przykłady. Jak zostawimy dom niezamieszkany, nieogrzewany, to po paru latach będzie tylko ślad po fundamentach. Góry Świętokrzyskie kiedyś były wypiętrzone, strome, potężne. Dzisiaj jedziemy do Krakowa i nawet nie zauważamy, w którym momencie przecinamy to pasmo. Inny przykład. Jajecznica. System jajko. System uporządkowany. Żółtko oddzielnie, białko oddzielnie. Wbijamy na patelnię i robimy omlet. Nie da się z omletu zrobić jajka. Nie da się odwrócić tego procesu. Ale ja mam najprostszy przykład. Kupujemy talie kart. Jak one pochodzą z dobrej fabryki, to są ułożone kolejno od blotki do asa i wszystkie kolory od pików do trefli. Zaczynamy tę talię tasować. Te karty się mieszają. Na początku ciągle jeszcze występują grupy kart z tego samego koloru i występują pewne sekwencje. Ale jak im dłużej będziemy tasować, tym bardziej rozkład tych kart będzie losowy. I będziemy mogli tasować do końca świata i ta talia nigdy nie powróci do takiego układu, w jakim wyszła z fabryki. Bo jej entropia tego układu, a to są raptem 52 karty. Coś strasznie prostego. Jak możemy sprawdzić, właśnie czy proces, w którym widzimy, zachodzi kierunkowo w czasie, czy się odwraca. No proszę Państwa, przygotowałem coś takiego. To jest brama w kamienicy na Nowym Świecie i ten dżentelmen, ten dżentelmen w płaszczu i w kapeluszu, to jest mój przyjaciel profesor Marek Abramowicz i on zagrał dla mnie w tym filmie, ryzykując życie, przeszedł nie na przejściu dla pieszych, bardzo z siebie zadowolony. No ale powtórzmy tę sytuację. Jeszcze większe ryzyko. Czy ktoś z Państwa kiedykolwiek na Nowym Świecie widział taką sytuację? No nie. I wiemy, po prostu z obserwacji wiemy, że ten proces przechodzenia Abramowicza przez Nowy Świat mógł przebiegać tylko w tym pierwszym kierunku, a w tym drugim nie. I Boltzmann uważał, że skoro z drugiej zasady, skoro żyjemy w skomplikowanym świecie, gdzie wszystko jest złożone z niezliczonej ilości atomów i cząsteczek, a przykład 52 kart w talii pokazuje, że to prawo wzrostu entropii jest bezwzględne, to Boltzmann uważał, że w takim razie przyroda w naturalny sposób wyróżnia kierunkowość zachodzenia procesów. I że to sprawia, że my to postrzegamy jako kierunkowość upływu czasu. No niestety Boltzmann nie miał racji. Dzisiaj to wiemy. Podam dwa argumenty. Po pierwsze, to jest tak, że generalnie biorąc entropia rośnie, ale występują w układach tak zwane fluktuacje. I ona minimalnie może czasami, no wiadomo, każdy kto grał w brydża, to wie, że czasami dostanie longer, 8 pików czy coś takiego. Coś, co jest bardzo mało prawdopodobne, co zakrawa na chwilowe odwrócenie, no na tym hazard polega. Liczę na to, że to prawo termodynamiki się dla mnie na chwilę odwróci. Natomiast nie zaobserwowaliśmy nigdy żadnego zjawiska, które generalnie przebiegałoby od przeszłości do przyszłości, ale chwilowo ten kierunek czasu się zmieniał. To jest jeden argument. A drugi argument to są zjawiska w mikroświecie, w świecie cząstek elementarnych. Otóż w latach 50. fizycy odkryli, za to była Nagroda Nobla, przy pomocy genialnego eksperymentu, który by się zmieścił, no może nawet na tym stole, i który kosztował pewnie kilka tysięcy dolarów, odkryli zjawisko łamania symetrii w czasie, w rozpadach kaonów neutralnych. Nieważne, co to jest. Kaony neutralne to są pewne cząstki elementarne, nietrwałe, które się rozpadają. I teraz chodzi o to, że równania fizyki są symetryczne w czasie. Jak weźmiecie równania Newtona, jeśli pamiętacie ze szkoły, jak tam zamienicie t na minus t, to one będą dalej bardzo dobrymi równaniami. Jak w równaniach mechaniki kwantowej zamienicie t na minus t, to dalej będą bardzo dobre równania. Nic złego się nie stanie. Równania fizyki nie wyróżniają kierunkowości upływu czasu. Tymczasem okazało się, że w tych rozpadach, ja nie będę tu wchodził w szczegóły, ale tak jak sfilmowałem Abramowicza i państwo bez pudła możecie powiedzieć, który film jest puszczony do przodu, a który do tyłu, tak samo, gdyby to było możliwe, gdybyśmy sfilmowali kilka takich kaonów neutralnych i popatrzyli, jak one się rozpadają, a następnie puścili ten film odwrotnie. Bo może zachodzić również odwrotna reakcja, że trzy cząstki, na które one się rozpadają, zderzają się i powstaje kaon neutralny. Ale okazuje się, że przebieg tego procesu wyróżnia kierunkowość upływu czasu. I gdybym ja był w stanie, miał taką kamerę, że da się sfilmować te pojedyncze cząstki elementarne, to państwo byście mogli powiedzieć, czy ja ten film puszczam do przodu, czy do tyłu. To znaczy, że strzałka czasu pojawia się na poziomie pojedynczych cząstek elementarnych. A zatem to nie jest związane ze statystyką, to nie jest związane z drugim prawem termodynamiki. A z czym jest związane? Nie wiadomo. Po moim ostatnim wykładzie w Centrum Nauki Kopernik w ramach spotkań z uczonymi, drogi do rzeczywistości, jedna z pań na kolacji po tym wykładzie powiedziała mi: ty bez przerwy powtarzałeś, że nie wiecie, tego i tamtego nie wiecie. Ja na to jej odpowiedziałem: ani raz tak nie powiedziałem. Powiedziałem: fizycy nie wiedzą, oni nie wiedzą. Dobrze, to teraz, żeby zakończyć wykład. Proszę państwa, w kosmologii mamy do czynienia z gigantyczną rozpiętością skal czasowych. Od skal czasowych związanych z procesami w mikroświecie, które zadecydowały o tych pierwszych etapach ewolucji wszechświata, aż po procesy trwające tyle, ile trwa ewolucja wszechświata, czyli 14 miliardów lat. 14 miliardów lat. Mój syn, jak miał 5 lat, to nie był sobie w stanie wyobrazić, co to znaczy 3,5 godziny, bo on rzadko robił rzeczy, które by tak długo trwały. Nikt z nas nie robił niczego, co by trwało 14 miliardów lat. To jest sobie bardzo trudno wyobrazić. To żeby państwu pomóc, bo to moim zdaniem warto sobie wyobrazić, to zróbmy następujący eksperyment myślowy. Przyrównajmy te 14 miliardów lat, jakie upłynęło od Wielkiego Wybuchu do dziś, do jednego roku, od północy w Sylwestra do północy w Sylwestra po upływie roku. I popatrzmy, gdybyśmy tak ścisnęli te 14 miliardów lat do jednego roku, to popatrzmy, co kiedy w ciągu tego roku w historii Wszechświata się zdarzyło. Otóż proszę państwa, zaczynamy wszystko o północy w Sylwestra. Otóż 10 minut po północy następuje emisja mikrofalowego promieniowania tła. To jest to najstarsze światło we Wszechświecie. To jest coś, co odkryto równo 50 lat temu, za odkrycie i badania przyznawane były nagrody Nobla. To

pojawia się człowiek. Na 7 sekund przed końcem tej historii Romulus i Remus zakładają Rzym. Na 2 sekundy przed końcem historii Mieszko chrzci Polskę, a na 500 sekundy przed końcem powstaje Solidarność. Na 1/3 mikrosekundy przed północą zaczął się ten wykład.

Serdecznie witam Państwa. Nie ukrywam, że odczuwam pewną tremę. Mimo, że od wielu lat uczę psychiatrii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, jednak Państwo jesteście znacznie bardziej wymagającą publicznością niż studenci na co dzień. Po uśmiechu nie widać. Mam nadzieję, że jak nigdy w życiu znowu uda mi się nie wygłosić wykładu, bo to takie nudne wygłaszać wykład, tylko mówić. Tylko, że też będzie to miejsce na naszą rozmowę, na wyjaśnienie Państwa wątpliwości. Ja chciałbym też się wytłumaczyć od pewnej zmiany w tytule, który znalazł się na ulotkach i plakatach, który był trochę prowokacyjny i miał na celu też zachęcić do udziału, czy depresję wymyśliły firmy farmaceutyczne. Więc nie będziemy tutaj rozmawiali o kolejnych teoriach spiskowych, bo takie teorie pojawiają się. Myślę, że być może gdzieś o tym wspomnimy i rozwijemy te wątpliwości i też sobie wyjaśnimy, jaki jest udział firm farmaceutycznych w promowaniu depresji. I być może też od Państwa usłyszę, jak Państwo to odbieracie. Tytuł jest: czym jest depresja? Najpierw chciałbym zacząć od tego, co poprzedzało depresję w rozumieniu lekarzy, społeczności. Depresja jest pojęciem takim, które pojawiło się w określonym momencie historycznym, natomiast miała swoich poprzedników. I to poprzedników już w starożytności. Jak zwykle w takich sytuacjach zaczynamy od starożytnych Greków i w medycynie to zaczynamy od Hipokratesa, ponieważ to on opisał w Corpus Hippocraticum taki stan, który zgodnie z dominującą ówczesną teorią humoralną wiązany był z nadmiarem czarnej żółci, melancholis, stan, który określano jako melancholię. I bardziej był ten opis bliższy temu, co byśmy dzisiaj powiedzieli o depresji jako cesze osobowości. Że ktoś z natury rzeczy, z racji takiej, że ma przewagę owej czarnej żółci, jest smutny, wycofany, pesymistyczny. Teoria humoralna utrzymywała się w myśleniu medycznym dosyć długo i po odrodzeniu medycyny w czasach rzymskich i później po średniowieczu również tym pojęciem melancholii się posługiwano. Natomiast w przerwie, kiedy w tym okresie, kiedy jeszcze tak powiem, nie mamy tego odrodzenia myśli medycznej, bazującej głównie później po tłumaczeniach pism arabskich, znaczy dzięki arabskim tłumaczeniom greckich pism, które się w Europie gdzieś tam zaczynało od XIII-XIV wieku, pojawiło się pojęcie bardziej związane z życiem religijnym, ale też chyba odpowiadające temu, co byśmy dzisiaj nazwali depresją. Wśród grzechów głównych mamy acedię, czyli taki stan gnuśności, jak to byśmy określili. W obecnych sformułowaniach to się mówi lenistwo w służbie Bożej jako jeden z grzechów głównych. Natomiast acedia, taki stan, przed którym przestrzegano głównie mnichów, zwłaszcza
takich prowadzących życie pustelnika, czyli stan przygnębienia, smutku, braku motywacji do działania, braku zaangażowania i nadziei na zmianę tego stanu, zniechęcenie, wyczerpanie i takie wyrażenie duchowej pustki, niezdolność do bycia tu i teraz i zajmowania się tym, co właśnie jest. Więc było to jakby pojęcie raczej odnoszące się do życia religijnego, czy religijne. Natomiast jeżeli popatrzymy na ten opis, to brzmi on nam jakoś znajomo-depresyjnie w przeżywaniu depresji. Wraz z odrodzeniem myśli medycznej, no tutaj właśnie takie przedstawienie średniowieczne osoby z acedią, wraz z odrodzeniem myśli medycznej powraca pojęcie melancholii. Znajduje to wyraz w wielu dziełach. Tu najbardziej chyba znane ujęcie melancholii, czyli Miedzioryt Albrechta Dürera, które gdzieś w swojej symbolice wskazuje na to, z czym tą melancholię głównie wiązano. Z wpływem Saturna oczywiście, bo to Saturn był planetą melancholii i staje się ona niezbędnym warunkiem do twórczego działania. I to rozumienie melancholii jako stanu pogłębionej wrażliwości, oceny rzeczywistości utrzymuje się w pewnej warstwie takiej zbiorowej nieświadomości nawet do dzisiaj, więc myślę, że to jeszcze do tego wrócimy. Więc przez cały wiek XIV, XV, XVI, XVII, o tu właśnie takie XVII-wieczne ważne dzieło, mówimy raczej o melancholii, jeszcze nie mamy depresji. Mamy melancholię jako stan ducha przynależny do danej osoby. Nie ma jeszcze wtedy mowy o źródłach tej melancholii. Raczej bazuje się o tym, że nie wiemy, Bóg dopuścił do kogoś smutek. To takie jest nawiązanie jeszcze do pierwszej księgi Samuela, gdzie zapraszano Dawida, żeby rozweselał króla Saula. W 1620 roku Richard Barton publikuje ważną pozycję, Anatomię melancholii, która też na wiele lat określa myślenie o tym schorzeniu. W tym rymowanym dziele, bo akurat ona była pisana wierszem, opisuje, jak melancholia zatruwa codzienne życie. Najsłodszą rozkosz zatruwa zawsze melancholia, czyli jakbyśmy dziś powiedzieli, w tym opisie już przewiduje przyszłe objawy, które będziemy nazywali anhedonią, czyli niezdolnością do przeżywania przyjemności. Tutaj ostatni ten fragment, na to chciałbym zwrócić uwagę, właśnie, lecz każde cierpienie jest złotem wobec gorzkiego jarzma melancholii. Gdzieś to się przeciwstawia problemowi. Myślę, że też o tym jeszcze później będziemy mówili, że depresja to nie jest kwestia tego, że jestem przygnębiony, bo mam problem. Także to już tutaj. Cierpienie to jeszcze nie jest depresja, mimo że cierpienie depresji towarzyszy. No tutaj mamy taką acedię współczesną, jakbyśmy chcieli sobie ją dzisiaj wyobrazić. Prawda? Ta gnuśność nadal się pojawia. W okresie romantyzmu depresja przybiera jeszcze inną maskę. Czy znajduje swój wyraz kulturowy, to co Niemcy nazywają Weltschmerzem i romantyzm, zwłaszcza właśnie niemiecki, bardzo to kultywował, czyli rodzaj takiego uwznioślonego odczuwania świata. Świat mnie boli, ale dzięki temu czuję go głębiej, lepiej.
przed tą romantyczną wizją depresji też będę chciał Państwa troszeczkę ostrzec. Siłą napędową była niewątpliwie powieść Goethego, Cierpienia młodego Wertera, gdzie ta depresja czy melancholia znowu została uwznioślona, czy wręcz stała się modna, chciałoby się powiedzieć. Tutaj przypomnę, że książka Goethego była w niektórych miastach niemieckich zakazana. Była na cenzurze, na liście cenzorskim, ponieważ, co po niektórzy bardzo poruszeni, popełniali pod jej wpływem samobójstwo, tak jak jej bohater. No i takie całe romantyczne przedstawienie bólu świata czy melancholii z bardzo typową, tutaj kilka takich obrazków, które pokazują jeden z elementów ikonografii melancholii. Na co zwykle nie zwracamy uwagi, jak patrzymy na portrety, ale melancholia to jest podparte podbródek. Więc jeżeli gdzieś będziecie Państwo oglądali portrety i tak jest przedstawione, to jest znak melancholii. Zresztą to się powtarza, począwszy właśnie od tego anioła na miedziorycie Dürera, poprzez całą serię romantycznych portretów, gdzie tak właśnie są przedstawiane osoby tak samo. Prawda? To jest ten gest, który trwa, to się utrzymuje. No, czy tutaj smutek u Van Gogha. Szczególnym też, co prawda trudno określić, bo to jest zjawisko smutku, które w zasadzie ogranicza się do pewnej kultury iberyjskiej, czyli taki smutek połączony z tęsknotą, saudade. To też to coś, co do dzisiaj pobrzmiewa w muzyce fado. To jest też taki smutek uwznioślony, zaakceptowany kulturowo. Czyli gdzieś do XIX wieku mamy zgodę na smutek. To przynależy, to nobilituje. Z tym pewnie będziemy mieli, jak będziemy mówili już zupełnie o współczesnych czasach, to też chciałbym się do tego jakoś odnieść. Natomiast od XIX wieku, kiedy psychiatria się stabilizuje, byśmy powiedzieli, że umacnia swoją pozycję. Oczywiście najpierw zajmując się przede wszystkim prawdziwymi szaleńcami, czy szaleństwem i w różny sposób konceptualizując to szaleństwo, również zaczyna zajmować się wahaniami nastroju, czy zaburzeniami nastroju. Smutkiem, spowolnieniem, myśleniem, które pojawia się w takich stanach. I w XIX wieku, już w pracach Esquirola, pojawiają się opisy depresji, jako choroby, czyli stanu, który jest stanem chorobowym i który przez te półtora stulecia coraz bardziej przybiera na sile i odgrywa coraz większą rolę w powodowaniu cierpienia ludzi czy ich niepełnosprawności. Głównym, stając się w chwili obecnej głównymi powodami inwalidztwa, a według prognoz w najbliższych latach liczba zachorowań na depresję ma przekroczyć zachorowalność na choroby ze strony układu sercowo-naczyniowego. Czyli nagle stanie się w
tych ocenach jedną z najważniejszych chorób. Ale co to jest? To może sobie pomijemy. Co to jest? Nasze życie toczy się tak. Mamy lepsze, gorsze dni. Tak? Czy wszyscy macie Państwo równiutko? Są lepsze i gorsze. Tylko zazwyczaj toczy się to w jakimś przedziale do wytrzymania. Mam gorsze kilka dni, bo jest taka pogoda jak teraz, bo dziecko ma kłopoty w szkole. Mam trzy dni takie nie wiadomo dlaczego kiepskie, taką chandrę. Okej, to jest stan normalny. U części osób będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że te wahania będą przekraczały tolerowalne granice. Bądź w górę, kiedy czujemy się wyjątkowo dobrze, bardzo dobrze, więcej niż bardzo dobrze. Mamy dużo energii, jesteśmy przyspieszeni, znaczy nasz tok myślenia jest przyspieszony, działania jest przyspieszone, przychodzą nam do głowy wspaniałe pomysły. W którymś momencie te pomysły już zaczynają być tak wspaniałe, że odrywają się od rzeczywistości. Nie wiem, mamy ochotę na przyjemności, alkohol, kobiety, czyli tak wzmożone libido i tak dalej, i tak dalej. Taki stan nazywamy stanem maniakalnym czy epizodem maniakalnym, jeżeli występuje w określonym przedziale czasowym. Przeciwną sytuacją jest stan, kiedy jesteśmy smutni, przygnębieni, nie mamy na nic siły, nic nas nie cieszy, wszystko wydaje się szare, ponure, nie mamy żadnych planów na przyszłość, nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, byśmy tylko spali albo w ogóle nie śpimy. Taki stan byśmy nazwali stanem depresyjnym, czy jeżeli jest ograniczony czasowo, epizodem depresyjnym. I tak się niestety niefortunnie składa, że o ile stany tego podwyższonego nastroju występują rzadko, to te stany obniżonego to około 10 razy częściej. Od razu zaznaczę, że ten tak naprawdę podwyższony stan to wcale nie jest miły. Tak jak jest troszeczkę w górę, to okej. Okay. Natomiast jak już jest tak bardzo, bardzo, to jest... Słucham? Wtedy trzeba uważać, tak. To jest już zdecydowanie do leczenia. I takie sytuacje, kiedy u ludzi występują jakiekolwiek wahania poza te dopuszczalne granice, współcześnie będziemy nazywali zaburzeniami afektywnymi, ponieważ dotyczą głównie nastroju, czyli afektu. Tak jak mówiłem, znacznie częściej występują te stany w dół, które od łacińskiego źródło słowa depremiere określamy nazwą depresją, czyli obniżeniem. Słowo depresja jest słowem bardzo mylącym, ponieważ jak powiemy tylko, że ktoś ma depresję, to tak naprawdę nie wiemy, o czym mówimy. Nie wiadomo, o co chodzi. Ponieważ może oznaczać to objaw, czyli po prostu smutek. Tak? Ktoś ma obniżony nastrój, jest smutny. Może oznaczać zespół psychopatologiczny, czyli kiedy obniżonemu smutkowi towarzyszą te pozostałe objawy, o których już tam częściowo wspomniałem, i może oznaczać chorobę, kiedy to samo w sobie nie jest wywołane niczym, żadną przyczyną,
tylko samo w sobie się jest chorobą, no, pojawia się samo z siebie. No, w psychiatrii mówimy wtedy o depresji endogennej, że ktoś tak ma, że mu się w życiu pojawiają okresy obniżonego nastroju. Więc tu od razu, jeżeli widzimy w tabloidzie wielkie wyznanie aktualnej gwiazdy, przeszłam depresję, czy pokonałam depresję, to warto zadać sobie pytanie, dobrze, o czym ona mówi? Czy o tym, że była przez jakiś czas smutna, bo nie wiem, nie dostała wymarzonej roli, czy rzeczywiście mówi o chorobie? I ta konfuzja spowodowana tą wieloznacznością określenia depresji, no niestety odbija się później no bardzo na w takim społecznym myśleniu. Jak mówię, no media tego nie rozróżniają. I czasami wrzuca się do jednego worka różne stany. Ba, część lekarzy tego nie rozróżnia. I znaczy, nie mówię o psychiatrach, mówię o lekarzach takich, w sensie na przykład lekarza pierwszego kontaktu, który kieruje albo, nie wiem, pacjenta pod hasłem, on ma depresję. Nic mi to nie mówi, co to ten pacjent ma. My to troszeczkę precyzujemy. Jak mówię, objaw, czyli po prostu jestem smutny. Zespół depresyjny, czyli wtedy, kiedy temu smutkowi towarzyszą inne objawy. I dopiero wystąpienie zespołu depresyjnego jest dla psychiatry jakimś no, powodem do podjęcia działania. Zresztą to dotyczy to wszystkich zaburzeń psychicznych. Pojedynczy objaw najczęściej ludziom się zdarza. Zdrowym, chorym jest. Nic nie mówi. Dopiero kiedy objawy psychopatologiczne występują w typowym związku, to wtedy no, pochylamy się i zaczynamy się zastanawiać, co to jest. Więc zespół depresyjny będzie obejmował no, przygnębienie, anhedonię. Anhedonia to jest niezdolność do odczuwania przyjemności. Kiedy rzeczy, które wcześniej mnie cieszyły, teraz mnie nie cieszą. Nic nie jest przyjemne, mimo że teoretycznie powinno być, albo było nawet kiedyś, a teraz nie odczuwam tego miłego, tej miłej emocji, wykonując ulubioną czynność. Lęk, to wiadomo. Zaburzenie funkcji poznawczych, czyli tego, jak myślimy o sobie, jakie pojawiają nam się myśli. Tutaj także mogą być myśli samobójcze, przekonania o niewydolności fizycznej i psychicznej. Te zaburzenia myślenia mogą wręcz sięgnąć wymiaru, który nazywamy urojeniowym, kiedy pojawiają się urojenia depresyjne, czyli nieprawdziwe przekonania dotyczące winy, kary, grzeszności. Ktoś jest przekonany, że jest największym grzesznikiem na świecie, że stracił wszystko, że jego rodzina skończy pod mostem, że ten krąg. Że zasługuje na potępienie, na karę. Czasami zdarza się, że wręcz zgłasza się sam na policję pod tytułem, że tak, on powinien zostać ukarany. Wśród takich zaburzeń myślenia depresyjnych najcięższe to są urojenia, które nazywamy nihilistycznymi. Są to przekonania dotyczące funkcjonowania własnego ciała. Osoba w głębokiej depresji może myśleć o tym, że jej serce bije wolniej, że zanika, że jej organy wewnętrzne nie pracują prawidłowo, że ona się zmniejsza, albo wręcz, że jej nie ma. Panie doktorze, przecież mnie nie ma. I takie urojenia nazywamy urojeniami nihilistycznymi. Mogą pojawiać się różne natrętne myśli, czyli takie przychodzące wbrew własnej woli, ale krążące, dotyczące różnych tych urojeniowych treści. Zaburzeniu ulega również sfera aktywności, sfera napędu. Myślenie staje się zubożone, powolne. Osoba w depresji mówi wolniej. Skrajnie może to dojść do stanu,
totalnego zniesienia ruchu, że ktoś już tylko leży i nie jest w stanie się poruszyć albo poruszyć się w obrębie łóżku. Pojawiają się zaburzenia koncentracji, zapamiętywania. Ktoś tam próbuje czytać, ale po jednej stronie już nie pamięta, co przeczytał. I jeżeli występują różne objawy z tego obszaru, brak motywacji, mogą pojawić się również objawy ze strony cielesnej. Depresja jest chorobą całego organizmu, nie tylko umysłu. Pojawiają się zaburzenia snu. Takim typowym jest to przedwczesne budzenie się. Ponieważ nic nie cieszy, nie mam na nic ochoty, więc również zmniejsza się libido, zmniejsza się łaknienie. Ulega zaburzeniom rytm dobowy, zwłaszcza taki rytm aktywności. Osoba budzi się przedwcześnie w dużym niepokoju i te poranki przedpołudnia są dla niej najgorsze. Pojawiają się zaparcia, suchość w ustach, bóle głowy, zaburzenia miesiączkowania i różnego rodzaju dolegliwości napadowe w postaci bóli. Także bardzo często potrafią one wyjść na pierwszy plan i wtedy mówimy o maskach depresji. Ktoś się skarży na bóle w klatce piersiowej i zaczyna się diagnozować w kierunku chorób układu krążenia, a pod spodem mamy tak naprawdę zaburzenie nastroju. To jest zespół depresyjny. I taki zespół depresyjny też jeszcze nam nie mówi o tym, że ktoś choruje. On ma zespół objawów. Może mieć on różne powody. Część z tych rzeczy, nie wiem, mam nadzieję, że niewiele z Państwa, ale pewnie jakaś część z Państwa na przykład przeżywała żałobę. To będą podobne, prawda? Nie tylko smutek, ale nic mi się nie chce. Tak, mam gorzej śpię. Pewnego rodzaju traumy, bo nie wszystkie tak wyglądają. Czyli po jakichś dramatycznych wydarzeniach, prawda? Może tak być. Część takich objawów będzie występowała jako powikłanie chorób somatycznych. I to nie tylko w ramach przeżywania tej choroby. Bo to, po usłyszeniu diagnozy raka, prawda, więc wiadomo, że jestem przygnębiony, ale to nie jest tylko, że ja wiem, że mam diagnozę raka, ale również sam nowotwór powoduje, że mam objawy depresyjne. Tak jest z chorobami zakaźnymi. Też nie tylko fakt, że wiem, że choruję, ale sama choroba. To można sobie tak wyobrazić, jak sobie przypomnimy, jak chorowaliśmy na grypę. Taka banalna infekcja wirusowa, niekiedy śmiertelna, infekcja wirusowa. Też mamy taki zespół, który przypomina zespół objawów depresyjnych. W grypie nam się nic nie chce, jesteśmy nastawieni na nie, bolą nas mięśnie, nie ruszamy się, prawda? Ja nie mówię, że to jest od razu depresja, ale przypomina. Więc to, że takie objawy pojawią się w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby, jest w miarę logiczne. Takie objawy mogą pojawić się w wyniku leczenia. Część leków jako działanie uboczne będzie miało działanie depresyjne. Beta-blokery, bardzo szeroko rozpowszechnione. Stare środki antykoncepcyjne, niektóre antybiotyki mogą powodować to wystąpienie zespołu depresyjnego. Takie objawy będą występowały w chorobach dotyczących bezpośrednio mózgu. W chorobie Parkinsona, część z nich w przebiegu demencji różnego rodzaju. I to jest, poziom zespołu. Idziemy dalej do depresji jako choroby. I tutaj od już kilkudziesięciu lat posługujemy się pojęciem epizodu depresyjnego. Epizod depresyjny, czyli jakiś określony czasowo stan obniżonego nastroju,
który nie ma takiej przyczyny, nie ma żadnej przyczyny. Czyli nic się nie wydarzyło specjalnie, co by mnie miało przygnębić, nie jestem chory, nie biorę żadnych środków, które mogłyby wywoływać depresję. Przy czym tutaj też jeszcze trzeba pamiętać o tym, że takimi środkami, które wywołują depresję, to poza lekami są również substancje dostępne normalnie, bez recepty, w najbliższym sklepie monopolowym, czyli alkohol. Albo trudniej, niektóre narkotyki. A tutaj nie ma nic takiego, a mam obniżony nastrój, tracę zainteresowanie, zadowolenie, czyli to, co mówiłem, że nazywa się anhedonią, i mam mniej energii, albo się szybciej męczę. Jeżeli takie objawy, no przynajmniej dwa z tych, trwają co najmniej dwa tygodnie, możemy mówić o epizodzie. Jeżeli tam nie ma wszystkich trzech, to do tego jeszcze mamy w kryteriach objawy dodatkowe, czyli zaburzenia koncentracji uwagi, zdolności myślenia, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy, zahamowanie lub niepokój, myśli, próby samobójcze, zaburzenia snu, zmiany łaknienia i masy ciała, czyli któreś z tych. Istotą jest to bez istotnego powodu. I w momencie rozpoznania epizodu depresyjnego możemy już mówić o chorobie, że jest to zaburzenie. Oczywiście to, że ktoś ma jeden epizod depresyjny, komu się to pojawiło, to możemy przyjąć, że tak, ma epizod depresyjny. U części osób będzie tak, że będzie to jedyny epizod depresyjny w życiu. I tych osób będzie dużo. Ocenia się, że pojedynczy epizod depresyjny może mieć do 1/4 populacji. 20-25%. No ja raczej bym się skłaniał tak do tych 20. Jest to, mówię, jedyny epizod depresyjny. Większość ludzi tego nie leczy, nie rozpoznaje, przetrzymuje. Ponieważ, jak powiedziałem, epizod jest określony w czasie, więc w pewnym czasie mija. Problem oczywiście pojawia się u mniej więcej 60% z tej grupy, która miała, u których po epizodzie depresyjnym, tym pierwszym, pojawi się za jakiś czas następny. U 70% z tych będzie epizod trzeci. Kolejne epizody będą już u 90% z tych. Czyli każdy następny pojawiający się zwiększa ryzyko wystąpienia następnego. I taką sytuację, kiedy epizody powtarzają się, nazywamy, kiedyś nazywało się to chorobą afektywną jednobiegunową, tak? Bo to był tylko jeden biegun, czyli w dół. Współczesne klasyfikacje mówią o zaburzeniu depresyjnym nawracającym. I to jest ta depresja w tym najściślejszym tego słowa znaczeniu. Czyli wracając do tej naszej gwiazdki wyznającej dla tabloidu, że tak, przeszłam depresję, to zadajmy sobie pytanie, czy miała zespół depresyjny, epizod depresyjny, czy choruje na zaburzenie depresyjne nawracające. Zauważycie Państwo czasy, o ile mówiłem o zespole, epizodzie, to mogłem mówić w czasie przeszłym, bo jeżeli jest zaburzenie depresyjne nawracające, to ono już jest. Po prostu ktoś ma zaburzenie depresyjne nawracające i ono może być tylko dobrze lub źle leczone. Ale mamy takie sytuacje, kiedy smutek nie jest, czy przygnębienie nie jest tak określone czasowo, tylko trwa dłużej. Nie jest takie głębokie, że nie jestem w stanie chodzić do pracy, spotykać się ze znajomymi. Nie, w zasadzie żyję tak jakby normalnie, ale to wszystko jest poniżej tego normalnego poziomu.
Kiedyś, tak w zasadzie od końca XIX wieku do początku lat 80., nazywano by to nerwicą depresyjną. Ponieważ uważano, że to nie jest ta choroba afektywna jednobiegunowa, tylko że to jest takie psychogenne, że to złe doświadczenia życiowe, mama była zbyt surowa i efektem tego jest to, że ktoś jest częściej smutny, częściej przygnębiony. Od lat 80. zmieniło się spojrzenie na ten stan. Określamy go nazwą dystymii, jako jedno z utrwalonych zaburzeń nastroju. I jest to, tak żeby móc rozpoznać, okres co najmniej 2 lat stałego lub stale nawracającego obniżonego nastroju. Jeżeli się poprawia, to te poprawy nigdy nie są dłuższe niż kilka tygodni. Natomiast nie spełnia to kryterium epizodu, czyli takiego rzeczywiście obniżonego nastroju. I w dystymii mamy zmniejszenie energii lub aktywności, bezsenność, mała wiara w siebie, poczucie niedostosowania, trudności koncentracji, płaczliwość, utrata zainteresowań i radości seksu i innych czynności sprawiających przyjemność, poczucie bezradności lub zmartwienia, dostrzegalne nieradzenie sobie ze zwykłymi obowiązkami, pesymizm, wycofanie, zmniejszona rozmowność. Natomiast tym rozróżnieniem, to poza czasem trwania, to jest też kwestia funkcjonalna. Osoba z dystymią żyje, znaczy funkcjonuje normalnie. Osoby z depresją, zwłaszcza w epizodach umiarkowanych, ciężkich, to jak gdyby nie są już w stanie wykonywać swoich normalnych funkcji. Tak jak już powiedziałem, mówiąc o tych zwłaszcza pierwszych, pojedynczych epizodach, większość takich sytuacji jest nierozpoznawana. I trzeba na to patrzeć jak na górę lodową. My spotykamy się tylko z tym wierzchołkiem, która ma rozpoznaną depresję. Część tuż pod powierzchnią wody to będą te depresje, które są nierozpoznawalne przez lekarzy, a największa grupa to są te depresje, których ludzie nawet nie szukają pomocy medycznej. Albo przyjmują, że tacy są, że tak mają, albo przyjmują, że ich objawy są uzasadnialne. To nic dziwnego, że tak się źle czuję, bo... I to jest chyba jeden z najczęstszych błędów popełnianych, i to mówię, zarówno przez jeszcze nie pacjentów, ale przez osoby, które doświadczają obniżenia nastroju, ale jest to również częsty błąd popełniany przez lekarzy. Jeżeli nie mają doświadczenia w rozpoznawaniu depresji, są skłonni do tego, by objawy zgłaszane przez pacjenta, nawet jeżeli pacjent zgłasza te objawy, to będą skłonni je traktować jako naturalną reakcję. No proszę pani Krysiu, w pani sytuacji to nic dziwnego, że się pani tak czuje. Nie wiem, czy zdarzyło się państwu słyszeć takie zdanie. Wiem, że pada. I tutaj należy jak gdyby to rozróżnić, czy rzeczywiście ten objaw da się wytłumaczyć. To jest tak troszeczkę dygresyjnie. Takim stanem, najpowszechniejszym stanem obniżonego nastroju, który przeżywamy wszyscy, to jest stan żałoby. Mogą nas w życiu ominąć różne tragiczne wydarzenia. Możemy mieć szczęście. Ten pierwszy partner okazuje się być tym pierwszym do końca życia. Praca, którą mamy, jest
jeżeli ją zmieniamy, to tylko na własne życzenie, po to, żeby mieć lepszą. Ominęły nas ciężkie choroby somatyczne, zdarzają się tacy ludzie, prawda? Nie straciliśmy nic na giełdzie, bo nie inwestowaliśmy. Okej, mamy taką... Tak, mamy taką szansę. Natomiast jednego nie unikniemy, utraty bliskich. Więc jest to doświadczenie powszechne, przez które większość z nas przechodzi. Jedyne to, że sami będziemy jako pierwsi. Przepraszam za taki smutny ton. Przez wiele lat stan żałoby był stanem, który wykluczał rozpoznanie depresji. Jeżeli ktoś był w stanie żałoby, to nie rozpoznawało się depresji. I dwa lata temu, w 2013, amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wprowadziło nową kolejną wersję swojej klasyfikacji zaburzeń psychicznych, w której podważyło to, stwierdzając, że jeżeli to już są upłynęły 2 tygodnie tej żałoby, no to można rozpoznać epizod depresyjny. Możecie sobie Państwo wyobrazić, jaki podniósł się krzyk, ponieważ większość ludzi, nawet fachowców na świecie, przyjęła to, że ci wstrętni Amerykanie chcą skrócić żałobę do 2 tygodni. Jak być może część z Państwa wie, nie sposób jest w ciągu 2 tygodni

kochałem i że nie wiem, nigdy już razem nie będziemy świętowali święta pierwszych truskawek, tylko staje się to, że truskawki w ogóle są niedobre. Czyli taki rozlewa się na wszystko. Tak samo jak są nasilone objawy fizyczne, to też może być to już epizod depresyjny, mimo że jest jakiś związek z wydarzeniem. Dobrze. Teraz jest oczywiście pytanie, dlaczego jesteśmy smutni? Dlaczego ta depresja się pojawia? Okej. Dla Acedii to byłoby, że opętał zły duch. Dla melancholii to, że ta żółta żółć przeważa. Od czasu, kiedy zaczęto opisywać depresję w sposób naukowy, pojawił się szereg teorii tłumaczących podłoże chorób afektywnych. Tutaj wymieniłem główne grupy, które w tej chwili są przedmiotem badań. Najstarsza taka neurobiologiczna teoria, czyli zaburzenia neuroprzekaźnictwa, hipoteza monoaminergiczna, która jest chyba też najbardziej rozpowszechniona w rozumieniu takim ogólnym. Bo jeżeli zapytamy przeciętnego Kowalskiego, panie Janie, skąd się bierze depresja, albo jakie podłoże ma depresja, to co odpowie? Genetyczna, ale co się dzieje w głowie? Takie najbardziej powszechne? Nie, chodzi mi o podłoże biologiczne. Większość powie, albo to z tej serotoniny, prawda? Tak? To jest takie najprostsze, nie? I w świadomości coś takiego jest, że a depresja to jest serotonina. Oczywiście do tego się dołożyły media takie powtarzane. To chodzi o tą grupę teorii dotyczących podłoża neurobiologicznego. Oprócz tego są hipotezy zmian adaptacyjnych, zmiany regulacji hormonalnej. Niektórzy chcą to widzieć przede wszystkim w zaburzeniach tak zwanej osi stresu, czyli takiej osi obejmującej układ limbiczny, podwzgórze, przysadkę nadnercza, czyli hipoteza kortykosteroidowa. Niektórzy chcą to widzieć jako zaburzenia neuroplastyczności mózgu, hipotezy neurotroficzne, czyli związane z zanikiem komórek nerwowych. Od kilku lat pojawiają się hipotezy dotyczące innych układów neuroprzekaźnikowych niż układy monoamin. Tutaj będzie właśnie hipoteza glutaminergiczna. Glutaminian jest takim głównym stymulującym neuroprzekaźnikiem w naszym mózgu. Jego jest najwięcej, natomiast jest najmniej zbadany. Hipotezy związane z odpowiedzią immunologiczną, koncepcje związane z roznieceniem, czyli z tym, że to jak gdyby tłumaczyłoby to zwiększanie częstości występowania epizodów depresyjnych w miarę ich powtarzania się. Że to jest tak, jak coś się raz zapaliło, to potem idzie łatwiej zapalić się następne. Więc kindling to jest taki mechanizm, że powtarzalne bodźce powodują, że do tego, żeby wystąpiło znowu coś, wystarczy znacznie mniej. Tak jest na przykład przy padaczce albo przy majaczeniu alkoholowym. Jak ktoś ma pierwsze majaczenie, no to ma, a potem każde następne będzie łatwiej wywołać. Stąd, nie wiem, osoby uzależnione w ramach pogłębiania się w uzależnieniu łatwiej wchodzą w delirkę, jak to się popularnie nazywa. No i oczywiście to, co to tłumaczy, co pani powiedziała, czynniki genetyczne, bo tak naprawdę to na to wszystko mają wpływ czynniki genetyczne. Prawda? Bo czynniki genetyczne jest takim pojęciem, okej, są czynniki genetyczne, ale no dobrze, ale co one powodują? Prawda? Powodują to te wszystkie pozostałe. Hipoteza monoaminergiczna jest, jak powiedziałem, najbardziej rozpowszechniona, najbardziej

jak mówię, już też w takiej wiedzy ogólnej. I też ma najlepsze dowody, no, najwięcej się zebrało, ponieważ była pierwszą neurobiologiczną hipotezą dotyczącą powstawania zaburzeń afektywnych. No i tutaj też zaczynają nam się pojawiać firmy farmaceutyczne, ponieważ hipotezę tą sformułowano na podstawie działania leków. To, że pewne leki działają, zwróciło uwagę na to, na co one działają. No i okazało się, że głównie blokują wychwyt zwrotny monoamin, czyli w tym procesie, kiedy przekazuje się impuls między jednym a drugim neuronem i neuroprzekaźnik jest wychwytywany z powrotem do neuronu, po to, żeby mógł dalej obracać. W momencie, kiedy blokujemy jego wychwyt zwrotny, to w synapsie będzie go dużo, tak? Czyli będzie bardziej działał. I to jest znowu, odwołuję się znowu do potocznego języka, bo to często tak ludzie mówią, a bo ja to mam za mało serotoniny. Nie. Bo niby to o to chodzi, jest więcej serotoniny w szczelinie synaptycznej, ale to nie chodzi o to, że sam fakt jej obecności wystarczy. Bo dopiero jeżeli ona zacznie wpływać na neurony te dalsze, które nazywamy postsynaptycznymi, powoduje zmianę ich aktywności, zmianę ich wrażliwości, powstawanie nowych receptorów. Bo gdyby to było takie proste, że to tak, za mało serotoniny, no to słuchajcie, nie byłoby, słuchajcie Państwo, nie byłoby nic prostszego podać serotoninę i już. Niestety tak to nie jest. Jest to jedna z, jak gdyby, z krytyk tej teorii. No, wyjściowo to było tak, że przyczyną jest niedobór monoamin i że mechanizm ogranicza się do podnoszenia poziomu serotoniny i noradrenaliny w szczelinie synaptycznej poprzez hamowanie ich wychwytu zwrotnego lub metabolizmu. 65 rok. No to jest taki był stan wiedzy wtedy. Natomiast ponieważ nadal większość leków przeciwdepresyjnych działa poprzez mechanizm monoaminergiczny, to jest to, jak powiedziałam, najbardziej takie rozpowszechnione. Tu tak, żeby pewnie większość Państwa te nazwy nic nie mówią, nie kojarzą, to są, znaczy... Ja rozumiem, że sam fakt istnienia neuroprzekaźników jest chyba z grubsza wiadomy. To, że neuron pomiędzy neuronami musi się pojawić substancja chemiczna, która ten impuls przekaże dalej. Prawda? I są pewne substancje, które taką funkcję pełnią i one tworzą pewne szlaki. I z tych monoamin najważniejsze szlaki to są szlaki serotoniny, które te zielone, które łączą nasze ośrodki emocjonalne z korą czołową, także z korą ruchową. Noradrenalina, to ona jest troszeczkę mniej rozpowszechniona. Dopamina, która pełni ważną rolę w systemie nagrody i kary. Dopamina musi uczestniczyć w tych procesach, żebyśmy poczuli przyjemność. Żebyśmy odczuli, że jesteśmy za coś nagrodzeni. Stąd, nie wiem, środki, które działają na układ dopaminergiczny, często są środkami narkotycznymi. Sobie... No, dokładnie. I... Taki też właśnie przez ten układ glutaminergiczny działający, najbardziej rozpowszechnione, czyli acetylocholina. Oprócz tego jest cała masa, mnóstwo różnych drobnych, które odgrywają znacznie mniejszą rolę. Natomiast te są te podstawowe. I depresję wywiązano z tymi trzema. Noradrenalina, serotonina, dopamina. Spróbuję trochę. Ponieważ no, one występują w określonych szlakach, to
możemy je też powiązać z pewnymi przejawami behawioralnymi czy też psychicznymi. I również odnieść do takiej typologii Kloningera, typologii typów osobowości, jednej z typologii typów osobowości, serotonina, która gdzieś tam by się odnosiła do impulsywności, lęku, pobudliwości, też apetyt, seks, zwłaszcza seks też jest związany z układem serotoninergicznym, co potem odbija się na działaniach niepożądanych leków serotoninergicznych, które skutecznie potrzeby seksualne potrafią tłumić. Noradrenalina, która daje nam czujność, motywację, takie kwestie napędowe. I dopamina, czyli to coś, co jest podłożem dla odczuwania przyjemności, tak najprościej. Natomiast na to, żeby dobrze funkcjonowały nasze funkcje poznawcze, żebyśmy mieli dobry nastrój, żebyśmy dobrze przeżywali emocje, to w zasadzie potrzebne jest współdziałanie wszystkich tych trzech układów. Czyli gdzieś w tym niebieskim trójkąciku w środku, to jest ta istota depresji. No a te pozostałe współtowarzyszą. Dobrze, czy ja sobie troszeczkę wobec tego przyspieszę te takie czysto neurobiologiczne, ale na niektórych chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, ponieważ chciałbym, żeby Państwo wyszli z czymś nowym, to znaczy wyszli poza to, że depresja to za mało serotoniny. Dobrze? Bo to jest taki powszechny pogląd. W tej chwili bardzo dużą rolę przywiązuje się do procesów neurogenezy. Depresja jest związana z zanikaniem komórek nerwowych i tworzeniem nowych. Nie wiem, ci z Państwa, którzy jeszcze być może pamiętają jakieś rzeczy z biologii w szkole średniej, to był taki dogmat o tym, że mózg w okresie dorosłym jest już sztywny, się już nie zmienia. Może co najwyżej zaniknąć. Słucham? Że nie ma. Tak, tak, tak. To był dogmat przez naprawdę wiele lat. Nieprawdą jest. Komórki nerwowe nawet u osób dorosłych mogą, poza procesami normalnego obumierania, mogą się też rozwijać. Zwłaszcza w obszarze hipokampa i kory mózgowej. I to jest to nowe spojrzenie, stosunkowo nowe spojrzenie na procesy. I to, co też znowu wiadomo z leczenia, w trakcie, znaczy tak, pod wpływem stresu, czyli tych czynników różnych, o których mówiliśmy, hormonów nadnerczych, glukokortykoidów, wieku niestety, dochodzi do zmniejszenia powstawania nowych komórek w hipokampie. Natomiast jeżeli podajemy leki przeciwdepresyjne, to te komórki się namnażają, pojawiają się nowe. Na tej podstawie wysnuto koncepcję, że być może właśnie depresja jest związana z zanikiem komórek, że to nie chodzi tylko o to, że ta serotoniny nie ma, czy noradrenaliny w dostatecznej ilości, tylko że po prostu zanikają komórki hipokampa. I o tym też warto powiedzieć. Część leków działa już w ten sposób, że zwiększa tworzenie się nowych komórek, tworzenie się nowych połączeń w obrębie hipokampa. To znaczy jeden lek, no może tak. Leczenie depresji, prawda? No bo mamy chorobę i trzeba to jakoś coś z tym robić. W XVI wieku pochodzi taki podręcznik, nazywa się Farmakon,
Stąd się wzięła nazwa farmakologia, ale wbrew pozorom nie jest to zbiór przepisów na leki, tylko zbiór modlitw, które pozwalają pokonać również zły nastrój. Więc mniej więcej takie to metody wtedy, takimi to metodami wtedy dysponowano, to znaczy pocieszanie, wzmocnienie. W wieku XVIII odkryto przeciwdepresyjne działanie przetworów maku. Aczkolwiek opium bardziej jest poprawia nastrój. Niestety ma swoją, stosowanie tego ma swoją cenę, że po jakimś czasie nie można bez niego żyć. Potem oczywiście szukano pomocy w haszyszu. Kokainie. Badania nad wpływem kokainy to były pierwsze badania Freuda, zanim poświęcił się psychoanalizie. Chciał być prawdziwym naukowcem i właśnie badał kokainę. W latach 30. XX wieku w leczeniu depresji była stosowana amfetamina. Też wiązano z tym dużo nadziei. Zresztą już dygresja. Jeżeli popatrzymy na substancje używane w poprawianiu nastroju, w momencie, kiedy one się pojawiały, to towarzyszy zawsze optymizm i przekonanie, że to jest cudowne, świetne. I dopiero po jakichś tam latach okazuje się, że ma to swoją cenę. W naszych czasach to ma to miejsce na przykład z lekami uspokajającymi, tak zwanymi benzodiazepinami. W latach 60., 70., Relanium, Klonazepam, proszę bardzo, szeroką ręką, cudowne leki. Dopiero gdzieś od początku lat 80., koniec lat 70., początek lat 80. zaczęto mówić o tym, że uzależniają. Więc tak samo, jak mówię, wcześniej tak było na przykład z amfetaminą. Zmiany tak naprawdę zaczynają się od końca lat 40., 50., początek lat 50., przy czym najistotniejsze, czy najważniejsze, na tyle, żeby tego pana przywołać z imienia i nazwiska, czyli syntetyzowanie przez Rolanda Kuna imipraminy, czyli pierwszego leku tak zwanego trójcyklicznego, który właśnie był blokerem wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Znaczy, on nie był selektywny, on blokował wszystkie z tych trzech monoamin i wymyślony przez niego tofranil, pod tą nazwą jeszcze do dzisiaj funkcjonuje, pozostaje takim złotym standardem w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Nie jest stosowany szeroko w leczeniu. W Polsce już go nie ma, został wycofany z racji działań niepożądanych. Oczywiście uważamy, że to był błąd wycofanie, raczej była to decyzja marketingowa, znaczy decyzja, tak, marketingowa, żeby wycofać stary lek, żeby było więcej miejsca na nowe. Faktem jest, leki przeciwdepresyjne, zwłaszcza te stare, miały dużo działań niepożądanych. No, natomiast nadal jest jakimś takim tym, do którego porównujemy wszystkie pozostałe. Drugą grupą, której działanie odkryto przez przypadek, ponieważ okazało się, że niektóre leki stosowane na gruźlicę poprawiają nastrój pacjentom z gruźlicą. Leczyli ich na gruźlicę i nagle mieli oddział wesołych, uśmiechniętych panów czy pań. Co wiązało się z tym, że leki te blokują aktywność jednego z enzymów rozkładających monoaminy. Aha. Czyli tak, albo imipramina blokowała wychwyt zwrotny, albo blokowano rozkładanie. Efektem było to samo. Zwiększenie stężenia neuroprzekaźnika w szczelinie synaptycznej, wpływ na neurony pozostałe i przebudowa receptorów. I te leki trójcykliczne, których przykładem jest ta wspomniana impramina i inhibitory monoaminoksydazy przez lata stanowiły podstawę leczenia farmakologicznego depresji. Prawdziwe zmiany w leczeniu, czyli to co później spowodowało też zmianę w myśleniu o depresji, zaczęły się w latach 80.
W roku 1984 zarejestrowano lek, który nazywa się fluoksamina, ale przeszedł sobie bez większego echa. Był zarejestrowany fajnie. Natomiast 3 lata później w Stanach zarejestrowano fluoksetynę pod nazwą Prozac. I to jest ten moment, w którym zmienia się myślenie o depresji. Pod wpływem leku. Prozac, czy fluoksetyna, jest lekiem selektywnym, czyli blokuje wychwyt zwrotny tylko jednego z tych neuroprzekaźników, serotoniny, i ma w porównaniu do tamtych poprzednich bardzo mało działań niepożądanych. Czyli pojawił się lek, który można łatwo stosować. Jak Państwo się spodziewacie, jaki będzie efekt? Tak, raz, że pacjenci będą brali, doktorzy będą chętniej przepisywali. To jest zawsze na decyzję o przepisaniu jakiegoś leku. Wpływają 2 czynniki. Jedno to jest jego skuteczność, 2 to jest jego tolerancja. Jeżeli objawy niepożądane będą gorsze niż objawy choroby, to wiadomo, że zostawimy ten lek tylko dla ciężkich stanów. Kiedy już pal go licho, jakie będą objawy niepożądane, ważne, żeby działał. I tak było w leczeniu depresji. Leczono tylko ciężkie depresje. Wprowadzenie Prozacu. Pomijam tutaj absolutnie mistrzowską strategię marketingową firmy Eli Lilly, która do dzisiaj jest przykładowa. To są takie drobiażdżki, które uczyniły z tego leku coś wyjątkowego. Na przykład pakowanie w nietypowy format. Wszystkie leki się pakuje 20-30 tabletek. Prozac był pierwszym lekiem, który był pakowany po 28. Na miesiąc. Równo. Specjalnie dobrany kolor kapsułek. Nieprzypadkowy. To jest taki, który ma się kojarzyć z czymś miłym, pobudzającym. Takie bordo żółta. Część bordo, część żółte. Ale pomijając to wszystko, przede wszystkim był dobrze tolerowany. Można było łykać, a więc również leczyć te lżejsze depresje. Więc jak gdyby pojawia się większa grupa pacjentów, która się zgłasza. Prozacu pojawiły się jeszcze, w fluoksaminie, pojawiły się jeszcze kolejne leki działające na podobnej zasadzie, czyli selektywnie blokujące wychwyt zwrotny serotoniny. I one do dzisiaj stanowią podstawę leczenia farmakologicznego depresji. Czyli bazują na tej koncepcji monoaminergicznej depresji. Kolejne takie poważne zmiany to, jak się okazało, że ta selektywność nie jest panaceum, nie jest lekarstwem na wszystko, czyli powrót znowu do leków takich nieselektywnych jak trójpierścieniowe i mamy leki o podwójnym działaniu, które już są pozbawione tych działań niepożądanych. To jest kolejna generacja, taka jak wenlafaksyna, mirtazapina. I w chwili obecnej wchodzimy w leki, które działają w innych mechanizmach, czyli to ten rozwój teorii podłoża neurobiologicznego, czyli poprawiające neurogenezę. Takim lekiem jest tianeptyna, czyli koaksil, która nie jest specjalnie ceniona, ale ma inny mechanizm działania. Takim lekiem jest zupełnie nowy. On bodajże w ostatniej rewizji listy refundacji po raz pierwszy znalazł się wśród leków refundowanych. Lek, który działa na układ melatoniny, czyli zupełnie od innej strony, czyli bazuje na tych zaburzeniach rytmu, które są w depresji i je reguluje. Taki lek, który nazywa się agomelatyna. Co będzie dalej? Nie wiem. W chwili obecnej takim najpopularniejszym kierunkiem badania w lekach przeciwdepresyjnych to jest zastosowanie ketaminy.
substancji, którą niektórzy biorą w celach rozrywkowych. Natomiast rzeczywiście ona jest też w znieczuleniu stosowana. Natomiast jest to po odpowiednim przygotowaniu rzeczywiście potrafi szybko wybić z obniżonego nastroju. Ponieważ no oczywiście wadą wszystkich leków przeciwdepresyjnych jest to, że nie działają natychmiast. Na to, żeby się rozwinęły, potrzeba czasu. Teraz wracając do tego reklamowego hasła, czy depresję wymyśliły firmy farmaceutyczne? Wydaje się, że nie, że była zawsze. Firmy farmaceutyczne na pewno wprowadzając nowe leki, zwłaszcza takie, które jest łatwiej stosować, wpłynęły na to, że te leki są szerzej stosowane i wiele przypadków depresji, które byłyby nierozpoznane, są rozpoznawane i są leczone. Doktorzy, jeżeli nie mają środków do leczenia, to nie rozpoznają chorób. No tak. Tak, jeżeli czegoś nie potrafimy wyleczyć, to nie będziemy tego rozpoznawali jako choroby. Albo nie będziemy się tym zajmowali. Prawda? Więc w tym momencie, kiedy dysponujemy bezpiecznymi lekami, będziemy szerzej rozpoznawali tę depresję, plus też pacjenci będą się chętniej leczyli, czy chętniej się zgłaszali.

0: Bajkova kuropatva.
1: Bajkova kuropatva rozpoczęta. 19.30. Witam was bardzo serdecznie w czwartek 25 czerwca. Tak dla przypomnienia. Kocia szajka i fałszerze pierników. Powoli zbliżamy się do końca tej opowieści. Jeszcze tylko kilka rozdziałów nam zostało. Kto w końcu jest tym fałszerzem pierników? Myślę, że niedługo się dowiemy. A póki co, zostańcie z nami.

Bronka obudziła Morfeusza dokładnie w momencie, w którym śnił, że unosi się na piernikowej chmurce nad dachami Torunia. Do jasnej szczurzanny zaklął pod wąsem. Czy ty musisz mnie tak szarpać? Tak. Wstawaj, nie bądź paciulok, pisnęła Bronka, czyli ciamajda. Zbieraj się, Fest, szybko, bo jesteśmy umówieni z gołębiem Gustawem. Jak ja nie lubię gołębi, zamiałczał Morfeusz, tu latające szczury z piórami. Brrr. Po chwili jednak udzielec wytoczył się z posłania pod kaloryferem i oboje z czarną kotką byli już na dole. Krzywej wieży. Spotkali tam pikseli, którzy robili coś bardzo dziwnego. Starszy stał pod murem i starał się utrzymywać równowagę, podczas gdy młodszy mierzył mu czas. Niech mnie kuna kopnie, jeśli nie idzie na rekord. Patrzcie, wykrzyknął starszy piksel na widok Bronki i Morfeusza. Ale co wy robicie? Chciała wiedzieć kotka. Jak to co? To jest słynny toruński test. Trzeba się oprzeć o ścianę krzywej wieży i wytrzymać w tej pozycji pod kątem, żeby udowodnić, że się ma czyste serce i dobre intencje, wytłumaczył starszy piksel i wyprostował ogon, który coraz trudniej było mu utrzymać w pionie. Ha! Wykrzyknął Morfeusz. To świetny sposób, żeby potwierdzić winę Jarmuża i Kalarepy, jak już ich złapiemy. Bronka od cieślarów pociągnęła go za ucho, dając mu do zrozumienia, że właśnie łapaniem fałszerzy powinni się teraz zająć, a nie tym. Gołąb Gustaw siedział na górze pomnika Kopernika, stąd łatwo mu było obserwować cały rynek. Morfeusz skrzywił się lekko na jego widok, ale Bronka dała mu kuksańca w bok, zanim zdążył cokolwiek powiedzieć. Ptak sfrunął na dół i odezwał się niskim głosem. Wiem, z czym przychodzicie. Komisarz Bibi Lolo, mój stary druh, przysłał mi rano wiadomość. Ja ze swojej strony nadałem już komunikat w ptasim radiu. Wszystkie ptasie patrole będą miały oko na fałszerzy. W radiu? Prychnął Morfeusz. To wy nie macie własnej sieci internetowej w XXI wieku? Latamy tak wysoko, panie kocie, że koci internet tam nie sięga, a fale radiowe płyną razem z nami, uprzejmie, wyjaśnił Gustaw, nie zwracając uwagi na złośliwości udzielca. Jesteśmy bardzo wdzięczni, powiedziała Bronka, rzucając jednocześnie Morfeuszowi piorunujące spojrzenie. Czy mamy w takim razie oczekiwać na wiadomość? Tak. Gołąb Gustaw rozstawił skrzydła, czym dał im do zrozumienia, że rozmowa skończona. Ale znając życie, złoczyńcy pojawią się dopiero po zmroku, więc spokojnie możecie do tego czasu korzystać z uroków Torunia. Po powrocie do kryjówki w krzywej wieży Bronka i Morfeusz zastali resztę towarzystwa w doskonałych nastrojach. Piksele grali w karty na pierniki, Lola ćwiczyła piruety, a Komandos i Poziomka słuchali opowieści Bibi Lolo o krzyżakach. I tylko Walerka była zajęta porządkowaniem notatek ze śledztwa. Po dłuższej dyskusji postanowiono, że z uwagi na słoneczną tego dnia pogodę warto się wybrać na rejs łodzią Katarzynką, a potem do planetarium. Będziemy jak prawdziwi flisacy! Ucieszyła się Poziomka. Kto to taki, Morfeusz nie zrozumiał. Nie wiesz? Flisacy wozili na tratwach w dół rzeki różne rzeczy. Na przykład fotele i telewizory albo kocią karmę może? Dopytywał rudzielec. No raczej nie, roześmiał się Bibi Lolo. Głównie drewno. A czy to nie jest ryzykowne dla nas? Zastanowiła się na głos Lola. Wisła w Toruniu jest głęboka i szeroka, żebyśmy się nie potopili. Nie ma obaw, powiedziała Walerka. Załatwiłam dla was wszystkich kapoki. Ryzykujecie co najmniej zamoczenie futerka. Spływ rzeką okazał się wspaniałym przeżyciem. Koty nie mogły się napatrzeć na stare czerwone mury Torunia, widziane od strony wody. Dodatkową atrakcją były piernikowe serca z drzewem śliwkowym, o które postarał się Bibi Lolo. Ciepłe jesienne słońce oświetlało kocie pyszczki wysmarowane czekoladą. Powoli zaczęły się zapalać latarnie na bulwarze wzdłuż rzeki. Po powrocie z wycieczki
zastali wiadomość od ptasiego patrolu. Gołębie pod przewodnictwem Gustawa namierzyły jarmuża i kalarepę. Cwane ptaszyska Morfeusz gwizdnął na pazurkach. Zrobili sobie manufakturę fałszywych pierników w opuszczonej fabryce naprzeciwko teatru Baj Pomorski. Tego, który wygląda jak szuflada? Zapytała Lola. Tak, musimy tam wysłać czujkę, żeby pod osłoną nocy zebrać dowody fałszerstwa. Bronka, Morfeusz i komisarz Bibi Lolo ukryją się w starych oponach na terenie fabryki. Reszta z nas zabezpiecza okolice. Piksele, wydbacie o łączność z Walerką, która czeka w odwodzie z toruńską policją. Tak jest, zasalutowali bracia bliźniacy i wyjęli z plecaka krótkofalówki zrobione z opakowań po lakierze do włosów. Nie minął nawet kwadrans, kiedy wszyscy zajęli wyznaczone pozycje. Ze sterty starych opon koty miały doskonały widok na warsztat pracy fałszerzy. Kalarepa właśnie była zajęta wypakowaniem jakichś dziwnych buław z przyczepy motocykla. A, zamruczał Bibi Lolo, to chyba buraki cukrowe. Robi się z nich biały cukier, wyjaśnił, czyli oszczędzają na miodzie. Wszystko jasne. To nie była jedyna różnica. Ze swojej kryjówki koty dostrzegły worki i słoje z różnymi składnikami. Miały naklejki z podpisami. Koty przez lornetkę odczytały nazwy. Sproszkowana kora dębowa, używana zapewnie zamiast cynamonu i dwa pojemniki z napisem ulepszacz i przyspieszacz. A to gałgany jedne, zauważył Morfeusz. Nie chce im się czekać, aż ciasto piernikowe dojrzeje. Tymczasem Jarmusz zabrał się do wałkowania ciasta i wykrajania piernikowych wzorów. Kalarepa, rechocząc głośno, mieszała w wielkiej kadzi coś, co wyglądało na czekoladę, ale miał inny, jakiś taki sztuczny zapach. Komisarzu, chyba widzieliśmy wszystko, co trzeba. Czas ich aresztować, wyszeptała Bronka, która już pazurki swędziały na myśl o tym, że są o krok od złapania fałszerzy pierników. Niestety nie, odpowiedział Bibi Lolo. Musimy mieć dowód na to, że oni te fałszywe pierniki sprzedają jako oryginalne. Bo wypiekać na własny użytek przecież mogą. I tu mamy kłopot. Nakręconego mieszańca, zawołał Morfeusz. Co my teraz zrobimy? Chyba mam pewien pomysł, odpowiedziała szeptem Bronka. A jaki to pomysł? Dowiecie się jutro, o tej samej porze. Dobranoc.

Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda. Minęła 20. Czas na kolejną prognozę pogody. Serdecznie Państwa zapraszam. Złowieś Mała i okolice, w tej chwili jeszcze 29,4 stopnia. Temperatura odczuwalna, taka sama jak ta termometryczna. A słońce zajdzie o 21.17. To dane astronomiczne. A dzisiaj, godzinę temu, najcieplej było w Zielonej Górze. Temperatura wyniosła 32,5 stopnia, najchłodniej na Helu 21,7. Przyjemnie w porównaniu z tym upałem, który tak trochę do Polski dociera. Dziś w nocy bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 13-14 stopni na północy i północnym wschodzie do 19-20 miejscami w centrum i na południowym zachodzie. Chłodniej w Kotlinach Karpackich, około 10 stopni, wiatr będzie słaby, zmienny, z przewagą kierunków północnych. W dzień słonecznie, tylko w Kotlinie Kłodzkiej zachmurzenie małe, temperatura maksymalna od 27 stopni na Podhalu i 28 na północnym wschodzie, około 32 w centrum, do 33 na południu oraz na zachodzie i 34 lokalnie na krańcach zachodnich. Chłodnie tylko nad morzem, od 22 do 26 stopni. Wiatr będzie słaby, północny.

i północno. Zachodni. To prognoza pogody, 2:40, a już za chwilkę, dzisiaj czwartek, zatem program kulinarny, 2 odcinki. Kuchni świętej Hildegardy. Zapraszam serdecznie, już za moment.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Gotowanie ze świętą Hildegardą. No i cóż, od razu przechodzimy do gotowania i Łukasz, potrawa.
1: Dzisiaj mamy tu mnogość produktów, jak tak patrzę,
0: no właśnie.
1: Ile ja to nastawiałem, ale tak naprawdę robimy dzisiaj pierogi. Każdy lubi w Polsce pierogi.
0: Lubi?
1: Nie ma takich, którzy nie lubią pierogi. Jedni lubią z mięsem, inni z serem. A my dzisiaj robimy z cieciorką, ale nie tylko cieciorka. Do tego dodamy jeszcze mąkę migdałową. Hildegarda by była zadowolona.
0: Bardzo, migdały zawsze.
1: I stwierdziłem, że dodam jeszcze upieczone jabłko.
0: Co ty na to? Jabłko też, wiesz, Hildegarda bardzo lubi.
1: Tak?
0: Nawet w formie surowej, więc to jest bardzo taki typowy dla jej kuchni.
1: Ale żeby zrobić pierogi, no to trzeba zrobić ciasto najpierw.
0: To jest... No i to jest moja pięta achillesowa.
1: Moja też była do kiedyś, ale odkąd poznałem przepis na ten rodzaj ciasta, co teraz robimy, od tej pory naprawdę lubię je robić. Żeby to zrobić, mamy mąkę orkiszową, woda, odrobina masełka. To wszystko musi nam się zagotować, ponieważ to ciasto musi być zaparzone. To
0: no
1: jest bardzo istotny element.
0: I właśnie te
1: odrobinę soli.
0: Kocham.
1: Tak?
0: Tak, po prostu zachwyciłam się. Nie rozwalają się, nie rozklejają. W ogóle ciasto jest tak przepyszne, jak samitne. Tak,
1: można ich zrobić raz i zamrozić na przykład, tak?
0: Tak, tak, dokładnie.
1: I później sobie wyjąć, kiedy się ma ochotę, odgrzać i z przyjemnością zjeść. Dodaliśmy odrobinę soli, czekamy, aż tutaj nam się zagotuje woda z masłem. Tutaj potrzebujemy 250 ml tej wody i do tego jest 125 g masełka, nie? Na pół kilograma mąki.
0: Masełko jak najbardziej Hildegarda poleca. Oczywiście uważamy osoby, które mają zbyt dużo kilogramów. Ostrożnie.
1: Ale u nas takich nie ma.
0: Nie ma. Mąka. To jest ciekawe u Hildegardy, proszę Państwa, że ona o pszenicy zwyczajnej mówi, że w zasadzie w formie takiej oczyszczonej, czyli niepełnoziarnistej, nie działa prozdrowotnie. Natomiast zupełnie inaczej z orkiszem, czyli te mąki z przemiału jaśniejszego, czyli 630-400, też jest prozdrowotna i też będzie nas odżywiać.
1: Woda nam się gotuje. Za chwilę masełko musi się rozpuścić, bo nie może być w kawałku.
0: Tak jest.
1: Ja w międzyczasie przesypię sobie cieciorkę, zrobię sobie miejsce po prostu na desce. Cieciorka nie może być odcedzona całkowicie, bo by była za sucha.
0: Za sucha, czyli jest ugotowana i z sosikiem.
1: Jest ugotowana, jest trochę tej wywaru z tego gotowania. Mamy to, o co nam chodzi, czyli rozpuszczone masło w wodzie. I takim wrzątkiem zalewamy naszą mąkę. Tylko jedna uwaga, nie wkładamy tam ręki. To mimo wszystko jest wrzątek.
0: Aż by się chciało, tak?
1: Aż by się chciało, aczkolwiek na pewno bylibyśmy niezadowoleni z tego powodu.
0: Potrzebne byłoby nam siemielniane
1: dlatego
0: do oparzenia.
1: Tak?
0: Tak, Hildegarda ma świetny
1: dlatego trzeba to, wiesz, zarobić na razie przy pomocą łyżki tak naprawdę, tak? Dopiero jak troszeczkę straci tą temperaturę, proponuję wsadzić tam łapkę. Już sprawdziłem, jako kucharz, wsadzę tam ręce,
0: wsadzisz.
1: Ale jeszcze inne.
0: Ale ostrożnie.
1: Tak, ostrożnie, ostrożnie. My podobno mamy trochę bardziej wyparzone ręce.
0: Tak,
1: nie?
0: Ja też to zauważyłam, już są zahartowane.
1: I po prostu straciliśmy czucie. A jajka dodamy dopiero w momencie, kiedy to ciasto jakby straci trochę temperatury, ponieważ jajko się bardzo szybko ścina. Jakbyśmy dodali zbyt gorącego ciasta, jajko nam się zetnie i damy tak, to tak, jakbyśmy dodali jajecznicę.
0: No jasne, oczywiście.
1: To jest bardzo ważny element.
0: Tak. I jajeczko Hildegarda, no z tym troszkę jest taka sprawa niełatwa, skomplikowana, bo Hildegarda mówi, że jajko zaśluzowuje nas, a szczególnie jak je ugotujemy na twardo. Samo żółtko jest dużo lepiej strawne, natomiast
1: mamy same żółtko.
0: Tak, i tutaj mamy samo żółtko, natomiast ono może nas zaśluzowywać, czyli też zakwaszać. Nawet takie tabele kiedyś były podawane, że jajko może bardziej nas zakwasić niż mięso. To jest ciekawostka. Jak się doczytałam, to byłam zdziwiona, ale właśnie ten śluz, którym my, Polacy, też mamy problemy, bo żyjemy też w takim klimacie
1: Nie bój się.
0: Tak.
1: Nie bój się. O, ja tak chciałem delikatnie, a tu od razu.
0: A od razu palucha. takim właśnie umiarkowanym i tej wilgotności jest dużo u nas. I jeszcze jak jemy dużo nabiału, dużo cukru, to wszystko nas zaśluzowuje. Więc z jajkiem ostrożnie, szczególnie osoby, które mają tendencję do gromadzenia śluzu.
1: Ono już troszeczkę ostygło. Mm-hmm. Teraz możemy dodać jajeczko i zarobić razem z jajeczkiem.
0: Tak jest. Czyli to jeszcze jest ciepłe, ale już nie jest gorące.
1: Ale już nie jest takie gorące. Tak, ono tak. Już to wytraciło tą temperaturę. Mm-hmm. Więc jajeczko, hyc.
0: Ale jaki piękny kolor masz tych jajeczek.
1: No, bo ja mam od szczęśliwych kurek.
0: Od szczęśliwych kurek. No właśnie chciałam powiedzieć, że to są takie chyba...
1: Pęte jestem.
0: Naturalne, naturalne jajeczka.
1: Chłopak ze wsi.
0: Nie tak jak na seksmisji odkręcanej w proszku.
1: Ciasto wyrabiamy, aż będzie miał jednolitą konsystencję, nie? Tak jak tutaj mamy.
0: Tak.
1: Nie? Jak nam troszeczkę będzie za rzadkie, bo dodaliśmy żółtko, podsypaliśmy troszeczkę mąki, tak?
0: A powiedz mi, ile to mniej więcej tak się wygniata, żeby z 15 minut?
1: Nie, bo można zaciągnąć ciasto, więc to ciasto tylko, aby wgnieść to jajko,
0: odkładamy.
1: Mamy, zobacz, dotknij teraz.
0: Ale jakie elastyczne.
1: Mamy bardzo elastyczne, odkładamy ciasteczko, przykryjemy na chwilę tylko, żeby nam nie obeschło. Robimy teraz farsz. Mamy cieciorkę, mąka migdałowa.
0: No ja bym nie wpadła na takie połączenie.
1: Ja wpadłem tuż przed programem.
0: Świetnie.
1: A dodaję po to, bo sama cieciorka... Ma taką strukturę dosyć szorstką, tak? Mm-hmm. Jak dodamy te migdały, troszeczkę nam to wszystko sklei. Aha. A jeszcze bardziej sklei nam jabłuszko które nam się w tym wszystkim weźmie.
0: Bo są pektyny i one
1: i rozklei troszeczkę,
0: fajnie
1: tak?
0: To zbierać.
1: To będzie taka masa, aha, nie? Jabłka dajemy tyle, co potrzeba, czyli teraz już chyba będzie dobrze. Też upieczone jabłko, też trochę skórki, nie? Żeby troszeczkę to jeszcze podbić.
0: Tak.
1: I tutaj ja bym dodał przygotowane już odrobinę curry. Mm-hmm. I troszeczkę podostrzymy jeszcze galgant. Powiem tak uczciwie, że tego w pieróg byłoby ciężko wsadzić, ponieważ ma taką strukturę nieciekawą, tak? Mm-hmm. Więc będziemy musieli użyć blendera.
0: Tak jest. No właśnie, curry, czyli kurkuma, bardzo, bardzo też popularna ostatnio i medycyna klasyczna też przypisuje kurkumie bardzo dużo właściwości prozdrowotnych. O.
1: Dobra, mamy. Nie może to być zbyt płynne.
0: Tak.
1: Będzie nam podciekało, nie?
0: Związać te składniki.
1: Daliśmy tutaj migdały. Mhm. Więc te migdały będą troszeczkę będzie nam to wiązało, tak? My jajka nie będziemy dodawać. Można by było dodać jakieś żółtko. Wtedy by nam bardziej to ściągnęło. Nasze pierogi po ugotowaniu będą bardzo luźne w środku, ponieważ tu nie ma nic, co by nam związało.
0: Tak, związało.
1: Nie chcemy, żeby były takie sztywne.
0: No właśnie.
1: No, ostrość już jest. Jeszcze odrobinę soli. W międzyczasie włączamy wodę.
0: Tak.
1: Wodę troszeczkę osolimy, bo jak nie osolimy wody, woda wyciągnie nam wszystko z tego ciasta, bardzo byłyby mdłe te nasze pierogi. No. Ciasto było przykryte, żeby nie obeschło. Można to przykryć ręczniczkiem, lnianym, czy na chwilę papierowym. Nie wkładajmy do lodówki, jak chcemy to robić od razu.
0: To nie trzeba.
1: W takim miejscu sobie postoi i jest gotowe.
0: Czyli tu też można różne wariacje tej cieciorki robić, prawda? Bo to różne pestki, orzechy można dodawać. Więc to jest też inspiracja, pomysł,
1: tak
0: natomiast
1: jest.
0: Co kto lubi. Zamiast migdałów możemy dodać orzechy, możemy pestki słonecznika. Też tutaj będziemy uzyskiwać z tych pestkowców i z nasion cynk, selen. Naprawdę te mikroelementy, które nam są potrzebne, a których w polskiej glebie brakuje.
1: Lekko podsypujemy ciasto, żeby nam nie przywarło do stolnicy. Można użyć też jakiejś maszynki.
0: A tutaj stolnica, wałek.
1: A tutaj stolnica, tak jak to babcia robiła.
0: No właśnie.
1: Od lewa do prawa. Idziemy. To trochę czasu zajmuje, no i na pewno robi spory bałagan. Ale warto czasami pobrudzić paluszki, żeby zjeść coś naprawdę dobrego i sprawdzonego, nie?
0: Tak.
1: bo nikt takiego ciasta wam nie zrobi, jakby se sami nie zrobicie. Z kilograma takich pierożków wyjdzie wam 100. Przebadane już to jest.
0: 100 pierogów,
1: no proszę. Z kilograma, ale przy użyciu mniej więcej takiej wielkości, nie? Ciasto pierogowe ma to do siebie, że można to przerobić. Oczywiście w nieskończoność, tak, że będziemy przerabiać, bo im więcej przerabiamy, tym więcej dajemy do tego mąki i to się staje twardsze.
0: Tak, twardsze. Tak?
1: Zaczynamy składać pierożki. Tego farszu nie za dużo, bo on musi nam tutaj jakby zmieścić się, nie wypływać. Te pierogi muszą być dobrze zamknięte, bo inaczej
0: się rozkleją w gotowaniu.
1: Się rozkleją, a my tego nie chcemy. Tu już trochę przesadziłem. Każda gospodyni ma swój charakter lepienia pierogów. Mój jest taki, ja to tak, o. Nie robię tego, jak pani tylko szybko zawija, ale dla mnie jest istotne, że pierog ma stać. Ciasto jest bardzo elastyczne.
0: Tak, ja przez widzę,
1: to,
0: jak...
1: Przez to można łatwiej to formować.
0: Wiesz, ja takie pamiętam, robiłam.
1: No i widzisz, jakie ładne?
0: Ale wzorki takie, jak to jakieś tam później robiłeś cuda i ma stać.
1: No. O,
0: to jeszcze muszę popracować nad tym.
1: No, trzeba wiesz, a to ważne, żeby dobrze skleić,
0: tak.
1: Bo ten farsz ma zostać w pierogu.
0: Zaraz go poprawię.
1: A nie ma tu, tylko troszeczkę mocniej ściśniemy. To ciasto, jeżeli jest ciupkie grubsze, ono też łatwiej zatrzyma nam tego pierożka.
0: No właśnie, bo widzę, że to ciasto nie jest takie cieniutkie.
1: Nie.
0: Niektórzy lubią takie cienkie, ale one się później rozpadają w gotowaniu.
1: Ale te cienkie, nic... wiesz, lubią, jak mają słabe ciasto, a my mamy dobre ciasto.
0: A, no tak.
1: I ono jest naprawdę bardzo delikatne i ono nie przeszkadza. To nie będzie jak buła.
0: No.
1: Tylko będzie naprawdę przyjemnie się jadło, nie?
0: To co, wrzucać już?
1: Poczekaj jeszcze chwilę, zrobimy teraz szybką, jeszcze taką sałatkę. Użyjemy selera naczowego i go podgrzeję, poddam obróbce termicznej i użyję do tego też buraka. Pokroimy trochę drobniej niż ostatnio.
0: Kosteczka.
1: A, ale taka nieregularna, nie? Dobrze, mamy buraki, mamy selera. Podgrzewam sobie tutaj garneczek, leciutko to podsmażymy, dodamy do tego trochę szpinaku, a później ugotowane w to damy pierogi. Powoli wkładamy pierogi do gotowania. Woda musi się gotować, ale nie ma wrzeć, nie?
0: Tak, tak.
1: Bo one nam zaraz ta siła wody nie rozwaliła nam tego wszystko. A jak wkładamy pierogi, one teraz są totalnie surowe, trzeba... bardzo delikatnie poruszyć, nie? Żeby jak dotknęły dna, żeby do tego dna po
0: nie
1: prostu
0: przywarły.
1: Nie przywarły. I teraz też... je zostawiamy w spokoju i one się troszeczkę
0: gotują.
1: A ja na odrobinie masła klarowanego przesmażam te nasze buraki. O, słyszysz?
0: Tak.
1: Nie za ostra temperatura, nie za ostra, czyli to nie może być jakoś bardzo, bardzo, bardzo ostre.
0: Z wysłupiem.
1: Tak. Troszeczkę podsmażymy. Dodamy do tego całkiem sporo świeżego szpinaku. Macierzanki. Nie chcemy zrobić z tego szpinaku też takiej miazgi,
0: tak,
1: nie? Dzieci nie lubią jeść szpinaku, bo to zawsze taka papka jest.
0: Papka,
1: nie?
0: Breja taka, nie?
1: No, dlatego my chcemy to tylko delikatnie podgrzać. Odrobinę pieprzu. Odrobina soli.
0: I na tym możemy pięknie zaprezentować nasze pierożki.
1: To jak mamy ich sporo, więc robimy spory półmisek. Układamy. Świeżo, nie? Szpinak
0: Nie
1: przeciągnięty.
0: Nie przeciągnięty,
1: czyli, tak. Nie jest to skatowane temperaturą, nie?
0: Cieciorka, ciecierzyca, groch włoski inaczej, lekko strawna, prozdrowotna. To jest źródło naprawdę dobrego roślinnego białka. Nie musimy zawsze do każdego posiłku mieć mięso. Możemy właśnie korzystać z ciecierzycy, z fasoli. No Hildegarda nie ceni soczewicy, która jest tak modna dzisiaj, ale Dzieciorka, dziecierzyca, jak najbardziej.
1: To są pierogi świeże, świeże ciasto, więc one też się nie muszą jakoś bardzo, bardzo długo gotować.
0: Ale wypłynęły, to znaczy,
1: już,
0: że już
1: wypływają
0: gotowe.
1: I one już powoli do nas mówią, zjedzcie nas. Nie chcemy ich rozgotować, tak jak pierogi się rozgotują, to też zmienią swoją strukturę, będą duże, nie będą tak estetyczne.
0: Napuchnięte, napuchnięte.
1: Więc to trzeba wyciągnąć w odpowiednim momencie, one muszą wypłynąć, chwilę dosłownie się pogotować, zwłaszcza jeżeli używamy takich świeżych pierogów. Farsz w środku nie jest ani przymrożony, ani nic, więc to można bardzo szybko ugotować. Pierożki mamy prawie gotowe, one już nam tu, zobacz, pięknie wypłynęły. Nie możemy tego rzucić, zamieszać. To
0: tak,
1: nie o to chodzi.
0: Tak.
1: To nie o to chodzi.
0: No właśnie, czasami w pośpiechu to tak się traktuje tak, jeszcze... te nasze potrawy. Zbyt agresywnie, a tu widzę, że u ciebie ta delikatność.
1: Tak, ja mam w ogóle taki charakter, taki jestem łagodny, nie? Mamy takie pierożki na przykład zrobione świeżo, co? To tak możemy podać. Albo mamy na przykład takie pierożki lekko przymrożone i sobie wtedy, jak je tam podajemy. Mamy pestki jeszcze.
0: Tak, czyli nasiona. No to co?
1: Jak to mówią, łyżka w dłoń.
0: To jest czas, na który...
1: Czekamy.
0: Czekamy, tak, żeby właśnie spróbować to, czego gotujemy.
1: Ja to zrobię tak bardziej, bardziej po męsku.
0: No rewelacja, ciasto. Wyborne. Ja już je znam, ale za każdym razem mnie zaskakuje.
1: Ale farsz, dobry.
0: Wcale nie jest taki
1: luźny.
0: Luźny, no.
1: Jednak ta mąka migdałowa to ściągnęła. Dlatego te chrupiące buraczki.
0: No, rewelacja. Przyprawy.
1: Macierzanka.
0: Rewelacja. Zapraszamy. Popróbujcie z własnymi pierogami, z własnymi farszami.
1: Podzielcie się opinią.
0: I podzielcie się opinią, tak.

0: Witam Państwa serdecznie i od razu przechodzę do pytań. Łukasz, co dzisiaj przygotujemy?
1: Coraz cieplej, więc zrobimy sałatkę. Sałatkę z piersi indyka. Mhm. Do tego będą szparagi, pieczona gruszka, sałata rukola, a na to wszystko będzie sos świeżych malin.
0: O,
1: z octem balsamicznym.
0: Super, no.
1: Dobrze?
0: Brzmi rewelacyjnie, tak. Także im cieplej, tym mniej chce nam się jeść takich gorących potraw, rozgrzewających zup, tak jak w zimie. Tylko właśnie dużo lżejsze, ale też takie, które nas nasycą i odżywią. Więc dodamy indyka. Jak wiedzą Państwo, Hildegarda Drób poleca, natomiast o indyku nie pisze. Natomiast poleca nam kurę, kurczaka.
1: Można zastąpić śmiało pierwszą kurę.
0: Oczywiście. Też myślę, że indyki, chociaż już teraz też w tych hodowlach są uprawiane, chciałam powiedzieć, hodowane. Więc mięsko jak zwykle w solance oczyszczamy, aby było dla nas lepiej strawne, bez tych wszystkich, bez tego bogactwa, które niesie ze sobą.
1: Ale możemy smażyć bez tłuszczu i tu też będziemy smażyć bez tłuszczu. Lekko rozgrzewamy patelnię naszą. Mamy zamarynowane mięsko. Ja bym jeszcze odrobinę cynamonu poprosił.
0: Cynamonu, o!
1: Tak, dasz posyp, dasz radę?
0: Dam, ale jak mi wychluśnie się, może na rękę.
1: Na rękę, daj mi,
0: Jeszcze?
1: Jeszcze trochę, dobra.
0: Dobra.
1: Tu będzie sos z goździkami, z malinami, z octem balsamicznym, więc odrobinę tego cynamonu jak najbardziej
0: pasuje.
1: Do tej potrawy będzie pasował, tak? Mm-hmm. Czekamy jeszcze chwilę, żeby nam się patelnia... Ale nie, nic jak wiesz.
0: Aha.
1: Piątki nie przybije.
0: Dobra,
1: nie?
0: Dobra.
1: Wiesz?
0: Układamy. Sucha patelnia, układamy.
1: Jest to, o co chodzi, że zaczęła nam skwierczeć.
0: Tak, czyli mięsko mamy oczyszczone z tych wszystkich niezbędnych składników środowiskowych. Dodaliśmy przyprawy. Jakie przyprawy? Oprócz cynamonu...
1: Odrobinę kary daliśmy teraz.
0: Odrobinę kary.
1: Tutaj mamy przygotowane szparagi. Szparagi zielone.
0: Super.
1: Białe też są super, a niektórzy mówią, że zielone to nie szparagi. Ale my mamy zielone szparagi, które po prostu razem z tym indykiem będziemy piekli sobie. Robimy takie danie na jednej patelni, nie?
0: Rewelacja.
1: Czyli mało sprzętu, a szybko można ogarnąć. Zielony szparag nadaje się na surowo do jedzenia. On jest łatwiejszy w przygotowaniu niż biały, więc spokojnie nam dojdzie na tej patelni, lekko nam się przypiecze. Nie?
0: Tak, świetnie u Hildegardy, jednak go obrobimy termicznie.
1: Mamy indyczka, indyk zacznie puszczać swoje soki, w tym wszystkim będą nam się robiły
0: te szparagi,
1: czyli
0: w dalszym ciągu na suchej patelni.
1: Cały czas.
0: Gruszka na surowo u Hildegardy nie, to pewnie część z Państwa już wie. Natomiast w formie właśnie takiej ugotowanej czy pieczonej jak najbardziej. Ci, którzy interesują się świętą Hildegardą i już troszkę mają doświadczenia z jej przyprawami, to wiedzą, że to jest jeden ze składników takiej mieszanki na jelita, która też poprawia tą florę właśnie saprofityczną w jelitach. A jelita, jak wiemy, to nasza odporność, nasze zdrowie, bo jak jemy gruszkę, to tam są takie komórki kamienne, tak, które poprawiają perystaltykę. Ale są już nawet badania, że ona działa w formie ugotowanej przeciwgrzybiczo. A my z grzybkami mamy problemy, bo karmimy je cukrem, nadmiarem cukru w naszej współczesnej diecie.
1: Ile ja się już dowiedziałem w tym jednym odcinku.
0: Mamy tutaj rukolę. Ona jest bardziej chyba z kapustowatych, z tego co ja pamiętam, niż to nie jest taka tradycyjna sałata, którą Hildegarda docenia. Ale w takiej formie myślę, że spokojnie
1: na surowo
0: by nam
1: nie, na surowo jej nie podamy, oczywiście ją zamacerujemy.
0: Gruszkę też sobie tutaj pięknie
1: przerzucimy.
0: Opiekamy, obsmażamy, chyba tak powinnam powiedzieć, super.
1: W sumie to jest taka opiekana, nie? Bo ona tam bez tłuszczu, bez niczego, więc na spokojnie jest robiona. Szparagi nam dochodzą.
0: W życiu bym nie pomyślała, zawsze wodę leję do szparagów, a nie tak.
1: Ale one się przypieką. Na grilla jak położysz, też ci się zrobią,
0: no
1: nie?
0: Widzisz.
1: Nie kładziesz ich tam zblanszowanych, bo jakbyśmy położyli zblanszowane, czyli podgotowane, to się rozciapczą, czyli rozgotują.
0: No tak, tak.
1: A my chcemy, żeby one były jak najbardziej
0: To też jest sztuka, żeby mięso zrobić takie soczyste, a z kolei nie surowe, prawda?
1: No tak, indyk jest też specyficzny, tak? Mhm. Nie wolno go przepiec, bo wtedy będzie suchy. Totalnie suchy. Nie? Mhm. Tego trzeba powoli, nie śpieszyć się.
0: Pilnować.
1: Na wolnym ogniu i on sobie nam dojdzie, nie? To są maliny, ale to zrobimy, jak ściągniemy wszystko z patelni, wtedy zrobimy sos.
0: Ale
1: to na sam koniec będzie.
0: Na sam koniec, no rewelacja. Tak. Maliny też Hildegarda bardzo docenia. Maliny, jeżyny, bardzo fajny owoc. Można robić właśnie sos, można dodawać, upiększać, pokolorowy, ale też służy nam do tego, żeby wspomagać apetyt. Osoby, które właśnie mają zaburzony apetyt, właśnie to malina będzie ten apetyt pobudzać, będzie poprawiać soki żołądkowe. To myślę, że też fajnie dla takich dzieciaków, które mają problemy właśnie, żeby je zachęcić do zjedzenia właśnie takich zdrowych pokarmów, a nie bułeczek słodkich i batoników, to malinka jak najbardziej syci oko, syci ciało, też w sezonie zimowym na infekcje wirusowe, taki syrop czy napój malinowy na zimę w chorobach gorączkowych, wirusowych, połączony z galgantem, też świetnie się będzie sprawdzał.
1: Mówisz, więc... że galgant do maliny będzie dobry? To proszę, naszykuj.
0: No dobrze, już szukamy. No, gotowy.
1: Tu mamy jeszcze miks orzechów, posypiemy to wszystko jeszcze orzechami.
0: Orzechami, rewelacja, czyli mikro, makro elementy właśnie, to jest to, czego nam potrzeba. I one pozyskiwane z jedzenia, a nie z suplementów, tabletek, pigułek, najlepiej będą nam służyły. Ta biodostępność będzie zdecydowanie lepsza. Zresztą szparak też jest bardzo ciekawy, bo on działa i diuretycznie.
1: Jest już.
0: Szparak też już, al dente, świetny.
1: Możemy ściągać.
0: Będzie działał diuretycznie, właśnie proces defekacji wzmacniał. Będzie też na nadciśnienie nam służył, bo zawiera świetną proporcję jonów potasu do sodu. A z tym mamy problem i to mamy zaburzone. Właśnie często, aby obniżyć ciśnienie, które nam się tak troszkę chwieje i skacze, wystarczy dołożyć potasu, magnezu.
1: To dla mnie.
0: Uregulujemy. Widzisz?
1: To wszystko jest dla mnie.
0: To nasze nadciśnienie. Oczywiście jak jest większy, dłużej trwający kłopot, no to trzeba już tutaj skonsultować się z lekarzem, ale spróbujmy uzupełnić te pierwiastki, powinno być lepiej.
1: Mhm. Pierś już jest prawie gotowa, jeszcze tylko z tej strony odrobinę potrzebuje, bo tutaj już nam jakby doszła.
0: Aha. Tak, a tutaj, tam gdzie grubiej,
1: tak, o to, tak, jeszcze to jeszcze potrzebuje. Tutaj odrobinę, nie?
0: Tak jest.
1: To są podwaliny pod naszą sałatkę,
0: pod
1: tak?
0: Naszą,
1: a teraz obiecałem, że będzie sos z malin, więc świeże malinki, masełko.
0: Powiedz, czy dla osób, które mają problemy z nietolerancją nabiału, kazeiny najczęściej, ale laktozy też, czy mogą sobie użyć masło klarowane i będzie też dobrze smakować?
1: Będzie tak samo dobrze smakować, tylko nie zrobi się taka emulsja, jak my teraz chcemy tu zrobić, ponieważ dodając odrobinę octu balsamicznego do tego masełka,
0: ale
1: zrobiła
0: połączenie.
1: Nam się idealna emulsja.
0: Ale
1: cudnie
0: pachnie.
1: Do tego goździk, galgant, o którym wspomniałaś.
0: Tak, galgant z malinami, świetna kompozycja.
1: Troszeczkę to podostrzymy. Ja sałatę muszę zamacerować. Doprawię odrobiną oliwy z pestek dyni.
0: Cytrynką można skropić i to już będzie, wiesz. Musimy oczywiście, proszę Państwa, wtedy poczekać 15 minut, aż ten właśnie ocet czy cytrynka nam...
1: Dodamy balsamicznego jeszcze odrobinę.
0: Tak, o właśnie, żeby już nie mieszać. I super. Wtedy nam te soki raniące, o których Hildegarda mówi, się zniwelują.
1: Tak. Widzisz? Nieprzepieczony, tak. Soczysty.
0: Pięknie.
1: Powoli. Jedna z ważniejszych cech kucharza to jest cierpliwość.
0: Tak.
1: Mi czasami jej brakuje.
0: Ale proszę zobaczyć, można powiedzieć, że mamy taką dietę rozdzielną, prawda? Czyli mamy mięsko w połączeniu właśnie z warzywami i z owocami, a nie z właśnie jakimiś kaszami, ziemniakami. I to naprawdę jest świetny posiłek. Jeszcze do tego maliny.
1: Sosik malinowy. Żeby nie lać po tej sałacie, bo ja tego nie lubię, polejemy z boku.
0: z boku.
1: I nigdy nie lejemy po mięsie.
0: No właśnie, ja chciałam o to zapytać. Właśnie, że na tym mięsku by rewelacyjnie pasował.
1: A jest taki dowcip.
0: No.
1: Wiesz, czym się różni błąd kucharza od błędu lekarza?
0: Nie.
1: Błąd kucharza zalewa się sosem, a błąd lekarza zasypuje piachem.
0: O, proszę. Dosyć drastyczny, ale zapamiętam. Łatwiej zapamiętam.
1: Dlatego ja, jako, tylko tutaj mamy goździk, więc trzeba powoli je, żeby zęba nie złamać. Ale chodzi o to, żeby mamy ładnie mięsko wyeksponowane.
0: Tak.
1: I chcemy go, oczywiście później jak już będziemy jedli,
0: to można mieszać.
1: To jak najbardziej możemy sobie to pomieszać.
0: Tak.
1: Ale pamiętajmy, ten pierwszy efekt ma wyglądać. Na to no uprażone pestki dyni.
0: Czyli już proces enzymatyczny zaczął się w mojej jamie ustnej na pewno.
1: Uprażone orzechy włoskie, to wszystko dla Hildegardy, tak?
0: I o to chodzi.
1: I odrobina świeżego pieprzu na wierzch.
0: Ja już jestem przygotowana do próbowania.
1: Próbuj.
0: No to lecimy.
1: Możesz taki oddzielnie i razem.
0: No właśnie, ale taki kawał tu jest, ale sobie zamoczę w tym. No.
1: To ja wykorzystam swój
0: rewelacja.
1: Gruszeczka. Idealna.
0: Idealna. Mięciutkie, soczyste.
1: Perfekcyjnie. Indyczek. Rewelacja. Chyba
0: ja też tu szparaga ci ukradnę. Chrupiące, super.
1: Malinki trochę kwaśne, ale gruszka słodka, więc się zbalansuje.
0: Połączy się.
1: Tak
0: świetnie.
1: Jest. Zapraszamy.
0: To cóż, zapraszamy.
1: Spróbujcie zrobić to w domu.
0: Czy wasze danie będzie też takie smaczne?
1: Na pewno będzie lepsze.

0: Dzień dobry Państwu. Tak jak już Pani powiedziała, większość osób mnie pewnie kojarzy z innym tematem, z Nadwiślańskim Urzeczem, prawda, bo też się nim zajmuję i cały czas pokazuję tą tożsamość Wawra, nie tylko związaną z linią kolejową z 1877 roku, ale też z tym planem wiślanym, prawda, i pokazuje, że te wszystkie wsie typu Falenica, Miedzeszyn to były dawne wioski nadwiślańskie i związane są z tą najstarszą osią osadniczą właśnie nadwiślańską. Ale antropolog to taki zawód, który ogarnia bardzo wiele tematów, nie tylko z pogranicza etnologii, etnografii, ale też przede wszystkim antropologii fizycznej, takiej biologicznej, czyli zajmujemy się szczątkami ludzkimi, rekonstrukcją życia dawnych ludów, populacji. I stąd tematyka badań antropologicznych jest wielowymiarowa. Mój świętej pamięci profesor Andrzej Wierciński zawsze mówił, że antropologia jest jak ameba i tymi mackami wszędzie się gdzieś tam wciśnie, prawda? Także proszę się nie dziwić, dlaczego akurat taki temat. Temat jest związany z moją pracą magisterską, czyli dość odległymi już czasami. Była ona właśnie związana z nietypowymi pochówkami, które występują na terenie Polski. Ponieważ jest tak, że czasem archeolodzy, którzy kopią cmentarzyska, bo w odróżnieniu od cmentarzy, wszystko co działo się we wczesnym średniowieczu i wcześniej, nazywamy tego typu obiekty cmentarzyskami, a więc pozostałościami po dawnych cmentarzach. I badając takie cmentarzyska, oni czasami natrafiają na jakieś dziwne groby, odróżniające się swoim wyglądem od reszty. Przykładowo obrządek we wczesnym średniowieczu, już za czasów chrześcijańskich, polegał na tym, że chowaliśmy się, nie paliliśmy swoich ciał, tak jak to było wcześniej, chowaliśmy się w pozycji wyprostowanej i z głową często w kierunku zachodnim, czasami w kierunku kościoła, który się znajdował gdzieś tam w pobliżu. No więc taki pochówek, który nas zaciekawi, powinien wyglądać jakoś inaczej, a więc albo leżeć poza cmentarzem, albo jego jakieś wyróżniki są na tyle dziwne inne, że przeważnie określano tego typu groby jako pochówek, przykładowo 450, różnił się swoją formą i wyglądem od reszty. Być może jest to grób na przykład upiora albo jakiegoś tam właśnie wampira. Przy czym dotychczas nie powstała żadna taka synteza tego zjawiska, zarówno skąd się w ogóle wiara w wampiry mogła wziąć, w upiory, jak też nikt tak zbiorczo nie dotarł do tychże pochówków. No ja przez swoją pracę właśnie magisterską, później uzupełnianą o różne nowe odkrycia, postarałem się dotrzeć do wszystkich tych szkieletów, które były interesujące i zobaczyć, zajrzeć im w oczy prosto, czy coś jest z nimi nie tak. Mówię oczywiście nie tak w sensie antropologicznym, prawda? Czyli czy te osoby posądzone o bycie wampirem jakoś się w jakiś sposób odróżniały od reszty społeczeństwa. I to w zasadzie jest taka główna tematyka, która przyświecała mi wydanej w zeszłym roku książce Wampiry w średniowiecznej Polsce, którą chciałem tutaj właśnie Państwu zaprezentować też. Dlatego, że zawsze poruszany jest aspekt taki, że wampiry jako wierzenia przedchrześcijańskie przykładowo, czy też no, raczej się widzi w jakichś reliktach dawnych pogańskich wierzeń, a rzadziej się rozpatruje zjawisko wampiryzmu na gruncie wiedzy medycznej antropologii, prawda? A wydaje się, że może to stanowić taki swoisty klucz do wyjaśnienia tychże dziwnych pochówków. No ale idźmy dalej, żeby troszeczkę było jaśniej. Tutaj tak na początku taka definicja, co to w ogóle jest wampir, czym jest wampiryzm. Wedle takich słowiańskich głównie wierzeń, bo wampir, samo słowo wampir, co ciekawe, wywodzi się ze świata słowiańskiego. Oznacza wypierzać się, jakby wypiór, wąpierz czasami mówiono. No w każdym razie występuje u południowych, wschodnich i zachodnich Słowian. Uważa się, językoznawcy powszechnie uważają, że ma ona proweniencję słowiańską. No i tutaj też będzie takie pytanie od razu, na które też się postaram odpowiedzieć, dlaczego akurat Słowianie, prawda? No przecież zjawisko jest dość powszechne i tego typu pochówki znane są z różnych kultur, z różnych okresów europejskich czy nawet światowych pradziejów. Ogólnie jest to taka istota, taki stwór można nazwać, która... Czasem jest określana jako duch, czasem jako ożywione ciało, które wierzono, że taki osobnik wychodzi nocą z grobu i szkodzi pozostałym przy życiu osobom. A więc często, bardzo często jest określany jako wysysający z nich krew, a to po to, żeby utrzymać swój nienaganny wygląd, czyli ciało, żeby nie uległo rozkładowi, musi odżywiać się tą substancją witalną, którą otrzymuje od żywych. No tak wierzono, że to niby jest taka istota. No w każdym razie obawiano się tego typu istot. No i jak to wygląda? Wygląda to tak, że archeolodzy, którzy właśnie badają cmentarzyska, głównie średniowieczne, ale też od razu powiem, że praktyki antywampiryczne, bo tak o nich mówimy, występują nie tylko w średniowieczu występowały, ale można powiedzieć, że ciągnęły się albo występowały w głąb XX wieku. Prawda? Czyli jeszcze w latach 30. tego typu zabiegi były czynione. I mówiąc pochówki antywampiryczne, myślimy, jest to bardzo duże uogólnienie, prawda? Ponieważ zdajemy sobie sprawę jako badacze, że panteon wierzeń słowiańskich był ogromny, a więc mamy wieszczych, topielce, upiory, strzygi, rusałki, chowańce, niechrzczeńce i tak dalej, których na pewno też się obawiano. Ale nie mówimy na przykład pochówki antyzmorowe czy jakieś antywieszcze, ponieważ właśnie stosujemy taki ogólny termin pochówki antywampiryczne, co ma po prostu dotyczyć wszystkich takich zjawisk zabezpieczania się przed szkodliwą działalnością pewnych zmarłych. Na czym te pochówki polegały? No, że ja zaraz pokażę przykłady tego typu pochówków, że na przykład szkielet nie był ułożony, oczywiście tak, żeby państwo nie myśleli, że tutaj były jakieś morderstwa albo coś takiego, to następowało głównie, kiedy grupa czuła się zagrożona, była na przykład, przychodziła do danej okolicy zaraza albo jakaś epidemia, dżuma, cholera i tak dalej i dziesiątkowała społeczność daną, czyli umierała jedna rodzina, umierali kolejni i grupa zaczynała się bać. Jak zaczynała się bać, to poszukiwała prostych rozwiązań. I tutaj zadziałała tak zwana w antropologii często zasada, można powiedzieć, kozła ofiarnego, prawda? A więc typowano osobę, która na przykład nie tak wyglądała albo zajmowała się nie tym, co trzeba, czyli jakaś na przykład zielarka albo zajmujący się jakimiś czarami albo magią, czy parający się nie tym, co przeciętny człowiek, albo ktoś, kto dziwnie wyglądał, na przykład był bardzo wysoki, bardzo niski, kulawy, garbaty i tak dalej, no w każdym razie budził jakiś lęk. No i wtedy, jeżeli powiedziano na przykład, wieś się zebrała, że ich właśnie tu dziesiątkuje ta śmierć i na przykład mówili, a żył 50 lat temu kiedyś jakiś zielarz, który na pewno to on wychodzi z grobu i nam szkodzi, prawda? No i wtedy tego typu zabiegi polegały na tym, że odkopywano taki grób, Jeżeli zmarły wyglądał jak żywy, a często wyglądał, bo naturalna mumifikacja występuje dość często, jeżeli zmarły nie był na przykład pochowany w kwaśnej glebie, te szczątki się szybko nie rozłożyły, mógł się naturalnie zmumifikować. To nie jest jakiś nic nadzwyczajnego. I w każdym razie, jeżeli uznali, że wyglądał jak żywy, no to starano się go zabezpieczyć, żeby im dalej nie szkodził. Co to miało na celu? W antropologii nazywamy tego typu proceder jako dojście do tak zwanej homeostazy. Homeostaza to jest inaczej uspokojenie grupy, czyli zrobiliśmy wszystko, żeby co w naszej mocy, żeby było spokojnie i dobrze. Czyli już można powiedzieć, że ten wampiryzm pierwotny wynikał z takich ludzkich lęków, prawda, że oni szukali jakiegoś sposobu, żeby się uratować przed dziesiątkującą ich śmiercią. No i tego typu pochówki, tak jak powiedziałem, nie ograniczały się zatem tylko do średniowiecza, ale na przykład w XVII wieku było ich bardzo dużo, kiedy było mnóstwo można powiedzieć, że podążały w ślad za przechodzącymi przez Europę epidemiami chorób rozmaitych. I bardzo często jest tak, że znajdujemy je wtedy, kiedy można wydatować na ten czas jakąś epidemię. No i takie jedno z pytań badawczych, bo ja tutaj chciałbym tak powiedzieć to troszeczkę wszystko w formie takich pytań badawczych. Czy antropolodzy mogą w ogóle stwierdzić, że mają do czynienia z pochówkiem wampira? Więc jak to wygląda w terenie? Tutaj pokażę Państwu kilka takich pochówków starych, bardzo dawnych, które były odkopane przez badaczy w latach 40., 50., 60., 70. Ogólnie mniej więcej zanotowano tego typu pochówków kilkadziesiąt w Polsce, przy czym największe ich nagromadzenie było na ziemi kujawskiej w Dolinie Środkowej Wisły i na Podkarpaciu Małopolsce, prawda, południe, prawda. Tutaj najwięcej zdecydowanie ich było, czyli centralna Polska i południowa. I okazało się po analizach antropologicznych, po dotarciu do dokumentacji tych grobów, że wbrew pozorom nie było ich tak dużo, bo bardzo wiele z tych pochówków, które określone zostały jako antywampiryczne, takimi nie była. A dlaczego na przykład? Jakiś sztandarowy pochówek z Adolfina koło na Kujawach przykładowo, napisano, że czaszka spoczywała w stopach zmarłego. No jak się dotarło do materiału, to okazało się do rysunków, że górna część czaszki spoczywała w stopach, a żuchwa w anatomicznie przeznaczonym jej miejscu. No to już jako antropolodzy wiemy, że mieliśmy do czynienia z jakimś naturalnym, pośmiertnym stoczeniem, a nie zaś z zabiegiem. I tego typu różnych wytłumaczeń było bardzo dużo. To spowodowało, że jeżeli byliśmy w swoich badaniach bardzo sceptyczni, prawda, czyli uważaliśmy, że wszystko da się jakoś naturalnie wytłumaczyć, no to tych pochówków było kilkanaście, można powiedzieć, na skalę Polski. Takich, że na pewno zastosowano tego typu zabiegi. I tutaj, jak Państwo widzą, on pozornie, ten środkowy szkielet się niczym nie różni, natomiast on jest położony w pozycji odwrotnej. Państwo widzą, że łopatki są na górze, a więc księża, bo w większości notatki, jakie mamy źródłowe, pochodzą z zapisków kościelnych od księży i to też proszę zobaczyć, skoro księża mówili, jak unicestwiać upiory, czy strzygi, czy wampiry, to proszę sobie wyobrazić światopogląd tych ludzi, którzy nie byli jako tako wykształceni i którzy rzeczywiście no, reprezentowali znacznie niższy poziom umysłowy. Przy czym ja tu chcę od razu wytłumaczyć, że panteon wierzeń słowiańskich był bardzo duży, tak jak powiedziałem, i coś trzeba było z nim zrobić. Tak jak dziś Państwa nie dziwi, że na przykład na święta obieramy sobie, znaczy, że malujemy sobie jajeczka, czy na inne święta ubieramy choinkę, czy obchodzimy takie święta jak śmigus, dyngus, czy zielone świątki na Urzeczu, to Tutaj dochodziło do walki Kościoła z dawnymi wierzeniami i zamiany ich na święta kościelne. I to się odbywało na bardzo szerokim polu i też dotyczyło także tych naszych nieszczęsnych upiorów, wampirów. A to dlaczego? Że one jakby zostały wprasowane, włożone w taki feudalny obraz piekła, a więc mieliśmy Lucyfera i różne inne tam diabliki, no i na przykład jakiś szósty czy siódmy rząd tego piekła to były jakieś właśnie niechrzczeńce, porońce, strzygi, upiory i tak dalej. I tak jak nie dziwią nas egzorcyzmy przykładowo robione przeciwko jakimś duszom potępionym, tak samo zwalczano tego typu zjawiska jak wampiry. Po prostu wierzono, że to coś może dać. I dlaczego powiedziałem ten taki pasus o tym właśnie, o księżach i o tych zapiskach? A to dlatego, że księża pisali na przykład tak, z południowej Polski. Kazałem go na gębę położyć. Tak właśnie to wygląda, ale tejże nocy powiadano, że znowu wyszedł i szkodził mieszkańcom. No to panowie parafianie postanowili, ażeby mu szyję odciąć rydlem i odtąd całe zło ustało i był spokój, prawda? Czyli dwa zabiegi wykonali i uważali, że ten zły duch, ten diabeł, jak można określić, wampir, poszedł sobie gdzieś w dal. No i tutaj jeszcze widać, że nogi i ręce też były krępowane, czyli ogólnie chodziło o to, żeby tego typu istota nie wyszła z grobu, prawda? Czyli dlaczego kazali kłaść na gębę? Aby się w ziemię wgryzał, czyli żeby po przebudzeniu wchodził w głąb tej ziemi, a nie na zewnątrz, prawda? I tego typu pochówki odnosiły się także do dzieci. Czasami się zdarzało, że na przykład urodziło się martwe dziecko albo jakieś poronione i też obawiano się tego typu dusz albo tego typu zmarłych, że one jako że nie zaznały jeszcze życia i jego uciech, jak to mówiono, będą nam szkodzić i straszyć nas po śmierci. I stosowano bardzo podobny zabieg antywampiryczny, polegający na tym, że tego typu ciałko wkładano do naczynia takiego, no tak jak coś w rodzaju garnka, prawda? Tak jak taka zastępcza trumna, można powiedzieć. I ten garnek stawiano w ziemi dnem do góry. I też są opisy, że to miało na celu, że po przebudzeniu takie dziecko będzie wchodzić w głąb ziemi, a nie przyjdzie mu do głowy nas straszyć. I tego typu pochówków dzieci przykładowo jest znanych kilkadziesiąt, całe północne Mazowsze, dominuje to, ale też okolice Przemyśla na przykład. O tym się mało wie, mało słyszy, ale te pochówki są przeważnie nie na cmentarzach, a poza cmentarzem, albo przy kapliczkach na wsiach, albo przy krzyżach na rozstajach dróg, prawda? Czyli tego typu, jak czasami znajduje się, albo też była tradycja, która była bardzo stara, że wkopywano je w miejsca dawnych cmentarzysk archeologicznych. Czyli często wiedzieli ludzie, że na przykład jak orze na polu, to wychodzą jakieś kości, jakieś różne ceramika i nazywano takie miejsca żalami często. I wiedzieli, że to jest jakiś cmentarz żal jakichś ludzi, którzy żyli przed nimi. I bardzo często, że pogańskie ludności. I bardzo często na tego typu cmentarzyskach, tak jak Cichowo, Żumiech, Serock, bardzo dużo miejsc wkopywano, Obrudnice ostatnio też taki. Także bardzo wiele takich miejsc jest wkopywano takiego typu garnki i my dzisiaj znajdujemy właśnie garnek, który jest znacznie późniejszy i zawiera szczątki dziecka. Inny przykład grobów, Stary Brześć Kujawski tutaj na przykład, gdzie właśnie głowa zmarłego była ścięta, oczywiście po śmierci to nie było żadne, nic go nie bolało, można powiedzieć, i złożona w stopach. Co to miało za zadanie? Jak to znowu opisy źródłowe mówią, miało to na celu, że wierzono, że jeżeli taki wampir albo upiór się przebudzi, no to będzie starał się dostać do tej głowy. Jeżeli się do niej nie dostanie, to będzie wszystko w porządku, będzie zabezpieczony człowiek. A jeżeli, jak to pisano, się dostanie, to wyjdzie, to weźmie ją pod pachę i pomaszeruje, bo tak właśnie pisano. A więc czasami się zdarzają jeszcze takie przypadki grobów, jak na przykład, być może ktoś z Państwa słyszał, niedawno odkryty cmentarz w Gliwicach, taki budowano obwodnicę miasta i znaleziono cmentarzyk, gdzie wszystkie praktycznie groby, wszyscy zmarli, byli w jakiś sposób zabezpieczeni, głównie w ten sposób, jak to widać, i jeszcze mieli cegłówkami odgrodzone ręce, prawda, czyli żeby nie przyszło mu do głowy jednak się schylić jakoś, prawda, po tą głowę. Także ja zaraz pokażę Państwu taki pochówek z Gliwic. No tutaj całe National Geographic przyjechało wszyscy, bo to było bardzo spektakularne, że w Polsce cały cmentarz był z zabiegami antywampirycznymi. Ale powiem Państwu więcej. W XX już wieku, w latach 50. przenoszono cmentarzyk grekokatolicki pod Rzeszowem, i jak się okazało, prawie każdy zmarły był zabezpieczony. A to kołek, a to głowa, a to coś tam. I przerazili się ci ludzie, co to przenosili. No i wezwano etnologów, prawda, żeby tam jakieś badania zrobili pośród tej ludności, dlaczego tak robią. No i co się okazało? Ludzie powiedzieli, że nie, oni w to nie wierzą, ale tak na wszelki wypadek, żeby nie przyszło do głowy komuś nas z nich straszyć, prawda? Czyli jakby te wierzenia już jakby były wtórne dla nich, ale nie zaszkodziło tego robić. Ja powiem Państwu więcej, że my sobie nie zdajemy sprawy, że dzisiejsze uroczystości pogrzebowe również mają charakter pożegnalno-antywampiryczny. Tylko nikt sobie nie zdaje z tego sprawy. Oczywiście nie jest to już kołkowanie ani nic takiego, ale zabijamy trumnę gwoździami, sypiemy ziemię na trumnę, żeby go pożegnać raz na zawsze. Do lat 60. jeszcze się ciernie rzucało na trumnę, żeby się pokaleczył, jak będzie wychodził. Zakrywało się lustra, żeby go nie zobaczyć. Wynosiło się nogami do przodu, żeby zmylić mu drogę, żeby czasami nie przyszło mu do głowy wrócić. Tak więc robimy szereg czynności, które mają charakter antywampiryczny, a nie tylko pożegnalny, tylko że sobie z tego sprawy zupełnie nie zdajemy, prawda? Jak to było żywe, proszę sobie pomyśleć, na przykład podczas pierwszej wojny też jest taki odnotowany przypadek, że stał front i bardzo Niemcy z Polakami wtedy tam walczyli, czyli jak to pewnie w pierwszej wojnie bywało, Polacy z Polakami, bo na wszystkich frontach mieliśmy wszystkich. I o co chodzi? Bardzo dużo po bitwie zostało Niemców, których kazano miejscowym chłopom pochować. No i z racji, że oni już parę dni tam leżeli, dwóch podoficerów i jednego oficera konkretnie przebito kołkami, bo byli bardzo opuchnięci według chłopów i że to strzygonie, którzy na pewno wyssali krew, prawda? No z racji, że to była jeszcze pierwsza wojna, nie tak okrutna jak druga, no to dostali jakąś karę tam i ich puścili wolno, ale no, tego typu przypadki są jeszcze notowane. Inny przypadek, powiem Państwu też ciekawostkę od razu. Radomsko, niedaleko Łodzi, lata 30. Mężczyzna zapada w letarg albo w trans kataleptyczny. Tego typu przypadki są znane, czyli funkcje życiowe prawie zanikają, że puls jest raz na minutę albo rzadziej. Uznano za zmarłego mężczyznę starszego, że to był lipiec, zdawano sobie sprawę z rozkładu ciała i w zasadzie następnego dnia czy dzień później już organizowano pogrzeb. I kiedy kobiety śpiewały pieśni przy trumnie, jak to dawniej na wsiach bywało, No, niestety zmarły wypuścił gromnicę i się poruszył, prawda? No oczywiście z krzykiem wybiegły te kobiety, strzygoń, prawda? Że to nie było już pojęcia, że on się obudził, tylko strzygoń. No i jak to się skończyło? Co odważniejsi mężczyźni z kłonicami i z drągami wbiegli tam, dostał uderzony w głowę, ścięto mu głowę, bo zastali go w pozycji siedzącej z rękami, prawda, który chciał, żeby ich żeby go wyjęli. I jaka była konkluzja, że cała wieś się podpisała krzyżami, że dobrze zrobili, uważają, że dobrze zrobili, ponieważ strzygoń już więcej nie próbował z trumny wychodzić. Także proszę zobaczyć, jaka ciemnota jeszcze była w latach 30., prawda, a my mówimy tutaj o średniowieczu. No ale to oczywiście jest przypadki marginalne, prawda, ale się zdarzały. Tutaj proszę zobaczyć te gliwice słynne, czyli mamy właśnie te cegłówki, które odgradzają nam już jeszcze dłonie, żeby nie uchwycić i ci zmarli, te głowy są wszystkie złożone między nogami tutaj, prawda, czyli z dala od miejsca anatomicznego. No i to była sensacja ogromna, bo oni nie wiedzieli, co z tym w ogóle zrobić, bo co kopną dalej, to znowu następny i tam było ich bardzo dużo. Nie wiem w końcu, jak to się skończyło. Podobna sytuacja była też pod krakowskim rynkiem, też znaleziono tego typu pochówki, no ale w końcu ich jakoś tam pochowano. Tak, znakomitym. Tak, do badań DNA identyczne, idealne, prawda? Bo teraz oczywiście można sprawdzić, pobierając taki ząb i z korzenia zębowego możemy ustalić tak zwaną haplogrupę, czyli grupę genetyczną, ustalić, czy on był Germaninem, Słowianinem, Ugrofinem, czy w ogóle z jakiego kręgu kulturowego się wywodził, czy był spokrewniony z resztą, czyli tutaj mamy badania autosomalne, a nie płciowe i no, wiedza jest ogromna teraz, no, zmieniła się diametralnie. Tego typu pochówki jak przebicie kołkiem, jest ich 3-4 mniej więcej w Polsce. No tutaj jeszcze jest taki wariant, jeden ze Złotej Pińczowskiej, gdzie nóż został wbity w kręgosłup i zmarły został położony, związany i wrzucony, przykryty ciężkimi głazami. No tu pochówek z Radomia, gdzie mamy cały cmentarz, wszyscy leżą, jak Bóg przykazał, jak to się mówi, na wznak, a jeden za cmentarzem właśnie przykryty takimi kamieniami w pozycji skurczonej, związane ręce, związane nogi. I też prawdopodobnie mieliśmy przykład takiego pochówku właśnie antywampirycznego, bo też uważa się, że skutecznie było przygwoździć takiego upiora do ziemi, żeby z niej nie wyszedł. Inny przykład przygwożdżenia do ziemi z Wielkopolski, kiedy właśnie duży głaz uniemożliwia wyjście zmarłego z grobu. Dzisiaj groby budujemy, też sobie nie zdajemy sprawy, że to nie tylko znaczenie, ale też ciężar, który nam uniemożliwia kontakt. Kiedy to się zaczęło? Etnolodzy i w ogóle antropolodzy uważają, że prawdopodobnie strach przed zmarłymi zaczął się od tak zwanej inhumacji, czyli od skończenia się kremacji w X wieku i nagle pojawił się problem, że mamy do czynienia ze zwłokami, prawda, i musimy coś z nimi zrobić. Bo wcześniej jak to było spalone i w ogóle dostawaliśmy urenkę, nikt się tego nie bał. To mogło stać na przysłowiowym kominku, prawda, i nikt się tego zmarłego nie bał. A tu nagle od chrześcijaństwa, od X-XI wieku, nagle zaczynamy obcować z ciałem ludzkim i ten strach zostaje zdwojony. Tak mi się wydaje, że duża w tym prawda. No tutaj taki pochówek z Dziekanowic, gdzie zmarła też była prawdopodobnie związana, położona, ale powiem, czym się wyróżniała. No ona miała 2,8 m wzrostu. Prawda? Czyli na średnią wczesnośredniowieczną, czyli około 1,50 m, 1,55 m, to już wysoka, prawda? To bardzo, bardzo wysoka. Także na pewno mogła budzić jakiś uzasadniony lęk. To jest słynna czaszka tak zwanego upiora, ale prawdopodobnie skazańca, znaleziona niedaleko Radomia. I tutaj zmarły został przebity takim gwoździem, przy czym prawdopodobnie był to skazaniec, była to jedna, to nie był prawdopodobnie upiór, ale to była kara, ta głowa być może, że była przybita na przykład przy bramie jakiejś miejskiej albo w jakimś widocznym miejscu, żeby odstraszać na przykład ludzi przed gwałtami czy złodziejstwem, prawda, które mogły być jego udziałem, bo tego typu kary były też stosowane i bardzo trudno jest odróżnić, czy mamy do czynienia z zabiegami magicznymi, czy mamy do czynienia z dawnym systemem kar. No tutaj wchodzi cały szereg cech, czyli musimy mieć cały kontekst taki, żeby nam to potwierdziło, że dany pochówek jest antywampiryczny. No tutaj niby zwykły pochówek, a jednak sierp na szyi, prawda? Czyli powstanie grozi, no tutaj Drawsko Pomorskie, czyli mamy już krąg ten północny, ale też tego typu pochówki są dość dobrze znane. Jak Państwo widzą, wszystkie te pochówki, te cechy mają na celu uniemożliwienie wyjścia zmarłego z grobu. To jest główny cel, który przyświeca wszystkim tym pochówkom. I to, co powiedziałem, że my stosujemy w dzisiejszej takiej delikatnej formie, również ma na celu zabezpieczenie tego się przed ewentualnym wyjściem zmarłego na zewnątrz. Tak jak powiedziałem, żeby powiedzieć, że pochówek był antywampiryczny, musi o tym zdecydować cały kontekst archeologiczny. Kontekst archeologiczny jest niezwykle ważny, prawda? A więc musimy mieć grób na peryferiach cmentarza, czyli w jego nie w środku, tylko gdzieś na zewnątrz. Powinno nie być w takim grobie wyposażenia, czyli tak jak się dawało, nie wiem, kabłączki skroniowe, nożyki, jakieś paciorki, rozmaite rzeczy. On był przeważnie bez wyposażenia. Bardzo często ciało nie jest ułożone w pozycji wyprostowanej na wznak, tylko jakoś w jakiejś anormalnej, atypowej pozie, na przykład skurczonej albo odwrotnej, albo jakiejś jeszcze innej. No i oczywiście mieliśmy te celowe uszkodzenia, czyli na przykład odjęcie głowy i złożenie jej w stopach albo przebicie klatki piersiowej jakimś ostrym przedmiotem. Bardzo często się słyszy o sikowych kołkach na przykład. No, z materiału archeologicznego widać, że przebijano wszystkim, co mieli wówczas pod ręką, ząb od brony, gwóźdź, prawda, czyli nie musiał być to żaden kołek z odpowiedniego drewna. Aha. Bo tutaj się jeszcze nałożyło, późniejsza nasza wiedza o wampirach i w ogóle to, co my dzisiaj dysponujemy, to jest w zasadzie Hollywood i Bram Stoker, Dracula i tradycja rumuńskiej Transylwanii, prawda? I tutaj dwie rzeczy musimy rozróżnić. Tradycje tych słowiańskich upiorów, wampirów, prawda, średniowiecznych, tych naszych, można powiedzieć, rodzimych i tej całej hollywoodzkiej otoczki, która pojawiła się wraz z powieścią Brama Stokera Dracula i opartej na życiorysie Vlada Tepesza, Vlada Draculi, który żył w rumuńskiej Transylwanii i który tak naprawdę żadnym wampirem nie był, był po prostu, no nie wiem, seryjnym mordercą, okrutnikiem, mścił się całe życie za śmierć swojej jego ojca i wymyślał jakieś tam różne sposoby unicestwiania swoich wrogów, prawdziwych i domniemanych. I całe wszystkie mity związane później z tym wampirem hollywoodzkim nie mają nic wspólnego tak naprawdę z tymi wierzeniami naszymi dawnymi. No przykładowo jakieś zamiany w nietoperza. No to nietoperze, wampiry, trzy gatunki znamy z Ameryki Południowej tylko i wyłącznie i zostało ono odkryte przez białych ludzi, którzy dotarli tam w XVI wieku. Czyli już mamy rzecz dość późną, przynajmniej XVII-XVIII wieczną, a nie średniowieczną. No u nas dwie są takie tradycje, która jeszcze wchodziła, oprócz słowiańskiej jeszcze widać, że jakieś tam wierzenia mogły być związane z tą tradycją grecko-łacińską. Między innymi pozostałością jest na przykład to, że na wsiach bardzo często się mówiło strzyga albo strzygoń. To jest związane ze słowem strix, czyli sowa, i z nocnym działaniem sowy i nocnym działaniem upiorów, prawda, których się boimy. Także no, tutaj widać pewne nawiązanie do tego nocnego trybu życia. Później z medycyny możemy na przykład dowiedzieć się o takim czymś jak porfiria. Jest taka choroba, między innymi oparta na niedoborach chemu, i ona się dość rzadko występuje, ale charakteryzuje się tym, że mamy permanentny światłowstręt, możemy chodzić tylko w nocy, ponieważ skóra nam pęka, jeżeli chodzimy w dzień. Kły są obnażone dość u takiego człowieka. Ma chroniczny wstręt na alaninę, którą zawiera między innymi czosnek. I można by powiedzieć, że no wampir w 100%. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jeżeli tego typu choroba pojawiła się gdzieś na jakiejś zapadłej wiosce, no to mówiono o niej 100 albo 200 lat i mówiono, że żył tutaj taki i taki człowiek. I tego typu mity rodziły się właśnie w ten sposób. Albo ktoś właśnie zapadł w letarg czy transkataleptyczny i wykopywano, dochowywano kogoś w danym grobie i zobaczyli, że był w jakiejś konwulsyjnie wykrzywionej pozie albo no, obudził się w trumnie, mówiąc inaczej. To się zdarzało bardzo często kiedyś wobec niskiego poziomu medycyny. I też o takim przypadku mogli opowiadać po prostu przez kilka pokoleń, że coś takiego miało miejsce. I stąd te wszystkie mity, legendy się rodziły. No i teraz wracamy do tych naszych upiorów. Czy antropologia może nam pomóc w rozwiązaniu tychże pochówków? Możemy zadać sobie takie pytanie, czy istnieje jakaś w ogóle taka współzależność pomiędzy odmiennym sposobem pochówku, czyli jakimś nietypowym, a jakimś innym wyglądem zmarłego, prawda? Czyli reasumując, czy te wszystkie pochówki, które znamy z Polski, czymś się charakteryzowały?
1: Zbliża się czas wakacji.
2: Spędzi piecze?
1: Sensitive Boniker, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
2: Ja już mam.
1: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
2: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
1: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Ludność w nich pochowana, ludzie w nich pochowani, odróżniali się od reszty, czy też nie? I to jakby było dla mnie najważniejsze, no bo w tym momencie wiemy, czy ten wampiryzm miał tkwił w cechach fizycznych zmarłych, czy w cechach ich psychiki, której nie jesteśmy w stanie zdiagnozować. No i powszechnie wiemy właśnie ze źródeł pisanych, z etnografii, o takiej wrogości ludności wiejskiej, chłopskiej wobec wszystkiego, co inne, co obce, wobec wszystkiego, wszystkich ludzi, którzy odbiegali w jakiś sposób wyglądem czy zachowaniem od reszty. No i część z tych cech, które posiadali, które opisywali ci rozmaici ludzie, pisarze, można oczywiście odnaleźć w materiale kostnym, bo pozostawiają tego typu ślady. Wydaje się, że właśnie te cechy zmarłego, te nietypowe cechy osobnicze zmarłych mogły być takim znakomitym czynnikiem, dość ważnym, który powodował, że wydzielano daną jednostkę poza nawias społeczny, czyli że taki upiór, taki wampir, taki strzygoń mógł posiadać jakieś cechy fizyczne, które wśród mieszkańców budziły lęk. I to powodowało, że tego typu osoby traktowano najczęściej inaczej za życia i inaczej po śmierci. Prawda? Za życia zwykle się ich obawiano albo stroniono o nich. Często takie domy znajdowały się gdzieś na kolonii albo niby leczono się u takich jakichś na przykład zielarzy, ale budzili oni powszechny lęk. No i później po śmierci, w chwilach zagrożenia, często te osoby stawały się ofiarą praktyk antywampirycznych. Te wszystkie nietypowe cechy osobnicze można podzielić na takie dwie grupy, a więc możliwe do identyfikacji w materiale kostnym. No i tutaj mamy na przykład trwałe kalectwo, między innymi jak ktoś posiadał garb jakiś, na przykład gruźliczy albo inny, był kulawy, czy też posiadał jakieś okaleczenia ciała, na przykład nie miał ręki, nie miał nogi, był karłem, był bardzo wysoki, czy też miał patologiczne uziębienie. Bo dzisiaj jest to proste, mamy stomatologię estetyczną, ktoś ma krzywe zęby, czy ma hiperdoncję przykładowo, czyli nadzębność, czyli ma więcej zębów niż trzeba, no to sobie wyrywa, przesuwa łuk i tak dalej, nie ma problemu z tym. No a wówczas było tak, że kto się rodził z takimi zębami, no to taki umierał, prawda? No niestety nie miał innego wyjścia, a ludność tolerancyjna była niekoniecznie bardzo. No i oczywiście mieliśmy też cechy niemożliwe do identyfikacji, a które są wymieniane w źródłach, takie jak zajęcza warga, owłosiona wewnętrzna strona dłoni, zrośnięte brwi, rude włosy, siność, opuchnięcie twarzy, no tego typu w zależności od okresu, od miejsca. To się brało stąd, że przykładowo taki człowiek z dużym nadciśnieniem albo z jakąś chorobą inną był na przykład bardzo czerwony i wyglądał opuchnięty, że myślano, że być może, że on się opija naszą krwią, prawda? Tak więc wynikało to z nieznajomości rozmaitych chorób, które były, no na przykład jakieś odmiany anemii, które możemy stwierdzić na szkielecie, bo mamy przykładowo w stropie oczodołu, jeżeli taka perforacja występuje albo na czaszce, no to bardzo często zmarły cierpiał na anemię, był na przykład blady i jakąś taką miał twarz, prawda, która mogła sugerować, że on tam nie sypia zbyt dobrze, prawda, tylko gdzieś tam sobie łazi. No i wydaje się, że do najistotniejszych cech, które należałoby przy wampiryzmie uwzględnić, to są tak zwane schorzenia wrodzone, czyli rozwojowe, czyli to, na co nie mamy wpływu, z jakim genetycznie bagażem się rodzimy. No i tutaj właśnie mogą być ubytki kończyn, zaburzenia rozwojowe kręgosłupa, czyli na przykład bloki kręgów, że przykładowo ktoś, kto długo pracował na roli w pozycji takiej, na przykład z motyczką, no to po paru latach miał kręgosłup w jednym kawałku, zrośnięty w pałąk, prawda, od szyi po lędźwia i tak naprawdę no, to dotyczy głównie starszych osób dzisiaj, prawda, że jeżeli ktoś nie rusza się jakoś za dużo, no ale często na przykład widzą Państwo taką sytuację, że na przykład jakiejś starszej pani przy kościele czy gdzieś tam moneta upadnie albo torebka, prawda, no to zauważcie Państwo, że ona zawsze będzie się schylać w ten sposób i ten, a nie schyli się kręgosłupem, prawda, bo bardzo często jest tak, że robią się już bloki kręgowe i ona ma kręgosłup w jednym kawałku. I kiedyś, jak mieliśmy do czynienia z monotonną, ciężką pracą, te bloki kręgowe dotyczyły osób znacznie, znacznie młodszych, prawda, i to często wyglądało dość, poza tym przeżywalność była zupełnie inna. No jeszcze w lalce, prawda, jest 50-letni starzec wpadł pod koła rozpędzonego dyliżansu, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić, jak w XIX wieku, jakie było pojęcie o starości, prawda? A co dopiero o średniowieczu, gdzie średnia wiekowa dla mężczyzn wynosiła 28-30 maksymalnie lat. Oczywiście to wiązało się z dużą śmiertelnością dzieci, z wojnami, z rozmaitymi chorobami, ze słabym poziomem medycyny. Niemniej jednak średnie były dość znacznie, znacznie niższe. Kręt szyi powodujący jakieś tam wygięcia, prawda, nienaturalne. Achondroplazja to jest inaczej taka karłowatość, prawda, achondroplastyczna, czyli taka proporcjonalna, można powiedzieć. Gigantyzm, czyli gigantyzm często, czyli bardzo wysoki wzrost połączony był z tak zwaną akromegalią, czyli mieliśmy bardzo duże ręce, bardzo duże usta, bardzo duże, no wszystkie te zakończenia, można powiedzieć, ciała. Choroby umysłowe. Często na przykład jest bardzo malutka czaszeczka, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić, że jak człowiek się rodzi, to ma na czaszce tak zwane szwy czaszkowe. Ma szew wieńcowy, szew czołowy i szew węgłowy. I teraz, jeżeli te szwy nam się za szybko zrosną, to dochodzi do wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i do tak zwanego debilizmu, prawda? Czyli mamy, po prostu ten mózg się nie może rozwijać i ciśnienie bardzo, bardzo silnie rośnie. Natomiast może być też w drugą stronę, że te szwy w ogóle się nie chcą zarastać i dochodzi do wodogłowia, czyli właśnie takiej makrocefalii, jak to my nazywamy. No i również powoduje to zmiany umysłowe, ale też szybszą śmierć. No i takie cechy jak skrzywienie przegrody nosa. My na to nie zwracamy uwagi dzisiaj specjalnie, ale kiedyś to miało znaczenie, na przykład, że ktoś mógł mieć na tyle krzywą przegrodę, że na przykład jak mówił, świszczał albo coś tam, prawda, jakoś inaczej się wysławiał i już mógł budzić jakiś strach u reszty osób. Konieczne też jest odnotowanie wszystkich chorób zapalnych, takich jak gruźlica, trąd, prawda, czyli mamy jakieś wyraźne zmiany na ciele, krzywica, anemia, więc choroby układowe, ale też urazy, czyli braki kończyn, trepanacje, przykładowo trepanacje czaszki bardzo często w materiale występują, a to jest też jakby zmniejszenie ciśnienia śródczaszkowego przy chronicznych na przykład bólach głowy, wykonywane jeszcze do dzisiaj i rzeczywiście dające efekty, no ale oczywiście jest szkaradna blizna i jest, wygląda to już nieciekawie i też mogło budzić lęk. No, schorzenia narządu żującego to, co już wspomniałem, hiperdoncja na przykład, czyli nadzębność, albo hipodoncja, czyli niedozębność, na przykład 3-4 zęby w ogóle, prawda, w jamie ustnej od początku, prawda, bo no, były też przypadki takie, które się zdarzają także do dzisiaj, że dziecko się rodziło z zębami, bo w okresie epigenezy, czyli właśnie tej fazy płodowej, zęby się wyrżnęły i urodził się już z zębami. Coś poszło nie tak, prawda, i tak wyszło. I takie przypadki też, jeżeli się zdarzyły jednostkowo, mogły być przyczyną jakichś właśnie wampirycznych opowieści. Po przebadaniu tego materiału, do którego dotarłem, okazało się, że 80% z tych szkieletów miało jakieś znamiona patologii, prawda? Czyli rzeczywiście tu chodziło o to, że obawiano się inaczej wyglądających ludzi. Tak jak w starożytności strącano tego typu osoby ze skały przykładowo, tak samo tutaj ta tolerancja nie poszła aż tak za mocno w bok, ponieważ no, kołkowano czy ścinano im głowy, prawda? Ale już no, nie za życia, prawda? Bo wiadomo już kontekst archeologiczny mówi, że te wszystkie zabiegi były wykonywane po śmierci, prawda, czyli później. I 80% z tychże szkieletów, do których dotarłem, właśnie to tak, albo zmarli byli za wysocy, tak jak tam 2,8, albo 1,30 m, prawda, czyli troszeczkę za mało. Albo na przykład jakiś bardzo silny garb, albo jakieś nie tak ustawione zęby, albo jakaś krzywa przegroda nosowa właśnie. Wydaje się, albo na przykład wszelakie złamania wielokrotne, które skracały kończyny, prawda, że na przykład ktoś miał, dzisiaj się założy but ortopedyczny, kiedyś musiał kuleć, prawda, i też jakoś wzbudzać strach. Tego typu groby, to właśnie tego typu przypadki może nie wyglądają dla Państwa ciekawie, bo tutaj nic nie ma nadzwyczajnego. Tutaj tylko jest pokazane, że kości piszczelowe, czyli tutaj podudzia, są, jedna jest skrócona po wielokrotnych złamaniach. Są też właśnie schorzenia wrodzone, typu ubytki kostne, tak jak tam widać, które tak naprawdę powodowały tylko duże problemy w lokomocji, prawda, czyli w chodzeniu i na pewno te ubytki tkanki kostnej wpływały na i wygląd, i sposób lokomocji danej osoby. No i to, co powiedziałem, te kręgosłupy, prawda, czyli mamy kręgosłupy zrośnięte w jeden kawałek, prawda, czyli od kręgu szyjnego pierwszego po kręgi lędźwiowe mamy wszystko zrośnięte w pałąk i to powodowało, że jeżeli ten kręgosłup zrósł się krzywo, no to oczywiście ta osoba była na przykład mocno pochylona i też jakoś mogła być, budzić lęk. No oczywiście anomalie uzębienia, tu niby pozornie jest wszystko w porządku, ale tam jest hiperdoncja, czyli dwa rzędy zębów, czyli mamy właśnie dwie kategorie, te same kategorie zębów, tylko że w dwóch rzędach. I tego typu schorzenia narządu żyjącego się zdarzały bardzo często w materiale, ponieważ, tak jak powiedziałem, medycyna estetyczna, znaczy somatologia estetyczna nie istniała, tak więc mieliśmy wszystko związane z tym, co odziedziczyliśmy po przodkach. Na końcu powiem Państwu, w jakim i w ogóle, co ja o tym sądzę, ale ogólnie można stwierdzić po badaniach antropologicznych, które wcześniej nigdy nie były robione jakby na tego typu pochówkach, że istnieje na pewno współzależność pomiędzy odmiennym sposobem pochówku, tym dziwnym sposobem pochówku, a niektórymi cechami osobniczymi zmarłych, czyli właśnie, że ich wygląd był wyraźnie ważny, był jedną z przyczyn, dlaczego tak, a nie inaczej ich pochowano. Więc wydaje się, że te indywidualne cechy zmarłego, właśnie tak jak powiedziałem, ta kulawość, garbatość, czy gigantyzm, czy karłowatość, mogą być takim jednym z wyróżników pochówków antywampirycznych, przy czym oczywiście nigdy nie będziemy mieli pewności, czy ta pozostała część, no te 20% w tym momencie albo 30%, nie tkwiła w sferze psychicznej, prawda? Czyli tego nie jesteśmy w stanie na materiale kostnym stwierdzić, ale rzeczywiście mogło tak być, że zajęcie konkretne też mogło wpływać na potraktowanie po śmierci. Konkluzja jest mniej więcej też taka, że w tym wampiryzmie współczesnym, hollywoodzkim, wszystko jest ładne, wesołe, prawda, i

0: Objaw naszej ludzkiej nietolerancji, która kończyła się tego typu zabiegiem, a nie zaś jakimś aktem miłosierdzia. I wydaje się, że ten wampiryzm cały czas ma się dobrze dość, bo może już nikt nikogo kołkami nie przebija, prawda, ale w jakichś mniejszych społecznościach, z dala od traktów komunikacyjnych, no, ktoś ma inne włosy, inaczej się ubiera, innej muzyki słucha albo nie pasuje do reszty społeczności i często jest też w jakiś sposób izolowany albo nieraz pobity, nieraz jakoś, prawda, sekowany ze względu na swoją inność i tak naprawdę mechanizm jest identyczny, prawda? Nikt nikogo już nie kołkuje, ale ta inność, ta odmienność, prawda, i to, ta nieprzystawalność do reszty społeczności jest nadal jakoś sekowana, no można powiedzieć, prawda? Tak więc wydaje się, że mechanizm jest dość pospolity i prosty. Często wynikał, można tylko tych ludzi usprawiedliwiać, że on często wynikał z ludzkich lęków i ze strachu, prawda, że boimy się o swoje życie i staramy się zabezpieczyć przed ewentualnym zagrożeniem. Natomiast efekt kozła ofiarnego działa skutecznie, myślę, że do dziś.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: A więc tak, jeśli chodzi o samą taką genezę tego wampiryzmu, bo rzeczywiście tak, na cmentarzyskach germańskich, rzędowych, w Anglii, w Azji, czy w Chinach nawet, prawda, występują tego typu groby i tego typu zabiegi są spotykane, że wydaje się, że takiej genezy tych zabiegów antywampirycznych należałoby szukać w jakichś paleolitycznych wspólnotach pierwotnych i takim odwiecznym lęku człowieka przed zmarłym, przed śmiercią, prawda, przed przemijaniem. I tak naprawdę tylko Słowianom możemy powiedzieć, że zawdzięczamy to, że oni zawsze byli bardziej tacy mistyczno-magiczni niż można powiedzieć, że przewrotnie powiedzieć, nie przeszli reformacji, nie przeszli tego szkiełka i oka i tak naprawdę z tym swoim bagażem średniowiecznym wkroczyliśmy w romantyzm i w nowoczesność, więc współczesność. Tak więc w dużej mierze wydaje się, że to jakby istota duchowa, poziom duchowy Słowian zdecydował, że to u nas przetrwały właśnie przetrwała ta wiara w wampiry bardzo długo, a w innych społecznościach nie.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Dzisiaj kontynuujemy spotkanie dotyczące migracji ptaków. Tytuł brzmiał Dolecieć i wrócić. I dzisiaj będę dokładniej opowiadał dalej jeszcze o tym, jak dolecieć, ale też powiem o tym, jak wrócić, bo to też jest dosyć trudne zadanie. Ale zatrzymaliśmy się na tym, jak w ogóle dotrzeć do tego celu, czyli w ogóle jak dolecieć, czy to w jedną stronę, czy to w drugą stronę. No bo często ptaki powracają na przykład w te same miejsca, z których wyleciały. Przykładem jest nasz sztandarowy gatunek ptaka migrującego, czyli bocian biały. To jest ptak, który jest bardzo mocno związany z konkretnym gniazdem i do tego konkretnego gniazda chce wrócić. Ale ciekawe jest to, że ptaki mają takie umiejętności, że potrafią docierać do celu z dokładnością 10-20 km. A skoro już dotrą do bardzo blisko do tego docelowego punktu, to już znają okolice, no bo przecież żyją tam, jeżeli to na przykład jest powrót z zimowiska, no to docierają do miejsca, które kojarzą, bo tam po prostu spędziły całe swoje, na przykład dzieciństwo, jeżeli się urodziły, albo ten okres rodzicielski, kiedy właśnie wyprowadzały swoje młode, kiedy odchowywały, więc pamiętają okolice, więc jeżeli dotrą gdzieś w okolice tego konkretnego jednego punktu, no to na pewno się tam też odnajdą i na pewno taki bocian dotrze do tego swojego gniazda. No, ptaki w ogóle, jak powstaje takie pytanie, no skąd one wiedzą w ogóle, w którym kierunku lecieć? Jak wygląda u nich nawigowanie? A trzeba powiedzieć, że ptaki są nawigatorami naprawdę bardzo dobrymi. I orientują się po położeniu słońca. Również potrafią zorientować się, czytając gwiazdy na niebie. Dodatkowo mają bardzo dobrą pamięć do szczegółów topograficznych, a zatem tą topografię terenu też mają w miarę dobrze poznaną i dzięki temu zapamiętują konkretne punkty i dzięki temu mogą się lepiej orientować. No, jeżeli ten ptak przelatuje dany fragment po raz kolejny, wiadomo, że jemu jest już dużo łatwiej, dlatego też często jest tak, że ptaki niedoświadczone, lecące pierwszy raz, takie, które się na przykład urodziły w Polsce i lecą po raz pierwszy, właśnie trzymają się tych dorosłych, tych doświadczonych ptaków. I potem same zapamiętują trasę, potem same się uczą. Mało tego, jeszcze ptaki potrafią wykorzystywać też na przykład zmysł węchu, co jest bardzo ciekawe, do tego, żeby się orientować w przestrzeni, oraz słyszą na przykład bardzo ciche dźwięki. W dodatku ze sobą też rozmawiają, kiedy lecą, na przykład gęsi, to jest taki bardzo dobry przykład, więc też między nimi jest jeszcze komunikacja. Co dokładnie one sobie przekazują, to jest też ciekawe i ważne, ale no, ja przynajmniej takiej wiedzy nie mam, nie wiem, może ktoś akurat wie, o czym one tam ze sobą, jak się komunikują, o czym rozmawiają. No, ale słyszą też infradźwięki, co też jest dosyć istotne, i potrafią o różnych godzinach, o różnych godzinach orientować się, jakie są strony świata. No, czyli już w zasadzie powiedziałem o tym, że po ruchu słońca na niebie też się orientują. No, także widzimy, że rzeczywiście ptaki są bardzo dobrymi nawigatorami. Na przykład, kiedyś już Państwu to opowiadałem, jak był wykład na temat zwierząt biorących udział w różnych konfliktach zbrojnych, ludzi oczywiście, czyli zwierzęta w armii, w wojsku, to opowiadałem o tym, że kiedyś na bardzo szeroką skalę były wykorzystywane gołębie i gołębie właśnie mają taką cechę, że potrafią zawsze wracać do tego miejsca, szczególnie do tego, w którym się urodziły, ale to była prawie, że no może nie gwarancja, ale bardzo duża szansa, że jeżeli żołnierze wypuszczali gołębie, to gołębie dolatywały do tego miejsca docelowego, o ile wcześniej nie zginęły,
czy nie zostały upolowane, czy zestrzelone, bo to też się wszystko działo. No, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście odsyłam do tamtego wykładu, w którym właśnie odwołuje się do wielu różnych przykładów, konkretnych gołębi i pokazuje dokładnie, jakie one trasy pokonywały i czego one takiego dokonywały. No dobrze, ale to idziemy w takim razie dalej. I to nie wszystko jeszcze, jeżeli chodzi, bo wydawałoby się, że już powiedziałem tak wiele różnych rzeczy, tych wiele takich czynników, które powodują, że ptaki są bardzo dobrymi nawigatorami, dobrze się orientują w przestrzeni, a tymczasem nie powiedziałem jeszcze o wszystkim. Myślę, że o czymś bardzo ważnym jeszcze nie powiedziałem, mianowicie o tym, że ptaki wyczuwają również pole magnetyczne Ziemi. To jest niesłychanie ważne. I w dodatku też wyczuwają dosyć dobrze ciśnienie atmosferyczne. I to służy ptakom głównie do wyboru odpowiedniej wysokości lotu. Także widzimy, że one biorą poprawkę na bardzo wiele różnych czynników, no a to, że wyczuwają pole magnetyczne Ziemi, pozwala im się dobrze orientować i obierać odpowiedni kierunek. No i tutaj mamy rudzika przedstawionego na fotografii i okazuje się, że europejskie rudziki były poddawane takim eksperymentom w polu magnetycznym, w którym zmieniały się bieguny i one okazuje się, że wyczuwały to i potrafiły obierać odpowiedni kierunek, kiedy im tylko pozwolono się poruszać po w miarę obszernej przestrzeni, to one rzeczywiście to wyczuwały. Zresztą sam pamiętam, jak jeszcze byłem młodym chłopakiem i jeździłem na obozy obrączkarskie, na których się obrączkowało ptaki, też się robiło właśnie takie testy, że ptaki faktycznie poddawano takim próbom, czy one wykazują jakiś konkretny kierunek. I rzeczywiście to było, pamiętam, bardzo takie żmudne, bo później trzeba było zliczać takie ślady, które ptak zrobił na bardzo cienkiej takiej folijce, ale było to niesłychanie ciekawe i pozwalało właśnie też rozeznawać się w tym, jakie kierunki są bardziej preferowane przez te ptaki. Nie wiem, jakie były wyniki tych badań, ale pamiętam, że w nich brałem udział, bo tam siedziałem z długopisikiem i tam dokładnie wyliczałem te wszystkie elementy, które te takie draśnięcia na folii, które robiły ptaki. Jakby nie będę o tym może więcej opowiadał, przejdźmy dalej, ale ważne z tego wszystkiego jest to, że ptaki rzeczywiście to pole magnetyczne Ziemi wyczuwają. Jest jeszcze taka ciekawostka, tutaj takie mamy zbliżenie na oko, bo okazuje się, że oko jest dosyć istotnym, dosyć istotną cechą ptaków. I taka jest specjalna struktura w oku, która no, jest niemalże jak taki zegar astronomiczny. Jest to taki grzebień, który rzuca odpowiedni cień na siatkówkę wokół ptaka. Także to jest też takie dodatkowe przystosowanie. I co ważne, na przykład to jest też ciekawe, że ptak obserwuje cały czas lecąc, przemieszczając się, obserwuje pozycję, jaką ma słońce na niebie w różnych godzinach i jest w stanie dzięki temu rozróżniać strony świata i na przykład wie, że o godzinie 10 słońcu brakuje do zenitu 30 stopni. No to jest też taka niezwykła umiejętność, jaką posiadają ptaki, dzięki temu mogą się lepiej orientować. A jest jeszcze ten zmysł, który wydawało się jeszcze do niedawna, że ptaki mają bardzo słabo rozwinięty. Chodzi oczywiście o węch i na przykład gołębie wspomniane potrafią też wykorzystywać zmysł węchu do tego, żeby docierać do swojego gołębnika. Prawdopodobnie również zmysł węchu wykorzystują na przykład ptaki rurkonose. Tutaj mamy pokazanego petrela i petrel to jest właśnie należy do tych ptaków rurkonosych, które mają, jak się przyjrzymy tutaj dokładniej, to zobaczymy, że na dziobie jest jakby taka doklejona jeszcze rureczka. I ta rureczka jest u ptaków, no właśnie rurkonosych, czyli tych, które są związane ze środowiskiem wodnym, ale morskim, tam gdzie zasolenie wody jest duże i to służy do usuwania nadmiaru soli z organizmu. Takie ciekawe przystosowanie.
No, ale podkreślam, prawdopodobnie one właśnie zmysł węchu również wykorzystują do w trakcie podróżowania, przemieszczania się. No i możemy postawić sobie jeszcze kolejne pytanie, czy w blasku księżyca, czy w promieniach słońca lepiej lecieć? Kiedy jest lepsza pora, kiedy ptaki wybierają tę odpowiednią porę w ciągu doby, ten moment, kiedy się przemieszczać. No to technik jest kilka. W zasadzie jedna jest taka, że no nie mogą sobie ptaki pozwolić na to, czy na wybór, ale są takie, które rzeczywiście wybierają. Zaraz o tym wszystkim powiem i zaczniemy od tych, które poruszają się w ciągu dnia. Na przykład skowronek, którego widzimy tutaj na fotografii, ale również i ptaki, które nie są może jakimiś rewelacyjnymi lotnikami, na przykład łuszczaki. Niektóre łuszczaki mam wrażenie, że latają tak dosyć ociężale, na przykład gile, grubodzioby. Mam wrażenie, że one czasami mają taki trochę problem z taką łatwością. Brakuje im trochę takiej może gracji. No ale są to ptaki, które właśnie świergotek łąkowy, właśnie skowronek tutaj przedstawiony. To są te ptaki, które latają w ciągu dnia. One wybierają jednak dzień jako ten moment, kiedy się mogą przemieszczać i lecą krótko, bo w zasadzie przez kilka godzin, do 5 godzin maksymalnie lecą, no i pokonują w tym czasie od 150 do 200 kilometrów. Także później muszą odpocząć, muszą się posilić i jest takie przypuszczenie, że wybierają dzień, no z bardzo prostej przyczyny, dlatego że ta nawigacja w nocy jest im obca, jest im dla nich może nie tyle obca, co po prostu no nie potrafią za bardzo się orientować w nocy. I dlatego właśnie wybierają dzień jako ten czas, kiedy przelatują. U nas w kraju żyją trzy gatunki jaskółek. To jest jaskółka oknówka, dymówka i brzegówka. Łatwo zapamiętać, bo wiążą się z oknem, dymem i brzegiem. Oczywiście nie będę teraz tłumaczył tych nazw, bo to każda ma swoje jakieś tam uzasadnienie. No ale, bo to może nie czas i miejsce, żeby teraz o tym opowiadać. Ale co ciekawe, jedynie z tych wszystkich trzech naszych jaskółek, jedynie oknówka jest w stanie latać w ciągu nocy, a dymówka z brzegówką wybierają tylko w ciągu dnia lecą, a w nocy starają się ukrywać na przykład w trzcinowiskach, w różnych zaroślach, tam odpoczywają po prostu, śpią w tym czasie. No i jeszcze dzisiaj o dymówce to w ogóle sobie powiemy dosyć sporo, bo ja przygotowałem dzisiaj taką trasę z całą i będziemy mogli właśnie ją przebyć razem z dymówką. O ile dzisiaj zdążymy, to zaznaczam. A jak nie, to będzie to na naszym kolejnym spotkaniu. Czyli oknówka z tych trzech naszych jaskółek jest w stanie latać w ciągu nocy. A tutaj jest oknówka schwytana w takiej bardzo ciekawej sytuacji. Od przodu, jak widzimy doskonale. I jest to moment, kiedy ona zlatuje nad basen po to, żeby się napić wody, bo one właśnie piją w locie. Ale są też takie ptaki, które bardzo lubią latać nocą i które chętnie wybierają właśnie tę porę doby. To jest, tak jak tutaj widzimy na fotografii, mamy mysi królika, mamy szpaka, drozdy również bardzo chętnie latają nocą, więc my bardzo dużej liczby ptaków migrujących często nie widzimy po prostu, no bo one właśnie w nocy się przemieszczają, kiedy jest zupełnie dla nas ciemno, nie jesteśmy w stanie ich dostrzec. Ale są też takie ptaki, które no, nie mogą sobie wybrać, nie mogą dokonać takiego wyboru, że będą leciały na przykład tylko w nocy albo tylko w ciągu dnia, ze względu na to, że lecą nad obszarem, nad którym nie mogą się zatrzymać. Po prostu muszą go pokonać w całości, a nie mogą się zatrzymać dlatego, że nie mają takich umiejętności. To nie są ptaki, które na przykład się zatrzymają i będą sobie dryfowały, prawda? Mewa na przykład, rybitwa. To są takie ptaki, które jeżeli migrują, no to mogą się zatrzymać, czyli mogą wylądować na wodzie i wtedy właśnie sobie odpocząć. Natomiast
Są takie sytuacje, kiedy ptaki no nie mogą w ogóle, nie mają możliwości. Ptaki siewkowe, no one nie będą się unosiły na wodzie i one pokonują bardzo duże przestrzenie, na przykład nad Pacyfikiem, kiedy przelatują, to w zasadzie lecą przez kilkadziesiąt godzin i nieważne, czy to jest dzień czy noc, po prostu lecą. Proszę sobie zwrócić uwagę, tak się wcielić trochę w tego ptaka i sobie pomyśleć, jakie to jest trudne zadanie, bo trzeba w pewnym momencie podjąć decyzję, że dobrze, bazując tylko i wyłącznie na swoich zasobach energetycznych, bazując tylko na swojej sile, muszę przebyć cały Pacyfik. Cały Pacyfik muszę przepłynąć, przelecieć. Także no to jest bardzo trudne zadanie. No i nie oszukujmy się też, wiele ptaków po prostu nie daje rady, bo jest to bardzo duży wysiłek. Jest to na tyle duży wysiłek, że ptaki po prostu po drodze mogą ginąć. I tutaj taki bardzo ciekawy przykład z pamiętnego 2020 roku. Mówię pamiętnego, bo ten rok chyba zapamiętali wszyscy z jednego tylko wydarzenia. Oczywiście chodzi o pandemię. Natomiast we wrześniu tego roku samiec o takim kryptonimie 4BBRW pokonał bardzo długą trasę, bo przeleciał 12 200 km z Alaski na Nową Zelandię i zajęło mu to troszeczkę ponad 9 dni. Także no, to robi ogromne wrażenie, bo nawet jak sobie pomyślimy, że my byśmy mieli przez 9 dni gdzieś w jakimkolwiek kierunku się przemieszczać, czy to na nogach, czy hulajnogą, czy na rolkach, czy rowerem. No, to chyba są, czy nie wiem, jakąś łódką, prawda? No, wymieniam wszystkie te środki transportu, którymi możemy się poruszać, tylko wykorzystując siłę naszych mięśni, nie żadne samoloty, samochody i tak dalej. No to ciekawi mnie, ile człowiek mógłby najdalej właśnie pokonać w tym czasie 9 dni. No, ale na pewno 12 tysięcy kilometrów by nie zrobił. To jest raczej niemożliwe, żeby mniej więcej na dzień pokonywać 1000 kilometrów, nawet ponad te 1000 kilometrów. A proszę bardzo, takiemu ptakowi się to udało. Ale to jeszcze nie koniec, bo w roku 2022, jeszcze nie powiedziałem, co to był za ptak. To szlamnik, który jest widoczny tutaj na fotografii. Jeszcze inny pobił ten rekord i okazuje się, że po 11 dobach i 1 godzinie lotu non-stop przebył 13 560 km i doleciał do Tasmanii, również z Alaski do Tasmanii. Także jak widzimy, imponujące odległości, chociaż ten ptak leciał 2 doby dłużej, no możemy tak uznać, bo tu w zasadzie było 12, 11 dób i 1 godzina, a tamten poprzedni, czyli 4BBRW, 9 dni i 8 godzin, czyli de facto no, tu mamy 2 dni więcej, tak możemy uznać, że leciał ten drugi szlamnik w 2022 roku i przebył odległość większą o 1300 kilometrów, 1300 kilometrów przeleciał więcej. No niemniej, no, są to wyniki bardzo imponujące. Rzeczywiście, jak sobie pomyślimy, że taki mały ptaszek no, może nie jest taki aż tak bardzo mały, to nie jest tej wielkości ptaszek, tylko taki troszkę większy, ale jednak mimo wszystko, no, jeżeli pomyślimy sobie, że takie ptaki pokonują niesamowicie duże odległości, no to rzeczywiście możemy być pełni podziwu względem tych zwierząt. I tutaj widzimy właśnie, jak to wygląda, jaki jest ten szlak migracji, skąd one lecą, dokąd. Także no, prawie cały świat trzeba przelecieć, żeby dostać się na zimowisko. Tu oczywiście na niebiesko mamy zaznaczone właśnie miejsca, gdzie one zimują. No oczywiście nie wszystkie muszą lecieć do Tasmanii, no ale rzeczywiście to jest też ten kierunek, który one obierają. No to powiedzieliśmy sobie o tym, o jakiej porze doby latają ptaki, a teraz zastanówmy się, czy poruszać skrzydłami, czy nie poruszać, jaką taktykę wybrać. No i mamy takie w zasadzie różne taktyki, jakie można stosować, i ptaki, które są
raczej ciężkie, ale też nie mają dużych skrzydeł, nie mają dużej powierzchni tych skrzydeł, no to niestety, ale muszą liczyć na ten lot aktywny. Poruszają się tym lotem aktywnym, czyli cały czas poruszają swoimi skrzydłami, non-stop. Nie mogą sobie pozwolić na chwilę tam szybowania. W zasadzie one szybują tylko i wyłącznie w momencie, kiedy dolatują, kiedy wyhamowują. No to wtedy mogą delikatnie, kiedy tam zbliża się ku ziemi taki ptak, to delikatnie właśnie może wtedy przyszybować, prawda? Ale potem tak musi pod koniec tam tymi skrzydłami uderzyć, żeby zupełnie wyhamować, praktycznie do zera. Natomiast no gęsi, no to w zasadzie praktycznie tylko jak widzimy, jak tak lecą, prawda, w kluczu, to na pewno one poruszają cały czas swoimi skrzydłami i jeszcze w dodatku się odzywają, dzięki czemu łatwo je namierzyć. I dzięki temu łatwo się zorientować, gdzie one w ogóle są. No ale mamy na przykład taki tutaj ciekawe zdjęcie, które przedstawia bociany. No to są w bardzo dużej liczbie bociany, które wykorzystują kominy termiczne. To akurat zdjęcie zrobione nad Izraelem. No i szybowanie jest bardzo dobrym sposobem na przemieszczanie się, bo pozwala zaoszczędzić nawet od 95 do 97% energii w stosunku do lotu aktywnego. No ale też ktoś może sobie tak zadać pytanie, jakby tak podtrzymać ręce, prawda? My nawet ludzie, jak podtrzymamy w ten sposób ręce, no to chwilę przez jakiś czas damy radę, prawda? Ale jak trzymamy dłużej, prawda? To w pewnym momencie zaczynają ręce boleć, za ręce nam zaczynają opadać, tu się wszystko, mięśnie się zaczynają męczyć. No i możemy sobie pomyśleć, że trzymanie w ten sposób, poruszanie, że nie poruszanie swoimi, akurat no, w przypadku ptaków, skrzydłami, może też być bardzo męczące po pewnym czasie. Natomiast to jest trochę co innego, bo ptaki mają tak zbudowane stawy, że, a właśnie na przykład bociany, że mogą właśnie tutaj zrobić taki klik, prawda? I one praktycznie nie wykorzystują żadnej tutaj siły do tego, żeby utrzymywać te skrzydła w takiej pozycji. Zresztą podobnie jest, takie sytuacje się zdarzają w życiu zwierząt, bo wiele zwierząt potrafi właśnie zrobić taki klik i się nie męczyć. Na przykład nietoperze potrafią zwisać do góry nogami, to doskonale wiemy. Albo na przykład leniwce też potrafią właśnie też w ten sposób. One, to nie jest tak, jak one zwisają z tej gałęzi, to nie jest tak, że one tutaj cały czas napinają swoje mięśnie. Znaczy, no jakoś tam napiąć muszą, ale jednak to wszystko jest tak, że te palce im się zaciskują i to jest zupełnie inaczej niż u nas, prawda? Jak my mamy zawisnąć na drążku i wisimy przez jakiś czas, prawda? No to po pewnym czasie już czujemy, że te ręce nas zaczynają boleć i tam właściwie wytrzymanie minuty nawet czasami jest dosyć trudne, a chociaż muszę powiedzieć, że niektóre dzieci są bardzo tutaj wyćwiczone, bo bardzo długo potrafią wytrzymać. Ja jak prowadzę zajęcia z dziećmi, to okazuje się, że one potrafią nawet i niektóre oczywiście tylko, bo większość dzieci rzeczywiście no, dosyć szybko puszcza ten drążek, ale są takie, które potrafią nawet i kilka minut wisieć na takim drążku właśnie, chwytając się tylko dłońmi i tak właśnie zwisając. No bardzo to ciekawe jest, muszę przyznać, ale rzeczywiście no, dzieci to potrafią, z dorosłymi chyba jest trochę trudniej. Nie widziałem nikogo, kto by kilka minut był w stanie wisieć. No dobrze, to mamy te bociany, które szybują i mnóstwo jest takich gatunków, które po prostu rozkładają swoje skrzydła i po prostu dają się nieść w tych kominach termicznych. Ale tutaj jest pewne zagrożenie, bo trzeba sobie tak wymierzyć te odległości w ciągu dnia, no bo te kominy termiczne są w zasadzie tylko w ciągu dnia, żeby móc z nich spokojnie korzystać, żeby dolecieć gdzieś na noclegowisko, no bo jeżeli się nie uda, no to niestety, ale no to będzie już duże zagrożenie dla takiego ptaka, więc generalnie no bociany też właśnie latają w ciągu dnia przede wszystkim. Jest jeszcze taki sposób kombinowany, czyli można troszeczkę poruszać skrzydłami, a można troszeczkę też i szybować. No i jest jeszcze trzeci taki typ, czyli lot falisty. Lot falisty, tak się właśnie przemieszczają niektóre ptaki. Na przykład tutaj prezentowana pliszka siwa, ale też i łuszczaki właśnie tak latają, dlatego też wcześniej mówiłem, że one tak jak mam wrażenie, że trochę tak jakby się męczyły.
Na przykład, no, grzywacze też potrafią tak latać, potrafią też lecieć w ten sposób. No, ale grzywacze to takie specyficzne jest dosyć, ale rzeczywiście potrafią tak, że czasami właśnie w ten sposób falują, chociaż to jest często związane z tym, że to może nie jest taki stricte lot falisty, to bardziej byśmy zaliczyli jednak chyba do tego lotu łączonego, że i szybują, i właśnie potrafią się wzbić w powietrze, a potem właśnie szybować. Więc troszeczkę ruszają skrzydłami, troszeczkę szybują. Natomiast najlepszym przykładem ptaków, które wykorzystują lot falisty, to jest na przykład dzięcioł. No, dzięcioł zdecydowanie. Porusza szybko swoimi skrzydłami, prawda, wzbijając się, potem opada. Znowu szybko porusza skrzydłami, znowu opada i tak dalej. Także, ale pliszka też, jak będziemy nad wodą, to zobaczymy takiego ptaka z długim ogonkiem, który tak leci, no to na pewno będzie pliszka. I ten lot z kolei umożliwia takie chwilowe odpoczynki, że szybko poruszamy, ale za chwilę odpoczywamy. Szybko poruszamy i za chwilę znowu odpoczywamy. Także jest to właśnie też taki sposób na przemieszczanie się. I teraz powstaje pytanie jeszcze na przykład, jak wysoko w ogóle latają ptaki, bo to jest też ciekawe, bo przecież wiemy doskonale, że im wyżej, tym mniej tlenu, tym następuje spadek ciśnienia, coraz trudniejsze warunki się tworzą, jest coraz zimniej również. No więc pytanie właśnie, czy to nie przeszkadza ptakom, czy one potrafią też na bardzo dużych wysokościach się poruszać? I zaczniemy sobie od takich, które latają stosunkowo nisko, bo zięba jest w stanie latać do jakiejś wysokości mniej więcej 1000 metrów, ale rzadko kiedy osiągają taki pułap. One zdecydowanie raczej wolą się trzymać bliżej ziemi, więc one wcale jakoś bardzo wysoko nie wzlatują, też wiadomo, nie szybują. No, to jest łuszczak, tak? Przed chwilą mówiłem, czyli one bardziej właśnie tak takim lotem albo aktywnym, albo tym falistym, prawda? Się przemieszczają. No dobrze, czyli mamy 1000 metrów, no to idziemy wyżej. Jeżyk, 2200. No, generalnie 2000 metrów. 2000 metrów, tyle da radę, na takiej wysokości utrzymuje się jeżyk. Co dzisiaj o jeżyku jeszcze usłyszymy, troszeczkę w innym kontekście. No to może przejdźmy do kolejnego gatunku w takim razie. I to będą właśnie drozdy. Tu mam akurat kwiczoła i kwiczą ponad 3000 metrów. Ponad 3000 metrów, czyli już nad Tatrami spokojnie może taki ptak przelecieć. Chociaż znając kwiczoły, to one się raczej tam niżej trzymają, prawda? Bliżej właśnie na przykład lasów, jakichś zakrzaczeń, zadrzewień się trzyma. No ale 3000 może osiągnąć taki.

0: już prawie mamy Himalaje, ale czy są ptaki, które będą w stanie przelecieć nad Himalajami w takim razie? Czy może Himalaje to jest takie góry, które są nie do przebycia przez ptaki? No, wiadomo, że są ptaki, które przelatują nad Himalajami i to są na przykład gęsi tybetańskie, które mogą przemieszczać się nad Himalajami. I one oczywiście lecą w kluczu, wspierają się, lecą razem, ale mimo wszystko no jest to niebywałość.
1: Zbliża się czas wakacji.
2: Spędzi piecze?
1: Sensitive Boniker, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
2: Ja już mam.
1: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
2: Zajrzyj na stronę Produkty Bonifraterskie.
1: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Mgnięcie, że ptaki mogą lecieć i pokonywać Himalaje. I w ogóle, jeżeli chodzi o gęsi, szczególnie właśnie gęś tybetańską, to ona akurat ma taką właściwość, która pozwala jej osiągać te wysokie, bardzo wysokie pułapy, ze względu na to, że ma mięśnie szkieletowe i serce są lepiej zaopatrywane w tlen, ze względu na duże zagęszczenie naczyń włosowatych. Czyli w stosunku do innych ptaków, tych naczyń włosowatych gęś tybetańska posiada więcej. I rzeczywiście ta wymiana tlenu następuje bardzo intensywnie, bardzo szybko. No i też o czym warto wspomnieć, że płuca tych ptaków są większe niż u innych, na przykład gęsi. I to dosyć dużo, bo mniej więcej o 1/4. 1/4 to jest ta większa powierzchnia płuc. Zatem rzeczywiście ptaki dostosowane do tych warunków ubogich w tlen. Bo jak wiadomo, no, na szczycie Himalajów już tego tlenu jest zdecydowanie mniej. I wydawałoby się, że to już

koniec. Już nie ma więcej ptaków, które przylecą nad Himalajami, ale takie są. Oczywiście ja też nie jestem w stanie powiedzieć o wszystkich dokładnie ptakach, ale warto o tym pamiętać, że żurawie na przykład już ponad 10 tysięcy metrów nad poziomem morza, 10 kilometrów nad ziemią potrafią przelatywać. No robi to wrażenie. Ale to i tak jeszcze nie jest rekord, bo był jakiś ptak, który się niestety wkręcił w silnik samolotu. Tak, to był silnik samolotu i czyli ten ptak, no krótko mówiąc, został zmielony. Ja już niestety nie pamiętam, jaka to była wysokość, ale to chyba było coś koło 11 kilometrów, 11 tysięcy. Ale niestety nie pamiętam ile, także nie chcę wprowadzać błąd, ale to jest właśnie bardzo ciekawe, że te ptaki aż tak wysoko się wzbiły. A tutaj mamy właśnie żurawie 10 tysięcy metrów. No, powiedzieliśmy sobie o tym, jak one wysoko latają, to teraz powiedzmy sobie, jak one szybko latają. I tutaj oczywiście wiadomo, niekwestionowanym najszybszym ptakiem, zdecydowanym przodownikiem, liderem jest oczywiście wspomniany przeze mnie na poprzednim naszym wykładzie sokół wędrowny, który to potrafi pikować, to zaznaczam pikować, w tym locie takim nurkującym, potrafi osiągać 400 km na godzinę. Ludzie się ciągle spierają, czy to jest 380, 390, czy może 420, 480, różne są teorie, różnie to jest podawane. Niemniej nie ulega wątpliwości, że to jest najszybszy ptak żyjący na świecie i jednocześnie najszybsze w ogóle zwierzę żyjące na świecie. Żadne inne zwierzę nie jest w stanie, albo nieliczne tylko przekraczają jakieś tam duże wartości tych prędkości, a niektóre niektórym się to zupełnie nie udaje, albo byśmy powiedzieli nawet, że są bardzo, bardzo wolne, typu na przykład ślimaki, prawda? No to chyba każdy z nas doskonale zna. No dobrze, no to jak w takim razie szybko latają te ptaki? I znowu mamy czajkę. No tu są, tu będą głównie zestawione takie ptaki, które są migrantami, czyli które podejmują ten trud wędrówki. I czajka dosyć wolno leci, bo nawet no, w terenie zabudowanym spokojnie się może poruszać i mandatu nie otrzyma. 46 km na godzinę. Natomiast ohar już mógłby mieć delikatny mandacik, ale tylko delikatny, bo ma 55 km na godzinę. To jest jego prędkość przemieszczania się. Zresztą niewiele szybciej leci łabędź niemy, bo raptem o 3 km więcej. Chociaż często robi bardzo dużo hałasu przy tym. Jak już leci, to czasami z daleka słychać te łabędzie. I mamy jeszcze szpaka, który jest takim równoważny, jeżeli chodzi o prędkość lotu, bo z łabędziem osiąga taką samą prędkość, czyli to jest 58 km na godzinę. No i troszeczkę szybciej z kolei lecą gęgawy, bo gęsi potrafią 60 km na godzinę rozwinąć, 62. I idziemy dalej. Znaczy w ogóle powiedziałem gęgawy, w ogóle gęsi, tak? Mówię ogólnie, tak? Nie, jakby nie skupiam się na konkretnych gatunkach, tylko mówię pewne takie ogólne prawdy. I jeszcze są kaczki, różnego rodzaju kaczki. I te kaczki potrafią rozpędzać się też dosyć szybko, do dużych prędkości. Kto kiedyś miał możliwość obserwowania krzyżówek, ten wie doskonale, że te ptaki potrafią naprawdę bardzo szybko przelatywać, zresztą jak w ogóle kaczki. Dlatego też jak się poluje na kaczki, to bardzo często można zranić takiego ptaka, nie zabije się go i mu tylko przysparza się dużo większych cierpień, więc zdecydowanie nie warto. No i mamy jeszcze właśnie znowu jeżyki. Wracamy do jeżyków, które to są ptakami dosyć szybko się przemieszczającymi, latają bardzo szybko w pogoni, szczególnie za pożywieniem, potencjalnym oczywiście za owadami. No i w pogoni za zdobyczą osiąga prędkość 200 km na godzinę, co czyni go no, jednego z szybszych i też bardzo dobrych lotników w ogóle występujących w naszym kraju.
No dobrze, to teraz powiemy sobie w takim razie o barierach i o przeszkodach, bo tych nie brakuje. I czasami ptaki nawet wolą obrać dłuższą trasę, ale żeby ona była jednak bezpieczniejsza. Czyli najlepsza trasa wędrówki nie musi być wcale tą najkrótszą. Warto to zapamiętać również i nam, bo wydaje mi się, że taką zasadę można spokojnie stosować i w życiu. Takimi barierami, aha, tu jeszcze na poprzednim slajdzie pokazałem góry. No i te góry rzeczywiście, no już wspomniałem wcześniej przy okazji tych gęsi tybetańskich, że góry są bardzo dużą barierą, czasami taką trudną do przebycia. Natomiast, no to oczywiście nie wszystko, bo muszą się zmagać, oj, przepraszam, muszą się zmagać z wieloma innymi jeszcze przeciwnościami. Między innymi morza. Morza, na których ptaki też giną, bo sobie nie dają rady, bo są może za słabe, kiedy wyruszają w podróż. I to są właśnie, poza tym mogą być i burze, sztorm, prawda, więc to też ptakom nie sprzyja. Ale również niesprzyjającym takim miejscem jest na przykład pustynia, czyli te takie tereny mocno otwarte, gdzie nie ma praktycznie w ogóle żadnego miejsca, gdzie by znaleźć, nie wiem, chwileczkę wytchnienia, no to jest to bardzo, bardzo trudne zadanie, żeby taki obszar pokonać. Dodam tylko, że zdarzają się takie sytuacje, że ptaki migrujące przysiadają na przykład zmęczone, bardzo zmęczone, przysiadają na statkach i tam właśnie odpoczywają. I czasami można bardzo blisko do nich podejść, bo one po prostu nie chcą się zrywać, bo one muszą odpocząć, muszą nabrać trochę siły. No i czyli tak, mamy morze, mamy pustynię, ale nie zapominajmy, że takimi najważniejszymi czynnikami pogodowymi, bo właśnie już troszeczkę wspomniałem o tym, też pogoda ma bardzo duże znaczenie na to, jak ptaki się przemieszczają. I spośród wszystkich różnych czynników pogodowych, takimi najważniejszymi dla ptaków, to są kierunek wiatru. No, jest to w końcu zrozumiałe, bo jest różnica między tym, to każdy, kto jechał na rowerze, to wie, że jechanie pod wiatr jest dużo gorsze niż jechanie z wiatrem. To samo, jeżeli chodzi o zachmurzenie. Zachmurzenie nie pozwala się orientować w nocy, bo zasłania gwiazdy, i to wtedy też są trochę problematyczne sytuacje. I temperatura oczywiście, temperatura, która ma wpływ przede wszystkim na aktywność bezkręgowców. W związku z tym, jak bezkręgowców jest wiele, to i ptaki sobie też poradzą i też jakoś się tam wyżywią. No a uzupełnianie zasobów energetycznych jest niesłychanie ważne podczas całej drogi. No i zdarza się też tak, że ptaki, na przykład migrujące ze Skandynawii, gdzieś tam w stronę Półwyspu Iberyjskiego, po prostu są dosłownie zwiewane przez silne wiatry i lądują na przykład na angielskich plażach. Nad Bałtykiem też można zobaczyć coś takiego, bo są na przykład myśli króliki, o których dzisiaj już wspominałem. To takie malutkie ptaki, które możemy spotkać nad Bałtykiem w momencie, kiedy kiedy przeleciały przez cały Bałtyk i są po prostu wyczerpane, wycieńczone, i one tylko ten pierwszy ląd osiągają i tam po prostu dyszą ze zmęczenia, dosłownie moglibyśmy tak powiedzieć. No jest to coś niesamowitego. I bariery różnego rodzaju stawiane przez ludzi dezorientują ptaki. Ptaki się często nie rozbijają. Mamy tutaj mosty i no wiadomo, że każdy z mostów, każdy też nieoświetlony obiekt, każdy szklany obiekt jest potencjalnym zagrożeniem dla ptaka. Ptaki często właśnie rozbijają się o tutaj te liny, o te pylony główne, także to jest też dosyć duże dla nich zagrożenie. Mamy farmy wiatrowe również i one też stanowią duże zagrożenie, bo ptaki się zwyczajnie o nie rozbijają. No, już pomijam aspekt, że one dosyć tak psują krajobraz, tak jak tutaj, no to jednak jest to też dosyć duża zapora dla ptaków. Także sporo ptaków właśnie można znaleźć martwych i leżących pod takimi wiatrakami.
Tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego jeszcze jednego zjawiska, które bardzo utrudnia życie ptakom, a szczególnie ptakom migrującym, bo jest taki mały ptaszek wędrowny, wielkości wróbla mniej więcej, i on się nazywa ortolan. I ten ortolan jest, no widzimy, że z trznadlem ma wiele wspólnego, ale ortolan był i jest nawet cały czas, przecież są wyłapywane i po prostu zabijane. A w jakim celu? A w celu konsumpcyjnym, jak to tutaj widzimy. I niestety, no muszę powiedzieć, że bardzo wiele tych ptaków ginie podczas takiej wędrówki, po prostu jest zastrzelonych i trafia na talerz. Kiedyś był taki moment w przeglądarce googlowskiej, że kiedy wpisaliśmy ortolan, to pojawiały się tylko praktycznie same takiego typu zdjęcia, czyli te ortolan upieczone. No a jak wiadomo, jest to dosyć popularne zjawisko polowania na ptaki na południu Europy przede wszystkim. Południowo-zachodnia Europa, również na przykład we Francji. I mimo tego, że wprowadzono ochronę, to w 1999 roku, to rocznie, i tu zaznaczam, nielegalnie, odławia się nawet do 30 tysięcy ortolanów. 30 tysięcy ortolanów, to proszę zobaczyć, ile to jest rodzin, prawda? To razy dwa, to mamy 60 tysięcy ptaków w ogóle. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i tutaj jeszcze tylko dopowiem, że tylko w Senegalu rocznie zabija się około 25 milionów ptaków, czyli więcej też niż się w ogóle obrączkuje. Czyli jesteśmy więcej w stanie podczas jednego roku zabić ptaków, i to tylko w jednym państwie, tylko w Senegalu, więcej tam się zabija, niż przez cały rok na świecie się obrączkuje. Także no to jest niestety, no to jest bardzo przykra wiadomość, ale rzeczywiście tak to wygląda. A jest jeszcze taki bardzo też przykry obrazek przedstawiający martwe nasze bociany, ptaki, które uchodzą za symbol naszego kraju, są wręcz, myślę, że takimi ptakami świętymi, są naprawdę z taką czcią traktowane. Natomiast kiedy udają się daleko, daleko od nas wylatują, no to właśnie może spotkać je taki los. Także to jest jedna też z bardzo ważnych barier czekających na zwierzęta, na ptaki przelatujące. I no właśnie, i teraz powiedzmy sobie jeszcze, bo powiedziałem, że zrobię jeszcze taki troszeczkę przegląd tego, całkiem widzę, nam to sprawnie idzie i bardzo dobrze, także dzisiaj się zmieścimy ze wszystkim. I teraz jeszcze na tak zakończenie, takie podsumowanie, chciałbym Państwu przybliżyć trochę, żebyśmy się wczuli w rolę dymówki, żebyśmy razem z nią przebyli jej drogę i zobaczyli, że życie ptaka wcale nie jest beztroskie, jak to czasami nam się wydaje, jak one na wiosnę przylecą i one tam sobie świergoczą i piękne melodyjki wygrywają. To oczywiście nie po to, żeby nam było miło, tylko to jest walka o życie, o byt, o przetrwanie swoich genów. No, również podczas podróży, kiedy ptaki podejmują migrację, również jest to ciągła walka o przetrwanie i zaraz Państwu to wytłumaczę. To nie jest tak, że ptak tutaj u nas odchował swoje młode, czy się dopiero urodził i teraz leci w drogę, która jest pełna przygód fantastycznych i samych dobrych rzeczy. No niestety tak nie jest, bo jest dokładnie odwrotnie, czyli można zginąć, można trafić na wiele różnych nieprzewidywalnych sytuacji, którym trzeba stawić czoło, także jest to dosyć trudne. I my przebędziemy taką trasę z Wielkiej Brytanii do Afryki, do południowej Afryki, z tym, że zależy, do którego miejsca dolatuje taka jaskółeczka, no bo one oczywiście mają bardzo szeroki areał występowania, od w zasadzie południowej po środkową Afrykę, także widzimy, że to jest bardzo dużo, ale ja przyjąłem jakiś tam schemat i Państwu pokażę właśnie, jak ta dymówka przelatuje, jaki ona pokonuje dystans
gdzie ona się w ogóle pojawia. No więc, jeżeli wylatuje taki ptak z Wielkiej Brytanii, to wiadomo, że musi oczywiście wcześniej się przygotować, to już też mówiliśmy na poprzednim naszym wykładzie, ale taki ptak wylatuje z Wielkiej Brytanii i kieruje się w stronę Afryki na południe. I pierwsza przeszkoda, jaka na niego czeka, to jest oczywiście Kanał La Manche. Kanał La Manche o szerokości 35 km, który to jest taką pierwszym wyzwaniem. Co prawda, jeszcze ich będzie całe mnóstwo, ale to jest jedno z nich. I jest to szczególnie trudne zadanie dla ptaków młodych. No i tutaj właśnie zaczynają się pierwsze zgony. Tutaj już pierwsze zwierzęta, jeszcze nie doleciawszy w ogóle na kontynent europejski, są cały czas, ale mówię o tym zwartym kontynencie, no to nie udało im się w ogóle tam dotrzeć i już właśnie zginęły. No dobrze, ale ci, którzy przetrwają, ci, którzy przelecą te 35 kilometrów, to później czeka je lot przez Francję. Francja to jest takie miejsce, gdzie ptaki nocują, na przykład w winnicach, tak jak tutaj to pokazałem. I niestety są dla nich dużym zagrożeniem ulewne deszcze. I jeżeli im się nie uda odpowiednio schronić, no to takie jaskółki też mogą zostać zabite. Te niesprzyjające warunki również mogą być bardzo, bardzo destrukcyjne dla takiego ptaka. I przez Francję przelatują dosyć szybko, zajmuje im to jakieś mniej więcej od 3 do 5 dni. Następnie napotykają na masyw Pirenejów, który stanowi już dużą przeszkodę. Może to nie są Himalaje, ale jednak. I mogą też się pojawić, wiadomo, burze. W związku z tym jest to też takie ryzykowne miejsce, ale trzeba też nad nim przelecieć. No i oczywiście w rejonie basenu Morza Śródziemnego ginie bardzo wiele ptaków upolowanych przez myśliwych. Chociaż jaskółki i tak mają całkiem nieźle, bo jaskółki z kolei są niezbyt chętnie strzelane, z tego co mi wiadomo, ale rzeczywiście no, jest to w basenie Morza Śródziemnego tradycja. Chyba tak mi jeśli mogę powiedzieć, że to jest taka tradycja. I w zasadzie tu nie chodzi nawet, żeby tego ptaka pozyskać w celach kulinarnych, tylko bardzo często jest tak, że po prostu strzela się do tych ptaków na zasadzie takiej zwyczajnej atrakcji. To jest po prostu traktowane jako atrakcja, jako hobby, jako pasja i te ptaki się po prostu masowo zabija i często one są też ranione i niestety już nie są w stanie dalej lecieć. Także jest to też bardzo problematyczna sprawa, bo o ile na przykład właśnie w celach konsumpcyjnych byłyby te ptaki upolowane, no to jest to bardziej do zrozumienia niż jak jest to po prostu strzelanie do samego strzelania do żywego celu, do wszystkiego, co się rusza. No i to jest też plaga, niestety, w basenie Morza Śródziemnego. Przecież zdarzały się już takie przypadki, że na przykład bocian do nas wracał, prawda, i miał skrzydło przebite strzałą. No i trzeba później takiemu bocianowi dosyć mocno pomóc. Ale no wracały, to jest najważniejsze. Jaskółki przeprawiają się przez Morze Śródziemne. One lecą tak, że mogą się trzymać lądu, podobnie jak i na przykład bocian. Bocian cały czas się trzyma lądu, to już tłumaczyłem dlaczego, no bo te kominy termiczne się tworzą i one z nich korzystają, ale mogą też przelecieć tak na jeden strzał przez Morze Śródziemne. Ten taki lot wynosi około 500-600 kilometrów, ale można też oczywiście oblatywać morze i dolecieć do Hiszpanii, przez Hiszpanię na Gibraltar. I dalej właśnie już, będąc w Afryce, można kierować się na południe. Aha, i tu jeszcze zapomniałem dopowiedzieć jednej ważnej rzeczy, że ptaki często zdarza się tak, że te, które lecą gdzieś tam w okolicach Hiszpanii, Portugalii, Gibraltaru, mogą zostać przez silne wiatry zepchnięte na ocean i wtedy niestety mogą zginąć.
A kiedy dolecą do Afryki, to wydawałoby się, no znowu ląd, udało nam się, jesteśmy bezpieczni i niestety to jest bardzo mylące, ponieważ w Afryce jest taki sokół skalny, który w sezonie lęgowym wręcz specjalizuje się w polowaniu na migrujące ptaki wróblowe. On właśnie jest takim drapieżnikiem, który no, stanowi taką barierę czasami nie do przebycia. I ptaki potrafią ze sobą też współpracować. Mówię oczywiście o tych sokołach. Sokoły skalne potrafią ze sobą współpracować. Po to i stoją, obsiadają wybrzeże Afryki w kilkusetmetrowych odstępach. I w zasadzie, no, jak tak akurat wybierze tę trasę, no to najprawdopodobniej zostanie niestety upolowany. I następnie dochodzi do przelotu nad Saharą, który jest niezwykle wyczerpujący. Trzeba pokonać około 1500 kilometrów i no nie ma, najgorsze jest to, że nie ma możliwości żerowania. Tak jak nad morzem, jeżeli się jest na przykład takim ptakiem siewkowym, to się nie pożeruje, bo one mogą tylko na brzegu chodzić cały czas, ale nie mogą latać. Znaczy, może inaczej, mogą latać, źle mówię, nie mogą za bardzo nurkować, a nie usiąść w ogóle na ziemi, na wodzie. W związku z tym nie mogą się unosić na wodzie, w związku z tym jest to bardzo utrudnione. A w przypadku pustyni rzeczywiście też jest tak, że przelot przez pustynię jest bardzo wyczerpujący i nie ma oaz, albo są bardzo nieliczne i nie ma możliwości żerowania, nie ma też cienia, co gorsza, nie ma też cienia, także to też jest dosyć trudne. No i mogą wystąpić na przykład burze piaskowe, więc zawsze warto mieć to na względzie. I docierają ptaki do Sahelu, czyli obfitość pokarmową i tutaj oczywiście zaczyna się już troszeczkę inne środowisko, bo one lecą przez półpustynie albo nawet już powoli sawanny, które to są właśnie ich głównym celem, takim punktem docelowym. I jaskółki też zdarza im się, że wlatują w lasy deszczowe, ale tam też mogą na nie czekać różnego rodzaju zagrożenia. Chociażby w postaci takich codziennych burz. To też jest dla ptaków bardzo, bardzo trudne. A pamiętajmy o tym, że no jednak te burze potrafią być dużo, dużo gorsze niż u nas. I kiedy uda im się pokonać te wszystkie przeszkody, o których teraz mówiłem, czyli widzimy, że na każdym fragmencie, na każdym etapie swojego lotu ptaki mogą zginąć, to do tego wszystkiego pojawia się afrykańska sawanna. Afrykańska sawanna i tam niestety też muszą być cały czas ostrożne, bo to, że osiągnęły sawannę, nie oznacza już pełnego sukcesu. Sukces jest taki, że udało im się dolecieć, ale niestety te ptaki są, na nie się poluje w celach kulinarnych. No więc niestety to samo co w basenie Morza Śródziemnego, to samo zagrożenie. Ale też jest obfitość pokarmowa, bo jest bardzo dużo owadów, a przypomnę z zeszłego wykładu, że ptaki podejmują migrację, dlatego że w miejscu, w którym normalnie żyją, nie ma owadów. Teraz jak wyjdziemy na zewnątrz, to każdy się zorientuje, że owadów w zasadzie nie ma. Jakieś tam nieliczne będą, wiadomo, ale zasadniczo tych owadów nie ma. No i takie właśnie zwierzęta żywiące się tymi owadami miałyby bardzo duży problem, żeby w ogóle znaleźć cokolwiek do jedzenia. No i to by było na tyle, czyli przebyliśmy drogę razem z naszą jaskółką z Wielkiej Brytanii do Afryki. I chciałem tak właśnie, żeby Państwu trochę unaocznić, dokładnie zobrazować to, jak ta podróż wygląda i jakie są trudności podczas tej podróży. No i później na naszą wiosnę, kiedy u nas zaczyna się wiosna, to te ptaki z kolei wędrują z powrotem, przelatują do naszego kraju, po to, żeby tam właśnie w dogodnych warunkach znaleźć partnerkę, zbudować gniazdo i złożyć jaja.
No i to by było na tyle z dzisiejszego wykładu, czyli jednak udało mi się całość Państwu przedstawić. To tylko może tak wyglądało, że to są, że to będzie aż tyle tego materiału i że dzisiaj się nie wyrobimy, a się okazuje, że nawet całkiem sprawnie to wszystko poszło. Także oczywiście temat migracji jest dużo większy, można byłoby tutaj wiele innych rzeczy jeszcze powiedzieć, ale myślę, że tak Państwu nakreśliłem, jak w ogóle ta migracja ptaków wygląda i że jest to problemem, żeby dolecieć najpierw na zimowisko, a potem, żeby z tego zimowiska wrócić. Bardzo wiele ptaków tego, to im się nie udaje, ale no, to wynika to też z tego, że jest duża właśnie presja ze strony drapieżników, ze strony ludzi też, nie oszukujmy się, i sporo tych ptaków na trasie ginie. Ale dlatego właśnie starajmy się im też za bardzo tutaj nie przeszkadzać w naszym kraju, no bo pamiętajmy, że one faktycznie, szczególnie kiedy wrócą, no to są takie zmęczone, wycieńczone, więc też na przykład nie ma co takich ptaków jakoś tam szczególnie męczyć, niech one sobie odpoczną, jak już tutaj wrócą. No i chyba nie muszę też mówić tego, bo wielokrotnie to powtarzałem, że zdarzają się takie przypadki, że to ptaki do nas przylatują z Rosji, ze Skandynawii i tak dalej, i tak dalej. Także takich przykładów jest całkiem sporo, ale mam nadzieję, że tym materiałem troszeczkę Państwu przybliżyłem, jak wygląda ta wędrówka ptaków, że to wcale nie jest takie proste i bardzo często właśnie niestety ptaki giną, czy są po prostu bezmyślnie zabijane przez ludzi. To jest strasznie przykre. To by było chyba na tyle. Jak jeszcze zerkniemy oczywiście na pytania. No tak, gołębia wizo nie zostawią, to prawda, także to się niestety nie da. O, tutaj właśnie, ja nie poruszyłem też tego tematu, a to jest też ciekawe, bo pytanie dotyczy migracji na skutek zmian klimatu, bo już widać zmiany i powroty ptaków są coraz szybsze, no i odlatują na mniejsze odległości, zdecydowanie. A ja bym tylko, może nie będę tego tematu całego rozwijał, ale tylko dopowiem, że są takie ptaki, które w ogóle już nawet nie podejmują tej migracji, bo stwierdzają, że jest na tyle łagodna zima, że po prostu zostaną. I czasami dzięki temu są wygrane, a czasami mogą, no niestety, też stracić życie. No ale to jest po prostu taka loteria.

O, a to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy obserwowano zmiany ptasich tras migracyjnych nad obszarami objętymi działaniami wojennymi lub nad obszarami katastrof naturalnych? To jest ciekawe. Ja tak sądzę, że pewnie niektóre ptaki wzięły na to poprawkę. W momencie zależy, na jakim etapie swojej podróży natknęły się na te działania wojenne czy katastrofy naturalne, ale sądzę, że jednak gros tych ptaków jednak od setek tysięcy lat tak lata i myślę, że z powodu na przykład działań wojennych teraz, prawda, chociażby to, co się toczy, to, co się dzieje na Ukrainie, nie wiem, czy to w jakiś sposób wpływa na tę migrację, ale myślę, że może mieć jakiś wpływ.

No tak, to też jest ciekawe, że mało kto porusza temat fauny i flory na tle działań wojennych. No to właśnie mówię, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to już dobry rok temu chyba, albo może nawet i jeszcze dłużej, ale jest właśnie taki dwuczęściowy wykład o tym, jak to zwierzęta uczestniczą w nie swoich wojnach, ale w tych naszych wojnach i też niestety często giną. Jaki będzie następny film? Tego nie wiem, ale z pewnością w grudniu będzie. Także proszę się nie obawiać, na pewno będziemy nagrywać.

O, tu jest też bardzo ciekawe pytanie. Które ptaki pokonują największą odległość? To mogę powiedzieć tak. Jest rybitwa popielata, której trasa w jedną stronę tylko, w jedną stronę, bo leci praktycznie od jednego bieguna do drugiego, a potem z powrotem. No to po południkach wiemy, prawda? Zresztą no, było to badane. To oczywiście jest odległość 20 tysięcy kilometrów, na 20 tysięcy kilometrów. I to zdecydowanie jest rekordzistka, właśnie rybitwa popielata. Z tym, że rybitwa popielata też jest czasami widywana w naszym kraju, na przykład na wybrzeżu. Nawet kiedyś one się bardzo, bardzo dawno temu, jeżeli dobrze pamiętam, to one się nawet gnieździły. No ale już teraz to jest tylko historia. I czy niektóre ptaki podróżują, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło, pyta Karolina. Trudne pytanie. Tak myślę, czy jest mi znany jakiś taki przykład ptaka, który podróżuje, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło. Na pewno mogę powiedzieć, że jeżeli jest zbyt mało jedzenia, to oczywiście. Jeżeli brakuje jedzenia, to jak najbardziej będą podróżowały, ale czy jeżeli jest za ciepło? Ja sądzę, że jeżeli jest im za ciepło, to one w pewien sposób mogą się wentylować, schładzać, tak mi się wydaje, ale to, no to ciekawe pytanie, muszę powiedzieć, bo naprawdę nie wiem, nie znam odpowiedzi na to. No, ale to się potwierdza zasada, że zawsze na wykładzie ktoś zada takie pytanie, na które nie znam odpowiedzi i obnaża moją niewiedzę, a ja muszę się przez to doszkalać. Znaczy, to jest akurat dobre, muszę się dodatkowo uczyć. Muszę zostać z tym pytaniem. Nie potrafię tej odpowiedzieć. Nic mi nie przychodzi teraz do głowy. Może gdzieś w przyszłości coś wykombinuję. A czy są jakieś ptaki, które kiedyś migrowały, a teraz zostają u nas i udaje im się przezimować i rozpocząć kolejny sezon lęgowy? Oczywiście, jasne, że tak, są takie ptaki i na przykład chociażby, no sikorkom się zdarza, chociaż sikorka to nie jest dobry przykład, bo to nie jest taki typowy ptak, który migruje, aczkolwiek podejmuje trasy bardzo takie krótkie, ale na przykład łabędzie bardzo często właśnie zaczynają już zostawać. Niektóre ptaki, rudziki przecież, prawda, też zostają na zimę. Zdarza się, że je zaobserwujemy, zięby również. I to jest tak, że one dzięki temu, że jeżeli przezimują, im się nic nie wydarzy, a w dodatku przeżyją w całkiem niezłej kondycji, no to są wygrane, bo nie muszą latać, a zatem mogą z początkiem wiosny rozpocząć przystępować już do sezonu lęgowego. I dzięki temu, tak jak na przykład ptaki niektóre wyprowadzają kilka różnych lęgów, no to im szybciej, tym lepiej. Więc to jest bardzo dobre zjawisko. Bardzo warto zaczynać wcześniej, znaczy warto nie odlatywać, dlatego że będzie można, jeżeli się uda przezimować, jeżeli się przetrwa zimę, no to będzie można właśnie. Będzie można szybciej rozpocząć szukanie partnerki, budowę gniazda, wychowywanie młodych i zająć tym samym lepsze miejsca do odbycia lęgu, więc to jest jak najbardziej dobre zjawisko. Są też ptaki, które na przykład zostawały u nas, typu bociany, prawda? Ptak, który wydaje się, że i on spokojnie sobie da radę, jeżeli on będzie miał rzeczywiście pożywienie, to on da radę, bo dla niego jest problemem brak pożywienia, a nie to, że jest zimno. Także to jest ciekawe. Więc też nawiązując troszeczkę do tego wcześniejszego pytania, czy niektóre ptaki podróżują, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło, to wydaje mi się, że częściowo jest trochę odpowiedź. Teraz troszeczkę udzieliłem odpowiedzi na to pytanie, bo bardziej chodzi ptakom o pożywienie, o dostępność do pożywienia, a nie o samą temperaturę. A, dlaczego, tak, dlaczego ptaki latają w tych literkach V, prawda? Ta odwrócona literka V, bo one lecą w ten sposób, prawda? Bardziej tak powinienem pokazać, bo to w poziomie. One lecą w takim układzie, ponieważ jest to oszczędniejsze, pomaga to bardzo mocno zaoszczędzić energię.
Ponieważ ptak lecący za kolejnym ptakiem nie musi się tak wysilać jak ten pierwszy, jak ten lider. Lider prowadzi i on się męczy najbardziej, a potem pozostałe ptaki wpadają w taki ten tunel aerodynamiczny za tym ptakiem i są niejako, można powiedzieć, nawet ciągnięte, czyli im jest dużo łatwiej. Ten ostatni, mimo tego, że cały czas też porusza swoimi skrzydłami, to w zasadzie jest takim, no, na doczepkę tym ptakiem, i znaczy na doczepkę. No, on sobie po prostu spokojnie leci, on się za bardzo nie męczy, mimo tego, że cały czas też porusza tymi swoimi skrzydłami, ale jest dużo łatwiej. Ja już nie pamiętam dokładnie, ale to było wyliczane, o ile ten ptak, który jest dalej, no nie pamiętam już też na której pozycji, ale o ile on się męczy, i rzeczywiście ta różnica w procentach jest dosyć duża. Chyba to było coś koło 30% nawet. Także, no ale mówiłem, prawda, że między szybowaniem a lotem ciągłym jest oszczędność, lotem aktywnym jest oszczędność energii rzędu 97%, 5-7%. Także to jest bardzo duża oszczędność. No więc tutaj też myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że te 30% około, ale mówię, to nie pamiętam dokładnej wartości. Ale pewnym jest to, że po prostu jest tak łatwiej lecieć. Łatwiej i też bezpieczniej, bo jednak ptaki też wzajemnie ze sobą się kontaktują, a bezpieczniej, no bo jednak jest to grupa, a nie pojedynczy ptak. Czy ten sam ptak zimuje w tym samym kraju co roku? Oczywiście to się może zmieniać. To nie jest tak, że one są przypisane do konkretnych miejsc. Bardziej wracają w te same miejsca. A jeżeli chodzi o zimowanie, to tego też do końca nie wiem, bo powiem szczerze, jak czytałem o ptakach migrujących, to bardziej wiem o tym, że one wracają na swoje miejsca, które sobie jakoś tam upodobały. Nawet dubelty potrafią wracać na miejsca tokowania z dokładnością dosłownie kilku metrów. Tak, no, to chodzi co prawda o toki, ale mimo wszystko, no, to jest imponujące, że praktycznie z taką dokładnością, nie mając żadnych narzędzi nawigacyjnych jak ludzie, ale mając te, które są wewnętrznym im ich takim zegarem biologicznym, o czym powiedziałem na samym początku dzisiejszego wykładu, no to potrafią właśnie z wykorzystaniem tych narzędzi trafiać dokładnie do danego miejsca. I tutaj jeszcze mamy, także moim zdaniem one mogą zimować w tym samym kraju co roku, ale nie muszą, bo tak jak mówię, ten areał zimowania jest, chociaż na przykład wodniczki wiem, że rzeczywiście wybierają sobie konkretne miejsce i tam konkretnie właśnie przylatują, ale bociany na przykład mają dużą rozpiętość, bo tam od środkowej do południowej Afryki, zresztą podobnie jak i wspomniana dymówka dzisiaj, ale czy akurat ten jeden konkretny ptak, tam powiedzmy jakiś tam czesio, leci dokładnie zawsze do tam Mozambiku, to tego nie wiem niestety, czy tak akurat jest. Ale sądzę, że można się spodziewać tego, że to tak też wygląda właśnie. No bo tak jak wspomniałem, one się uczą trasy, lecą na tej trasie, którą znają, więc myślę, że tak. Jak ptaki umawiają się na wspólny lot? W przypadku bocianów to jest na przykład tak, że one tworzą te sejmiki znane, czyli tworzą grupę ptaków, zlatują się na dane miejsce i one wtedy trochę wybierają takie słabiaki, no i podejmują na przykład decyzję, że ten akurat nie poleci z nami, no bo on jest za słaby, będzie nas za bardzo spowalniał. Nie wiem, jak to robią gęsi, ale gęsi są bardzo takimi, chyba jednak wydaje mi się, dużo bardziej pod względem emocjonalnym, takim empatycznym, dużo bardziej jednak rozwiniętymi zwierzętami niż bociany. Takie mam podejrzenie, więc sądzę, że one będą się bardzo siebie wspierały, będą bardzo sobie pomagały, więc myślę, że gęsi bardziej mogą się tutaj umawiać, no, nie dokonując jakiejś selekcji, tylko bardziej to umawianie wygląda w ten sposób, że po prostu komunikują się, że tego na przykład osobnika trzeba wspierać, bo jest słabszy. Tak mi się wydaje, na tyle, na ile poznałem gęsi i na ile o nich czytałem, i na tyle, na ile wiem, jak one są właśnie mocno takie ze sobą związane, szczególnie te więzy rodzinne są bardzo mocne.
to wydaje mi się, że one mogą się umawiać. A jak to robią? No podejrzewam, że to wygląda tak, tylko mówię, to jest tylko taka hipoteza moja, że po prostu grupują się w pewnym momencie, kiedy zaczyna się robić zimno. No i jakiś tam pewnie przywódca, bo jakiś taki pewnie musi być, to po prostu wyrusza dalej, podejmuje decyzję, że wyruszamy, no i one wylatują. Ale jak to się fizycznie dzieje dokładnie, to tego nie wiem i sądzę, że to jest chyba do zbadania, jeszcze chyba mało kto wie. Także to też nam pokazuje, że my, nasza wiedza na temat migracji ptaków jest jeszcze bardzo, bardzo skromna i wydaje mi się, że jeszcze można dużo tutaj się dowiedzieć i sporo jeszcze uzupełnić. No, widzę, już miałem kończyć, a tu widzę, kolejne pytania się pojawiają, ale to dobrze, widzę, że jest zainteresowanie, to tylko się cieszyć. Tak, za 2 dni odcinek Jesień w lesie, ale to akurat już było dawno temu, także to na pewno nie jest żaden nowy odcinek. A nowe odcinki będą prawdopodobnie w grudniu, tak mi się wydaje. Chociaż kto wie, może jeszcze coś uda się zdążyć zrobić. Zobaczymy. Ale w grudniu na pewno to obiecuję, że coś jeszcze będzie. Może jakiś wykład, może jakiś świąteczny jeszcze zrobimy, mam nadzieję. Jakie gatunki są nowe dla naszego klimatu względem ocieplenia? Ciężko mi teraz powiedzieć dokładnie, jakie są nowe, takie, które na skutek ocieplenia się klimatu tutaj do nas dotarły, bo mam w głowie jakieś przykłady innych zwierząt, akurat ptaki mi nie przychodzą do głowy. Na przykład mogę podać taki przykład, że na skutek ocieplenia się klimatu więcej ptaków się pojawia danego gatunku, nie może nowego gatunku. Tak, bo tutaj jest mowa o nowych gatunkach zupełnie. To może tyle nie, ale powiem, że gatunki, które u nas były, ale z racji tego, że się ociepla się klimat, to właśnie coraz częściej można je obserwować, coraz lepsze mają warunki. No szkoda, że to nie dotyczy na przykład kraski, ale na przykład żołna z kolei jest rzeczywiście takim ptakiem, dla którego właśnie to ocieplenie jednak w jakimś tam stopniu jej pomogło. No to wiadomo, też chodzi o działania ludzi, ale jednak mimo wszystko. To taki jeden z pierwszych przykładów, ale rzeczywiście na przykład pelikany, to, że coraz częściej się pojawiają w naszym kraju, myślę, że też należy wiązać z ocieplaniem się klimatu. To, że jest cieplej, po prostu powoduje, że pewne gatunki do nas tutaj, ta granica się przesuwa. Ja powiem szczerze, mówię, teraz jestem trochę zaskoczony tym pytaniem, więc tak z głowy teraz mówię i ciężko mi tak cokolwiek jest wymyślić, zwłaszcza, że nie mam za bardzo możliwości takiej, żeby się teraz bardziej jakoś dłużej zastanowić, prawda? No bo szkoda czasu, ja nie będę teraz siedział tu i tu dumał, ale może to też jest taki przyczynek do kolejnego wykładu. Tutaj widzę o papugach, a o papugach to mi się od razu przypomina Aleksandretto Brożne, z tym, że nie wiem, czy ona akurat na skutek ocieplenia się klimatu, ale rzeczywiście, no kiedyś nie było w ogóle takich ptaków u nas w kraju, a teraz już są. Tak jak z mandarynkami. Mandarynki kiedyś były w zasadzie, no ja pamiętam, w parku Łazienki Królewskiej tyle, a okazuje się, że one już się rozpleniły, w zasadzie już wszędzie występują, także no to też jest taki ciekawy przykład, ale to akurat nie wiązałbym w żaden sposób z ociepleniem klimatu, tylko bardziej ze znalezieniem odpowiedniej niszy ekologicznej. A względem klimatu, to mówię, jeszcze bym musiał pewnie pomyśleć, ale to jeszcze sądzę, że gdzieś tam w przyszłości może się pojawi taki temat. Chociaż to jest dobry temat, myślę. Jak wpłynęły zmiany klimatu na pojawianie się nowych gatunków, czy nowych zwierząt w ogóle? Myślę, że to jest warte omówienia. Może kiedyś taki wykład zrobimy, ale to już na pewno nie w tym roku, od razu zaznaczam. Proszę pamiętać, że jeszcze mamy też, bo powstała taka dziura już od kilku spotkań, nie było nic o miłości w świecie zwierząt, a też jeszcze mamy sporo z tego cyklu do skończenia, a jeszcze się pojawiają nowe tematy, także jest całkiem sporo, jeszcze czeka nas bardzo dużo różnych spotkań. Dobrze, kończę na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na nasze kolejne spotkanie.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę Produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa Twa.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Wprowadzę Was w temat impaktologii, czyli tego, w czym się specjalizuję, czyli co się dzieje, jeżeli asteroida przywali w Ziemię, albo w inną asteroidę, albo w inną planetę, albo w inny księżyc. Prezentacja jest po angielsku, bo jestem leniwą bułą, ale będę starała się mówić po polsku. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to może na samym końcu spróbuję na wszystko odpowiedzieć, na ile będę mogła. Tak jak mówiłam, z uwagi na poprzednie doświadczenie z szczegółową geologią planetarną, szczególnie impaktologią, jaką tutaj zaliczyliśmy, ta prezentacja będzie dosyć ogólna i jest jakby skierowana raczej w kierunku takim astrobiologicznym. Czyli najpierw krótki wstęp ogólnie impaktologiczny, później astrobiologia. Okej, więc jak być może wiecie, a być może nie, powstawanie kraterów uderzeniowych to jest najważniejszy proces geologiczny, o którym nie uczycie się nie tylko wy w szkole, ale też można spokojnie być geologiem i nie wiedząc nic na temat najważniejszego procesu geologicznego w naszym Układzie Słonecznym. I o tym, jak ważne jest właśnie zderzanie się różnych ciał, wystarczy zerknąć na Księżyc. Teraz chwilowo jeszcze nie, ale za chwilę będzie pełnia i wtedy zerknijcie. Nawet gołym okiem widać te takie wielkie, okrągłe, ciemniejsze plamy na powierzchni Księżyca. I te plamy to są właśnie gigantyczne kratery, które później zostały wypełnione skałami o ciemniejszym kolorze, bazaltami, i dlatego tak dobrze je widać. Ale tak naprawdę, jeżeli zerkniemy w dowolnej skali na powierzchni Księżyca, jakby widać kratery uderzeniowe od takich, które mają dosłownie kilka tysięcy kilometrów średnicy, aż do takich, które mają kilka mikrometrów. Jeżeli byśmy policzyli wszystko to, co się zderza z naszą własną planetą, to całego codziennie Ziemia jest atakowana przez 100 ton materiału. 100 ton materiału, czyli tyle, ile mniej więcej waży płetwal błękitny, największe obecnie żyjące zwierzę na naszej planecie. Oczywiście te, jakby na szczęście dla nas, to nie jest jeden wielki kawałek, który spada nam na łeb codziennie, tylko raczej całe mnóstwo takich bardzo drobnych fragmentów, które są nawet mniejsze niż kawałki piasku. Co najwyżej widzimy je jako właśnie takie spadające gwiazdy i nie są dla nas niebezpieczne. Ale od czasu do czasu uderza w nas, albo w tym przypadku w Księżyc, coś troszkę większego. I po to, żeby dowiedzieć się, jak często takie większe ciała niebieskie też mogą w nas trafić, możemy używać właśnie powierzchni Księżyca, szczególnie jeżeli jest w Nowiu. Jest cały cykl takich systemów obserwacyjnych, które właśnie nieustannie wgłębiają się w tą ciemną, znaczy nieoświetloną w danym momencie powierzchnię Księżyca, po to, żeby od czasu do czasu zauważyć takie coś, czyli taki malutki punkcik świetlny, który pojawia się nam w tym dokładnie miejscu. To się nazywa Lunar Impact Flash i to jest wynik zderzenia takiej właśnie asteroidy, niewielkiej, pewnie ta miała około metra, może niecałego metra, które poruszając się z prędkością kilkunastu kilometrów na sekundę, powoduje powstanie takiego kuli plazmy, która świeci. Dzięki temu możemy to widzieć. Od czasu do czasu nawet udaje nam się znaleźć krater, który można skorelować właśnie z tym impact flashem i dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko wiedzieć na podstawie jasności flasha, jaką energię wyzwolił dany upadek, ale też jesteśmy w stanie właśnie powiązać go z kraterem. W tym przypadku to jakby ten impact flash, który przed chwilą Wam pokazałam, był powodem utworzenia się krateru o średnicy 18 metrów, który powstał w 2013 roku, dokładnie 17 marca. To jest jeden z takich największych, które zaobserwowaliśmy. Ale od czasu do czasu tego typu wydarzenia również mają miejsce na Ziemi i jak na razie mamy
na Ziemi zaledwie 200 sztuk kraterów uderzeniowych, które, czyli takich miejsc, do których mamy pewność, że asteroida tam na pewno przywaliła. Na 100% jest ich dużo, dużo więcej, z tym, że ze względu na bardzo intensywną geologię, jaką mamy na powierzchni Ziemi, a szczególnie przemielanie płyt tektonicznych i jakby recykling płyt tektonicznych, jaki mamy na Ziemi, większość dowodów na tego typu kosmiczne zderzenia jest usuwane z powierzchni Ziemi, ale kilka takich miejsc jest i się uchowało nawet przez ostatnie 2 miliardy lat. Najstarszym kraterem, prawie najstarszym kraterem, drugim najstarszym kraterem, jaki mamy na Ziemi i największym kraterem jest Vredefort w Republice Południowej Afryki. Ten krater ma 300 km średnicy. Jest naprawdę bardzo duży, widać go z orbity. To jest zdjęcie właśnie wykonane chyba nawet z ręki przez astronautów z powierzchni Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak jak mówiłam, powstał 2 miliardy lat temu, gdyby powstał teraz, jakby no, nie przeżylibyśmy tego w żaden sposób. Na szczęście 2 miliardy lat temu nie było jakby organizmy, jakie tam były, to dopiero się zastanawiały, czy tutaj eksperymentować z jądrem komórkowym, więc były dużo bardziej odporne na tego typu wydarzenia, bo na pewno miały miejsce dużo częściej. Natomiast najmłodszym kraterem uderzeniowym, jaki mamy na Ziemi, jest krater, który powstał w 2007 roku. Czyli to nie jest coś, co się wydarza wyłącznie tam w czasach dinozaurów, to jest coś, co się wydarza przez cały czas. W tym 2007 roku powstał krater uderzeniowy, bardzo mały, bardzo nietypowy w Peru, walnął w wioskę, która nazywała się Carancas. I gdyby nie to, że jakby no, ludzie pracowali na polu, w które walnęła ta asteroida, to pewnie nie wiedzielibyśmy, że coś takiego miało miejsce, no ale na szczęście jakby było to obserwowane. I dobrą wiadomością jest ta, że im większe asteroidy, tym rzadziej w nas uderzają. Więc tutaj macie taki wykres, który pokazuje częstotliwość zderzania się asteroid na osi Y, w skrócie co roku do 100 milionów lat. Jak widzicie, ta skala jest taka dosyć logarytmiczna. Natomiast na osi X mamy wielkość asteroidy kontra ilość energii, która jest wyzwolona przez tą asteroidę. Ta ilość energii zależy od prędkości asteroidy i od albo komety oraz wielkości tej komety, no ale możemy z grubsza dla średnich wartości przeliczyć też dla średnic. Więc taka asteroida, która ma kilka metrów średnicy, 4-5 metrów do 10, średnio pojawia się i zderza się z nami co roku. Co roku, może co 2 lata taka większa. One nie są niebezpieczne, co najwyżej dostarczają rozrywki w postaci takich jasnych bolidów, ale co najwyżej dostarczają kawałków meteorytów, nie są groźne. Natomiast im większa asteroida, tym oczywiście powoduje większe straty. Ta asteroida, która wykończyła dinozaury i zrobiła krater Chicxulub, pojawia się średnio co jakieś 100 milionów lat, wali w Ziemię i rzeczywiście może wywołać większe niebezpieczne skutki, a będziemy o tym zaraz rozmawiać. Ale z czego tak naprawdę wynika taka gigantyczna, potencjalna możliwość niszczenia wywoływana przez zderzenia z asteroidami? Ten proces jest tak naprawdę wyłącznie porównywalny do wybuchu bomb atomowych i zresztą dzięki badaniu bomb atomowych, a dokładnie kraterów bomb atomowych, rozwinęła się impaktologia. Więc jakby ta siła zniszczenia wynika z gigantycznej ilości energii kinetycznej, którą niesie taka asteroida. Energia kinetyczna, jak wiecie, masa jest proporcjonalna do masy i prędkości takiej asteroidy. Super, to jest wspaniały wzór, którego nie widzicie, więc energia kinetyczna równa się masa razy prędkość do kwadratu podzielić przez 2. Jeżeli chodzi o masy, to te masy mogą się być dosłownie od
jakby czegoś, co ma masę ziarnka piasku albo i mniej, do dowolnej asteroidy o średnicy kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset kilometrów średnicy, więc bardzo, bardzo się różnią. Natomiast prędkości mogą się wahać od przy zderzeniu z Ziemią, przy zderzeniu z innymi ciałami niebieskimi może być inaczej, ale na Ziemi się wahają od 11 do 70 kilometrów na sekundę. To jest kilometrów na sekundę. To jest w związku z, a ponieważ to jest podniesione jeszcze do, ta prędkość jest podniesiona do kwadratu, mamy większość złych skutków zderzeń z asteroidami zależy właśnie od tego, że ta asteroida porusza się tak, z tak gigantyczną prędkością, prawda? Mówimy raz i porusza się, przemieszcza się o 20 km. Gigantyczna ilość energii. I co w związku z tym? Więc jest tutaj taki model numeryczny, który właśnie stosuje bardzo zmienione, ale jednak hydrokody, który modeluje powstawanie takiego krateru uderzeniowego, dokładniej tego, który wykończył dinozaury. To czerwone to jest asteroida na milisekundę przed zderzeniem, to szare to jest nasz materiał, w który uderza. Skala, jak zauważycie, jest w kilometrach, więc tutaj mamy 120 km na osi X i minus 30 km w dół Ziemi. I jeszcze istotne, żeby tutaj zauważyć czas, więc jeżeli zaraz zacznę ten model i jak zobaczycie, w ciągu dosłownie jednej minuty, z całkiem płaskiego, mgłego miejsca na Ziemi robi się dziura o głębokości 20 km. 20 km w dół. Średnica jakichś 40-50 km, to się nazywa taki krater przejściowy, więc jakby wyobraźcie sobie ilość energii, która była potrzebna do tego, żeby taką wielką dziurę w ciągu znowu 60 sekund wytworzyć. Zwróćcie też uwagę, że w zasadzie nie ma śladu już po tym impaktorze, po tej asteroidzie i to jest bardzo, jakby w przypadku takich dużych asteroid to jest absolutnie reguła. Nie mamy żadnych fragmentów, w które wierzą wszyscy, powiedzmy w ten sposób, tej asteroidy, która wykończyła dinozaury, właśnie dlatego, że w czasie takiego zderzenia temperatury i ciśnienia, które są wytwarzane w czasie zderzenia, są tak gigantyczne, że cała asteroida ulega przetopieniu. Nawet nie przetopieniu, w zasadzie zmienia się w plazmę i dosłownie po prostu wszystkie atomy są rozdzierane na kawałki. To oczywiście nie znaczy, że te atomy jakby giną, nadal są jakby czasem możemy je rozpoznać dzięki badaniom geochemicznym jako geochemiczne anomalie albo jako anomalie izotopowe, ale nie mamy fragmentów samych meteorytów. Od czasu do czasu fragmenty meteorytów są w stanie przeżyć w przypadku tych mniejszych kraterów uderzeniowych i dlatego na przykład w okolicy Moraska w Polsce, jedynego polskiego krateru uderzeniowego, nadal mamy fragmenty tego impaktora, który zderzył się z Ziemią 5000 lat temu. Ale w przypadku tych dużych kraterów uderzeniowych nic nie przeżywa. Co więcej, część z tego materiału, w który uderzyła asteroida, też ulega wyparowaniu, czasem przetopieniu, a jeszcze dalej przetworzeniu i jakby wywaleniu z tej dziury po to, żeby dziura mogła powstać. Jeżeli to byłby mały krater uderzeniowy, czyli na Ziemi do jakichś kilku kilometrów, dwóch, trzech, może czterech kilometrów, to z grubsza byłoby tyle. To znaczy opadłyby oczywiście ten materiał wyrzucony, czyli ta ejecta opadłaby po prostu na Ziemię i mielibyśmy do czynienia z takim kraterem, który wygląda jak taka miska klasyczna, to się nazywa krater prosty. Nic skomplikowanego. Natomiast jeżeli dalej pozwolilibyśmy temu procesowi funkcjonować, to ta dziura, która nam się
która nam tutaj się powstała, ma te 20 kilometrów, nie jest w stanie być podtrzymywana przez skały. Skały nie są tak wystarczająco silne do tego, żeby pozwolić na istnienie dziury, która ma 20 kilometrów głębokości i 50 kilometrów średnicy. I dlatego, między innymi, jest więcej powodów, następuje takie wyplumknięcie tego materiału, który mieliśmy w środku i powstaje, jeżeli krater jest średniej wielkości, powstaje powiedzmy, nie wiem, 70-100 kilometrów na Ziemi, to jest średniej wielkości, powstaje centralne wzniesienie, czyli krater nie wygląda jak taki krater, tylko wygląda jak takie trochę sombrero z czubkiem, z górą centralną. Jeżeli krater jest jeszcze większy, to ta góra też znowu jest za duża i też się zaczyna zapadać, w związku z czym możemy skończyć z czymś, co wygląda jak zespół koncentrycznie ułożonych łańcuchów górskich, które powstały w ciągu kilkuset sekund. Żaden inny proces nie umie zrobić czegoś takiego i dlatego to jest super. I właśnie dlatego w wyniku tych wszystkich procesów, o których mówiłam, w wyniku tej gigantycznej ilości energii, która jest uwalniana w ciągu kilku chwil, z taka dziura, która ma 1400 metrów średnicy, 200 metrów głębokości, teraz kiedyś była głębsza około 400 metrów głębokości, zanim nie została zasypana materiałem zerodowanym, jest zrobiona przez asteroidę, która miała za zaledwie 50 metrów. To jest absolutnie niesamowite, moim zdaniem. A propos, ten mój projekt Fulbrightowy będzie polegać na tym, że będę sobie tutaj brykać i kopać i ogólnie ryć jak wesoła świnka w tejże wodzie i nie wodzie, w tejże tutaj błotku, jeżeli akurat trochę popala, zwykle nie pada. Pustynia, nieważne, krater Barringera, bardzo fajna rzecz. To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, to znaczy jakie są strefy, strefy masakrowania materiałów, w które ta asteroida spadnie. Więc mamy najbliższa część tej asteroidy jest całkiem wyparowywana, później jest topiona, później jest część skał, które są przetwarzane w bardzo specyficzny sposób przez przejście fali szokowej, czyli takiego bardzo gwałtownego zwiększenia gęstości ośrodka, przez które przechodzi ta fala i później szybkiego rozprężenia. Ale na zewnątrz już nie ma aż tak dużo jakby znaków, że coś takiego miało miejsce. Między innymi właśnie dlatego, ze względu na takie bardzo zlokalizowane skutki zderzeń takich asteroid, jest bardzo trudno rozpoznać, gdzie one miały miejsce. Ale nie jest to niemożliwe. Tutaj jest bardzo krótkie stwierdzenie, w jaki sposób rozpoznać, że coś w nas kiedyś walnęło. Więc polega to na tym, że normalna geologia, całość normalnej geologii, nawet te największe wybuchy wulkanów, no takie wiecie, no ekstremalna geologia, ale normalnie ziemska, odbywa się w relatywnie niskich ciśnieniach i relatywnie niskich temperaturach. To znaczy ciśnieniach do jakiegoś jednego gigapaskala i temperaturach do jakichś 1000 stopni. W zasadzie wszystko się zawiera w tym zakresie, natomiast ta nasza geologia impaktowa to są bardzo wysoko ciśnieniowe rzeczy, aż do 100 GPA-ów i temperatury sięgające kilku tysięcy stopni. W wyniku tego tworzą się bardzo specyficznie zmasakrowane skały, które można rozpoznać i dzięki którym można udowodnić, że takie kosmiczne zdarzenie rzeczywiście miało miejsce w danym miejscu. Więc jedyną rzeczą, którą możemy zauważyć w skali takiej, którą można wziąć w rękę, to są shatter cones, stożki uderzeniowe, które jakby wyglądają jak takie stożki. Z charakterystyczną rzeczą są takie podłużne wyżłobienia i to, że jeżeli walnęlibyście w taką skałę, to w środku otworzyłoby się więcej takich właśnie struktur. Kolejną rzeczą to są Planar Deformation Features, PDF-y. To jest
coś, co jest widoczne już tylko pod mikroskopem i wszystkie te inne rzeczy też są widoczne pod mikroskopem, zwykle bardzo specyficznym mikroskopem, który albo wyłącznie w ramach badań dosyć takim specyficznym, różnymi mass spectrometers, innymi Ramanami i tak dalej. Nie zobaczycie ich gołym okiem niestety, ale jest to oczywiście w stanie, jesteśmy to w stanie rozpoznać. Wliczamy to w też specyficzne minerały, bardzo wysoko ciśnieniowe, które powstają wyłącznie w wyniku tego typu wydarzeń, które znowu możemy rozpoznać zwykle przy użyciu właśnie tego dosyć fancy drogiego sprzętu niestety. W przeszłości powstawania, jakby dużo więcej było tych kraterów, jak oczywiście możecie się domyślić, dlatego że było dużo więcej asteroid, które nadal nie zostały przeczyszczone w czasie zaraz po powstawaniu naszego Układu Słonecznego. To jest wykres czas kontra, w skrócie, ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, czyli to jest na osi Y mamy ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, na osi X mamy czas, chwila obecna jest z prawej strony. I jak widzicie, w przeszłości geologicznej, czyli krótko po powstaniu naszego Układu Słonecznego 4,6 miliarda lat temu, mieliśmy bardzo wysoką impact rate, no i później on intensywnie spadała. Większość z tych próbek, które tutaj widzicie, były pobrane przez misję Apollo i ta krzywa jest najważniejszą krzywą w geologii planetarnej ogólnie, dlatego że na niej opiera się całe datowanie wszystkich ciał niebieskich, jakie mamy w naszym Układzie Słonecznym. Dlatego że jest coś takiego jak crater dating, datowanie kraterowe, zliczaniem kraterów. W skrócie polega na tym, że liczymy, ile jest kraterów na danej powierzchni, a następnie porównujemy z taką krzywą właśnie i możemy mniej więcej zgadnąć, ile miliardów lat dana powierzchnia powinna być jakby otwarta na bycie uderzoną przez asteroidę, zanim nie, jakby w porównaniu do tej krzywej kalibracyjnej, którą tutaj widzimy. Ale też zwróćcie uwagę na to, jak wielkie są skale błędu. Troszeczkę się to teraz polepszyło dzięki najnowszym danym z tego chińskiego łazika, który niedawno wylądował i jeszcze przywiózł z skały po raz pierwszy od 50 lat prawie z powrotem na Ziemię i dzięki temu jest troszkę lepiej, ale nadal jedna z najważniejszych krzywych w naszym Układzie Słonecznym. Okej, to teraz przejdziemy do tej części astrobiologicznej. Dlaczego astrobiologowie powinni dbać o impaktologię? Więc po pierwsze dlatego, że tylko dzięki temu, że było kiedyś zderzenie ciała wielkości mniej więcej Marsa z ciałem troszkę mniejszym niż Ziemia, z protoziemią, możemy tutaj teraz siedzieć i rozmawiać, a mianowicie dzięki temu zdarzeniu powstał układ Ziemia-Księżyc i najprawdopodobniej bez obecności Księżyca nie byłoby, powiedzmy, bardziej skomplikowanych, bardziej delikatnych stworzeń, takich jakimi my jesteśmy, dlatego że nasz Księżyc bardzo stabilizuje oś nachylenia naszej planety i dzięki temu mamy dużo bardziej stabilny klimat. Gdyby nie nasz Księżyc, zmiany klimatyczne byłyby tak ekstremalne, jak to ma miejsce na Marsie, więc byśmy tego raczej nie chcieli. Druga rzecz dotyczy dostarczenia wody i innych łatwo volatile, nie wiem jak jest volatile, takich ulatujących pierwiastków. Więc tradycyjnie uważało się, że gdy powstawał układ słoneczny, te planety, w których my jesteśmy, ta część układu słonecznego była raczej pozbawiona lodu i innych takich bardziej
ważnych dla nas związków chemicznych, natomiast większość z tego była w odległych częściach Układu Słonecznego, tam gdzie teraz jest Jowisz, Saturn, Neptun, Pluton i cała reszta różnych ciekawych kometarnych materiałów. Natomiast w związku z tym jakoś musiała być ta woda dostarczona w nasze okolice, jeżeli my byliśmy najpierw bardzo, bardzo suszy. I w związku z tym podejrzenie było takie, że właśnie te wszystkie komety, które tutaj widzicie, mogły dostarczać wodę na naszą planetę, dzięki czemu, prawda, tutaj możemy żyć. Jednakże najnowsze badania wskazują na to, że najprawdopodobniej, znaczy, że skład izotopowy wody, która jest zawarta w różnych kometach, nie jest spójna z tym, co mamy na Ziemi, natomiast jest dużo bardziej zbieżna z tym, co mamy w asteroidach. Różne asteroidy, mimo że wyglądają jak suchy kamień, można z nich wyciągnąć całkiem dużo wody i najprawdopodobniej ta woda pochodziła raczej z asteroid, więc jakby nadal najprawdopodobniej część przynajmniej wody została dostarczona dosyć późno, po tym jak powstała Ziemia, ale jakby to nadal jest coś, co jest częścią aktywnych badań. Kolejną rzeczą, którą na pewno dostarczyły nam meteoryty, to są organika zawarta w meteorytach, więc wszystkie te składniki, z czego zbudowane jest nasze ciało, jest tego całkiem dużo w różnych meteorytach, więc tutaj jest szczególnie w takiej grupie meteorytów, która się nazywa chondryty węgliste, carbonaceous chondrites, i ogólnie ilość różnych składników, znaczy węgla i innych takich, może być nawet kilka procent. Natomiast jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę te części, które nie są wodne z przynajmniej niektórych komet, które zbadaliśmy, tam ta dostawa węgla może sięgać 30%. Więc z całą pewnością całe mnóstwo węgla i innych związków chemicznych zostało dostarczone razem z meteorytami. I co ciekawe, od czasu do czasu jakby w gazetach jest wielkie halo na temat tego, że jakiś znowu skomplikowany związek chemiczny znaleziono w meteorycie. Tak, znaleziono, już dawno temu znaleziono, nie ma się czym aż tak bardzo podniecać. Wiemy od bardzo dawna, że bardzo skomplikowana, znaczy stosunkowo skomplikowana geochemia organiczna może powstawać w sposób naturalny w meteorytach i na asteroidach. Z tym, że jakby nie należy się też aż tak bardzo tym podniecać, tymi wszystkimi tutaj składnikami DNA, które sobie siedzą w tych meteorytach, dlatego że duża część z tego materiału, który jest dostarczany, jakby będzie podlegała zniszczeniu, bardzo intensywnemu zniszczeniu właśnie w czasie zderzeń. Oczywiście to nie znaczy, że wszystko jest zniszczone, ale że większość materiału, który została dostarczona, większość węgla, która została dostarczona, jakby prawie na pewno jakby przeszła przez fazę bycia przynajmniej stopionym albo rozbitym na bardzo podstawowe fragmenty, prawdopodobnie jakby na węgiel, który później musiał na Ziemi szukać szczęścia z innymi związkami chemicznymi. Ale co ciekawe, zderzenia i przejście fali szokowej przez atmosferę też może powodować powstawanie bardzo skomplikowanej geochemii, czyli najpierw mieliśmy w meteorycie bardzo skomplikowaną geochemię, która później jakby przechodząc przez atmosferę jest niszczona, a już szczególnie w czasie zderzenia jest, prawda, przetapiana, zmieniana na plazmę, ale przejście ponowne albo nawet w tym samym czasie tego samego zderzenia przez to miejsce fali szokowej może spowodować to, że powstaną nowe, bardzo skomplikowane związki chemiczne. Więc to jest bardzo skomplikowany system, którego tak naprawdę jeszcze nie rozumiemy. Ale wiemy na pewno, że kratery uderzeniowe mogą tworzyć bardzo dobre miejsce dla rozwoju życia potencjalnego,
szczególnie w miejscach i na planetach, gdzie nie ma bardzo dużo ciepła albo takiego naturalnego krążenia materii i energii. A na Ziemi pewnie miało to mniejsze znaczenie ze względu na to, że mamy znowu recykling płyt tektonicznych, w związku z czym zawsze można sobie tutaj, jak się jest jakąś bakterią, przykucnąć w ryfcie oceanicznym i mieć całkiem wesołe życie, ale na takim Marsie jest to rzadsze i dlatego jeżeli nagle dostaniemy właśnie taką niesamowitą dostawę energii, jest to bardzo dobre miejsce do życia przez przynajmniej milion, w zależności od tego, jak duży jest dany krater. Więc z czego pochodzi ciepło, które mamy w tym kraterze uderzeniowym? Więc po pierwsze impact melt, to znaczy w skrócie, jak już się to roztopi i ominiemy geochemiczne właściwości tej skały, które są bardzo specyficzne, to z grubsza to jest taki bardzo gruby kawałek lawy, który może sięgać grubości, bo po prostu taki pokład lawy, magmy, który ma kilka kilometrów grubości. I zachowuje się jak normalny, wielki, powiedzmy, batolit, który znowu może napędzać sporo geochemii i hydrotermalnych procesów w okolicy tej właśnie formy terenu. Druga rzecz jest taka, że mamy shockwave heating, czyli gdy przechodzi przez... Gdy fala szokowa przechodzi przez skały, jest sprężana, rozprężana, powoduje to powstawanie ciepła w oczywisty sposób. I trzecia rzecz, gradient geotermalny. Wynika to z tego, że jeżeli mamy normalne, wesołe skały, które sobie siedziały na tych 20 kilometrach, to one są cieplejsze niż to, co mamy na powierzchni. Jeżeli nagle w ciągu kilkudziesięciu sekund, kilkuset sekund zostaną plumknięte na powierzchnię, to one są dużo cieplejsze niż okolica i zachowują to ciepło, zanim się wychłodzą przez bardzo długi czas. W związku z czym bardzo fajne, ciepłe miejsce z interesującym obiegiem wody w takich kraterach funkcjonuje i dlatego kratery są bardzo dobrym miejscem do funkcjonowania życia. Tutaj jest kilka przykładów z nawet już bardzo starego krateru uderzeniowego, który nadal jest bardzo, który znajduje się na północy i dalekiej północy Kanady, którego nazwy Honton, którego nazwy zapomniałam na chwilę. Dlaczego te mikroby nadal lubią tam siedzieć? Generalnie to jakby jest bardzo pustynia, niezbyt dużo rzeczy tam rośnie, jesteśmy naprawdę daleko na północy. Natomiast jeżeli chcielibyśmy znaleźć jakieś mikroorganizmy, to zdecydowanie powinniśmy właśnie szukać w tym kraterze uderzeniowym. Jest to ze względu na to, że te skały są dużo bardziej porowate, w związku z czym jest więcej miejsc, jak się jest takim mikrobem, można się schować. Po drugie jest dużo impaktowego szkła, które jest znacznie łatwiejsze do zjedzenia, jeżeli jest znowu się takim mikrobem. Mamy dobry pojemnik na wodę, więc jeżeli jest to problem braku wody, to jeżeli gdzieś jest woda, to właśnie tam. A także mamy całe mnóstwo różnych interesujących minerałów, które są wytworzone właśnie w wyniku funkcjonowania tych krążenia wody gorącej, która zachodzi w wyniku ogrzewania całego tego systemu. W związku z czym wiemy, że tego typu systemy mogą funkcjonować przez miliony lat. To jest wyliczenie, które było dla Chicxulub, oczywiście dla mniejszych kraterów uderzeniowych. Chicxulub ma jakieś 180 km średnicy. Te procesy kończą się, wychładzają się do końca dużo szybciej. Więc tak jak mówiłam, na Ziemi jest to istotne nadal, te przykłady, które pokazywałam przed chwilą, są dla Ziemi, ale może być to absolutnie kluczowe dla Marsa. Więc tutaj mamy przykład krateru dosyć dużego
Elliot Crater na Marsie, dosyć dużego i stosunkowo młodego, ponad 200 kilometrów, kilka miliardów lat już, czyli już powstał w czasie, kiedy Mars był suchy i zimny. Natomiast dlatego właśnie ten taki system odpływów rzek, które tutaj widzicie na zewnętrznej części ejekty, czyli materiału wyrzuconego z krateru, jest tak nietypowy. I właśnie dlatego to jest jeden z najlepszych miejsc, gdzie szukałabym potencjalnie miejsc, gdzie jakieś potencjalne marsjańskie mikroby mogły sobie siedzieć i mogły być zachowane. Ten cały cykl mógł funkcjonować jakieś 80 tysięcy lat, więc to nie jest bardzo długo, ale też nie jest bardzo krótko. Już jest jakaś szansa na to, że te mikroby mogły sobie tam posiedzieć, porozwijać się i rozpraszać się po okolicy w nadziei na to, że trafi w tą okolicę znowu coś większego w niezbyt długim czasie. Co ciekawe, takie zdarzenia mogły również spowodować zmiany, globalne zmiany klimatu, to znaczy trafiamy naprawdę dużą asteroidą w powierzchnię Marsa i powoduje to podniesienie się średniej temperatury planety, całej planety. Jest to możliwe, tutaj macie taki modelowanie numeryczne, więc znowu trzeba to wziąć jakby z ostrożnością, ale jeżeli mamy asteroidę, która miała 250 km średnicy, czyli naprawdę bardzo duża, to może ona podnieść temperaturę całej planety na kilkadziesiąt lat, więc to już jest coś. Jeżeli te asteroidy są mniejsze, te zmiany globalne są dużo, dużo krótsze. Jeżeli na przykład mamy już tą asteroidę, która jest, ma 30 km, przypominam, ta asteroida, która wykończyła dinozaury, miała 10 km, więc ta 30-kilometrowa, najmniejsza z tych, które tutaj zostały wyliczone, to nadal jest gigantyczna asteroida i ona jest w stanie podnieść średnią temperaturę na powierzchni Marsa powyżej poziomu zamarzania wody na nie dłużej niż na kilka miesięcy. Więc ten proces jest możliwy, ale raczej bym na niego za bardzo nie liczyła. Istotne jest raczej właśnie takie bardzo lokalne wpływanie na powierzchnię czerwonej planety albo innych planet. To, co wszyscy lubią najbardziej, czyli litospanspermia, czyli przemieszczanie się potencjalne życia z jednej planety na drugie. Czy jest to w ogóle możliwe? My nie wiemy nadal, czy coś takiego miało miejsce. Co do tego jakby nie mamy pojęcia, ale możemy sprawdzić, czy poszczególne elementy tego procesu nie są niemożliwe. Z tym się teraz zajmiemy. Więc po pierwsze, czy jesteśmy w stanie wystrzelić skałę z jednej planety na drugą i dostarczyć, no wystrzelić, najpierw zacznijmy od wystrzelenia. Więc oczywiście, że tak. Mamy przez bardzo długi czas to było absolutnie uważane za absurdalny pomysł, ale dzięki udowodnieniu tego, że niektóre meteoryty rzeczywiście pochodzą z Księżyca i z Marsa, wiemy, że jest to możliwe. Ale drugie pytanie związane z tym, czy taki potencjalny mikrob byłby w stanie przeżyć takie wystrzelenie, dlatego że to nie mówimy o wesołej podróży na rakiecie, tylko mówimy o no, bardzo niemiłym sposobie podróżowania. Ale okazuje się, że niektórzy bardzo sadystycznie nastawieni ludzie już to wypróbowali i poddawali różne takie no, bardzo odporne, specjalnie wybrane z uwagi na ich odporność organizmy, szokowaniu, oddziaływaniu fali szokowej. I okazuje się, że te organizmy są w stanie przeżyć, oczywiście w nie dużych ilościach, proszę zobaczcie, survival rate poniżej 1%, ale naprawdę bardzo wysokie ciśnienia. Więc to nie jest wykluczone, że taki organizm byłby w stanie przeżyć wystrzelenie z jednej planety na drugą.
Tak, to jest ten słynny meteoryt, który narobił tyle kłopotów związanych z potencjalnym odnalezieniem życia na Marsie w latach, chyba pod koniec lat 90., które no, teraz nie jest uważane za ślady życia, ale raczej interesującą mineralizację. Ale czy jesteśmy w stanie, jeżeli mamy już wystrzelone w przestrzeni kosmicznej te organizmy, czy one są w stanie przeżyć tej przestrzeni kosmicznej? Więc był cały cykl różnych eksperymentów, które miały na celu zbadać przynajmniej no, część tego procesu. Z grubsza polegały na tym, że zabierało się skały różnego typu z różnymi organizmami, wystawiało na działanie przestrzeni kosmicznej jak najdłużej. I wiemy na pewno, że co najmniej półtora roku, teraz chyba najstarszy taki eksperyment doszedł do chyba 5 czy 6 lat, są w stanie przeżyć nawet nie mikroorganizmy, ale bardziej skomplikowane organizmy. Oczywiście to w żaden sposób nie jest porównywalne do długości transferów, które są wymagane jakby przez mechanikę nieba. Więc to, że coś przeżywa 5 lat, to nie znaczy, że przeżyje, nie wiem, 10, 50, 100 tysięcy lat, które są minimalnie potrzebne do tego, żeby dostarczyć skałę z Marsa na Ziemię, ale jak na razie wiemy, że to przynajmniej potencjalnie nie jest niemożliwe. Jeżeli chodzi o lądowanie, to tutaj pierwsze eksperymenty wskazywały, że będzie raczej kiepsko, ale to dlatego, że były źle zaprojektowane. Natomiast teraz już wiemy, że takie jakby lądowanie, meteoryty, organizmy, jeżeli będą wystarczająco głęboko w meteorycie schowane, są w stanie przeżyć lądowanie. Więc nie ma, jak na razie nie udało nam się zaprzeczyć temu, że taki proces nie jest niemożliwy. To oczywiście nie znaczy, że jest możliwy, tylko potrzeba więcej badań na ten temat. Okej, więc to wszystko dotyczyło wesołego życia i możliwości rozmnażania, przenoszenia się i tak dalej, a co ze śmiercią? Więc tutaj będę dużo szybciej szła, bo już jestem po czasie. Po pierwsze, takie gigantyczne zderzenie z gigantyczną asteroidą zaproponowaną przez film Armageddon, czyli 1000 kilometrów średnicy, byłoby bardzo niefajne, spowodowałoby powstanie krateru wielkości Afryki i mogłoby zmienić długość dnia o 30 minut, więc nie byłoby dobrze. Nie sądzę, żeby wykończyło całe życie na całej Ziemi, ale nie, dla nas nie skończyłoby się w żaden sposób dobrze. Natomiast tak jak mówiłam, pełna sterylizacja impaktowa jest super trudna, o ile to nie jest takie zdarzenie, które jest porównywalne wielkości do tego, co utworzyło system Ziemia-Księżyc. O ile cała planeta nie ulegnie przetopieniu w wyniku wystarczająco dużego zderzenia, to prawie na pewno mikroorganizmy jakby przeżyją. A wszystko dlatego, że tak jak mówiłam, te skutki, złe skutki zderzeń z asteroidami są bardzo lokalne. I nawet w tej skale, którą tutaj widzicie, te wszystkie białe skały są, no jakby nas trafiło, jakbyśmy my siedzieli w kopalni w tej skale, no to po nas. Ale taka bakteria, przynajmniej niektóre na 100% dadzą sobie radę. Nawet jeżeli jesteśmy w tych skałach, które są najgorętsze, najbardziej poddane wysokim ciśnieniom i temperaturom, czyli to się nazywa suewit, to jest mieszanina stopionej skały dosłownie z taką przemieloną na pył, to nadal pewne organizmy dałyby radę przeżyć nawet w takich warunkach, więc pełna sterylizacja jest super trudna. Natomiast oczywiście, jeżeli mówimy o zaburzeniach ekosystemu powodujących globalne wymierania, to już wymaga dużo, dużo mniejszych asteroid, żeby być skutecznym, o czym oczywiście przekonały się dinozaury 65 milionów lat temu, kiedy trafiła w to, co dzisiaj nazywamy Meksykiem, asteroida wielkości 10 kilometrów. Było w naszej historii, tej, którą przynajmniej znamy dosyć dobrze,
5 wielkich wymierań i tylko jedna z nich, ta ostatnia 65 milionów lat temu, została spowodowana przez zderzenie z asteroidą. Dlaczego? Jakby było całe mnóstwo różnych innych asteroid, które się wydarzały, tak jak mówię, znamy ich 200 i sporo z nich jest naprawdę dużych. Tutaj macie wykres pokazujący średnicę tych asteroid i ilość kraterów. Jak widać, najwięcej jest kraterów, które są od 0 do 10 kilometrów, nic dziwnego, najwięcej jest asteroid mniejszych niż większych. I są tylko trzy asteroidy, czy trzy kratery, które są większe niż 100 km średnicy, mianowicie Rutherford, Sudbury,

na Ziemi dużo mniej dawno temu, w związku z czym zostawiły dużo więcej śladów, którymi możemy się teraz przejmować. I właśnie dlatego tylko ten jeden, jakby mamy pewność, że tylko w wyniku tego jednego zderzenia powstało wielkie wymieranie. Jak się dowiedzieliśmy, że w ogóle coś takiego miało miejsce? Zapewne słyszeliście o tej historii. Znaleziono we Włoszech taką warstwę dokładnie na granicy pomiędzy miejscem, gdzie jeszcze mamy dinozaury, miejscem, gdzie już nie ma dinozaurów, warstwę, która okazała się zawierać bardzo dużo irydu. Iryd to jest taki pierwiastek, który jest bardzo rzadki na powierzchni Ziemi, jest na pewno go bardzo dużo w środku Ziemi, w jądrze, ale na powierzchni Ziemi jest go bardzo mało, natomiast jest dużo więcej w asteroidach, w związku z czym to dało naukowcom pomysł, że być może w Ziemię trafiła wielka asteroida, która, jak się okazało, miała tak zasięg absolutnie globalny, dlatego że te ślady zderzenia łącznie ze śladem irydu właśnie w tej konkretnej warstwie zostały znalezione we wszystkich tych miejscach, które są zaznaczone tutaj kropkami. I po wielu badaniach udało się znaleźć krater, który był jakby powodem powstania tego właśnie wymierania i miał on miejsce właśnie w tym, co dzisiaj jest Meksykiem. W jaki sposób te biedne dinozaury zginęły? Więc po pierwsze, jeżeli były gdzieś blisko, to w sumie miały szczęście, dlatego że zostały pochłonięte przez kulę ognia, jak mówiłam, bezpośrednia otoczenie krateru, znaczy miejsca zderzenia, zmienia się w plazmę, w skrócie, więc szybka, czysta śmierć, całkiem spoko. Jeżeli byliśmy dalej, nasze dinozaurze płuca, szczególnie jeżeli byliśmy większym dinozaurem, nasze płuca mogły się zapaść w wyniku przejścia fali szokowej. Jeżeli byliśmy gdzieś na plaży, mogliśmy być zmyci przez tsunami, które mogło mieć kilkaset metrów wysokości. Dosłownie kilkaset metrów wysokości, szczególnie w niektórych miejscach, jakby wysokość tsunami zależy jeszcze bardzo od ukształtowania powierzchni dna i ukształtowania powierzchni wybrzeża w danym miejscu. Kolejna rzecz, potencjalnie mogliśmy się załapać na pożary, szczególnie jeżeli byliśmy dosyć blisko miejsca uderzenia i przez długi czas uważano, że całą Ziemię ogarnęło gigantyczne firenado. Najprawdopodobniej jednak tak to nie wyglądało. Dokładniejsze badania wskazują, że na przykład nie ma dużo więcej węgielków w tych osadach bezpośrednio po granicy pomiędzy częścią z dinozaurami bez dinozaurów. Tak samo nie za bardzo jest fizyczny proces, który mógłby uzasadnić spalenie się materiału, chyba że był bardzo suchy. Czyli jeżeli Chicxulub wydarzył się w czasie suchego lata, to skutki środowiskowe tego zderzenia byłyby zupełnie inne niż jeżeli zdarzył się w czasie zimy albo, nie wiem, czasu monsunowego w miejscu, które było najbardziej narażone na potencjalne pożary lasu. Kolejna rzecz, której takie dinozaury powinny się obawiać, to jest... przepraszam. To jest wielkie zapylenie atmosfery, które jest w wyniku, po pierwsze, wpompowania całej ilości, bardzo dużej ilości pyłu do atmosfery, po drugie, w wyniku wpompowania bardzo dużej ilości SO2 do atmosfery, w wyniku czego mieliśmy do czynienia z takim zaburzeniem, bardzo szybkim, znaczy długotrwałym, trwającym jakieś dekady obniżeniem temperatury, z tym, że bardzo, bardzo gwałtownym. To znaczy średnia temperatura w miejscu, w którym na przykład pochodzi ten konkretny

0: odwiert. Normalnie było 30 stopni, natomiast temperatura wody, natomiast spadła po prostu od razu do 24. Jakby większość ekosystemu nie była w stanie wytrzymać tego typu szybkich zmian. Kolejna rzecz to jest wpompowanie całego mnóstwa siarki do atmosfery, wynikające z tego, że asteroida uderzyła w najmniej fartowne dla dinozaurów miejsce, a mianowicie duże pokłady, takie płytkie morze zawierające bardzo dużo skał węglanowych, zawierających nie tylko dużo dwutlenku węgla, ale też bardzo dużo związków siarki. Jeżeli związki siarki zostaną wpompowane wysoko w atmosferę, powodują ochłodzenie temperatury globalnej. Jeżeli wpompujemy CO2, jak wiemy, podwyższa ta temperaturę. Jeżeli wpompujemy jedno i drugie, wprowadza to całą planetę w taki system drgań, które dosyć długo zabiera, zanim się ustabilizują. I właśnie miało to miejsce, dodatkowo jeszcze zakwaszenie przynajmniej oceanu, a na pewno również tych ekosystemów powierzchniowych. Ogólnie rzecz biorąc, nie było zbyt wesoło i trwało to przynajmniej 80 tysięcy lat, zanim jako tako wróciło do równowagi. W związku z czym naprawdę nie było dobrze być takim dinozaurem, ale z punktu widzenia skał było całkiem spokoj. Bardzo szybko wszystko wróciło do jako takiej równowagi, a mianowicie, tak jak mówiłam, Chicxulub trafił w płytkie morze szelfowe. Szybko po powstaniu tego, więc bardzo szybko wróciło to do równowagi, dlatego i nie było widać nawet tego krateru uderzeniowego, właśnie dlatego, że powstał w płytkim morzu, szybko skały go zakryły i dzięki temu jest super przechowany do dziś dnia. Nie widać go nawet, jak się bardzo będziecie przyglądać, no chyba że będziecie patrzeć na takim specjalnie spreparowanym, nawet nie zdjęciu, tylko mapie ukształtowania terenu, gdzie widać odrobinę zakrzywione powierzchni ziemi w wyniku tego, że pod spodem jest właśnie taka nietypowa struktura. Dobrze, to ominę. Przepraszam. Tak więc mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieć, co jest nie tak w tym filmie i co tak bardzo mnie irytowało. Co było tak proste do naprawienia, ale po prostu zdecydowali się, że nie skonsultują z impaktologiem, bo po co? Żeby nie było tak smutno, jakby można uniknąć ukatrupienia, szczególnie jeżeli będziemy wiedzieć bardzo dokładnie, co nam grozi. Tu jest wykres pokazujący, jak dużo asteroid, które są w pobliżu Ziemi, to znaczy ich orbity przecinają się z orbitami ziemskimi, krąży dookoła nas. Obecnie znamy około 30 tysięcy, z czego dzisiaj na przykład przelatywało około nas asteroida o wielkości 35 metrów. Natomiast już 27 maja będzie przelatywać stosunkowo niedaleko nas, 10 odległości pomiędzy Ziemią a Księżycem, asteroida o wielkości 1,8 km. To już jest bardzo poważny asteroida. Jeżeli asteroida tej wielkości trafi w Ziemię, to kawałki Warszawy, jeżeli trafi w Warszawę, dolecą spokojnie na Islandię. Więc na szczęście ta konkretna nam nie grozi. Jest kilka asteroid, które potencjalnie mogą się z nami zderzyć w ciągu następnych kilkuset lat, ale jakby na razie to niebezpieczeństwo nie jest bardzo duże. Natomiast są pewne rzeczy, które możemy z nimi zrobić i szczególnie ekscytujące jest to, że w tym roku będzie pierwszy test takiego właśnie przekierowania asteroid na bezpieczniejszą orbitę, która nazywa się DART i która jest właśnie w drodze. Zderzy się z jedną z asteroid i sprawdzimy, czy będziemy w stanie jakby przemieścić ją na inną orbitę, którą potencjalnie jesteśmy w stanie przewidzieć i jak to wszystko wyjdzie, będziemy wiedzieć, czy jesteśmy w stanie się uratować, czy nie. Jeżeli macie jakieś pytania, to tu jest, to bardzo chętnie odpowiem. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o
1: uderzeniach asteroid i życiu, to tutaj możecie przeczytać różne artykuły na ten temat. I tak, teraz już skończę, bo przeciągnęłam. Przepraszam.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondi z Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Sylwester Cabała, redemptorysta. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, pozdrawiam pana redaktora i pana małżonkę.
0: Chcielibyśmy porozmawiać o historii zgromadzenia.
1: Nasze zgromadzenie redemptorystów ma pewną nazwę Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, a powstało, jak pewnie wiele ludzi słyszało, we Włoszech, w okolicach Neapolu w 1732 roku. I jego założycielem był Włoch urodzony w Neapolu, Alfons Maria de Liguori, wybitny prawnik, adwokat, który potem został kapłanem, porzuciwszy pracę w sądzie neapolitańskim i mając 27 lat rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa. I w wieku 30 lat życia swego przyjął święcenia kapłańskie, w tym roku akurat przypada 300 lat od tego wydarzenia, 21 grudnia to będzie. I właśnie ten nasz założyciel, Alfons Maria de Liguori, on pracował przez pierwsze 6 lat na Neapolu i tam pośród ludzi, mieszkańców tego wielkiego miasta, stolicy ówczesnego Królestwa Neapolitańskiego, spotykał różnych ludzi, i biednych, i bogatych, i nędzę, i taki średni poziom życia. Ale był znany, to powiem, z tego, że ludzie chętnie go słuchali, jako kaznodzieje w kościołach Neapolu, a także korzystali chętnie ze spowiedzi świętej u tego młodego kapłana. Pewnego razu ten nasz założyciel spotkał podczas odpoczynku zdrowotnego nad Zatoką Amalfitańską w górach ludzi jeszcze bardziej opuszczonych, jeszcze bardziej pozbawionych duchowej pomocy. Byli to pasterze kóz i owiec, to był rok 1730, kiedy tam się udał. I to wzbudziło w nim taką myśl, którą potem odczytał jako natchnienie od Pana Boga, że trzeba poszukać kogoś, kto się zajmie tymi ubogimi pasterzami, kóz i owiec, pozbawionymi wychowania, edukacji religijnej i opieki duszpasterskiej. I tak się zrodziła myśl o założeniu wspólnoty misjonarzy redemptorystów. Dopowiem jeszcze, że właśnie to zgromadzenie, to warto też zaznaczyć, powstało w takim miasteczku Scala 9 listopada 1732 roku. Jak pytamy o charyzmat naszego zgromadzenia, to zastanawiamy się nad tym, jaki dar otrzymany został, czy przekazany przez Pana Boga założycielowi, świętemu Alfonsowi Marii de Liguori, jakie zadanie szczególne w Kościele. I z tego, co opowiedziałem, można by wywnioskować, że to szczególna troska właśnie o ludzi opuszczonych duchowo, pośród nich również ubogich. I mają im głosić redemptoryści właśnie dobrą nowinę o Chrystusie naszym Odkupicielu, jako misjonarze Najświętszego Odkupiciela. To tak parę słów na początek o powstaniu naszego zgromadzenia i też o tym, jak ten charyzmat odczytał nasz święty Alfons Liguori.
0: Czym wyróżnia się charyzmat redemptorystów?
1: I to by można na to pytanie odpowiedzieć, patrząc trochę historycznie i patrząc aktualnie. Historycznie to szczególnie mamy na uwadze, że właśnie było wielu kapłanów w stolicy Królestwa Neapolitańskiego wtedy w XVIII wieku, którzy posługiwali w tym mieście, a było mało, którzy posługiwali właśnie na wioskach, w małych miasteczkach, zwłaszcza pośród bardziej opuszczonych, pozbawionych opieki duchowej. I stąd odczytujemy, że właśnie tym się wyróżniają redemptoryści, że tych właśnie opuszczonych spotkali i przejęli się ich losy. Natomiast forma posługi, jaką obmyślił święty nasz założyciel, to jest głoszenie misji parafialnych albo misji ludowych, czyli gromadzenie tych wiernych, opuszczonych w kościołach albo w miejscach ich przebywania, aby mogli odnowić swoją wiarę i ją rozwinąć. To się nazywa misjami ludowymi, które wtedy w XVIII wieku trwały czasem 2 tygodnie, czasem miesiąc, w zależności od potrzeb, a ciekawą rzeczą było to, że wtedy wyznacznikiem było, żeby wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania. I to ta forma misji ludowych potem była odnowiona przez tak zwaną renowację po roku, żeby ugruntować te dobre owoce duchowe i poprzez katechezę przy kościołach lub kaplicach, w których właśnie modlili się redemptorzy razem z ludźmi. Tak patrzymy, powiedzmy, początkowo historycznie. Natomiast patrząc rozwojowo i współcześnie, charyzmat ten głoszenia Ewangelii o obfitym odkupieniu ludziom najbardziej opuszczonym, pozbawionym duchowej opieki, realizujemy na różne sposoby. Poprzez tę pierwszą formę, zwaną priorytetową, misję i rekolekcje parafialne, do tego doszły, jak powiedziałem, rekolekcje parafialne i też poprzez inne formy naszego zaangażowania, takie jak właśnie posługa na misjach zagranicznych w krajach, gdzie też redemptorzy z biegiem czasu dotarli do różnych krajów Ameryki Północnej, Południowej, Afryki i Azji, mówiąc tak globalnie. Natomiast także poprzez posługę przy sanktuariach dedykowanych czy Panu Jezusowi, czy Najświętszej Marii Pannie, a z biegiem czasu podjęli też nasi współbracia posługę dla biedniejszych parafii. I w tych parafiach posługa w sposób szczególny taki misyjny, z wrażliwością na potrzebujących starali się i starają realizować. Oprócz tego jeszcze dodam, że ten charyzmat głoszenia obfitego odkupienia też realizujemy współcześnie poprzez posługę medialną i wydawniczą, znane pewnie też i słuchaczom, Radio Maria, Stelwizja Trwam, czy wydawnictwo Homo Dei, czy inne możliwości publikacji. To są nie tylko w naszej polskiej rzeczywistości, ale też podobne media prowadzą redemptoryści, czy to w Brazylii, czy w Afryce, czy w Stanach Zjednoczonych.
2: Kto sprowadził redemptorystów na ziemię Polski i kiedy to nastąpiło?
1: To dokonało się, można by tak powiedzieć, w drugiej połowie wieku XVIII, czyli 50 lat po powstaniu naszego zgromadzenia. I to był taki szczęśliwy moment, że Pan Bóg pozwolił odkryć i spotkać redemptorystów takim dwom, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, studentom teologii, którzy kształcili się w Wiedniu na Uniwersytecie Wiedeńskim, ale zrezygnowali z tych studiów z tego powodu, że tam głoszono poglądy józefińskie, trochę kontra kościołowi i dlatego właśnie wybrali się dwaj koledzy, studenci do Rzymu, aby tam znaleźć może bardziej kościelne środowisko, żeby dokończyć swoje studia teologiczne. Mam na myśli tutaj dwóch studentów ówczesnych. Był to Klemens Maria Hofbauer oraz Tadeusz Hibbl. Ci dwaj, Klemens Hofbauer pochodził z południowych Moraw, okolice Znojma, natomiast Tadeusz Hibbl pochodził, dzisiaj patrząc, z pogranicza polsko-czeskiego, takiej miejscowości Czermna koło Budowy, tak. Obecnie to jest na terenie Polski. I oni dwaj, mający, jeden miał lat już 32, a drugi miał lat 22, właśnie wstąpili do zgromadzenia redemptorystów w Rzymie, nie w Neapolu, ale właśnie w Rzymie. Tam spotkali naszych ojców i braci posługujących w takim kościele niedaleko od obecnej Bazyliki Matki Bożej Większej. Zostali przyjęci, ukończyli tam studia, złożyli śluby zakonne po nowicjacie i podjęto taką misję, żeby właśnie wysłać ich na północ, by dzięki ich posłudze, tych nowych, przybyłych z północy, jak patrzyli Włosi, kandydatów i teraz już kapłanów redemptorystów, założyć placówkę zgromadzenia na północ od Alp. Przez Wiedeń dotarli do Warszawy. To był luty 1787 roku. I w Warszawie przyjął ich nuncjusz apostolski Saluzzo, który odczytał list polecający od nuncjusza wiedeńskiego, bo tam się zatrzymali w międzyczasie na takie studium katechetyczne, które trwało prawie rok. I nuncjusz przyjął ich i mówi, zostańcie na trochę w Warszawie, ponieważ jest zima, to był luty. Podobnie jak obecnie, mamy też warunki takie zimowe. Tamta zima była bardzo mocna, 1786-7. Polecił ojciec, nuncjusz apostolski Saluzzo, polecił naszym ojcom posługę w Warszawie, w kościele Matki Bożej Łaskawej, to jest obok katedry świętego Jana Chrzciciela, gdzie wcześniej pracowali jezuici, ale zostali wypędzeni w 1773 roku. I ten kościół został dany pod opiekę takiego bractwa świętego Benona, które się opiekowało przybyszami języka niemieckiego do Warszawy, którzy wtedy właśnie w naszej stolicy żyli. I nasi bracia, ojcowie, Tadeusz i Klemens, do których się dołączył taki brat Piotr Kuncman, podjęli posługę dla tego bractwa. Najpierw we wspomnianym kościele Matki Bożej Łaskawej, a po paru miesiącach w kościele świętego Benona, to jest na Nowym Mieście, niedaleko od rynku Nowego Miasta.
2: I stąd nazwa Benonici?
1: Tak, właśnie redemptoryści, tak od początku się nazywali, ale przez to, że pracowali w Polsce przy kościele świętego Benona w Warszawie, otrzymali taką nazwę Benonici, sami byli Benonitami. redemptoryści kanonici, tak to możemy określić.
2: Jak oni się porozumiewali, jednak nie znali polskiego języka?
1: Oczywiście, to jest słuszna uwaga. To byli dwaj pochodzący, jeden z czeskiej rodziny, Tadeusz Hybl, a drugi z czesko-niemieckiej, Klemens Hofbauer. Znali więc język niemiecki, język czeski, ale także też język włoski, bo tak studiowali, tam kończyli formację, jak wspomniałem, w Rzymie i pod Rzymem. Dlatego właśnie stanęło przed nimi wyzwanie, aby uczyć się języka polskiego. Ale jak wspomniałem, otrzymali jako zadanie posługę dla Bractwa Świętego Benona, gromadzącego ludność języka niemieckiego. Więc ten język im wystarczył dla porozumiewania się z ówczesnymi katolikami mieszkającymi w Warszawie, tej właśnie niemieckiej narodowości. Ale stopniowo zaczęli oczywiście się uczyć języka polskiego i także wykorzystywali te umiejętności, które posiadali w tym celu. Warto zaznaczyć rzeczywiście, że wtedy liturgia była sprawowana, jak chodzi o liturgię Eucharystii, w języku łacińskim, więc ten język też poznali, w nim sprawowali liturgię, natomiast spowiedzi, kazania były głoszone w kościele świętego Benona w języku niemieckim, w języku francuskim i w języku polskim. Dlaczego tak to się rozwijało? Ponieważ z biegiem lat dołączyli nowi kandydaci, którzy wstąpili do zgromadzenia redemptorystów, do benonitów w Warszawie, a pochodzili oni skąd? Pochodzili między innymi z Francji, pochodzili z Saksonii, pochodzili z ziem obecnej Republiki Czeskiej, która wtedy należała pod monarchię austriacką. I stąd właśnie była ta wspólnota w Warszawie, wspólnotą międzynarodową, gromadzącą redemptorystów z różnych krajów. Pewnie się pojawi pytanie, czy znalazł się jakiś Polak.
0: No właśnie, tak jest.
2: To będzie już
1: później. Zaciekawienie redaktorów.
2: Tak.
1: Więc oczywiście trzeba powiedzieć, że trochę czasu trzeba było poczekać, aby zgłosił się jakiś kandydat narodowości polskiej. Ze względu na sławę, jaka się rozwinęła wokół redemptorystów pracujących przy tym kościele świętego Benona. I tym pierwszym, który wstąpił do naszego zgromadzenia, był ojciec Jan Podgórski. On pochodził z Mazowsza, z okolicy Ostrowi Mazowieckiej i właśnie jako młodzieniec został posłany do Warszawy, aby tam dokończyć edukację. Ponieważ trzeba jeszcze powiedzieć tak, że ci nasi redemptoryści benonici przez te 21 lat pracy w Warszawie rozwijali taką działalność jakby na trzech płaszczyznach. Jedna to misja nieustanna, czyli głoszenie kazań, celebrowanie sakramentu, sprawowanie Eucharystii, spowiedź święta. I tutaj będzie ten wymiar taki powiedzmy ewangelizacyjny. Drugi wymiar to był edukacyjny dla dzieci, szkoła dla dzieci, zwłaszcza sierot, dla chłopaków i dla dziewcząt, a później też zakładane szkoły bezpłatne dla dzieci i też pierwsza polska szkoła bezpłatna dla dziewcząt, która powstała przy tym kościele świętego Benona na Nowym Mieście w Warszawie. I jeszcze oprócz tego była działalność też taka, powiedzielibyśmy, formacyjna czy edukacyjna, żeby kształcić nowych kandydatów do zgromadzenia. I pośród tych kandydatów właśnie był Jan Podgórski, który był osobą bardzo uzdolnioną i dzięki temu, że miał te talenty, nauczył się też języka włoskiego, potrafił podejmować piękne inicjatywy, tłumacząc na przykład później dzieła świętego naszego założyciela na język polski, kilka takich dzieł przetłumaczył. I stąd później dołączali się inni polscy kandydaci, przychodzili też inni współbracia czy kandydaci z innych krajów i ta wspólnota międzynarodowa w Warszawie tak się pięknie rozwijała.
2: Gdzie znajdowała się pierwsza fundacja redemptorystów w Polsce i w jakich okolicznościach powstała?
1: Więc ta placówka powstała, powiedzielibyśmy, w takich okolicznościach, że wtedy właśnie był to czas po pierwszym rozbiorze Polski. 1772 rok, 15 lat minęło, tak, kiedy redemptoryści właśnie dotarli, ci dwaj wspomniani i trzeci kandydat do stolicy i byli świadkami takich wydarzeń, jak pracując już w Warszawie, Sejm Czteroletni, Konstytucja 3 maja, czy też właśnie Powstanie Kościuszkowskie, atak wojsk Suwarowa na Pragę i na Warszawę. Więc to wszystko, czemu się przyglądali, potem drugi rozbiór Polski i trzeci rozbiór naszej ojczyzny. W takich okolicznościach właśnie nasi współbracia wspólnoty międzynarodowej pracujący w Warszawie musieli znajdować sposoby żeby pomagać też także między innymi tym, którzy doświadczyli cierpień, mianowicie sieroty. Jest taki ciekawy pomnik w Warszawie poświęcony świętemu Klemensowi Hofbauerowi. Znajduje się on na przyrynku Nowego Miasta obok kościoła świętego Kazimierza i niedaleko od kościoła świętego Benona. I na tym cokole pomnika, na tym cokole jest postać Klemensa, a na cokole jest taka piękna, powiedzielibyśmy, płaskorzeźba, ukazująca Klemensa na łodzi, przewożącego sieroty przez Wisłę z dzielnicy Praga, tutaj do Starej Warszawy, powiedzielibyśmy, i potem ratującego tych, których rodzice zginęli w czasie tych walk 1793-94. Stąd też rozumiemy, że ta praca dla dzieci osieroconych, dzieci ubogich, różnych narodowości, tam przy kościele świętego Benona, potem kształcenie, edukacja, to były potrzeby ówczesne. I gdybyśmy sobie postawili takie pytanie, jak realizowali redemptoryści w Warszawie, benonici, ten charyzmat naszego zgromadzenia, to trzeba by było odpowiedzieć, że musieli szukać nowych sposobów i metod. Dlaczego? Ponieważ nie dało się prowadzić z początku misji ludowych w różnych parafiach, ale były potrzeby właśnie te, które wspomniałem. Opuszczenie duchowe, osierocenie, potrzeba edukacji. Stąd właśnie ta misja nieustanna, o której wspominałem, i posługa edukacyjno-wychowawcza, którą podjęli redemptoryści przy kościele świętego Benona. Nie tylko byli w Warszawie, bo trzeba dodać, że w tym okresie 21 lat obecności redemptorystów w Warszawie spróbowano też zakładać nowe placówki. Zwłaszcza święty Klemens, ale nie tylko on, udawał się w podróże w różne strony, czy to do Bawarii, czy innych terenów południowych Niemiec, czy do Szwajcarii, ale także i na północny wschód do Kurlandii, po to, żeby zakładać gdzieś placówki, gdyż widząc taką sytuację skomplikowaną na terytorium Warszawy i w Polsce pod zaborami, nie miał pewności, czy zgromadzenie przetrwa tutaj w tej placówce. Tak więc w Szwajcarii powstała placówka redemptorystów, powstała też na południu, niedaleko od Augsburga, ale te placówki w południowych Niemczech trwały niedługo, kilka lat, i też musieli redemptoryści stamtąd odchodzić. Natomiast ciekawą rzeczą jest posługa w Mittawie. To właśnie po trzecim rozbiorze Polski zostali poproszeni nasi ojcowie u świętego Benona w Warszawie, aby posłać redemptorystów do Mittawy. Obecne to miasto się nazywa Jelgawa, nie tak daleko od Rygi na terenie Łotwy. Tak obecnie jest nazwane to miasto. I tam posłał nasz święty Klemens dwóch kapłanów i jednego kleryka, którzy podjęli pracę dla katolików w tamtejszym kontekście, gdzie przeważała większość protestancka. I jeszcze dodać trzeba byłoby, że były takie posługi pod Warszawą, w takiej miejscowości Ludkówka przez pewien czas, pracowali redemptoryści. Też udało się po roku 1800, gdy właśnie zarząd pruski nad Warszawą, bo tak władze pruskie wtedy zarządzały naszą stolicą, to można było podjąć misje ludowe, czyli powrócić do tej pierwotnej formy realizacji charyzmatu redemptorystów. I przez ten czas poprowadzili nasi współbracia warszawscy kilka misji ludowych w różnych parafiach.
0: Powstaje pytanie, ojcowie, którzy zakładali placówki tutaj w Polsce, zdawali sobie sprawę, że może być problem. Dlaczego zatem redemptoryści zostali wyrzuceni z Polski? Dlaczego?
1: Przyczyny były różne. Mhm. Można by powiedzieć, że ta działalność naszych redemptorystów benonitów była dosyć znana dobrze i władzom kolejnym, które zarządzały stolicą czy to były władze rosyjskie przez jakiś czas po trzecim rozbiorze, czy władze pruskie od 1796 do 1806 roku, czy później władze księstwa warszawskiego po roku 1807. I teraz trzeba powiedzieć, że ta działalność, powiedziałem, ewangelizacyjna, edukacyjna, taka opieka nad ubogimi i ich przygotowanie do dobrego życia poprzez wychowanie w sierocińcach czy w szkołach. To wszystko nie podobało się tym poszczególnym władzom sprawującym rządy w Warszawie. O co byli oskarżani? To warto tutaj na to zwrócić uwagę. Więc pojawiały się oczywiście artykuły w ówczesnej prasie warszawskiej, pisane na zlecenie aktualnych władz rządowych i publikowane, które zarzucały redemptorystom, że szerzą fanatyzm religijny, że prowadzą się niemoralnie, że zdradzają kraj. To takie różne argumenty jako dowody winy redemptorystów, benonitów, uzasadniając opinii publicznej konieczność pozbycia się z miasta tych właśnie misjonarzy szerzących zło i będących źródłem niepokojów społecznych, a też wrogich dla państwa. I autorzy różnych właśnie tekstów, czy później też i książek, powtarzali bezkrytycznie te oskarżenia, rozpowszechniając fałszywe dowody kasaty klasztoru świętego Benona w Warszawie. Więc warto na to zwrócić uwagę, że czasem, tak jak mówimy, wieść gminna niesie, pewne rzeczy się powtarza, przekazuje dalej, natomiast nie wszystko było to autentyczne. W każdym bądź razie te różne zarzuty, które tutaj niektóre z nich przytoczyłem, spowodowały, że też ta praca redemptorystów nie podobała się ówczesnej masonerii, mającej wpływy w władzach księstwa warszawskiego i postarano się o to, żeby usunąć redemptorystów z Warszawy. Do kogo trzeba było się zwrócić? Oczywiście do Napoleona, ale też Napoleon miał swojego przedstawiciela, księcia Fryderyka z Drezna, który zarządzał księstwem warszawskim. I właśnie na polecenie Napoleona ten książę podpisał dekret kasacyjny i w czerwcu, 20 czerwca 1808 roku, redemptoryści musieli opuścić kościół i dom przy kościele, gdzie przez 21 lat pracowali. Pewnie ktoś zapyta, co się z nimi stało, jak potoczyły się ich losy. Mhm. Warto na to krótko odpowiedzieć, że Klemens i jego współbracia zostali z Warszawy tego 20 czerwca 1808 roku wywiezieni do Kostrzyna nad Odrą. Czyli mamy prawie 350 kilometrów, może troszkę więcej, prawie 400 od Warszawy. Środki do pomocy, jakie wtedy były, możemy sobie wyobrazić. I tam przez 3 tygodnie byli zatrzymani w twierdzy kostrzyńskiej. Pewne rzeczy analizowano, rozważano, w każdym razie doprowadziło to do tego, że władze wydały decyzję o tym, że nie mogą wrócić oczywiście do Warszawy, ale powinni zostać zwolnieni z tego więzienia w Kostrzynie i udać się w swoje ojczyste strony. Więc Klemens udał się na południe do Wiednia, bo jego rodzinna miejscowość Tasowice była wtedy właśnie pod panowaniem Cesarstwa Austriackiego. Natomiast inni współbracia w różne inne strony stąd pochodzili, czy to ziemie polskie, czy do Francji, czy do Bawarii, czy też jeszcze w innym kierunku obecnej Republiki Czeskiej. I tak właśnie to usunięcie redemptorystów z Warszawy spowodowało, że placówka została zamknięta, kościół świętego Benona również, został przeznaczony po jakimś czasie na cele świeckie. Utworzono potem tam fabrykę narzędzi metalowych, która funkcjonowała aż do okresu międzywojennego. Natomiast redemptoryści żyjący, jak chodzi na przykład, przypomnę o tym ojcu Janie Podgórskim, tym pierwszym Polaku, który wstąpił do benonitów w Warszawie, on pracował potem jako proboszcz właśnie w tym rejonie wschodnim, skąd pochodził, na wschód północ od Warszawy miał na myśli, czyli okolice Ostrowi Mazowieckiej, był duszpasterzem w Cygowie, a później w 1820 roku został wysłany do Wiednia. Bo warto tutaj dodać, że ten rok 1820 to jest rok śmierci Klemensa Hofbauera w Wiedniu, ale również kilka tygodni po jego śmierci zostało zatwierdzone zgromadzenie redemptorystów w Cesarstwie Austriackim. I to była bardzo ważna, dobra nowina, która pozwoliła na rozwój zgromadzenia w następnych latach. To się wiąże właśnie z tym, do czego nawiązałem jakby troszeczkę przed chwilą, ponieważ ten ojciec Jan Podgórski został poproszony przez nowego przełożonego redemptorystów w Wiedniu, ojca Paserata, aby spróbował zgromadzić razem redemptorystów na ziemiach polskich pod zaborem akurat tutaj rosyjskim w Piotrkowicach koło Chmielnika, nie tak daleko od Kielc. I właśnie w 1824 roku udało się zebrać kilku współbraci, jeden ze Szwajcarii, drugi z Polski, gdzie pracował jako duszpasterz, i ojciec Jan Podgórski, podjęli pracę przy kościele Matki Bożej Lorytańskiej, gdzie wcześniej pracowali Bernardyni. A dzięki hrabiom Tarnowskim udało się właśnie uzyskać tę posługę w Piotrkowicach. Ona trwała 10 lat, do 1834 roku, i podejmowali nasi współbracia taką pracę, trzeba powiedzieć, to, tak to jest nazwane, klasztor ukryty, ponieważ w obliczu władz zaborczych nie mogli wtedy funkcjonować jako wspólnota zakonna. I więc jaki znaleźli sposób? Mianowicie taki, że prowadzili tę parafię w tej miejscowości Piotrkowice i też założyli szkołę, podobnie jak w Warszawie, w której odbywała się edukacja dzieci, ale też przy okazji kształcili się kandydaci do zgromadzenia redemptorystów. I warto dodać, że w tym czasie tego dziesięciolecia posługi w Piotrkowicach ta wspólnota miała razem 7 kapłanów, 5 kleryków, którzy złożyli śluby, i 3 nowicjuszy, którzy w ostatnim roku już nie zdążyli złożyć ślubów zakonnych. Więc powiedzielibyśmy ponad 20 współbraci przez 10 lat, którzy mogli tam posługiwać. Natomiast dlaczego zostali redemptoryści usunięci z Piotrkowic? Otóż dlatego, że właśnie też przez te lata podejmowali naszą formę posługi tą priorytetową, czyli misje ludowe z okazji roku świętego 1825, więc też to pewne podejrzenia wzbudziło, że chyba to nie jest są księża zwykli, tylko jacyś zakonnicy. Później czas powstania listopadowego, kiedy też wspierali właśnie powstańców różnymi wypowiedziami, i to przyczyniło się do podejrzeń, które padły na tę wspólnotę, że organizują jednak życie zakonne, że prowadzą seminarium, że porozumiewają się z przełożonymi, więc różne zarzuty, które postawiono tej wspólnocie w Piotrkowicach. I dzieło zostało podkopane, tak można by powiedzieć, taką drogą pośrednią, że najpierw zakazano utrzymywać w Piotrkowicach kleryków, później ograniczono szkołę dla małych dzieci, wreszcie ograniczono liczbę wikariuszy do 2 i wobec tego wychowanie młodzieży zakonnej zostało przekreślone, a życie wspólne uniemożliwione. Zatem to, co było jakby celem takim podstawowym wspólnoty redemptorystów, nie mogło być realizowane. I śledztwo ze strony właśnie namiestnika rządowego Paskiewicza, który badał te sprawy, komisja, która analizowała poszczególne dokumenty, zapadł ostateczny wyrok, nakazano wykonać zarządzenie Rady Administracyjnej i wyszukać redemptorystów przebywających na terenie, jak to nazywano wtedy, Królestwa Kongresowego. W czerwcu 1833 do Piotrkowic ta komisja wykonawcza przybyła, ogłosiła wolę władzy. I trwały jeszcze oczywiście przesłuchania, rozmowy, badania dokumentów. W każdym bądź razie nasz ojciec Jan Podgórski, który był przełożonym tej wspólnoty, we wrześniu 1830 udał się do Krakowa, a w grudniu 1834 roku zrezygnował z prawostwa, zamykając tym samym dzieje tej placówki piotrkowickiej. I warto też zapytać o pozostałych współbraci, mianowicie ten przedstawiciel władz zaborczych, Paskiewicz, pozwolił wspaniałomyślnie pozostać w królestwie pozostałym współbraciom, jednak pod warunkiem, aby do zgromadzenia swego nikogo nie przyjmowali, nie utrzymywali szkół i też nie zorganizowali żadnej kongregacji, a biskupi mieli obowiązanie, by tego dokonać. Natomiast nie pozwolono.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: No właśnie, tworzyć wspólnoty. Stąd nasi współbracia podjęli niektórzy posługę duszpasterską w okolicznych miejscowościach, ale jako wspólnota klasztor ukryty w Piotrkowicach tak zakończył swoją działalność. Ta praca była bardzo taka, to akurat mamy na myśli tutaj te 10 lat, powiedzmy, tej wspólnoty w Piotrkowicach,
0: tak.
1: W tym terenie. Różne formy posługi, te przedtem wymieniłem, bardzo takie